0: Bażancie serce.
1: Autopromocja.
2: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
3: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
2: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów, 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
3: Dzisiaj około 20:45.
2: Aż któregoś dnia do drzwi wejściowych zapukał ktoś, kto nie był ani lekarzem, ani rannym.
3: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
1: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

słaba jestem wtedy. Nie myślę o sobie i zatracam się.

młodość z kości i krwi, za naszą młodość, co z czasu krwi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą, to nasza młodość, ten szczęsny czas, to para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą.

0: Autopromocja.
1: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
2: Mapa myśli.
1: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Mapa myśli. W audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku po 18:00. Trójkowa kartografka myśli. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Szykuje się mocny, premierowy piątek. W naszym studiu pojawią się Artur Rojek i Mrozu. Obaj wydają nowe albumy. Tak samo Misia Furtek. A Fisz i Szczyl – wspólny singiel. Oprócz tego światło dzienne ujrzą płyty zagraniczne. Biba Dubi, Miley Cyrus, a swoją trylogię domknie wreszcie Beck. Nowe w piątek od 10 do 12. Ja też nie mogę się doczekać. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: autopromocja.
1: W tym uniwersum Wiedźmin spotyka Spidermana. Chłopaki z osiedla Swoboda przybijają piątki z Jerzem Jerzym, a w dodatku każdy może zostać superbohaterem. Wystarczy, że przygotuje odpowiedni cosplay, to znaczy kostium. Komiks, przepastny świat gier, spotkania, rozmowy, wystawa magazynu Produkt. Wszystko wszędzie teraz, prosto z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do usłyszenia w sobotę tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiec.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest piąta, a zatem czas na serwis Trójki. Przedstawia Karolina Kozińska.
3: Kolejna noc mieszkańców Kijowa pod rosyjskim ostrzałem. Dron z plaży w Rusinowie był uzbrojony, miał głowicę bojową. W porozumieniu z Waszyngtonem reżim Łukaszenki wypuszcza kolejnych więźniów. Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Kijów. 11 osób zostało rannych, poinformowały nad ranem władze ukraińskiej stolicy. W mieście słychać było potężne eksplozje. Rosjanie zaatakowali miasto pociskami balistycznymi. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o uszkodzeniach w budynkach biurowych i mieszkalnych. W niektórych dzielnicach wystąpiły problemy z zaopatrzeniem w wodę. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Z kolei 3 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na Odessę na południu Ukrainy. Dron znaleziony w wodach Bałtyku miał głowicę z ładunkiem wybuchowym, a także detonator, poinformował Bartosz Okoniewski z Wojskowej Prokuratury.
4: Podjęto próbę usunięcia głowicy i oddzielenia jej ze statku powietrznego. Próba ta udała się, a następnie ładunek ten zdetonowano, czyli zneutralizowano z uwagi na to, aby nie

0: zagraża on życiu lub zdrowiu osób uczestniczących w tej czynności.
1: Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że to rosyjski dron Gerbera 2. Teraz trwa ustalanie, jak bezzałogowiec znalazł się w wodach Bałtyku. W Sejmie dziś debata w sprawie propozycji odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Minister Katarzyna Kotula, zwracając się do prezydenta, podkreślała, że ustawa ma ułatwić życie ponad 2 milionom osób żyjących w związkach nieformalnych.
2: Nie możemy recenzować niczyjej miłości, ani niczyjej rodziny. Nie możemy mówić Polakom, są rodziny lepsze i gorsze. Jedne zasługują na wsparcie, inne nie. Proszę mieć odwagę powiedzieć ludziom, że są takie rodziny, które chce pan wykluczyć, albo jest takie szczęście, czy taka miłość, którą chce pan wartościować.
1: Ta ustawa próbuje podważyć szczególną rolę małżeństwa w polskim systemie prawnym, mówi szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker.
3: Kiedy ustawodawca tworzy dla dwojga ludzi instytucję zapewniającą podobne korzyści przy mniejszym zakresie obowiązków i łatwiejszym sposobie rozwiązania związku, to w praktyce zachęca do rezygnacji z zawarcia małżeństwa.
1: Ustawa zakłada, że po zarejestrowaniu umowy w Urzędzie Stanu Cywilnego dwie dorosłe osoby będą mogły wspólnie rozliczać podatki, dziedziczyć po sobie majątek albo korzystać z prawa do renty rodzinnej. Śledczy sprawdzają zapis rejestratora auta, którym na ulicy Solnej w Krakowie Hubert B. spowodował śmiertelny wypadek, zabijając dwie osoby. Ten zapis jednoznacznie wskaże, z jaką prędkością jechał 26-latek w dniu tragedii, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
4: To są istotne dane, one będą miały wpływ na dalszy tok postępowania, będą miały wpływ zdecydowanie ważny na ustalenia dotyczące śledztwa. Kwestia, z jaką prędkością poruszał się samochód, jest jedną z najistotniejszych kwestii w tym śledztwie. Ta opinia pozwoli nam na zweryfikowanie i potwierdzenie w sposób zdecydowanie bardziej pewny, jaka była prędkość samochodu.
1: W tragicznym wypadku na ulicy Solnej zginęło młode małżeństwo, które szło chodnikiem z niemowlęciem w wózku. Wypadek przeżyło tylko dziecko. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, za co grozi kara do 8 lat więzienia. Władze Białorusi uwolniły 25 więźniów politycznych w ramach porozumienia o zniesieniu amerykańskich sankcji nałożonych na niektóre białoruskie firmy. John Ko, specjalny wysłannik prezydenta Trumpa do Mińska, przekazał tę informację dzień po spotkaniu z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką, które zabiegało o zniesienie pozostałych sankcji USA wobec swojego kraju.
5: 25 więźniów jest dziś wolnych, napisał John Cole w serwisie X, dodając, że zaangażowanie prezydenta Donalda Trumpa w bezpośrednią dyplomację przynosi efekty. Podziękował również Aleksandrowi Łukaszence oraz władzom Litwy, kraju członkowskiego Unii Europejskiej graniczącego z Białorusią, za okazanie wsparcia. Będziemy nadal pracować nad poprawą relacji amerykańsko-białoruskich i dążyć do uwolnienia kolejnych osób w bardzo bliskiej przyszłości, podkreślił Cole. Od początku powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu na drugą kadencję Łukaszenka zwolnił setki więźniów politycznych w ramach serii porozumień wynegocjowanych przy udziale Białego Domu, które doprowadziły również do zniesienia części amerykańskich sankcji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Rykowisko jeleni w lasach pod Piotrkowem. Samce donośnym rykiem zaznaczają swoją obecność i rywalizują łanie. Najbardziej aktywne są wieczorami i nocą, a całe rykowisko potrwa około 2-3 tygodni.
6: Porykiwanie, bo to są przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny, młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą, tak po prostu z tęsknotą to widać, że młody byk i nie ma łań, dorosły, potężny, na końcu widać takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
1: Mówił Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. W okolicach Piotrkowa można również spotkać łosie, bo trwa także bukowisko, czyli okres godowy łosi właśnie. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Tak, nie wiem jak pozostali panowie, ale ja w tym to słyszałem tą tęsknotę. Tak, słyszę. No ale nie o tym. Prognoza pogody. Pochmurność. Możliwe większe przejaśnienia głównie w zachodniej części kraju, ale tak się przejaśni, że w pozostałych regionach przelotnie popada deszcz. Na Pomorzu niewykluczone burze. Na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. Najmocniej popada na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce. A wiatr słaby i umiarkowany, choć miejscami porywisty, nad morzem dość silny, do 55 km na godzinę. W czasie burz oczywiście wiatr porywisty, zachodni. Dziś od 14 stopni tylko na Pogórzu, 17 na Suwalszczyźnie, w wielu miejscach prawie w całym kraju 18, 19 i tyleż w centrum, a najwyższa temperatura na południu i południowym wschodzie do 21 stopni Celsjusza.
7: Trójkowy budzik.
8: 6 minut po godzinie.

Simple Minds na dobry początek naszego dzisiejszego czwartkowego, pochmurnego i w wielu miejscach, tak jak za oknem na Myśliwieckiej, deszczowego czwartku. Witamy Państwa bardzo serdecznie, może nawet tym goręcej i serdeczniej, z pogodnym, dobrym nastawieniem, że to już mały piątek przed nami. Michał Daniluk, Piotr Łodej, kłaniamy się, dzień dobry.

0: Ależ państwu się spodobało. Tak, tak, rykowisko jeleni w lasach pod Piotrkowem. Takie odgłosy wydają.
1: To są przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny. Młodsze byki zawodzą, takie mają koniec.
0: Bardzo mi się podoba to, jak pan Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków udaje właśnie te łanie, które to w lasach pod Piotrkowem rywalizują. A właśnie, właściwie to panowie rywalizują o łanie. Tak powinno być, rzecz jasna. 2-3 tygodnie to potrwa, to takie nawoływanie samców do samic. 14 minut po 5. I was around, so I knocked on your door.

Z muzycznego, plastikowego świata lądujemy w porannej rzeczywistości, a w kartce z kalendarza czwartek, 17 września, 260 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no obudzi za niecałą godzinę, co prawda, ale jednak już 13 minut po godzinie 6 zajdzie. Przed 19 dzień potrwa nieco ponad 12,5 godziny. Dziś Adriana, Franciszka, Hildegardy, Justyny, Roberta i Zygmunta. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i oczywiście pamiętamy o urodzonych, bo 17 września urodziła się m.in. amerykańska piosenkarka Anastasia. To ona już teraz.

Anastasia, amerykańska piosenkarka urodzinowo, dziś z najlepszymi życzeniami dla wszystkich świętujących, solenizantów i jubilatów. Choć pamiętamy, jak w kartce z kalendarza wyskakuje 17 dzień września, no właśnie, tu mocno podkreślamy. Pamiętamy, kiedy to w 1939 roku rozpoczęła się inwazja ZSRR na

Polskę. Dziś mija kolejna rocznica tej agresji. Zgodnie z tajnym protokołem paktu Ribbentrop-Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granice naszego kraju, no a Związek Radziecki złamał tym samym pakt o nieagresji z Polską, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Dziś też, no właśnie, w związku z tym Dzień Sybiraka, Dzień Szacunku dla Osób Starszych, to w Japonii Kaironochi, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta oraz Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. Wczoraj imieniny Korneliusza, a dziś muzyki country. Jak to wszystko ładnie się składa. No, no, powinniśmy świętować, rzecz jasna, country, ale mam wrażenie, spoglądając w skrzynkę mailową, że potrzebne coś na rozbudzenie, bo na przykład pan Marcin informuje, meldując się z deszczowego Chorzowa, że pada. To wierny słuchacz pan Marcin z Chorzowa i jeszcze pan Zbyszek, ależ piękny muzyczny start. Simple Minds będzie nucony, aż ktoś nie przebije jakimś innym hitem. W Bielsku Białej za oknem ulewa. To z pozdrowieniami od pana Zbyszka. Bardzo dziękujemy. No to staramy się przebić, rzecz jasna. Raz dokładając do pieca, dwa przeganiając te chmury deszczowe, burzowe, bo i takie też dziś w prognozie pogody również za kilka minut się pojawią. Gęsi już teraz w muzycznym kalendarzu, bowiem rok 1991 przyniósł właśnie 17 września premiery dwóch albumów, Use Your Illusion 1 i 2, a singiel, którego słyszymy już teraz, początek, You Could Be Mine, ukazał się wcześniej, w czerwcu 1991 roku, promując film Terminator 2 Dzień Sądu. Premierowo 35 lat temu, jakby nie liczył Gęś. Okazja do tego, by zrobić głośniej, a za kilka chwil będziemy sięgać także po państwa poranną korespondencję mailowo, telefonicznie, smsowo. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl. Niektórzy już skorzystali, jak słyszeliśmy. 71335 drogą smsową, telefonicznie, w powakacyjnym trybie, czwartkowo, deszczowo, 2 dwójki i 7 trójek. No to co? Robimy głośniej? Jeszcze.

0: Tak, tak. Fantastycznie to brzmi, a pan Rafał zdziwiony. To już? 35 lat? No tak, jakby to było wczoraj, prawda? Albo przedwczoraj. Gęsi w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Skrót serwisu, prognoza pogody za moment.
1: Autopromocja.
2: Z trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
3: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
4: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
3: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska.
11: Komisja Europejska przedstawi dziś projekt zapisów zakazujących dzieciom dostępu do mediów społecznościowych. Zgodnie z nowym prawem dzieci poniżej 13 roku życia w ogóle nie będą mogły korzystać z platform społecznościowych, a osoby, które nie ukończyły 15 lat, nie będą mogły mieć własnych kont w tych serwisach. Posłanka PiSu Maria Kurowska opuściła Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Od kilku dni protestowała na uczelni przeciwko odwołaniu byłego rektora Michała Sopińskiego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek tak skomentował to zdarzenie. Pani poseł zrozumiała, w co wyrobili ją koledzy z PiSu i postanowiła opuścić budynek Akademii, kończąc bezprawną okupację. Lepiej późno niż wcale. Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała sankcje wobec Rosji i cła na towary z państw kupujących rosyjską ropę i gaz. Ustawa, którą wcześniej przyjął Senat, daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, w tym na kraje Unii Europejskiej. Głosowanie to zwieńczenie trwających od miesięcy wysiłków Kongresu, by skłonić prezydenta do wywarcia presji wobec Rosji.

0: Podróż pociągami Polregio będzie bezpieczniejsza. W 15 składach zostanie zamontowany system monitorujący pracę maszynisty i jazdę pociągu. To znacząco poprawi bezpieczeństwo i pasażerów, i pracowników kolei, mówi prezes fabryki PESA Krzysztof Zdziarski.
1: To jest nadajniko-odbiornik i on komunikuje się z drugą częścią systemu, czyli ten pojazd można obserwować. Intencją jest, żeby można go było również zatrzymać. Jeżeli byłaby jakaś awaria, no nie wiem, zasłabł maszynista, coś się na torach dzieje.
0: Polregio to największy przewoźnik na kolei pod względem liczby obsługiwanych pasażerów. Pełen serwis o 6.
2: I to mogę powiedzieć z pełną stanowczością w głosie, że będzie punktualny. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, pan synoptyk informuje. Te rozpogodzenia głównie w zachodniej części kraju. Poza tym pochmurno, deszczowo będzie przelotnie padać na Pomorzu. Miejscami niewykluczone burze, na południowym wschodzie również opady, tym razem o charakterze ciągłym. Na najmocniej popada na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, choć nad morzem dość silny, w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. A na termometrach, no mniej niż wczoraj i przedwczoraj, ale jak na drugą połowę września nie jest źle. Dziś od 14 stopni na Pogórzu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 17, 19 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na południu, na południowym wschodzie do 21 stopni Celsjusza.

Za 27 minut szósta. Panie redaktorze, czy można przebić coś Gansów? Coś znajdzie się. Czymś byśmy tu przebili. Tak sobie pomyślałem, że jeszcze jedna premiera miała miejsce 17 września, sięgając po muzyczny kalendarz. Wcześniej, no właśnie, Gansi z 91 roku, ale gdy tak sięgniemy po historię wcześniejszą, rok 1984 przyniósł drugi studyjny album grupy Republika. No to u nas już teraz w muzycznym kalendarzu strona druga, utwór pierwszy.

Esche, francuska piosenkarka o nigeryjskich korzeniach, obchodzi dziś urodziny. Dzisiejszym jubilatem jest także Chuck Comeau, kanadyjski perkusista grupy Simple Plan. Tak czy inaczej, z najlepszymi życzeniami, mimo że taka pora, bym powiedział, barbarzyńska. Za 21 minut 6.

0: Simple Plan na dobry początek budzikowego spotkania z kalendarzem, też z najlepszymi życzeniami na zamknięcie tego, że właśnie ciekaw jestem, ile osób sobie tak na przykład śpiewa. Witam w moim życiu porannym, gdy włączają o 6 rano.
1: Witam w moim świecie.
0: No,
1: może w ten sposób.
0: To Kubuś Puchatek chyba, czy jakoś tak. Tak było. Robert Grzędowski, jak państwo słyszą.
1: Dzień dobry.
0: Zagadka dla ciebie.
1: O?
0: O? O uważność to będzie.
1: Dobra.
0: A nie, bo pytasz o jaką stawkę. No, o dobry humor.
1: Dobra.
0: Uwaga.
2: To są przeróżne, bo to jest taki rychtubalny, młodsze byki zawodzą, takie mają koniec.
0: No, co to? Kto to tak?
1: Ja poznaję ten głos. No. To jest Paweł Kowalski.
0: No nie!
1: Nadleśnictwa w Kole, w Piotrkowie, koło Piotrkowa Trybunalskiego. Poznaję ten głos, bo go słyszałem wiele razy w życiu.
0: Mm-hmm.
1: Między innymi na różnych wycieczkach, będąc tam właśnie w tym ośrodku.
0: To od razu odpowiedział na pierwsze, na drugie pytanie. Miało
1: ale...
0: być kto i co i gdzie.
1: Ale, który, co to był za dźwięk tutaj naśladowany przez Pawła, to nie mam pojęcia.
0: Takie, no. Ryk jeleni na rykowisku.
1: No. Jeleń na rykowisku
0: pod
1: leży trawę żre.
0: Pod Piotrkowem to
1: tam,
0: się
1: tak,
0: dzieje.
1: Tak, tam mają wyjątkowy akcent. Te, mogłem poznać, że
0: słychać to taki, tak, taki dialekt
1: piotrkowski, jeleniowski.
0: No dobrze, co tam w Jeleniej? W Piotrkowie.
1: Nie, myśmy byli w Zielonej. Proszę nie mylić Zielonej Góry z Jelenią Górą.
0: Tak.
1: Tak, my tydzień temu byliśmy w Zielonej Górze.
0: Mhm.
1: I chętnie byśmy się z Kubą Witkowskim i Pawłem Turskim wybrali gdzieś dalej.
0: I z państwem się spotkali.
1: Mhm. I myślę, że dziś w ramach porannej audycji będzie dobra okazja, by wybrać takie miejsce, bo będziemy rozmawiać o pięknych porankach. I co to w ogóle oznacza piękny poranek? Spróbujemy stworzyć taką definicję i przy okazji wybrać takie miejsce w Polsce, gdzie te poranki są najpiękniejsze.
0: Myślę, że pod Piotrkowem, spokojnie, tam gdzie rykowisko.
1: Ja to tak, może jak już minie to rykowisko, to za kilka tygodni się skończy, tak?
0: A mógłbyś tak spróbować, tak jak ten jeleń, tak?
1: Takiego jelenia?
0: No. Słychać, to rzeczywiście, akcent Piotrkowski.
1: Całe dzieciństwo żeśmy naśladowali.
0: Robert Grzędowski po 6 w poranku. Do usłyszenia.
1: Zapraszam.

17 dzień września. No oczywiście w kalendarzu tym historycznym bardzo ważna data, o której pamiętamy. Rok 1939. Wtedy to po trzeciej nad ranem na wschodnich terenach naszego kraju Armia Czerwona uderzyła na tyły polskich wojsk walczących z Niemcami. Napadając na Polskę, Związek Sowiecki zrealizował tajny protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia, w którym Niemcy i ZSRR podzieliły między siebie strefy wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej. No i właśnie 17 września Rzeczpospolita została podzielona na dwie części, niemiecką i sowiecką, co historycy określają mianem czwartego rozbioru Polski. Dziś 87. rocznica tego haniebnego wydarzenia. Czwartek, 17 września, słońce obudzi się po godzinie 6, zajdzie przed 19. Dzień potrwa nieco ponad 12,5 godziny. Imieniny Adriana, Franciszka, Hildegardy, Justyny, Roberta i Zygmunta. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Roberta dzisiaj nie zapytałem, był przed chwilą, no ale gdyby państwo mogli zahaczyć redaktora, to też bardzo prosimy po godzinie 6. No może jakiś cukierek przez radio czy coś, no może to dziś akurat, a może to akurat dziś. Dzień szacunku dla osób starszych w Japonii, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, Międzynarodowy Dzień Muzyki Country, no i oczywiście z tą datą, od której przed chwilą zacząłem, także kalendarz historyczny związany Dzień Sybiraka. Stąsi w budziku na 11 minut przed 6.

ze skrzynki SMS-owej pani Krystyna o tym, że w Zgorzelcu już nie pada 12 stopni, więc szukamy pozytywów. Zastanawiamy się, co sprawia, że ranek może być przyjemny. O tym Robert Grzędowski po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Za 6 minut będzie 6. Ach, dobry dzień to będzie. Tego państwu życzymy. Michał Daniluk, Piotr Łodej. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Szykuje się mocny, premierowy piątek. W naszym studiu pojawią się Artur Rojek i Mrozu. Obaj wydają nowe albumy. Tak samo Misia Furtek. A Fisz i Szczyl – wspólny singiel. Oprócz tego światło dzienne ujrzą płyty zagraniczne. Biba Dubi, Miley Cyrus, a swoją trylogię domknie wreszcie Beck. Nowe w piątek od 10 do 12. Ja też nie mogę się doczekać. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
8: Za każdy dzień!
9: Utwór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
11: Niby głowa pusta, a wiem, że jest... Szósta. Dzień dobry, tu Trójka. Na serwis zapraszają Karolina Kozińska i Artur Ewertowski.
12: 4 kilogramy materiałów wybuchowych znaleziono w dronie na plaży w Rusinowie. Głowica została zdetonowana, a maszynę zabrano do badania.
13: Nielegalna migracja i potrzeba ochrony unijnych granic znalazły się w centralnym punkcie orędzia o stanie wspólnoty, które wygłosiła szefowa Komisji Europejskiej.
12: Za oceanem stopy w górę. Po raz pierwszy od 3 lat w Stanach Zjednoczonych wzrosną koszty kredytów.
13: To nie był dron zwiadowczy, miał głowicę, w niej 4 kg ładunków wybuchowych. Wczoraj maszynę zabrano z plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem. To najprawdopodobniej dron typu Gerbera 2.
12: Teraz maszyna zostanie szczegółowo zbadana. Z prokuratorami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
14: Dron na razie przeszedł oględziny, te wykazały, że był uzbrojony, mówi pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
15: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem.
14: Głowicę udało się zdemontować, a ładunek określany jako odłamkowo burzący zdetonować. Dron został zabrany przez służbę kontrwywiadu wojskowego i teraz przejdzie specjalistyczne badania.
15: Dalsze czynności będą zmierzały do ustalenia m.in. skąd ten statek powietrzny wystartował i dokąd miał dolecieć.
14: Swoje przypuszczenia ma tu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później Obóz Królewiecki.
14: To, co jest pewne, to, że dron Gerbera 2 z Rusinowa dostarczy wiedzy na temat nowoczesnych bezzałogowców, którymi dysponuje Rosja. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
12: Żeby bronić granicy przed takimi dronami jak ten z Rusinowa, wojsko stawia fortyfikacje. Pierwsze pojawiły się już na granicy w Dorochusku, w pobliżu której niedawno eksplodował rosyjski bezzałogowiec.
13: To konstrukcje zwane Hesko Bastion, worki z piaskiem ustawiane w metalowym stelażu. Do schronu jednorazowo.

0: bezobowiązkowo może się zmieścić kilka osób pełniących służbę.
1: Takie fortyfikacje mają się też pojawić na innych przejściach granicznych z Ukrainą.
0: Złożenie ślubowania jest moim obowiązkiem, deklaruje sędzia wybrany do Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek. Już wczoraj powinien on rozpocząć pracę.
1: Do tej pory nie złożył jednak ślubowania.
2: Każdy sędzia ma obowiązek złożenia ślubowania. Przepisy ustawy powiedziały, że to ślubowanie składa się wobec prezydenta, ale prezydent nie jest tu podmiotem, organem, który przyjmuje albo odmawia przyjęcia.
1: Mówił Berek w TVP Info. Prezydent uznaje jednak inną interpretację tych przepisów.
0: Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz wskazał, że Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki nie przedstawi on dokumentu potwierdzającego jego działalność radcowską.
1: Przewodnicząca Komisji Europejskiej ostro o nielegalnej migracji i potrzebie ochrony unijnych granic Ursula von der Leyen mówiła o tym w orędziu o stanie Unii.
0: W reakcji na niedawny kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie, szturmowanej pod koniec lipca przez dziesiątki tysięcy Marokańczyków, szefowa komisji zaproponowała nowe europejskie ramy reagowania kryzysowego.
1: Jak to ma wyglądać, wie Beata Płomecka.
3: Szefowa komisji mówiła, że nowe regulacje byłyby uruchamiane jedynie po spełnieniu ściśle określonych kryteriów. Umożliwią one ograniczoną czasowo i ściśle określoną elastyczność w stosowaniu standardowych procedur. Ursula von der Leyen podkreślała, że Europa nigdy nie pójdzie na kompromis w kwestii ochrony swoich granic. To my, Europejczycy, decydujemy, kto przybywa do naszej Unii, a nie przemytnicy i handlarze ludźmi. Ursula von der Leyen nie mówiła o szczegółach, natomiast w Unii Europejskiej przyzwolenie na odstępstwo od stosowania standardowych procedur ma Polska, która na granicy z Białorusią czasowo wstrzymała przyjmowanie wniosków o azyl. To była reakcja na instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez białoruski reżim w wojnie hybrydowej. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Po raz pierwszy od 3 lat amerykańska rezerwa federalna podniosła stopy procentowe. Główna wzrosła o ćwierć punktu procentowego.
1: Według prognoz obecny rok w USA zakończy się inflacją na poziomie 3,7%. Powodem jest m.in. wojna z Iranem, która wywindowała ceny benzyny.
0: Dla Amerykanów decyzja oznacza droższe kredyty hipoteczne, samochodowe i karty kredytowe.
1: Już jest. Na platformie Netflix pojawiła się wczoraj serialowa ekranizacja Lalki.
0: To 6 odcinków w reżyserii Pawła Maślony. Sam przyznaje, że stworzył reinterpretację powieści Bolesława Prusa.
4: To bardzo niewierne odtworzenie. To jest namiętny, burzliwy romans z powieścią Prusa, którego efekt na pewno odbiega mocno od oczekiwań wszystkich, którzy lalkę znają tylko z powieści. No więc ta nasza lalka wyrasta z powieści Prusa, ale jest wariacją na jej temat. Ta nasza historia, myślę, że jest chyba bardziej żywa, bardziej aktualna niż to, co znamy z powieści Prusa.
1: Ekranizacja Lalki, bliższa oryginałowi, pojawi się już jednak za niespełna 2 tygodnie.
0: 30 września premierę będzie miał bowiem film w reżyserii Macieja Kawalskiego.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 21% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
0: Od 19 do 20 jest zalecane oszczędzanie prądu. W tych godzinach większość energii będzie powstawać w elektrowniach na węgiel i gaz.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Pada deszcz w pasie od granicy z Litwą przez Warszawę, Radom, Częstochowę, Kielce, Kraków, Katowice, aż po Bielsko-Białą. I do południa ten deszczowy front będzie się spokojnie, niespiesznie przesuwał w stronę wschodnich granic Polski, a później popada przelotnie na wschodzie, na Pomorzu i na południu kraju. No taki to mokry czwartek przed nami, chociaż niekoniecznie w Wielkopolsce na przykład. Czy czwartek ciepły przed nami? Jeszcze ciepły, jak na drugą połowę września? Będzie na ogół maksymalnie od 17 do 20 stopni Celsjusza. Na zegarach 6:06, Robert Grzędowski, kłaniam się.

0: Ja wiem, jest czwartek, jest 6:10, słońce dopiero wstaje i tak schowane za chmurami we wschodniej połowie Polski, ale hej, to nadal może być piękny poranek.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Tylko co to właściwie znaczy piękny poranek? Co sprawia, że taki właśnie jest? Mam nadzieję, że ułożymy dziś odpowiednią definicję wspólnie w ramach porannej audycji. Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji. A zapraszamy do Trójki w składzie Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry!
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Tyle lat, a ja wciąż nie do końca rozumiem, o co chodzi z tym smarowaniem tobą chleba. Co autor miał na myśli? Na rozprawkę co najmniej. Uwaga, uwaga, proszę państwa, sensacja. Polscy siatkarze przegrali mecz. To wydawało się niemożliwe, ale przegrali po tiebreaku z Bułgarami na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy. I co? I nic, bo i tak biało-czerwoni tę grupę wygrali, a w sobotnim meczu 1/8 finału zmierzą się z Łotyszami, którzy siatkarską potęgą to raczej nie są. Za to już dziś w 1/8 finału Mistrzostw Świata zagra młodzieżowa reprezentacja piłkarska. Polki zmierzą się z Kolumbią w Bielsku Białej i nieco więcej o tym spotkaniu powiemy w porannej audycji po 7.30. Teraz mamy 6.14, a to Red Hoci, Dani, Kalifornia.

0: Pada. We wschodniej połowie kraju poranek deszczowy.
1: Mieszkam w górach, wysychają rzeki, jeziorka, jeziora, wszystko po prostu. I jest to chyba najpiękniejsza pogoda, jaka się mogła wydarzyć.
0: O, odpowiednia perspektywa. To może być sposób na piękny poranek. Co sprawia, że poranek jest piękny? Że mogą go tak państwo nazwać? 2 2 7 3. Zapraszam. A teraz zaglądamy do Wrocławia pod hasłem Baneroza Reklamoza, choć jak zwał, tak zwał. Wiadomo, o co chodzi. Wszędobylska reklama wielkoformatowa, często w słabym wydaniu, niespecjalnie dobrej jakości, psuje naszą przestrzeń i krajobraz. I to mimo zmian w przepisach i możliwości regulowania tych kwestii przez lokalne samorządy. Najgorsze jednak jest to, że tego typu reklamy w wielu miejscach stoją nielegalnie. No i właśnie Wrocław jest przykładem i 3 nośniki takiej reklamy przy ulicach Halera, Grabiszyńskiej i Podwale. Saga z nieważnymi pozwoleniami na budowę trwa tam już od ponad 18 lat i to za cichym przyzwoleniem Urzędu Miasta.
2: Miejscy urzędnicy zapomnieli, że wielkie świetlne billboardy stojące przy głównych arteriach miasta w ogóle istnieją. Przypomniał im o tym dopiero powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. 14 lat później, w 2022 roku. W międzyczasie sprawę podłapali też aktywiści z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Krzysztof Karabon wyjaśnia, że mimo przypominania, urzędnikom z Wydziału Architektury i Zabytków wcale nie spieszy się do pracy.
3: My w grudniu wysyłamy wniosek z prośbą o demontaż, bo one są nielegalne. W lutym dostajemy odpowiedź, urząd zajmie się sprawą. To brzmi dość optymistycznie. Czekamy. W lipcu dostajemy odpowiedź, że urząd nie zajmie się sprawą, bo w międzyczasie, w czerwcu, Rada Miasta podjęła uchwałę o rozpoczęciu prac nad uchwałą krajobrazową, której elementem jest inwentaryzacja reklam. I w ramach inwentaryzacji będą sprawdzać ich legalność. My jeszcze raz pytamy, no ale halo, to już w 2022 dostaliście informację, to czemu przez te 4 lata nic się nie stało? Na co odpowiedź jest: kolejne tożsame podania w niniejszej sprawie zostaną włożone do akt sprawy i pozostawione bez rozpatrzenia.
2: No i cyk! Wrocławscy urzędnicy jednym prostym trikiem zdjęli z siebie cały obowiązek. Poprosiliśmy oczywiście magistrat o komentarz w tej sprawie i nie zawiedliśmy się. Urzędnicy pracują swoim stałym tempem. Na pytania wysłane mailowo 19 sierpnia nie otrzymaliśmy odpowiedzi do dziś. Zdanie wrocławian na temat reklamozy w mieście jest natomiast bardzo jasne, co pokazały konsultacje z 2017 roku. Ponad 80% mieszkańców uznało, że reklam w mieście jest za dużo i że psują one estetykę.
4: Trochę ich jest, na pewno. Uważam, że jakoś to powinno być uregulowane oczywiście.
5: Bardzo dużo reklam jest, szczególnie w centrum. Na trasach wylotowych wszędzie są

0: Billboardy one rozpraszają kierowców.
1: Cóż jednak z tego, jeśli za przygotowanie uchwały krajobrazowej odpowiadają urzędnicy? Nad poprzednią, niedoszłą uchwałą pracowali przez 10 lat. Tylko po to, aby w tym roku ją wyrzucić i rozpocząć pracę nad nowym, analogicznym dokumentem. A nielegalne billboardy jak stały i zarabiały, tak stoją i zarabiają.
2: I tak wygląda ta pstrokata polska rzeczywistość. Relację przygotował Piotr Kaźmierczak z Polskiego Radia Wrocław. A ja się zastanawiam, może piękny poranek to taki bez wielkiej reklamy przed oczami. Dziś próbujemy ustalić definicję pięknego poranka. 2 dwójki i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Oczywiście telefonicznie. Teraz Seal i Crazy w trójce, a za chwilę skrót serwisu i prognoza pogody.

0: wiadomość, że kupiono mi bilet do Australii. I ten poranek jest dla mnie cudowny. Idę na skrzydłach do pracy.
1: A mam nadzieję, że to nie była wiadomość od kenijskiego księcia mailowa. Ale rozumiem, dobre wiadomości to ważny element udanego poranka obok odpowiedniej pogody, choć to, jak słyszeliśmy, zależy od perspektywy. To co jeszcze? Co jeszcze sprawia, że poranek jest piękny? 2 2 i 7 3.
2: Autopromocja.
3: Panie się, dzień dobry.
4: Słucham właśnie trójki.
5: Ja chciałam zamówić.
6: Dzwonię w sprawie zamówienia.
7: Czy mogę zamówić piosenkę
8: na muzycznej spokrzynie Fukare?
9: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
7: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam.
10: Chociaż komuś coś tam.
11: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
9: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w dzisiejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
12: Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam.
14: Trzymajcie się ciepło.
9: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
2: Autopromocja.
15: Zapraszamy do reklamy.
16: Słuchaj, Marian.
17: No?
16: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
17: Aha.
16: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
17: Ta.
16: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
17: No i co, Barbara, i co?
16: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
17: Ta Mariolka to jest naprawdę...
18: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
21: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
22: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
21: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
22: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
21: Aflofarm.
23: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
24: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
23: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
24: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
23: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
25: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
26: GWM. Go with more.
15: Żegnamy reklamy.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6.30. Czas na skrót serwisu, Karolina Kozińska.
27: Ekspresowe tempo pracy nad projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Na dziś zaplanowano drugie czytanie ustawy, a na jutro głosowanie. Od niej zależy, czy wróci program ceny paliw niżej. Opozycja krytyczna, twierdząc, że prawo nie działa wstecz.
28: Trudno oczekiwać, że nagle poprzez nakładanie podatków ceny spadną. No zawsze było tak, że jeżeli podatki były nakładane, to ceny szły w górę.
27: Mówił Rafał Bochenek z PiS-u. Ustawa jest zgodna z prawem, zapewnia szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
29: Działanie prawa wstecz dotyczy praw obywatelskich konstytucyjnie, a nie firm. Wszystkie firmy płacą podatki na podstawie regulacji, które dotyczą wcześniejszej sytuacji.
27: Paliwa są dziś najdroższe w historii. 87 lat temu Armia Czerwona uderzyła na Polskę. W związku z rocznicą sowieckiej agresji prezydent Karol Nawrocki odwiedzi dziś Włodawę i weźmie udział w apelu pamięci na cmentarzu wojennym żołnierzy Wojska Polskiego. Z kolei o godzinie 15 spotka się z mieszkańcami na rynku we Włodawie. Finlandia i Szwecja jeszcze w tym roku będą mieć drony morskie do nadzoru Bałtyku. Przypominają one żaglówki i są wyposażone w czujniki oraz kamery i radary. W najbliższych tygodniach Szwecja w ramach wspólnej operacji nadzoru morskiego wyśle też na wody Zatoki Fińskiej korwetę. Ukradł biżuterię wartą 1 000 000 euro. Kara 2 lata więzienia. To wyrok dla obywatela Kosowa, który 3 lata temu w Sopocie wraz ze wspólnotą

0: Nikiem ukradł z samochodu 4 walizki z biżuterią, wśród której były naszyjniki, pierścionki i kolczyki. Biżuteria ze złota i kamieni szlachetnych była wcześniej prezentowana na sopockich targach. Pełen serwis o 7.
1: Deszczowy mamy poranek na wschodzie kraju. Po południu popada też przelotnie na wschodzie, na Pomorzu i na południu Polski. Gdzie szukać słońca? No na zachodzie, na przykład w Wielkopolsce. Dziś będzie na ogół maksymalnie od 17 do 20 stopni Celsjusza. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 27,5 minuty siódma. A to Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

0: Broken Glass. To mi się akurat kojarzy z dźwiękiem, który akurat poranki próbuje czasami popsuć, czyli przyjazd śmieciarki i zbieranie frakcji ze szkłem od bladego świtu, które niesie się po osiedlu. A może właśnie coś związanego z dźwiękiem, co sprawia, że poranek jest piękny. Spróbujmy dziś ustalić encyklopedyczną definicję pięknego poranka. 2 2 i 7 3.
1: Kawkę sobie piję, ogoliłem się.

0: Jest cudownie. I jedziemy dalej w świat.
1: I jedziemy dalej w świat. Zaraz, a to pan kupił te bilety do Australii?
2: Dla mnie piękny poranek jest wtedy, kiedy człowiek obudzi się wyspany obok ukochanej osoby ze świadomością, że nie musi iść do pracy.
1: Aha, dzień wolny, jak rozumiem, ale to oczywista oczywistość. A co z takimi porankami, kiedy tej świadomości nie będziemy mieli? Co sprawia, że poranek jest piękny? 2 dwójki i 7 trójek.

0: Johnny Marr, It's Time w trójce. The time is 6:41.
1: Zapraszamy do trójki.
0: A nasze pytanie dnia Karolina Gonet zadała też przechodniom.
2: Co sprawia, że poranek jest piękny?
3: Słońce. Jak słońce świeci, to poranek jest dużo piękniejszy.
4: Spacer z piaskiem.
5: Pierwsze co, jak się wyśpimy. Drugie, jak na przykład za oknem jest słońce. Może trzecie, kiedy wiemy, że na przykład dzień będzie obfitował tylko w miłe sytuacje. Nie wiem, co jeszcze. Dobre śniadanie.
6: No ja

0: Osobiście modlę się, no i to mi pomaga.
1: Dzień wolny od pracy, tak jak dzisiaj.
2: Oprócz słońca, kiedy mogę dłużej pospać, bo syn idzie na późniejszą godzinę do szkoły.
3: Ja lubię bardzo sobie nastawiać pranie, zanim pójdę spać i to pranie wyciągać i wąchać, to jakby świeże pranie i rozwieszać na suszarce. Właśnie tak do kawusi, no nie? Jakoś sobie włączyć jakiś podkaścik rano.
4: Kawusia, no kawusia i słoneczko.
1: A właśnie co jak nie ma tego słońca, albo co jak nie ma tej kawy? Jak sobie dalej umilać te poranki?
4: No ja muszę przyznać, że po to się przeprowadziłam do Włoch, żeby mieć kawę i słoneczko. O. Dlatego tak sobie radzę. Polecam przeprowadzkę do Włoch.
5: Włochy, Australia. Nie mogę się zgodzić na taki eskapizm. Poranek w Polsce. Co sprawia, że jest piękny? Albo gdzie taki poranek jest najpiękniejszy w kraju nad Wisłą? 2 2 7 3 numer do Państwa dyspozycji.
6: Teraz Nosowska.

0: Patrzę. Patrzę.
1: Szybko poszło z kontrą do eskapizmu i pięknych poranków włoskich i australijskich.
2: Odnośnie pięknego poranka, właśnie jadę na służbę i wiem, że to będzie piękny dzień, kiedy wstajesz rano i wiesz, że każdego dnia ubierasz nasz ukochany polski mundur. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Co sprawia, że poranek jest piękny, 2 dwójki i 7 trójek.
3: Piękny poranek jest wtedy, kiedy wstajesz i słyszysz głośników z programu Trójki. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Wtedy wszystko jest piękne.
1: No to dziś się udało, przed 6:30. Ale jeśli ktoś by wolał AC/DC, to też możemy poranek uczynić pięknym.

0: All night long, ale wciąż mówimy o porankach, a nasza definicja poranka pięknego zyskuje nowe elementy. Halo, halo?
1: Ja się codziennie rano budzę, o 5:30 najpóźniej, włączam trójkę i jak mnie nic nie boli i moje zwierzęta w postaci 5 kotów i 1 psa obstępują mnie i czekają, aż im dam jeść, to jest najpiękniejszy poranek każdego dnia.
0: No tak, to brzmi jak abonament na piękne poranki, chociaż zwróciłbym uwagę na ten ważny element, jakim jest, jak mnie nic nie boli.
2: Jak człowiek się rano budzi, obok leży kochająca żona, przylatuje córa i woła: tata, zrób owsiankę. To jest najpiękniejsze. Miłego dnia.
0: Tata, zrób owsiankę. Naprawdę ktoś kiedyś usłyszał takie słowa od dziecka? 2 2 7 3. I jakby co, do tematu pięknych poranków w konkretnych miejscach nawet. Wrócimy jeszcze po 7:00 w porannej audycji. A teraz mamy 6:51, a to czas na cykl News albo Fake News, więc zaprasza Piotr Łodej.
3: News albo Fake News.
4: Po serii wypadków na przejazdach drogowo-kolejowych w sieci rozgorzała dyskusja na temat bezpieczeństwa na kolei. Padają stwierdzenia, że kolej jako system jest wyjątkowo bezpieczna, ale głównym zagrożeniem nie są pociągi, a błędy kierowców na przejazdach. Naszym gościem jest Karol Trammer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn. Dzień dobry, witam w Trójce.
5: Dzień dobry.
4: Kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu, to prawda czy fake?
5: Statystyki tutaj nie pozostawiają wątpliwości. Na drogach, w samochodach i jako kierowcy i pasażerowie ginie ponad 1000 osób rocznie. No, na kolei zdarzają się lata, że nie ginie żaden pasażer.

0: pasażer. Więc no tutaj mamy przepaść na korzyść kolei.
1: Pojawiły się wpisy sugerujące, czy to nie manipulacja omijająca twardą statystykę pasażerokilometrów, w której przecież bezkonkurencyjnie wygrywa lotnictwo cywilne.
0: Tak, natomiast lotnictwo nie jest środkiem transportu dostępnym w codziennych podstawowych potrzebach.

0: Trochę inne kategorie środków transportu, to znaczy nad wyborem samolotu możemy zastanawiać się przy dalszej podróży. Samolotami latamy rzadko, średnio mieszkaniec Polski lata samolotem raz w roku. Tak więc bym powiedział, nie są to środki transportu, które można bezpośrednio porównywać, bo służą do pokonywania zupełnie innych relacji, innych odległości.
1: Aż 99% zdarzeń na przejazdach to wina brawury i nieuwagi kierowców. Zgodnie z nowymi przepisami wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie oznaczał natychmiastową utratę prawa jazdy na 3 miesiące. Takie rozwiązanie Pana zdaniem poprawi bezpieczeństwo?
0: Zaproponowane wreszcie skutecznie, mam nadzieję, zmiany ustawowe będą najlepszym sposobem na edukowanie kierowców, bo uważam, że najlepszym sposobem na edukację kierowców jest świadomość tego, że kara będzie dotkliwa, ale także nieuchronnie będzie ona czekała na takiego kierowcę, który nie rozumie podstawowych zasad poruszania się po drogach, w tym po skrzyżowaniach z liniami kolejowymi. I no, bardzo ważne jest to, żeby ta świadomość kierowców się zmieniła, to znaczy wreszcie zmieni taki polski problem zachowania kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn, Karol Tramer. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Dziękuję.
1: Dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
3: Dziękujemy i zapraszamy do internetowych kanałów Polskiego Radia. Tam więcej newsa albo fake newsa. Teraz Skeks, So Excited, a ja wciąż czekam na Państwa zgłoszenia do definicji pięknego poranka. Zgłaszamy elementy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
9: Tylko 18 września kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, drugie opakowanie aż 70% taniej. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją, z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 17 września, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Karolina Kozińska i Artur Ewertowski.
13: Na przejściach granicznych z Ukrainą wojsko buduje fortyfikacje. Pierwsze schrony stanęły już w Dorohusku.
14: Ceny benzyny z nowym rekordem od 8 zł. Od za 95 i 9 za diesla kierowców dzieli już tylko psychologiczna bariera.
13: Polacy w czołówce europejskich palaczy coraz częściej zamieniają też tradycyjne papierosy na te elektroniczne.
14: Fortyfikacje staną na przejściach granicznych z Ukrainą. To reakcja na niedawny atak rosyjskiego drona w pobliżu przejścia w Dorohusku.
13: Pierwsze schrony już są gotowe, widział je nasz reporter Paweł Buszko.
15: Do budowy wzmocnionej infrastruktury na przejściach granicznych wysłany został 18 pułk saperów. Pracę rozpoczął od Dorohuska. To w pobliżu tego przejścia koło ukraińskiego Jagodzina. W niedzielę Rosjanie uderzyli dronami odrzutowymi.
16: Dwa posterunki, jeden na kierunku wjazdowym, drugi na kierunku wyjazdowym z przejścia granicznego. Jeżeli będzie zagrożenie na przykład atakiem z powietrza, pełniący służbę funkcjonariusz w tym miejscu, będzie mógł do takiego strzeżonego posterunku się schować.
15: Wyjaśnia major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzeńskiego oddziału Straży Granicznej. Schrony to posterunki systemu Hasco Bastion. Konstrukcja z worków wypełnionych piachem jest ustawiana w metalowym stelażu. Do schronu jednorazowo może się zmieścić kilka osób pełniących służbę. Podobne schrony mają powstać na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą. Paweł Buszko, Polskie Radio.
14: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie szef MSZ Radosław Sikorski. O poranku średnia cena benzyny 95 to już 7 zł i 99 groszy. Z kolei diesel jest po 8 zł i 89 groszy. To nowy rekord, a są regiony, gdzie ta cena jest jeszcze wyższa.
13: Kolejne przepisy, które miałyby pomóc w obniżaniu cen, na razie nie mają szans na podpis prezydenta. Karol Nawrocki pierwszą wersję ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd przygotowuje kolejną wersję, a szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker się dziwi.
17: Kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem, wiedząc, jakie są wątpliwości pana prezydenta.
14: Z innego powodu zdziwiony jest minister finansów Andrzej Domański.

0: Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego prezydent zablokował naszą poprzednią ustawę. Może stanąć albo po stronie kierowców, albo po stronie horrendalnie wysokich zysków koncernów paliwowych.
1: Głosowanie nad nowymi przepisami prawdopodobnie w piątek. Zgodnie z ustawą zyski koncernów finansowałyby rządowy pakiet obniżek cen paliw.
2: Kierowcy nie ominą już progów zwalniających na Solnej w Krakowie. Pomiędzy pasami ustawiono elastyczne słupki.
1: To tam pod koniec sierpnia doszło do tragicznego wypadku. Kierowca Hubert B. stracił panowanie nad samochodem i wjechał w rodzinę z dzieckiem. Rodzice zginęli.
2: Prokuratura obecnie sprawdza zapis z rejestratora auta, którym jechał mężczyzna.
3: Ta opinia pozwoli nam na zweryfikowanie i potwierdzenie w sposób zdecydowanie bardziej pewny, jaka była prędkość samochodu.
2: Mówił prokurator Tomasz Waszczuk.
1: A według śledczych Hubert B. jechał około 70 km na godzinę. Na drodze było ograniczenie do 30 km na godzinę.
2: Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Grozi mu do 8 lat więzienia. Nie przyznał się do winy. Twierdzi, że do wypadku doprowadził zły stan jezdni.
1: Polacy palą więcej niż inni Europejczycy. Według najnowszego raportu OECD codziennie tytoń pali w naszym kraju ponad 17% ludzi. Średnia to poniżej 15%.
2: Chociaż w ostatnich latach spadła liczba osób palących klasyczne papierosy, to coraz większym problemem stają się papierosy elektroniczne.
4: No i dla nas jest to martwiące, ponieważ jest to również uzależnienie od nikotyny. Te wyroby w żadnym razie nie są dla nas zdrowe. Stanowią kolejne ryzyka zdrowotne. Wiemy to już na pewno, że one nie są zdrowe. A jakie są długofalowe skutki ich używania, dowiadujemy się z każdym rokiem.
2: Ostrzegał profesor Paweł Koczkodaj z Narodowego Instytutu Onkologii.
1: Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego codziennie e-papierosy pali prawie 6% dorosłych Polaków, a wśród młodzieży w wieku od 15 do 16 lat niemal 40% deklarowało ich używanie.
2: Podwyżka stóp procentowych rozzłościła amerykańskiego prezydenta. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, z powodu rosnących cen ropy Fed ogłosił podwyżkę od ćwierć punktu procentowego.
1: Donald Trump spodziewałby się raczej serii obniżek.
5: Stopy procentowe są zbyt wysokie. Powinniśmy mieć najniższe na świecie, bo mamy najwyższą wiarygodność kredytową. Trump powiedział, że nie wini za podwyżkę nowego szefa zarządu rezerwy federalnej Kevina Warsha, którego niedawno nominował na to stanowisko. Zarząd Fed jest bardzo nieprzyjazny, upolityczniony. To ludzie nominowani przez różnych polityków. To wstyd. Amerykański bank centralny dąży do 2% inflacji, a według własnych jego prognoz rok zakończy się przy 3,7%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na zegarach 7:05, a w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Czas na sport.
8: Nosił wilk razy kilka. Nasi siatkarze pewnie wygrywali kolejne mecze w grupie na Mistrzostwach Europy, by potknąć się na ostatnim ze współgospodarzami turnieju Bułgarami. Ulegli im przy głośnym dopingu 2-3. Nawiążę do niego przyjmujący kadry Kamil Semeniuk.
9: Hala była wypełniona po brzegi kibicami reprezentacji Bułgarii. Dodawał im jeszcze dodatkowo skrzydeł. Także na pewno ciężko się grało, ale myślę, że dla nas to in plus. Takie przetarcie przed kolejną potyczką. Już 1/8, także na pewno dla nas to fajne doświadczenie, bo te poprzednie spotkania poza tym meczem z Ukrainą, no to był, powiedzmy sobie szczerze, spacerek.
8: Ta porażka w żaden sposób nie zaburzyła naszej doskonałej pozycji wyjściowej do dalszej fazy turnieju. Wygraliśmy grupę i w rzeczonej 1/8 finału zagramy z Łotwą. To był falstart piłkarzy Jagiellonii Białystok w Lidze Europy. Zadebiutowali w rozgrywkach w Pireusie w meczu przeciwko Olympiakosowi i zaczęli znakomicie. W ogóle nie było po nich widać SMS-owego skandalu, w jaki uwikłany jest ich trener Adrian Siemieniec. Prowadzili po ładnym golu Kajetana Szmyta. Skrzydłowy Jagi zapakował pod umowną ladę. Skończyło się jednak na 2-1 dla gospodarzy. Efektowne trafienie zanotował także Jakub Kamiński i była to dla niego premierowa bramka w trykocie Benfiki Lizbona. Ustalił wynik na 2-0 w wyjazdowym spotkaniu przeciwko AC Milan. To był zresztą wyjątkowo udany wieczór dla niego. Wcześniej zaliczył asystę. Dziś w Lidze Europy gra Lech Poznań. W południowym Londynie z Crystal Palace. Liczymy na niespodziankę, bo faworytem nie będzie. Na zakończenie serwisu nożną zamieniamy na piłkę ręczną i mamy dobre wiadomości z Ligi Mistrzów. Industria Kielce pokonała na wyjeździe Kolstad Handball 35-29. To druga wygrana ekipy Krzysztofa Lijewskiego w drugiej kolejce rozgrywek.
7: Nosił grbić razy kilka, ponieśli i grbicia, może w ten sposób z tymi takie siatkarzami. Ale i tak grupę wygrali, więc czym tu się martwić?
8: Luzik.
7: Luzik, na spokojnie. Przed nami czwartek ciepły, jak na drugą połowę września. Będzie na ogół maksymalnie od 17 do 20 stopni Celsjusza, ale to będzie też czwartek deszczowy w różnych regionach, no przede wszystkim o poranku na wschodzie kraju. Więcej słońca na zachodzie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Żegnamy reklamy.
2: Na zegarach 7:08.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Czyli audycja poranna z Państwa udziałem. 2 dwójki i 7 trójek.
4: Jak jeden tutaj z przedmówców mówił, że córka wpada i mówi: tata, zrób owsianki. To ja teraz słyszę lepszy tekst, ponieważ córka jest już duża i córka jak przyjeżdża i mieszka w domu z nami, to mówi tak: słuchajcie, zrobiłam owsianki, ktoś chce? Także ja mam już lepiej.
2: No, doczekał się pan. Dziś zbieramy elementy pięknego poranka do definicji encyklopedycznej pięknego poranka.
5: Jaki jest miły poranek? To jest tak, jak się jedzie do pracy, nawet 3 zmiany świateł i wszędzie jest zielone, czyli zielona fala. To jest taki ładny poranek.
2: No, zielona fala zdecydowanie pasuje.
6: Dla mnie najpiękniejsze oczywiście są weekendy, gdzie budzimy się z żoną na hamakach w lesie, gdzieś w jakimś pięknym miejscu nad górską rzeką albo na górze. Ostatni weekend to był zamek koło Kudowy Zdrój. Pijemy rano kawkę i jest przecudownie. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy, a tymi słowami idealnie przenosi nas pan do opowieści Karoliny Gonet, która już za chwilę w Trójce. Teraz Falls i Mountain at My Gates, czyli znów góry. Tak, o górach będzie mowa. Jest 7:09.

0: Tu Trójka i audycja poranna, w której mówimy dziś o pięknych porankach. Do definicji takiego zgłosili już Państwo zieloną falę na drodze, obecność bliskich, dobrą kawę, najlepiej wolny dzień, wyspanie przede wszystkim i dobre wiadomości. No zaraz nam wyjdzie poranek idealny. A co Państwo powiedzą na wschód słońca oglądany ze szczytu góry? No, dla wielu to niezapomniane przeżycie, ale dla służb Parku Narodowego to może być powód do interwencji i nawet wlepienia mandatu. Moda na nocne wędrówki w górach nasila się, w internecie przybywa zdjęć z górskich szlaków, ale nie wszędzie na taki spacer można sobie pozwolić. Taki nocny spacer w kierunku wschodu słońca. Gdzie wolno podziwiać pierwsze promienie słońca, a gdzie za tę przyjemność grozi mandat? O tym Karolina Gonet.
1: Pierwsze promienie słońca nad górami to dziś dla wielu turystów cel całej wyprawy. Na niektórych szlakach ruch zaczyna się więc jeszcze w nocy.
2: Jaka radość!
1: Większy ruch oznacza jednak więcej śmieci i sytuacji wynikających po prostu z nieuwagi turystów, zauważa Anna Arcikiewicz, główna specjalistka do spraw turystyki w Babiogórskim Parku Narodowym.
3: Osobiście byłam tam zupełnie niedawno, oglądałam ten wschód słońca. Nie do końca mam wrażenie, że ludzie wiedzą, po co idą, w jakim celu idą. Świadczy o tym ich wygląd, nie są przygotowani do tego typu wypraw. Zastanawia nas również fakt, że niektóre z tych osób idą, nie mając pojęcia dokąd. Idą na wschód słońca, są bardzo zadowoleni, natomiast nie do końca mają świadomość, na którym parkingu zostały pozostawione samochody, w którą stronę należy wrócić.
1: Piękny widok to jedno, ale góry mają swoje zasady. I nie wszędzie można legalnie wejść na szlak przed świtem.
4: No na pewno takimi miejscami, gdzie powinniśmy unikać tych wędrówek po zwierzchu, są parki narodowe.
1: Mówi Łukasz Felcen-Loben z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ubiegłym miesiącu na Śnieżkę weszli policjanci oraz polscy i czescy strażnicy parków narodowych. Na szczycie było wtedy około 500 osób, a 23 turystów dostało mandat za zejście ze szlaku i niszczenie roślinności.
4: Te zakazy jakby funkcjonują głównie ze względu na ochronę dzikiej przyrody, żeby zwierzęta w czasie żerowania nocą miały zapewniony przysłowiowy spokój, no i miały też czas na jakiś odpoczynek. No i to jest też kwestia bezpieczeństwa własnego turystów.
1: Są jednak wyjątki i miejsca dostępne przez całą dobę. Jednym z nich jest Babiogórski Park Narodowy.
3: Nie ma ograniczeń co do godzin. Park można zwiedzać w ciągu całej doby przez 12 miesięcy, a wschody słońca odgrywają tutaj dużą rolę, ponieważ jest to już taka tradycja, gdzie turyści od blisko 2 wieków wychodzą i podziwiają wschód słońca.
1: Parkowi strażnicy coraz częściej zaglądają nie tylko na szlaki, ale też do internetu. W Tatrzańskim Parku Narodowym od marca pracuje cyfrowy strażnik, który wyszukuje w sieci nagrania i zdjęcia dokumentujące łamanie regulaminu, na przykład kąpiele w morskim oku, zejścia ze szlaków czy dokarmianie niedźwiedzi. Jeśli takie nagranie pokazuje poważne wykroczenie, park może zwrócić się do policji o ustalenie autora i ukaranie sprawcy.
0: Wschód słońca w górach? Jak najbardziej, ale proszę zawsze dobrze się przygotować i koniecznie sprawdzić dokładnie lokalne przepisy. Teraz John Legend z nowością w Trójce. Daylight to jest nasza piosenka dnia. Hey.

To Daylight i John Legend, czyli nasza piosenka dnia. Z Państwa opowieści krystalizuje się już definicja pięknego poranka. Ja spróbuję ją zredagować i wrócimy do sprawy za chwilę, ale teraz mam prośbę. Tydzień temu byliśmy z poranną audycją w Zielonej Górze i było świetnie i chętnie wybierzemy się z Kubą Witkowskim dalej w Polskę. Weźmy za wskaźnik te piękne poranki, o których dziś rozmawiamy. Gdzie? W Polsce poranki są najpiękniejsze, gdzie koniecznie musimy powitać dzień, a przy okazji nadać stamtąd poranną audycję. No i oczywiście dlaczego? Proszę dać nam znać, wybierzemy to miejsce dziś, by w kolejnych tygodniach móc się tam wybrać. 2 2 7 3 to oczywiście numer telefonu, który należy wybrać i zgłosić. Być może swoją miejscowość, być może taką, o której kolega opowiadał. Zapraszam.

0: Halo, halo?
1: Nie ma nic lepszego jak przywitanie czworonoga, przyjaciela domu, który wita cię pełną miłością i uczciwością i merda ogonem.
0: Zwierzaki chyba załatwiają sprawę. Dobrze, nasza definicja pięknego poranka. Piękny poranek to pora dnia występująca od świtu do godziny 9, bo później to przedpołudnie. Pora następująca po głębokim i udanym śnie, spędzona z bliskimi zwierzakami i rodziną i okraszona dobrymi wiadomościami. Niektórzy badacze wskazują też na konieczność zielonej fali na światłach i dobrej kawy dla pięknego poranka. Mogą to państwo wpisać do Wikipedii, ale nie nalegam. Mamy 7:24 i przypominam, dziś pytamy o miejsce z najpiękniejszym porankiem w Polsce, tak byśmy mogli się tam wybrać z audycją poranną i tego pięknego poranka doświadczyć. 2 2 7 3.

0: Green Day w trójce na pobudkę, lekko opóźnioną, bo już 7:26, a państwo dzwonią w sprawie miejsca z najpiękniejszym porankiem.
1: Chciałam zaprosić do Krosna. Jadę właśnie przed Krosno. Widok jest nieziemski, ponieważ na niebie unosi się kilkanaście balonów. Zaczynają się u nas międzynarodowe zawody balonowe i na tym pochmurnym niebie mimo wszystko wygląda to przepięknie.
0: Rozbudziła pani moją wyobraźnię. Nie wiem, czy zdążylibyśmy na te zawody balonowe, ale to bardzo mocny kandydat na następne miejsce w Polsce, z którego nadamy audycję poranną. Ale oczywiście czekamy na kolejnych kandydatów.
2: W ostatnie wakacje byliśmy w Krainie Otwartych Okiennic na Podlasiu i tam był najpiękniejszy poranek z całego urlopu. Także polecam.
0: Nie wiało przez te okiennice? Bo też poważnie rozważamy właśnie Podlasie. Gdzie mamy się wybrać na najpiękniejszy poranek w Polsce, proszę państwa? To jest poważna sprawa. Dwie dwójki i siedem trójek.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Przeceny na urodziny w

0: i zmywarki w super niskich cenach.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Tylko 18 września kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, drugie opakowanie aż 70% taniej. Auchan, co zaplanuję, to kupuj.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Mój wewnętrzny lingwista podpowiada, że powinienem raczej zapytać, dokąd mamy się wybrać na najpiękniejszy poranek w Polsce, ale pytanie pozostaje niezmienne. I 2 dwójki i 7 trójek to odpowiedni kierunek. Jest 7:30. Czas na skrót serwisu. Karolina Kozińska.
7: W związku z eskalacją działań Rosji tuż przy polskiej granicy dziś dojdzie do spotkania ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka z szefem Biura Bezpieczeństwa Bartoszem Grodeckim. Z kolei jutro prezydent i jego współpracownicy spotkają się z przedstawicielami rządu. A u nas już o 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie szef MSZ-u Radosław Sikorski. 4 osoby zostały ranne w wypadku na czwórce w Małopolsce między Bochnią a Krakowem w pobliżu Kokotowa. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe i bus. Tuż po wypadku zablokowane były 2 pasy jezdni w kierunku Krakowa. Ruch odbywał się wyłącznie pasem awaryjnym. Jutro rozpoczną się pierwsze wybory do rosyjskiej Dumy od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Sąd Najwyższy nie dopuścił do udziału w wyborach krytyków wojny, w tym partii Jabłoko. Głosowanie potrwa od piątku do niedzieli. Zostanie przeprowadzone również na obszarach Ukrainy zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Choć wojna coraz mocniej daje się we znaki, rządząca partia Jedna Rosja może być spokojna o wynik. Powiedzenie gonić króliczka w przypadku Oleśnicy nabiera dosłownego znaczenia. Zwierzaki opanowały kilka skwerów w mieście, stając się wizytówką Oleśnicy, a teraz zostaną wyłapane. Chodzi o ich dobro, mówi Agnieszka Włosek ze Stowarzyszenia Oleśnickie Króliki.
8: Króliki będą w pełni zabezpieczone tutaj weterynaryjnie i przygotowane później po diagnostyce i przeleczeniu. Tutaj w domach tymczasowych będą czekać na szczęśliwe adopcje. Mamy nadzieję, że chociaż część z nich będzie w domach docelowo oleśniczan.
7: Króliki pojawiły się w Oleśnicy 15 lat temu, kiedy jeden z mieszkańców wypuścił je na wolność. Pełen serwis o 8:00.
6: No tak, w Oleśnicy gonić króliczka to dosłownie, ale na stacjach paliw też mam wrażenie, że trwa jakaś pogoń. Teraz Sylwia Zadrożna, Ekonomia. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. No właśnie, na stacjach paliw.

0: Paliw coraz drożej, a to zagraża przewoźnikom. Jak czytamy dziś w Rzeczpospolitej, o dramatycznym położeniu mówią przewoźnicy autobusowi. Zapasy, które mogą zgromadzić, tankując taniej na przykład w Hiszpanii, nie wystarczą na więcej niż 2 tygodnie. W górę mogą zatem pójść ceny biletów. Małe i średnie firmy będą miały łatwiejszy dostęp do kredytów. Umożliwią to w ramach Krajowego Planu Odbudowy gwarancje, na które rząd przeznaczy 1,5 miliarda złotych, mówi Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
1: Polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwości finansowania na lepszych warunkach, taniej, a to dzięki systemowi gwarancji.
0: Kredyty na preferencyjnych warunkach będą udzielane od jesieni do roku 2029. O pobudzeniu europejskiej gospodarki mówiła w swoim orędziu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przedsiębiorcy dobrze to ocenili, ale czekają na konkrety. A my do tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. W Stanach Zjednoczonych mamy pierwszą od 3 lat podwyżkę stóp procentowych. Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła je o 25 punktów bazowych w związku z uporczywie rosnącą inflacją. A w Rzymie podjęto 3. w ciągu 8 lat próbę sprzedaży willi gwiazdy kina Sophie Loren i jej nieżyjącego męża, producenta filmowego Carlo Pontiego, podał dziennik La Repubblica. Willa ma 700 metrów kwadratowych i stoi w parku o powierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych. Jest w niej 5 sypialni, 7 łazienek oraz 3 salony. Prawdziwą perłą rezydencji jest jadalnia wykuta w grocie z epoki rzymskiej z oryginalną mozaiką przedstawiającą meduzę. Cena rezydencji to 20 milionów euro. A euro kosztuje dziś u nas 4,36 zł, dolar 3,80.
2: Pochmurny i deszczowy poranek dziś na wschodzie kraju. W ciągu przedpołudnia te chmury będą się przesuwać w stronę wschodnich granic Polski, a po południu też popada, ale już przelotnie na Pomorzu, na wschodzie, także na południu kraju, w Wielkopolsce dziś. Więcej słońca, tam proszę się wybrać, ewentualnie w jego poszukiwaniu. Na ogół będzie dziś od 17 do 20 stopni Celsjusza, w najcieplejszym momencie dnia. To może być ważna, a przede wszystkim ciekawa rozmowa, ta, o której już słyszeliśmy dziś kilka razy. O 8.13 gościem rozmowy bez uników będzie Radosław Sikorski, więc już teraz zapraszamy w imieniu Renaty Grochal. A dokąd państwo nas zapraszają?
3: Zdecydowanie jest to miejscowość Huba w powiecie nowotarskim. Widok na Jezioro Czerstwińskie i Tatry jedynie w swoim rodzaju, także polecam serdecznie, dziękuję.
2: Dziękujemy. Faktycznie jest taka wieś Huba, najmniejsza wieś w gminie Czorsztyn. Tak, dokładnie, w gminie Czorsztyn. No ciekawe, może rzeczywiście tam są najpiękniejsze poranki, ale zdaje się, mamy drugi głos na Krosno.
4: Dzisiaj w Krośnie nad miastem unosiły się balony w przygotowaniach przed światowymi mistrzostwami balonowymi i to było przepiękne doświadczenie. Dziękuję.
2: No dziękuję, ja naprawdę chciałbym to zobaczyć, ale do kiedy potrwają te mistrzostwa? Czy zdążymy zorganizować audycję poranną z Krosna, zanim się zakończą? Proszę dać znać, jak to wygląda z tym terminarzem. 2 2 i 7 3. A to audycja poranna, za 24 minuty 8. Teraz U2 i Desire.

0: Siatkarze przegrali wczoraj z Bułgarią, ale spokojnie, swoją grupę Mistrzostw Europy i tak wygrali. W sobotę w fazie pucharowej zmierzą się z Łotwą. O, faworyta chyba nie trudno wskazać. Teraz jednak o piłkarskim wydarzeniu dnia powiemy.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: W zasadzie to powinniśmy zaprosić nie do Trójki, a do Bielska-Białej, bo to tam zagrają dziś polskie piłkarki. W studiu Krzysztof Łoniewski.
2: Dzień dobry.
0: Raz jeszcze, dzień dobry.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
0: To zapraszamy do Bielska na 18.30.
2: Absolutnie tak i bardzo kibicujemy naszym dziewczynom. Wzbudzają sporo sympatii tym, jak grają, bo to jak mawiał Jerzy Engle w swoich złotych czasach trenerskiej kariery, futbol na tak. Poza tym przekaz, jaki od nich płynie, jest jakiś taki czysty i prawdziwy. Mało go dziś też u młodych ludzi. Mówi grająca w defensywie kadry Magdalena Piekarska.
3: No ja osobiście nie mogę się już doczekać tego meczu, bo tak naprawdę wywołuje on we mnie na samą myśl no, ogromne emocje. Chcemy walczyć o jak najlepszy wynik i po prostu wygrać to spotkanie. Jesteśmy gotowe, myślę, że pod każdym aspektem, przygotowane po każdym treningu i po każdej analizie, także nie boimy się tego meczu i jak najbardziej jesteśmy gotowe.
2: Zuzanna Witek to kluczowa postać reprezentacji Polski. Nosi na ramieniu opaskę kapitańską i tak mówi o dzisiejszych rywalkach.
4: No, uważam, że to są na pewno bardzo szybkie zawodniczki. Dobrze podchodzą i szybko przede wszystkim do pressingu, żeby odebrać piłkę, do odbioru piłki. No i na pewno musimy się spodziewać, że to na pewno będzie jeden z cięższych meczów. Ale no, nie myślimy na tym, co one przygotują na nas. Skupiamy się przede wszystkim na tym, co my mamy grać.
2: Taka filozofia nam się podoba. Teraz trener naszych młodych piłkarek, Marcin Kasprowicz. Rozmawialiśmy z nim w ostatniej trzeciej stronie medalu.
5: Każdy mecz jest dla nas tak samo ważny. Gramy o kolejne mecze. Sprawiliśmy, że gramy czwarty mecz na Mistrzostwach Świata. Z tego się cieszymy, ale tak naprawdę to jest kolejne wyzwanie dla nas. Faza pucharowa tym się charakteryzuje, że ten, kto wygrywa, gra dalej. Ten, kto ulega, jedzie do domu, więc my jesteśmy tego świadomi. Natomiast my do stracenia nic nie mamy. Mamy siebie przede wszystkim jako drużyna, piłkarki, sztab, wszyscy chcemy sobie dalej tą radość i tą pasję i te marzenia realizować na tych Mistrzostwach Świata. Dlatego zrobimy wszystko, żeby kolejny mecz był ponownie zwycięskim meczem dla reprezentacji Polski.
2: To jeszcze podpowiedź dla naszych dziewczyn przed meczem z Kolumbią od starszej koleżanki Janny Jabłeckiej-Motyl, byłej piłkarki Diamentów Warszawa.
6: Najważniejsze dla mnie to jest, wiesz co, w tej grze mental zawodniczek, aby one się nie przestraszyły tego, że to jest 1/8 finału, że jednak będą starały się zmienić trochę naszą grę i grać bardziej defensywnie, bo Kolumbijki wtedy faktycznie mogą to wykorzystać. Natomiast jeżeli zachowamy swój styl gry, czyli będziemy grać ofensywnie, ale nie będzie tych przestrzeni między formacjami za dużych i będziemy gdzieś tam grać z głową, to ja jestem pewna, że my wygramy tą 1/8 finału.
2: No i na zakończenie apel do kibiców, którzy pojawią się na stadionie w Bielsku-Białej od Magdy Piekarskiej.
3: To mam nadzieję, że będziecie głośno i będziecie nam kibicować i na pewno was nie zawiedziemy.
2: Kto żyw na mecz? Pierwszy gwizdek sędziego o 18.30.
0: A zwłaszcza, że ceny biletów na te mecze piłkarskich Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet w Polsce naprawdę nie są jakieś wygórowane.
2: Prawda?
0: I zdaje się, to są pakiety, można dwa mecze w ciągu dnia obejrzeć. Ja nie wiem, jakie dokładnie są ceny na tę fazę pucharową, ale proszę sprawdzić.
2: Nie mów o pakietach, tylko się pakuj do Bielska-Białej.
0: Nie, ja liczę na mecz ćwierćfinałowy w Łodzi. To jest w najbliższy weekend, więc liczę mocno, że z tą Kolumbią rzeczywiście Polki wygrają. Krzysztof Łoniewski, dziękuję. Bardzo dziękuję i dziś kibicuję.

0: To dokąd nas państwo zapraszają na najpiękniejszy poranek?
1: A ja zapraszam do Drohiczyna na Podlasiu. Przepiękny poranek. Deszcz pada.
0: No, przepiękny poranek, deszcz pada. Ale jeśli pada i jest piękny, to znaczy, że to naprawdę wartościowa propozycja. Zapraszamy państwa do zgłaszania właśnie miejsc z najpiękniejszymi porankami. Chcemy się tam wybrać z audycją poranną. Na razie Krosno i Podlasie. Ex aequo na prowadzeniu. A w studiu Renata Grochal.
2: Dzień dobry.
0: Renata mówi, że Wrocław. Tak. Wiedziałem, lokalna patriotka.
2: Tak, u nas też oczywiście pada, także się tutaj solidaryzujemy.
0: Ale to będzie deszczowa, smutna rozmowa z Radosławem Sikorskim?
2: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie będzie, że jakaś jednak iskierka nadziei będzie. Aczkolwiek będziemy rozmawiać o trudnych tematach. O wojnie w Ukrainie, ale też o wczorajszym expose szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która mówiła o przyszłości Unii Europejskiej i pobrzmiewają tam takie ciekawe tony, czy rzeczywiście artykuł 4, taki jak w NATO, może być wprowadzony w Unii Europejskiej. Widać, że w Unii już jest świadomość, że musimy się sami bronić, przygotowywać do tego, żeby się obronić. I o to będę pytać Radosława Sikorskiego, co się też dzieje na polskich przejściach granicznych. Budujemy zapory na granicy z Ukrainą, schrony, czego się właściwie spodziewamy.
0: O tym o 8.13.
2: Serdecznie zapraszam.

0: to dokąd nas państwo zapraszają na najpiękniejszy poranek? No na przykład do Krosna i mamy już szczegóły tych zawodów balonowych.
1: To są górskie zawody balonowe o rangę Mistrzostw Świata i te zawody zaczynają się jutro i potrwają przez 5 dni. Zgłoszonych jest 120 załóg z całego świata. Więc to będzie coś wspaniałego, to będzie niesamowity spektakl, kiedy te balony zobaczymy na niebie. Konkurencje będą się odbywały 2 razy dziennie, to będą loty poranne i wieczorne.
0: Obawiam się, że w 5 dni z organizacją wyjazdu na audycję poranną do Krosna nie zdążymy, więc potrzeba alternatywy. No chyba, że Krosno nawet bez balonów ma najpiękniejsze poranki. 2 dwójki i 7 trójek do państwa dyspozycji, a teraz Kuba Ambrożewski.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Fontaine's DC Favorite.

O czym właściwie jest ta piosenka? O tęsknocie za dzieciństwem, o miłości do swoich najbliższych, a może o śmierci? Wokalista Fontaine's DC, Grian Chatten, prawdopodobnie odpowiedziałby na każde z tych pytań twierdząco. Irlandzka grupa stworzyła Favorite podczas próby, gdy gitarzysta Carlos O'Donnell zaprezentował riff, a reszta potoczyła się już błyskawicznie. Inspiracją były tu ponoć dwa brytyjskie utwory, w których pobrzmiewają jasne, melancholijne gitary. There She Goes grupy The Last...

Przez kolejne 2 lata Fontaines D.C. zastanawiali się, co począć z tą piosenką, ponieważ jej pierwsza wersja była niemal doskonała. W końcu zapadła decyzja, aby umieścić ją na finał 4. albumu Romance. Dla Chatena był to symboliczny gest. Jego zdaniem Favorite

ma rodzaj zapętlonego, nieskończonego brzmienia, które oddaje cykliczność życia i jego złożoną naturę. Otula słuchacza ciepłą mgiełką nostalgii, ale zarazem kryje coś mrocznego i ostatecznego. Jak mówi, podoba mi się pomysł, żeby piosenka była jednocześnie najsmutniejsza i najszczęśliwsza. Nie chodzi o proporcje 50 na 50,

0: Tych wszystkich, dzięki którym nasze życie ma sens. Jak mówi Chatten, nie jestem zbyt dobry w mówieniu tego ludziom prosto w oczy. Potrzebuję piosenki, aby to wyrazić.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Dziękujemy i słuchamy Favorite. Za 7 minut będzie 8.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita.

0: wrażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:00. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Artur Ewertowski.
11: W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego o poranku spotkanie z ministrem koordynatorem służb specjalnych. Tematem rosyjska wojna hybrydowa.
12: Ponad 20 osób rannych w nocnych atakach na Ukrainę. Rakiety spadły na Odessę i Kijów.
11: Niemal 40% dochodów właściciela Facebooka w Polsce pochodzi ze skamu. Dane pokazano w raporcie na ten temat.
12: Za 2 godziny szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Tematem będzie bezpieczeństwo Polski i rosyjska wojna hybrydowa.
11: Jutro z kolei do Pałacu Prezydenckiego zaproszono szefa resortu obrony i szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. Agnieszka Drążkiewicz wie więcej o planowanych rozmowach.
13: Poranne spotkanie z ministrem koordynatorem to inicjatywa samego Tomasza Siemoniaka. Minister jest świeżo po wizycie w Stanach Zjednoczonych i rozmowach z szefem CIA i chce się podzielić wiedzą uzyskaną od amerykańskich służb z prezydenckim ośrodkiem, a szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki chętnie taką wiedzę przyswoi.
14: My się z panem ministrem koordynatorem regularnie widujemy i wymieniamy informacjami.
13: Jutro w południe kolejne ważne spotkanie. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na naradę w wąskim gronie szefa MON i szefa sztabu generalnego i będzie to okazja do ostatnich uzgodnień przed sesją plenarną ONZ, ale również czas na omówienie dalszych rozmów z administracją USA na temat stałej obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. Po weekendzie do Waszyngtonu leci w tej sprawie minister Władysław Kośniak-Kamysz. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
12: Kwestie bezpieczeństwa także u nas. Już za kilka minut gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
11: W nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę ranne zostały co najmniej 23 osoby. Kilka trafiło do szpitali.
12: Rosjanie przeprowadzili naloty pociskami balistycznymi, m.in. na Kijów i Odessę. W wyniku ataków uszkodzone zostały budynki mieszkalne, przemysłowe i magazynowe.
11: Strona ukraińska skierowała natomiast dron na rafinerię ropy naftowej na północy Rosji. Po ataku w zakładzie w Jarosławcu wybuchł pożar.
12: Prokuratura czeka na odpowiedź na wniosek o ekstradycję Samera A. Główne podejrzane w sprawie zakupów wenezuelskiej ropy przez Orlen jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Śledczy zarzucili mu wyrządzenie szkód na majątku koncernu.
11: Przemysław Nowak z prokuratury powiedział nam, że w lipcu wysłano kolejny wniosek o ekstradycję.
15: Wniosek dotyczy tego samego czynu, tego samego zarzutu, którego opis został nieznacznie uzupełniony. We wniosku również wyraźnie wskazaliśmy na przepisy, które uzasadniają polską jurysdykcję. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na drugi wniosek o ekstradycję.
11: Samera jako prezes szwajcarskiej spółki Orlenu wypłacił pośrednikowi 230 milionów dolarów zaliczki za ropę z Wenezueli.
12: Koncern nie otrzymał żadnej baryłki i nie odzyskał pieniędzy.
11: Polski oddział Mety właściciela Facebooka zarobił na skamie 760 milionów złotych w ciągu roku. Takie informacje wyłaniają się z raportu.

0: produktu Fundacji Instrat.
1: Oszukańcze reklamy miały odpowiadać za blisko 11% zasięgu wszystkich reklam koncernów w Polsce, a uzyskane z nich wpływy za 37% przychodów.
0: O danych powiedział Rafał Brzoska, przedsiębiorca, właściciel Impostu, który sam stał się bohaterem oszukańczych reklam.
2: Jeżeli to jest 40%, to jest 4 razy więcej niż koncern zarabia na skamie globalnie. I dodam jeszcze jedno, 41% tych reklam znika z biblioteki reklam, która jest obowiązkowa, czyli ukrywacie przestępców, robicie to celowo, przestańcie ściemniać, przestańcie mówić Polakom, że coś z tym robicie, bo dziś już wiemy, że to 40% waszych przychodów.
1: Pod koniec sierpnia minister cyfryzacji wystąpił do komisji o nałożenie na właściciela Facebooka i Instagrama 250 milionów euro kary.
0: We Francji fale upałów tego lata przyczyniły się do niemal 8 tysięcy nadmiarowych zgonów. Władze sanitarne opublikowały raport na ten temat.
3: Tragiczny bilans upałów we Francji może się jeszcze zwiększyć, ponieważ statystyki nie zostały ostatecznie skonsolidowane. Na razie zgromadzono dane do końca trzeciej fali upałów, która nawiedziła kraj tego lata i trwała do 20 sierpnia. Tymczasem ostatnie tygodnie wakacji oraz początek września również były rekordowo gorące. Bilans zaczyna zbliżać się do rekordu związanego z tragiczną falą upałów z 2003 roku. W ciągu zaledwie 2 tygodni we Francji zmarło wówczas około 15 tysięcy osób. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Patrzę i widzę Krzysztofa Łoniewskiego, który wygląda przez okno i z takim skupieniem przygląda się tej pogodzie.
6: Zamyśliłem się, zrobiło się refleksyjnie.
5: A, myślałem, że się zastanawiasz, czy dzisiaj pobiegać, czy jednak rower, a może zostanę w domu.
6: Nie, idę, słuchaj, na trening tutaj nieopodal do mojego trenera Remika Rzepki. Ja jestem po operacji przepukliny, więc rehabilituję się. Ten trening musi być pod kontrolą kogoś, kto się na tym zna. Natomiast rzeczywiście zrobiłem się taki refleksyjny, bo jak wchodziłem do radia, to tutaj pan, który grabił liście, spojrzał na mnie, ja spojrzałem na niego, widziałem, idzie jesień. Z kasztanowca leciały.
5: No właśnie, niestety. Właśnie, kasztany. Teraz sport, tak? To sport. No
6: i znów
5: właśnie,
6: będzie refleksyjnie, bo to porażka, ale bez konsekwencji. Nasi siatkarze w ostatnim meczu grupowym na Mistrzostwach Europy przegrali w Sofii z Bułgarami 2-3. Mimo to wygrali grupę i w 1/8 finału zagrają z Łotwą.
7: Brawo dla nich. My wiemy, że kilka aspektów musimy jeszcze trochę lepiej grać, ale no nie musimy mówić, że oni zrobili wszystko i nic. Czekam tylko na kolejny mecz. Jesteśmy gotowi, wiemy, co trzeba zrobić.
6: Mówił przyjmujący naszej kadry Wilfredo Leon, który coraz lepiej mówi po polsku. Porażka w Sofii i Pireusie. Piłkarze Jagiellonii Białystok nie poradzili sobie w debiucie w Lidze Europy. Przegrali 1-2 z Olympiakosem, na co zrzymał się trener Jagi Adrian Siemieniec.
8: Taka jest Liga Europy, poziom tych zespołów jest taki, jaki się prezentowaliśmy. Też nie możemy po każdym meczu tylko się cieszyć z tego, że parę było momentów. Musimy po prostu szukać punktów. Uważam, że przynajmniej remis był tutaj w zasięgu, bo mogliśmy ustrzec się tych prostych błędów przy bramkach, bo to były proste, stracone bramki. Uważam, że dużo trudniejsze sytuacje wybroniliśmy, akurat bramki straciliśmy proste.
6: Zostajemy przy Lidze Europy. Jakub Kamiński strzelił gole i zaliczył asystę dla Benfiki Lizbona w wygranym 2-0 wyjazdowym spotkaniu przeciwko AC Milan. Brawo. Dziś w tych rozgrywkach zobaczymy ekipę Lecha Poznań. W Londynie zagra z Crystal Palace. Barcelona gra oczywiście w Lidze Mistrzów, nie Europy. Wczoraj kopała z kolei w La Liga i rozbiła na Camp Nou Racing Santander 7-2. Całą drugą połowę rozegrał Wojciech Szczęsny. W bramce Blaugrany zmienił kontuzjowanego Joana Garcia. Kończymy piłką ręczną. Industria Kielce wraca z Norwegii z tarczą. 35-29 pokonała Kolstad Handball w drugiej kolejce Ligi Mistrzów.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
5: Dziś w najcieplejszym momencie dnia będzie w większości kraju od 17 do 20 stopni Celsjusza, czyli chyba ciepło jak na drugą połowę września, ale też jak na drugą połowę września przystało deszczowo. Czwartek deszczowy w różnych regionach, ale przede wszystkim o poranku we wschodniej połowie kraju, a więcej słońca dziś tylko na zachodzie. W zasadzie w Wielkopolsce.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
9: Autopromocja.
10: Paniam się, dzień dobry. Słucham właśnie Trójki.
11: Ja chciałam zamówić.
12: Dzwonię w sprawie zamówienia.
11: Czy mogę zamówić piosenkę na muzycznej faktycznie Fukarę?
13: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
11: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam. Chociaż komuś coś tam.
12: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
13: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w dzisiejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
11: Dziękuję bardzo.

0: Dziękuję wzajemnie, pozdrawiam.
1: Trzymajcie się ciepło.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
3: Autopromocja.
4: Na zegarach 8:02.
2: Zapraszamy do Trójki.
4: Nie godzina 8:08. Gdzie w Polsce poranki są najpiękniejsze? Powody mogą być różne. Nie chodzi tylko o widok wschodu słońca. Czekamy na zgłoszenia, by wybrać się tam z audycją poranną. Na razie mamy jednego faworyta.
5: Ja dzwonię rozwiać wątpliwości. Otóż Krosno w trakcie balonów zawodowych jest niesamowite, zjawiskowe i naprawdę wyjątkowe. Natomiast gdy nie ma balonów, również jest wyjątkowe. Także jak nie zdążycie na zawody balonowe, zapraszamy w innym czasie.
4: Krosno, czy jednak nie? 2 2 i 7 3. A za chwilę rozmowa bez uników z Radosławem Sikorskim. Zapraszamy.

0: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
1: Dzień dobry, z nami w studiu jest wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski, Koalicja Obywatelska. Witam pana.
2: Dzień dobry.
1: Budujemy zapory na granicy z Ukrainą i schrony. Czego się spodziewamy?
2: Niestety dalszej eskalacji tej wojny hybrydowej, która ma już charakter kinetyczny, no bo jeśli w polską przestrzeń powietrzną drony czy rakiety uzbrojone, czy są rażone cele, także słychać to po polskiej stronie, jeżeli nad Litwą są uzbrojone drony, no to ewidentnie Rosja eskaluje, więc musimy się przygotowywać.
1: No właśnie, ale co się kryje pod tym słowem eskalacja? Bo pan już powiedział, że to tak naprawdę zaczyna być wojna kinetyczna, czyli przechodzimy z tej fazy hybrydowej w bardziej zaawansowane działania rosyjskie. No,
2: jeżeli państwo wysyła agenturę, która podkłada bomby, które tylko cudem nie zabijają ludzi, jeżeli wysyła się drony na lotnisko międzynarodowe, jeżeli próbuje się podpalić samoloty komercyjne, jeżeli się podpala centra handlowe, tak jak w Warszawie, jeżeli wysyła się szwadrony śmierci, które zabijają ludzi, no to nie jest jakaś dezinformacja w internecie czy próby blokad jakichś stron internetowych, tylko to są akty na pograniczu tego kryzysu i wojny hybrydowej i po prostu agresji.
1: Rosja zyskuje przewagę nad Ukrainą, bo ma dostęp do dronów z silnikami odrzutowymi, których Ukraina nie ma jak zestrzeliwać. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła wczoraj podczas swojego takiego dorocznego exposé na temat stanu Unii i przyszłości, że Unia przyspieszy dostawy pocisków Patriot dla Ukrainy. Czy Polska też weźmie w tym udział?
2: To proszę pytać Ministerstwo Obrony. Natomiast przygotowujemy największy, duży pakiet pomocy Ukrainie. Nie damy się zastraszyć. Im bardziej Rosja bombarduje Ukrainę, tym większą solidarność należy okazywać Ukrainie i Ukraińcom.
1: Pan był ostatnio w Kijowie i właśnie tak pan to tłumaczył, że jeśli Rosja nasila te ataki, to trzeba być w Ukrainie. I wystąpił pan na konferencji. Powiedział pan, że gdyby Rosja nas zaatakowała i gdybyśmy zdjęli rękawice, myślę, że pokonalibyśmy Rosję dość szybko. I podał pan taki przykład, że jeżeli Ukraińcy byli w stanie wyłączyć połowę rosyjskich zdolności rafineryjnych w ciągu 6 miesięcy, to my moglibyśmy zrobić to w 6 tygodni i wyłączyć drugą połowę. W Polsce to się spotkało z krytyką, że po co pan prowokuje Rosję?
2: My oczywiście nie szukamy konfliktu z Rosją. To Rosja napada na swoich sąsiadów i grozi nam. Ale jako NATO jesteśmy sojuszem obronnym, nikogo nie zaczepiamy, ale powinniśmy znać swoją siłę. Więc jeśli pani pozwoli, PKB i to wedle parytetu siły nabywczej Ukrainy to jest 200 miliardów dolarów. Rosji 7,5 biliona i Rosja, mając taką przewagę kilkunastokrotną, nie jest w stanie wygrać wojny konwencjonalnej z Ukrainą już 5. rok, a licząc w Donbasie to już 13. rok. Tymczasem jako Unia Europejska jesteśmy gospodarką 30-bilionową, a jako NATO 65 bilionów. Czyli jako Unia mamy co najmniej 4-krotną przewagę nad Rosją, jako NATO 8-krotną przewagę nad Rosją, a w liczbach, w dolarach absolutnych, takich bieżących, to jeszcze jest znacznie większa różnica. I teraz w myśliwcach. Rosja dużo, 860 myśliwców. Unia Europejska 1600 myśliwców. Cały Sojusz Północnoatlantycki 4,5 tysiąca myśliwców. Ostatnia statystyka, myśliwce 5. generacji, bo one by zniszczyły te starsze typy. NATO 1100. Sama Unia Europejska 200. Rosja 40. Więc to, co ja mówię, to to, że towarzyszom radzieckim, teraz rosyjskim, trzeba też uświadamiać korelację sił. I oni też powinni rozumieć, że na co się ważą, gdy nam grożą.
1: No ale uderzył pan chyba w czuły punkt, bo zaraz Nikolaj Patruszew, doradca, generał zresztą, doradca

0: Putina się odezwał, że w przypadku przystąpienia Polski do działań wojennych przeciwko Rosji, państwo polskie przestanie istnieć w ciągu 2-3 dni.
1: Rosyjscy generałowie grożą nam wojną atomową od 20 lat. Przypominam, wtedy, gdy się jeszcze jeździło do Moskwy, musiałem w Radio Moskwa powiedzieć, gdy nam grozili, wtedy, gdy negocjowaliśmy umowę z Amerykanami o tarczy antyrakietowej. Musiałem ich prosić, żeby grozili nie częściej niż raz na kwartał. I wtedy przestali. A propagandyści Kremla robią to non-stop. To jest ten wymiar, w którym oczywiście Rosja ma przewagę, ale jak się przekonała w Ukrainie, to jest przewaga, którą trudno jest użyć. Przecież gdyby Rosja mogła rozstrzygnąć tą wojnę szantażem nuklearnym, to już by to zrobiła.
0: Ale czy pan nie popełnia błędu w tych swoich wyliczeniach? Bo skąd pewność, że nasi partnerzy z Unii Europejskiej od razu przyjdą nam z pomocą, jeśli zostaniemy zaatakowani? Artykuł 5, ten o kolektywnej obronie, nie mówi, że trzeba wysłać myśliwce najnowocześniejszej generacji, tylko że można wysłać pismo ze wsparciem. Czy musi być jakaś reakcja, ale niespodziana jaka?
1: W NATO są oczywiście takie kręgi krajów, które patrzą na Rosję tak jak my i dalsze kręgi, które się czują mniej zagrożone. No, ale na przykład takim bliskim kręgiem jest Rada Państw Morza Bałtyckiego, która też ma większy PKB od Rosji i budżet czasu pokoju obronny. Wyższy niż rosyjski czas wojny. Proszę też pamiętać, że kraje sojusznicze mają już obecność na flance wschodniej. Ja byłem u polskich żołnierzy na Łotwie w zeszłym tygodniu. Tam są i Kanadyjczycy, i Francuzi, Łosi. W Estonii mamy brytyjski dowódca dosłownie dwa dni temu powiedział, że jeżeli Rosjanie przekroczą granicę, to on będzie walczył. Oczywiście wtedy się przekonamy, na kogo można liczyć, a na kogo mniej.
0: Zachęca pan do tego, żeby jednak była taka mocna demonstracja siły natowskiej, żeby były przy obwodzie kaliningradzkim ćwiczenia wspólne natowskie?
1: Sygnalizowanie strategiczne jest bardzo ważne, bo Rosjanie mogą ulec iluzji takiej, która skłoniła ich do inwazji na Ukrainę, że ktoś nie będzie walczył. Znaczy, pamięta pani, oni sobie zabrali na tą inwazję mundury galowe. Pomyśleli, że w ciągu 3 dni wkroczą do Kijowa i tam będzie defilada. Już mieli powynajmowane mieszkania w Kijowie na tą defiladę i na okupację Kijowa. Ale my też nie wiedzieliśmy przecież, bądźmy uczciwi między sobą, czy Ukraina będzie walczyć. No więc trzeba Rosjanom uświadamiać zawczasu, że jeśli dokonają agresji, której nikt sobie nie życzy, przecież jesteśmy ostatni, którzy tego chcemy, to będziemy robić to, co nasi przodkowie od pokoleń. Będziemy bronić polskiej wolności.
0: A nie jest tak, że trochę idzie pan wbrew społecznym nastrojom, bo w Niemczech, w Saksonii-Anhalt wygrała AfD, która namawia do dogadywania się z Rosją. W Polsce partie takie, powiedziałabym, no, które też nie chcą pomagać Ukrainie, czyli de facto zgodnie z tym, czego Rosja oczekuje, zyskują coraz większe poparcie. A pan mówi, ostro pokazujmy pazury.
1: Jak mawiał marszałek Piłsudski, w kryzysie strzeżcie się agentów. Wtedy, gdy kilometr od polskiej granicy wybuchają bomby, wybuchają te drony i na polskiej strażnicy drżą szyby, w polskich województwach rozlegają się syreny alarmowe. Czyli mamy wroga u granic praktycznie. To można być albo polskim patriotą, albo kolaborantem wroga. Każdy musi dokonać wyboru w swoim sumieniu.
0: Ale czy zmienia się nastrój w Unii Europejskiej? Bo wczoraj Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu powiedziała, że Unia musi się zmierzyć z zimnym i kruchym światem, który jest otwarcie wrogi. Los Europy musi pozostać w rękach Europejczyków i powiedziała, że nadszedł czas na europejski artykuł 4 NATO, czyli taką Europejską Radę Bezpieczeństwa, do której weszłyby Wielka Brytania, Kanada i Norwegia. I te wspólne konsultacje, tak jak mówi artykuł 4, że w przypadku zagrożenia są wspólne konsultacje. To
1: czyli
0: nie liczymy już na Stany Zjednoczone?
1: Czyli Unia Europejska podziela naszą analizę analizę tego, że Rosja jest groźna. Przypominam, że to jest też nam sygnalizowane na bardzo wysokich szczeblach i dość szczegółowo przez Stany Zjednoczone, więc to nie jest coś,

0: co ja sobie wymyśliłem, ok? To po pierwsze. Ursula von der Leyen proponuje Europejską Radę Bezpieczeństwa i artykuł 4. Oczywiście chciałbym wiedzieć więcej, mam tekst jej przemówienia. Dzisiaj nie ma problemu z skrzyknięciem się szybko, czy to w formie fizycznej, czy zdalnej, żeby się skonsultować. Także z krajami nienależącymi do Unii, ale podzielającymi nasze wartości i naszą analizę zagrożeń, takich jak Kanada, Norwegia czy Wielka Brytania. Problemem było to, że ta nasza gigantyczna gospodarka nie była zmobilizowana do produkcji wojskowej. To się zmienia, ale pierwsze 2 lata wojny zostały zmarnowane. Wojny rosyjsko-ukraińskiej. Więc potrzebne jest przyspieszenie, szczególnie w tych technologiach, które okazują się przydatne na tym współczesnym polu walki. Czyli zastosowanie sztucznej inteligencji, głębokie uderzenia i wojska dronowe i antydronowe.
1: Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, zareagował już na wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej. Powiedział, że jeśli Kanada będzie państwem stowarzyszonym z Unią, to będzie gest wrogi wobec Stanów Zjednoczonych.
0: No i grozi sankcjami i cłami. Więc ja bym miał prośbę do pana prezydenta, który jest takim delegatem ruchu MAGA na Polskę i który ma ponoć wpływ na prezydenta Trumpa, żeby go przekonał, żeby cła i sankcje prezydent Stanów Zjednoczonych zechciał nałożyć na Rosję, a nie na Unię Europejską.
1: A jak pan rozumie słowa Trumpa, który apelował ostatnio do prezydenta Zełenskiego, żeby przestał bombardować diesla, bo przez to jest droższe paliwo na świecie?
0: Paliwo jest droższe na świecie ze względu na blokadę ciśniny Ormus i blokadę południowego wyjścia z Morza Czerwonego. A uderzenia w rafinerie rosyjskie, które są celami wojskowymi, bo przecież diesel służy do napędzania rosyjskiej logistyki i pojazdów pancernych, tu Ukraina dokonała czegoś niezwykłego i to amerykański Instytut Studiów nad Wojną, zresztą polecam dzisiaj dosłownie przed paroma godzinami opublikowany raport o zagrożeniach dla Europy, to on twierdzi, że gdyby Ukrainie udało się zamknąć ponad 50% zdolności rafinacyjnych Federacji Rosyjskiej, to wojna się skończy. A chcemy, żeby wojna się skończyła.
1: Zaskoczyło pana to, że w wesele syna Donalda Trumpa współfinansował oligarcha rosyjski?
0: No, wydaje mi się, że gdyby taki konflikt interesów miał miejsce w Polsce, to byłoby to poważnym zdarzeniem politycznym. My jako politycy musimy bardzo się pilnować, aby nie było nawet podejrzenia konfliktu interesów.
1: No nie wszyscy się pilnują, ale o tym już porozmawiamy w internetowej dogrywce. Będzie między innymi o naszych obywatelach za granicą, czyli Zbigniewie Ziobrze i Marcinie Romanowskim. Państwa i moim gościem był Radosław Sikorski, wicepremier, szef MSZ-u, który z nami został. I proszę też z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Serdecznie zapraszam.
2: Dziś, 17 września, dobrze wiemy, co ta data oznacza z dopiskiem 1939. Padły tu słowa w rozmowie politycznej, które chyba warto powiedzieć jeszcze raz.
0: Jak mawiał marszałek Piłsudski, w kryzysie strzeżcie się agentów. Wtedy, gdy kilometr od polskiej granicy wybuchają bomby, wybuchają te drony i na polskiej strażnicy drżą szyby, w polskich województwach rozlegają się syreny alarmowe. Czyli mamy wroga u granic praktycznie. To można być albo polskim patriotą, albo kolaborantem wroga.
2: Za chwilę w Trójce skrót serwisu i prognoza pogody, później mniejsza gra.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teletu.

0: turnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3+1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu. Karolina Kozińska.
11: Spodziewamy się dalszej eskalacji wojny hybrydowej, która staje się wojną kinetyczną, tak mówił w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
12: Jeśli polską przestrzeń powietrzną, drony czy rakiety uzbrojone, czy są rażone cele, także słychać to po polskiej stronie, jeżeli nad Litwą są uzbrojone drony, to ewidentnie Rosja eskaluje, więc musimy się przygotowywać.
11: Cała rozmowa z szefem MSZ-u na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Wysokie ceny paliw uderzają w biznes, donosi Rzeczpospolita. Według prognoz gazety wzrost cen w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie obniży wzrost PKB o 0,5 punktu procentowego. Z kolei obywatele od marca na stacjach benzynowych wydali 20 miliardów złotych więcej niż przeznaczyliby na paliwo bez wzrostu cen. Koniec utrudnień na czwórce na odcinku Kraków-Bochnia. Nad ranem doszło tam do zderzenia dwóch osobówek i busa. Ruch odbywał się pasem awaryjnym. W wypadku ranne zostały 4 osoby. Do sądu w Rzymie ponownie trafi sprawa słynnej kawiarni Café Greco w Rzymie, zamkniętej od ponad roku. Jej były zarządca odpowie za wywiezienie dzieł sztuki i pamiątek o wartości 8 milionów euro. Otwarta w XVIII wieku Café Greco była najstarszą kawiarnią w Wiecznym Mieście i największą na świecie prywatną galerią sztuki dostępną publicznie. Za czasów świetności tego miejsca spotykała się tam śmietanka towarzyska i elita intelektualna Europy. Bywali tam m.in. Mickiewicz, Słowacki, Sienkiewicz czy Matejko. Stąd było tam też wiele polskich pamiątek. Pełen serwis o 9:00.
10: Deszczowy mamy poranek na wschodzie kraju, po południu popada przelotnie na wschodzie, na Pomorzu i na południu. Gdzie szukać słońca? Na zachodzie. Na przykład w Wielkopolsce, tam zachmurzenie umiarkowane i będzie na ogół maksymalnie od 17 do 20 stopni Celsjusza. W zasadzie niemal w całej Polsce taka właśnie temperatura. Jest 8:33, zapisy do mniejszej gry, czas start. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy. Z kim dzisiaj się spotkamy w mniejszej grze? O, i też wylosujemy dzisiaj kategorie dla Państwa. Będzie ciekawie, zapraszam. 2 dwójki, 7 trójek.

0: Poszedłem kiedyś w szkole podstawowej na konkurs polskiej piosenki wykonać Fabrykę Małp, ale okazało się, że nie działa mój podkład i musiałem to zaśpiewać a cappella. I to był ostatni raz, kiedy występowałem w ten sposób. Takie doświadczenie. Po co ja o tym państwu mówię? Dobrze, teraz pan Mariusz z Ziębic się odezwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z Ziębic na Dolnym Śląsku. Panie Mariuszu, jakąś ciekawostkę o Ziębicach może pan nam sprzedać?
1: Tak, tak, taka ciekawostka. Jest to rodzinne miasto Edyty Górniak, o czym się nie zawsze chętnie przez artystkę mówi, ale to już jakby jej własna kwestia. Druga ciekawostka, jest to też rodzinne miasto jednego z mistrzów olimpijskich w boksie, ale to już zostawię jako taką ciekawostkę, żeby też szukać którego. A trzecia ciekawostka, możemy się pochwalić, mamy bardzo monumentalny pomnik Orła Piastowskiego, bardzo duża konstrukcja, duża rzeźba, taka kilkunastometrowa, i to też taka ciekawostka, żeby poszukać, jak ona wygląda, gdzie ona jest, jak jest ustanowiona.
0: O, dobrze, to szukamy. Ja spoglądam na mapę. Rzeczywiście jest tutaj orzeł na murach obronnych, jest Muzeum Domu Śląskiego, rynek, w ogóle dookoła ulica Wałowa, więc wygląda to rzeczywiście ciekawie, tak z punktu widzenia samej mapy. Ale myślę, że pan Mariusz też powiedziałby, że nie tylko. A kto do nas dołączył przed chwilą? Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry.
0: Proszę się przedstawić, bo ja nie mam pojęcia, z kim rozmawiam.
2: Krzysztof z Jaworzna. Dzień dobry, panie Robercie.
0: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Krzysztof z Jaworzna, zapisuję sobie. Jaworzno też jest niezwykle ciekawą miejscowością.
2: No to prawda.
0: Czy to prawda, panie Krzysztofie, że w Jaworznie nie ma wypadków drogowych z poważnymi konsekwencjami?
2: Są wypadki.
0: Zdarzają się jednak. Tak, słyszałem.

0: kiedyś o tym, że przebudowano ulicę w Jaworznie tak, że zrobiło się bardzo bezpiecznie. Czy
1: był
0: pan to
1: taki
0: może...
1: urzędnik, ale już w Warszawie pracuje.
0: No, zabrali, wytransferowali.
1: Niestety.
0: Jak Legia kiedyś, piłkarzy zabierała z różnych okolic w Polsce. Pan Mariusz,
1: między innymi.
0: Między innymi, tak jest. Pan Mariusz i pan Krzysztof już za chwilę w Mniejszej Grze.

0: Ella Langley w trójce Choosing Texas. Nieprzypadkowo dziś dzień muzyki country.
1: Mniejsza gra.
0: Ciekawe, w jakich rytmach zakończymy mniejszą grę, bo to oczywiście będzie wybór zwycięzcy. A grają pan Mariusz z Ziembic. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
0: I pan Krzysztof z Jaworzna. Panie Krzysztofie, pan chciał opowiedzieć też jakąś ciekawostkę o miejscu w Jaworznie.
2: Otóż to, tak, tak. Chciałbym opowiedzieć panu, raczej słuchaczom, opowiedzieć o takim ryneczku na dzielnicy Dąbrowa Narodowa, gdzie czy ludzie, którzy mieszkają wspólnie, no, wspólnocie Petlejew, ułożyli mozaiki na przed ławkami. Takie piękne mozaiki są na całym ryneczku, więc zapraszam.
0: Absolutnie do zobaczenia te mozaiki w Jaworznie, poleca pan Krzysztof.
2: Wyjątkowe są dosłownie.
0: A my za chwilę gramy, tylko żeby zagrać, no to musimy sprawdzić, w co dzisiaj zagramy. Już się zatrzymuje.
1: Prawda czy fałsz?
0: Dziś prawda czy fałsz? No to proste zasady. Ja czytam, przedstawiam informacje, a panowie muszą powiedzieć, czy to prawda czy fałsz. Zaczynamy od pana Mariusza. Panie Mariuszu, pierwsze zdanie dla pana. Piosenkę Dziwny jest ten świat Czesław Niemen napisał tłumacząc i nieco zmieniając aranżację hiszpańskiego utworu El mundo es malo sin amor z repertuaru Julio Iglesiasa.
3: Nieprawda.
0: Tak, to dobra odpowiedź, to fałsz. Nie było takiego hiszpańskiego utworu, za to przebój Niemena doczekał się wersji włoskiej i angielskiej. Zresztą chyba wykonywanych przez samego pana Czesława. 1-0 dla pana Mariusza, teraz pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, zdanie dla pana. Państwo San Marino, będące enklawą na terenie Włoch, jest monarchią, drugim w kategorii najmniejszych państw z monarchą w Europie.
2: Fałsz, wydaje mi się.

0: Tak, to fałsz. To nie jest prawda. San Marino jest republiką. Zresztą było nią już nawet w średniowieczu. Jeden do jednego i druga seria zdań, pytań. Tutaj ukośnik po drodze. I pan Mariusz. Panie Mariuszu, słowo pocztówka wymyślił Henryk Sienkiewicz, który zgłosił je anonimowo w specjalnym konkursie.
1: Prawda.
0: Tak, to prawda. Znał pan tę informację, tę ciekawostkę? Czy to
1: tak,
0: był strzał?
1: Znaczy, gdzieś mi to prześwitywało i było ukryte gdzieś głęboko, głęboko w pamięci i teraz się wyłoniło.
0: Wyłoniło się, wyszło o poranku takie zaspane z tej pamięci, a ja dodam, że to było w listopadzie roku 1900 podczas pierwszej wystawy kart pocztowych w Warszawie. Był konkurs na słowo określające kartę korespondencyjną i wygrała pocztówka, którą zaproponował, choć pod innym nazwiskiem, Henryk Sienkiewicz. No to mamy 2-1. Pan Krzysztof mówił, że się trochę stresuje. Panie Krzysztofie, nie chcę stresu dokładać, ale jeśli chce pan wygrać, to musi pan teraz doprowadzić do remisu i dogrywki. A zdanie dla pana brzmi tak. Imię Kordian wymyślił sobie Juliusz Słowacki, tworząc głównego bohatera i jednocześnie tytuł swojego romantycznego dramatu.
2: Oj. Prawda.
0: Trafił pan, panie Krzysztofie. To prawda, Kordian oznacza dające serce i to jest imię wymyślone przez Juliusza Słowackiego. Podobnie jak Grażyna jest imieniem stworzonym przez Adama Mickiewicza, gdy pisał poemat zatytułowany. Nie pamiętam, chyba Grażyna właśnie, no ale o Grażynie w każdym razie. Mamy 2-2, a to oznacza, że mamy dziś dogrywkę. Dogrywka na starych zasadach, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Szukamy hasła, do którego prowadzą zdania podpowiedzi. Czy pan Mariusz gotowy?
1: Tak.
0: Panie Krzysztofie, słyszy pan dobrze wszystko?
2: No jeszcze słyszę pana. Kodowy.
0: No i dobrze, to w takim razie zaczynamy. To znakomity skoczek.
1: Małysz.
0: Jakbyś tak spodziewałem się tej odpowiedzi, ale to nie Małysz. I od razu powiem, że też nie Stoch. A jest to znakomity skoczek, ale też siłacz. Na razie brak pomysłu. Może być różnej maści. A jaki jest, każdy widzi.
1: Koń.
0: Koń, tak, to jest koń. Ale ja mam wrażenie, czy pan, panie Krzysztofie, też powiedział koń?
2: Nie.
0: Pan nie powiedział, czyli to był tylko głos pana Mariusza, który zwycięża.
2: Tak.
0: Z jakimś lekkim przesterkiem myślałem, że może panowie idealnie równocześnie powiedzieli. No to pan Mariusz dziś zwycięża. Dziękujemy, panie Krzysztofie.
2: Dziękujemy.
0: Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do Jaworzna. O, pięknie panowie sobie podziękowali. Panie Mariuszu, pan zwyciężył. Gratuluję raz jeszcze. Antena teraz należy do pana.
1: Ja w związku z dzisiejszą rocznicą, z dzisiejszym dniem chciałbym tutaj poprosić o utwór barda polskiej poezji śpiewanej, dosyć związany z dzisiejszym terminem, mianowicie Jacek Kaczmarski i Ballada Wrześniowa. Tak, żeby skłonić nas troszeczkę ku refleksji i ku temu, jak ważna jest wolność.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy, panie Mariuszu.
3: Długośmy na ten dzień czekali,

0: Poważnie się zrobiło, ale taki jest świat. A może był? Był i tego się trzymajmy. Jacek Kaczmarski i Ballada wrześniowa od pana Mariusza, zwycięzcy mniejszej gry. Czas rozstrzygnąć pewną kwestię. Dokąd wybierzemy się z audycją poranną zobaczyć najpiękniejszy poranek?
1: Nad Wisłokiem, gdzie dawne tkają się dzieje, gdzie ogień w piecach ty jasnym blaskiem grzeje, tu lampa naftowa historią zapłonie, a szkło artystyczne w słońcu lśni i tonie. W zaułkach rynku echo kroków niesie, karpacki wiatr wieje ku górze i lesie. Krosno, co w nazwie ma nici i znoje, dziś w blasku czystego kryształu ma stroje. Miasto ogniste wyrosłe ze szkła, w sercu Podkarpacia wiecznie trwa i trwa.
0: Wierszem zostaliśmy chyba przekonani. Panie Kubo, jedziemy do Krosna? Jedziemy. Proszę nas się spodziewać w Krośnie w najbliższych tygodniach z audycją poranną. A w studiu Agnieszka Opszańska. Dzień dobry, pokaż mi to Krosno.
2: Dzień
0: to Krosno.
2: Dobry, co za piękna jest to poezja. Ja zachęcam, żeby także wysyłać do nas różne propozycje wierszy o różnych miastach w Polsce. Mam przed sobą mapę fizyczną Polski, a tutaj skarby przyrody, skarby kultury, w ogóle
0: i legenda.
2: I legenda.
0: Jak na mapie.
2: A znasz jakąś legendę?
0: Polską legendę. Znam dużo legend.
2: Tak. O Warsie i Sawie. I...
0: Tak, różne legendy, tak, ale ta wygląda nieco inaczej.
2: Dzisiaj pójdziemy tropem pewnej piosenki. Jak zwykle do końca września prezentujemy w Dobrego Dnia piosenki ważne dla polskiej muzyki. Piosenki z czasów PRL-u, ale takie, które się też zapisały na trwałe w historii polskiej muzyki. A dzisiaj spytamy, gdzie jest Polska? I może to już będzie jakiś trop. Gdzie jest twoja Polska?
0: Wszędzie, tu jest wszędzie.
2: Tak wszędzie, po Jeziorze Kaszubskie, Nizina Mazowiecka, równina Kutnowska.
0: Tylko w Szczecinie wszędzie. Nigdy nie byłem, bo nie dosięgam tutaj nawet ręką teraz.
2: To zabiorę cię kiedyś, a zabierzesz mnie do Krosna?
0: Oczywiście, bardzo proszę, miejsce w samochodzie się znajdzie.
2: Umówieni.
0: Za 10:09 Agnieszka Opszańska wraca po 9:00.

się spodziewać większej liczby policjantów. Funkcjonariusze przede wszystkim kontrolują prędkość, także noga z gazu, zwłaszcza, że jest deszczowo na wschodzie kraju, a w ogóle noga z gazu i niech tak już zostanie, nie tylko dziś. Szczegóły policyjnej akcji już za chwilę w serwisie Trójki, a teraz Sienna Spiro i Material Lover. To będzie dobry dzień, gwarantuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Citroën.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
8: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
9: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
10: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub

0: Możemy Ci pomóc.
1: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 17 września, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Karolina Kozińska i Artur Ewertowski.
12: Trzeba Rosjanom uświadomić korelację sił, tak szef MSZ Radosław Sikorski mówi w Trójce o zaogniającym się konflikcie.
13: Pieniądze z SAFE nie dla Ukrainy, unijni dyplomaci nie popierają pomysłu przewodniczącej Komisji Europejskiej.
12: Wakacyjny rekord w Tatrach, w góry wyszło ponad 2 miliony turystów.
13: Nie szukamy konfliktu z Rosją, ale to Rosja napada na sąsiadów, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce szef MSZ.
12: Radosław Sikorski zaznaczył, że NATO ma 8-krotną przewagę nad Rosją. Trzeba towarzyszom radzieckim, teraz rosyjskim, uświadomić korelację sił, mówił Sikorski.
14: Sygnalizowanie strategiczne jest bardzo ważne, bo Rosjanie mogą ulec iluzji, takiej, która skłoniła ich do inwazji na Ukrainę, że ktoś nie będzie walczył. Oni sobie zabrali na tą inwazję mundury galowe. No więc trzeba Rosjanom uświadamiać zawczasu, że jeśli dokonają agresji, której nikt sobie nie życzy, to będziemy robić to, co nasi przodkowie od pokoleń. Będziemy bronić polskiej wolności.
13: Szef MSZ mówił też, że spodziewa się dalszej eskalacji wojny hybrydowej ze strony Rosji.
12: Cała rozmowa z Radosławem Sikorskim na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
13: Województwo podlaskie ma przygotować się tymczasem do roli korytarza tranzytowego dla ludności uciekającej z Litwy, Łotwy i Estonii. To reakcja na zaostrzające się działania hybrydowe Rosji.
12: Wicewojewoda podlaski Paweł Krutul stwierdził, że region posiada plan masowej ewakuacji własnych mieszkańców, ale ich poszerzenie to wyzwanie i ogromne przedsięwzięcie.
15: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zabiega o to, żeby to było jak najszybciej przygotowane poprzez Podlaski Urząd Wojewódzki. Świeży temat i się dopiero nad tym pochylamy i my tego nie chcemy zrobić nie wiadomo w jakim długim okresie czasu, bo na te czarne scenariusze musimy być przygotowani.
13: Urząd czeka na pierwsze spotkanie organizacyjne zapowiedziane przez MSWiA na październik. Wtedy mają być przedstawione rządowe wytyczne.
12: Unijne kraje nie zgadzają się na pomysł przewodniczącej Komisji Europejskiej dotyczący przekazania Ukrainie niewykorzystanych pieniędzy z funduszu na dozbrojenie.
13: Tak wynika z rozmów naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej z unijnymi dyplomatami.
16: Wielkiego zaskoczenia wczoraj nie było, bo choć nie odbyła się poważna dyskusja w gronie 27 na ten temat z komisją, to unijne kraje wiedziały o pomysłach Ursuli von der Leyen, a ona wiedziała, że im się to nie podoba. Fundusz SAFE jest funduszem pożyczkowym i te pożyczki unijne kraje będą spłacać, zatem są to pieniądze państw członkowskich i chcą one same decydować, co z nimi zrobić. Poza tym fundusz SAFE jest zapisany w unijnych regulacjach, warunki korzystania z niego także. I to nie jest tak, że sama szefowa komisji może sobie coś zmienić. A niektórzy zwracali uwagę, że w orędziu o stanie Unii były inne słowa Ursuli von der Leyen, które powinny martwić. Szefowa komisji, mówiąc o bezpieczeństwie Europy, nie widzi miejsca dla Stanów Zjednoczonych. Mówi o obronie każdego centymetra europejskiej ziemi, tylko jak chciałaby to zrobić bez udziału Stanów Zjednoczonych. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
12: Teraz ważna informacja dla kierowców. Dzisiaj na drogach jest więcej patroli policji. Funkcjonariusze ustawiają się przy drogach i kontrolują prędkość albo jeżdżą z fotoradarami.
13: Akcja nazywana Prędkość odbywa się w ramach Europejskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na drogi wyjechały też super szybkie patrole z grupy Speed.
12: W Tatrach padł wakacyjny rekord frekwencji. Tylko w lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 miliony 100 tysięcy wejść. To niemal 250 tysięcy więcej niż w tym samym czasie zeszłego roku.
13: I od razu pojawia się pytanie o

0: limit wejść na teren parku, odpowiada Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.
1: My wielokrotnie powtarzamy, że nie będziemy wprowadzać żadnych limitów ilościowych, tylko chcemy zarządzać tym bardziej adaptacyjnie, określić pewne wskaźniki, pewne progi, po przekroczeniu których będziemy podejmować działania zarządcze.
0: W sumie od początku tego roku przez tatrzańskie szlaki przeszły 4 miliony osób.
2: Premier Włoch zapowiedziała zniesienie bolo auto. To, jak sama Giorgia Meloni przyznała, jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków.
0: A dotyczy daniny za posiadanie małych i średnich samochodów oraz motocykli. Wysokość obowiązkowego podatku ustalają poszczególne regiony.
2: We Włoszech jest 14,5 miliona samochodów. Likwidacja daniny oznacza straty dla regionów. Łącznie może chodzić o ponad 2 miliardy euro.
0: A rząd planuje wypłacać im rekompensatę.
3: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 25% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
0: Między 19 a 20 zaleca się oszczędzanie prądu. W tym czasie największa część energii będzie powstawać w elektrowniach na węgiel i gaz.
2: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Od 19 do 20 proszę czerpać energię z meczu polskich piłkarek, o którym pewnie dwa słowa za chwilę. Krzysztof Łoniewski.
6: Będzie rzeczywiście, natomiast zaczniemy od siatkówki, bo tego się nie spodziewaliśmy. Nasi siatkarze przegrali ostatnie spotkanie grupowe w Mistrzostwach Europy z Bułgarami na ich terenie 2-3. Porażkę bagatelizuje rozgrywający kadry Jan Firlej.
7: Bardzo cięty mecz, uważam, że nas stojący momentami na bardzo wysokim poziomie. Fajne dla nas przetarcie, bo zagranie tutaj przy kibicach bułgarskich, ale przede wszystkim bardzo głośnych. Na poziomie naprawdę dobrym, to takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
6: W 1/8 gramy w sobotę z Łotwą. Mimo porażki z Bułgarią wygraliśmy rozgrywki grupowe. Teraz piłka i porażka. Jagiellonii Białystok w pierwszym meczu Ligi Europy. Porażka 1-2 w Pireusie z Olympiakosem. To goście prowadzili jednak po efektownej bramce Kajetana Szmyta. Powinniśmy pójść za ciosem, żałował po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec.
8: Przede wszystkim jak można na takim stadionie jak tutaj, taki okres gry jakby mieliśmy między 15 a 43 minutą, czyli do tej straconej bramki. Tam był moment taki, że mogliśmy wycisnąć więcej niż to 1-0 i potem łatwiej by nam było zarządzać wynikiem, łatwiej by nam było wytrzymać intensywność drugiej połowy.
6: Dziś w Lidze Europy gra Lech Poznań i stanie przed arcytrudnym zadaniem. Spotka się w południowym Londynie z Crystal Palace. Ten mecz od 21:00. Od 18:30 nasze piłkarki z kadry do lat 20 grają ćwierćfinał Mistrzostw Świata w Bielsku Białej z Kolumbią. Skolstad Handball w Norwegii w Lidze Mistrzów grali szczypiorniści Industrii Kielce i zwyciężyli 35-29. Kończymy bieganiem ulicznym. W najbliższy weekend w Kopenhadze odbędą się Mistrzostwa Świata w półmaratonie i na starcie zamelduje się była znakomita biegaczka narciarska, czterokrotna mistrzyni olimpijska, ale i ex-dopingowiczka z Norwegii Teresa Johaug, która tak mówi o ostatnim czasie przed startem. Nie jestem optymalnie przygotowana, ponieważ od kilku tygodni mam problem z mięsiem przywodzicielem uda. Na szczęście dwukrotne badanie rezonansem nie wykazało urazu zmęczeniowego, czego się obawiałam, lecz tylko lekki stan zapalny. Zdecydowałam się zatem wystartować, co planowałam od roku. Moim celem jest uzyskanie wyniku godzina i 10 minut, powiedziała. Doprecyzujmy, godzina 10 w półmaratonie to dla większości biegaczy czas niebotyczny. Ta informacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 16.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
5: Dziś będzie, powiedziałbym, że ciepło, jak na drugą połowę września, od 17 do 20 stopni Celsjusza w większości kraju, ale też będzie deszczowo, przede wszystkim na wschodzie, o poranku, ale także po południu, na wschodzie, na Pomorzu i na południu Polski. Więcej słońca na zachodzie kraju.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: To teraz napisy końcowe. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Agnieszka Obszańska z Państwem do 12.
10: Oczywiście. I jestem, bo byłam ostatnio w Bielsku Białej i jestem naprawdę ciekawa, co się wydarzy w tym meczu z Kolumbią. Jechaliśmy z Michałem Nogasiem naszym dzielnie kolejką i spotkaliśmy pana, który śledzi każdy mecz.
6: Ale naszych dziewczyn?
10: No.
6: No to wspaniale.
5: Bo
6: myślałem,
5: wypada,
6: że pod Beskidzie.
5: Wypada, świetnie grają.
6: Absolutnie.
10: To od której kibicujemy?
6: Od 18:30.
10: 18:30 wszyscy wstawiają się i kibicują dziewczyną. Ja jestem trochę rozdawana.

0: starta, bo kocham Amerykę Łacińską, ale chyba jednak
1: postawię... No co ty, obszarna zejść na ziemię, proszę.
2: Polska musi wygrać mecz, żeby ćwierćfinał zagrać w Łodzi w najbliższy weekend, żebyśmy mogli się wybrać, bo trochę bliżej.
0: Ale wiecie, chyba jednak postawię na Polskę, ponieważ...
1: To dobrze, mimo tego, że masz rysy Majów.
0: Dzisiaj temat Maji, pszczółki.
1: No tak.
3: Dobrego dnia.
0: To jeszcze raz. Dzień dobry.
4: Stacja Kutno żegna odjeżdżających i życzy Państwu przyjemnej podróży.
0: Wspaniały jest ten pociąg. Dokąd nas dowiezie? My już wsiadamy. Elżbieta Malinowska, Piotr Masierak, Agnieszka Obszańska przy mikrofonie. No i dzisiaj będziemy pytać w kontekście pewnej piosenki, gdzie jest wasza Polska? To znaczy, gdzie mieszkacie, gdzie nas słuchacie? No to teraz chłopaki, ale oni z Wielkiej Brytanii.

Go, Chemical Brothers. No, to jest zaskoczenie. Elżbieta Malinowska, która realizuje dzisiaj program, mówi, że kocha zespół Chemical Brothers. No i to jest dowód na to, że warto rozmawiać. Warto do nas dzwonić. Dobrego dnia do godziny 12. A dzisiaj, no, mkniemy tropem jednego utworu. Tak jak przez cały wrzesień, od poniedziałku do czwartku, wybieramy

jeden utwór, który towarzyszy wystawie A dokąd kolejka ta stoi? I to jest wystawa w Muzeum Historii Polski. Bardzo ciekawa, ponieważ opowiada o muzyce kilku dekad z czasu PRL-u. I to jest muzyka, która gdzieś na trwałe zapisała się w historii polskiej muzyki. My wykorzystujemy trochę taki pretekst do tego, żeby opowiadać o tych utworach, ale też, żeby państwa zapytać. Dzisiaj utwór, no, do którego pytanie myślę jest dosyć oczywiste, ale ciekawe, czy ktoś zgadnie. Gdzie jest Polska? Czyli gdzie jesteście wy, nasi słuchacze? Proszę do nas dzwonić. Piotrka Masierak już czeka. 22 i 7 trójek. No i niech to będzie opowieść. Uwaga, to jest zadanie. Na minutę o miejscu, w którym żyjecie. 2 2 7 3. Piotrka Masierak czeka, a my teraz myślę, że pomkniemy z naszą piosenką dnia i jest to Daylight, John Legend.

John Legend i Daylight. To nasza piosenka dnia, ale ładnie. Mam nadzieję, że jest to taka piosenka, która rozświetla trochę te nasze polskie niebo, przynajmniej tutaj z perspektywy Warszawy. Chmury, szaro, buro, więc takich słonecznych utworów dzisiaj do 12. Jeszcze więcej, ale my dzisiaj mapujemy Polskę. Mam ze sobą mapę Polski, fizyczną, na niej same skarby, same piękne pojezierza, niziny, wyżyny, pogórza, Karpaty na przykład widzę teraz.

Raz. I dzisiaj w kontekście pewnego utworu, który gdzieś będzie nas wiódł przez całe 3 godziny, pytamy, gdzie jest Polska? Gdzie są nasi słuchacze? Gdzie wy jesteście? Proszę do nas dzwonić, 2 2 i 7 3. To jest takie zadanie, które myślę nie jest trudne, ponieważ to państwo najlepiej wiedzą, gdzie żyją, jakie miejsce lubią. Czy to miejsce czymś się charakteryzuje? Czy ono na przykład jest do polecenia? Tutaj jest to moment 3-godzinny, kiedy można się po prostu chwalić. No to dzwonimy.

0: Kocham Polskę i Mary z Polski. Ciekawe, skąd jest Mary z Polski teraz, bo że z Polski to wiadomo, ale może z Wielkopolski. Zaraz to sprawdzę. A tutaj jest, zdaje się, że możemy zaznaczyć pierwszy punkt na naszej mapie. Dodzwonił się pan Julian.
1: Legnica wcześniej była słowiańskim grodem, na miejscu którego Piastowie Śląscy wznieśli miasto. Jest ono położone w samym sercu Dolnego Śląska. Dawniej nazywana była miastem zieleni i kwiatów i ogrodów i słynęła z pięknego parku z palmami, ale ma też kolekcję tytuł magicznej Legnicy. Bardzo polubili ją filmowcy za jej fotogeniczność, ciekawą architekturę. No powiedziałbym jeszcze miano Legnicy filmowców, bo wielu ich stąd się wywodzi, aktorów czy reżyserów jak Anna Dymna, Stanisław Kot, Waldemar Krzystek. Jest to też miasto Wittelona, który bardzo przyczynił się filmowcom tworzyć.

0: tworząc niekopalne dzieło o optyce. A całego anturażu temu przydaje wystawa, jaką można obejrzeć w jedynym w Polsce Muzeum Miedzi, gdzie obrazowana jest historia legnickich klubów filmowych, a było ich jak nigdzie aż 11.
1: Panie Julianie, no wspaniała historia. Dziękujemy i czekamy na więcej. To zaznaczamy na naszej mapie. Mamy już Legnicę. A co jeszcze możemy mieć? Ela Malinowska, jakie miasto? Ustka, proszę. Dopisujemy Ustkę. Piotr. Lublin. Mamy 3 miejsca. No to teraz chyba możemy ruszyć z zespołem Jungle. No i oczywiście czekamy na telefony. Gdzie jest Polska? Gdzie są nasi słuchacze? Proszę na 40-50 sekund opisać miejsce, w którym żyjecie. Może jest tam coś ciekawego?

0: autopromocja.
1: W tym uniwersum Wiedźmin spotyka Spidermana. Chłopaki z osiedla Swoboda przybijają piątki z Jerzem Jerzym, a w dodatku każdy może zostać superbohaterem. Wystarczy, że przygotuje odpowiedni cosplay, to znaczy kostium. Komiks, przepastny świat gier, spotkania, rozmowy, wystawa magazynu Produkt. Wszystko wszędzie teraz, prosto z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do usłyszenia w sobotę tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiec.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?

0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Żegnamy reklamy.
10: A teraz czas sprawdzić, co z naszymi finansami, Sylwia Zadrożna z gościem.
11: Informator ekonomiczny.
12: Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w studiu Trójki. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: I zaczynamy od wczorajszego orędzia o stanie Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen mówiła o pobudzeniu europejskiej gospodarki. Co dokładnie szefowa Komisji Europejskiej miała tu na myśli? Jak chce to realizować?
13: Przede wszystkim realizacja przyjętych już zobowiązań, bo musimy dostarczać, musimy pokazać rezultaty. Dotyczy to uproszczeń, dotyczy to przyspieszenia jednolitego rynku, dotyczy to szybszych inwestycji, nie wiem, uproszczenia procedur, uzyskiwania pozwoleń na inwestycje. Ogólnie mniej biurokracji. I z takich konkretnych propozycji, między innymi zapowiedź takiej konkretnej walki z tak zwanym gold platingiem, czyli dobudowywania przepisów do prawa europejskiego na etapie jego implementacji przez państwa członkowskie. I tutaj mamy dużą zbieżność też z tym, co promuje i realizuje Polska na poziomie krajowym.
12: Tak, to jest ciekawe zjawisko. Rzeczywiście szefowa Komisji Europejskiej je zauważyła, no ale też zauważyła to, co wszyscy widzimy, a mianowicie wysokie ceny energii.
13: To jest problem już strukturalny Europy, tak. Bo jesteśmy importerem energii w dużej mierze, a sytuacja światowa niestabilna, wiadomo, wojna na Bliskim Wschodzie już tylko pogorszyła tą sytuację, a my konsekwentnie od kilku lat realizujemy jeszcze proces wycofywania się z rosyjskich źródeł energii, żeby budować własną niezależność. W związku z tym inwestycje w odnawialne źródła energii, w oczywiście energię jądrową, zapowiedź przyspieszenia elektryfikacji i też przyspieszenia przyłączeń, ponieważ my produkujemy dużo energii z źródeł odnawialnych, ale jej znaczna część nie jest w stanie być skonsumowana ze względu na ograniczenia infrastrukturalne. Czyli to też jest zapowiedź większych inwestycji w infrastrukturę energetyczną, co myślę dla Polski również jest ważne.
12: W tym orędziu padło też sporo słów o współpracy międzynarodowej, o umowach, które Unia Europejska podpisuje, ale też było o Chinach, gdzie widzimy wielką nierównowagę w tych relacjach i było też ciekawie o Kanadzie, która być może będzie takim państwem stowarzyszonym z Unią Europejską.
13: Tak, konsekwentnie realizujemy politykę dywersyfikacji. To jest ciekawe. W zeszłym roku podpisaliśmy 5 umów handlowych z państwami, których ludność liczy ponad 2 miliardy. I to nie jest bez trudu, bo przykład Mercosuru jest tutaj adekwatny. Niemniej dywersyfikacja, żebyśmy byli niezależni od różnych wahań i różnych polityk krajów, partnerów często. Natomiast rzeczywiście dużo zmian czy propozycji dotyczącej takiej większej niezależności europejskiej oraz budowania sojuszy, aby wspólnie mierzyć się z tymi wyzwaniami. I tutaj zaproszenie pana premiera Kanady Carneya, który dzisiaj w Parlamencie Europejskim też będzie miał swoje przemówienie, jest takim ważnym sygnałem. Natomiast co się kryje za tym stowarzyszonym członkiem Unii Europejskiej, to zobaczymy.

0: To orędzie zostało dobrze ocenione przez przedsiębiorców. W Polsce takie opinie czekałam. Oczywiście czekają na efekty, na konkrety, tak jak wszyscy. Tak jest. Komisja Europejska przyjęła też niedawno pakiet dotyczący sprawiedliwej mobilności pracowników. Chodzi o to, aby zagwarantować prawa socjalne wszystkim osobom w całej Unii Europejskiej, niezależnie od tego, gdzie chcą mieszkać, gdzie chcą pracować. Co to w praktyce oznacza dla Europejczyków?
1: Znaczy tak, ta propozycja ma dwa wymiary. Oczywiście wymiar też taki socjalno-społeczny, bo dotyczy pracowników, którzy korzystają z dobrodziejstw wspólnego rynku, z dobrodziejstw swobody przepływu osób, czyli pracują w innym kraju niż swój, którego są obywatelami i często narażeni są na różnego typu trudności, bariery, a nawet nadużycia. Ale drugim filarem tej zmiany jest pobudzanie konkurencyjności, ponieważ, i o tym mówił też Draghi, mobilność jest w Europie potrzebna i ona służy konkurencyjności. A tymczasem mamy tylko 14 milionów ludzi, Europejczyków, którzy pracują poza swoim miejscem zamieszkania. I chcemy, żeby było więcej. Dlatego, jeśli chodzi o konkrety, na przykład jest taka propozycja wprowadzenia cyfrowego paszportu zabezpieczenia społecznego, żebyśmy mieli dostęp do informacji prosty, łatwy, online, aby móc kwestie właśnie praw socjalnych, ubezpieczenia zdrowotnego mieć w przypadku takich sytuacji transgranicznych łatwo dostępny, ale też otwieramy pakiet dotyczący uznawania kwalifikacji, bo dzisiaj ten proces kosztowny, trudny jest często w obiegu papierowym, a chcemy korzystać z dobrodziejstw cyfryzacji, żeby to było szybciej, sprawniej, żeby chętniej i szybciej można było no, po prostu podejmować pracę za granicą, kiedy ma się taką potrzebę, ochotę.
0: I jeszcze jedna sprawa. Komisja też zaproponowała taki akt w sprawie przystępnych cenowo mieszkań. No mieszkalnictwo też jest problemem chyba takim strukturalnym w Europie, wszyscy zauważają.
1: Dokładnie. To nie jest problem zarezerwowany tylko dla jednego państwa członkowskiego. Praktycznie wszystkie państwa odczuwają i nie tylko państwa, ale ich obywatele. I to ma wymiar społeczny, ale ma też wymiar ekonomiczny, bo to jest znowu jakaś bariera w przemieszczaniu się, w poszukiwaniu pracy. I często te próby, bo my w Polsce przecież mamy też debatę w tej sprawie, próby na przykład ograniczania najmu krótkoterminowego i wiąże się z ryzykiem naruszania prawa europejskiego, bo jest to ograniczenie, które uderza, nie wiem, w swobodę przepływu na przykład kapitału czy usług. Dlatego ta inicjatywa ma zamiar uporządkować i dać samorządom możliwość ograniczeń, wprowadzenia ograniczeń w miastach czy w takich miejscach popularnych turystycznie, ale w taki sposób uporządkowany. Czyli musimy mieć jasność, jakimi kryteriami powinniśmy się kierować, jaką metodologię powinniśmy przyjąć, żeby te działania były podejmowane tam, gdzie jest to konieczne, a gdzie nie było, żeby nie było nadużyć. Plus oczywiście promocja mieszkalnictwa, bo to jest też ogromny deficyt i teraz patrzymy, jakimi instrumentami możemy wspierać państwa w budowaniu, poprawy sytuacji.
0: Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, była naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Informator ekonomiczny.
3: Hej ho, a my dzisiaj pytamy, gdzie jest nasza Polska, naszych słuchaczy, ale także osób, które po prostu są tutaj z nami w studio. Mamy Legnicę, mamy Ustkę, mamy Lublin, mamy Kielce. Ja podpisuję się i podnoszę rękę. Kutno, a teraz, a zresztą z Kutnem to związana jest dzisiejsza melodia. A drogie panie, z jakim miejscem?
1: Lubelszczyzna.
3: Lubelszczyzna, ale Roztocze?
1: Moim takim miasteczkiem, w którym się wychowałam, jest Milejów. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
3: Pozdrawiamy wszystkich z Milejowa i zapisujemy. Sylwia Zadrożna?
0: Ja jestem z Warszawy, ale ja kocham w ogóle różne regiony Polski.
3: No to wiemy, wszędzie tak, gdzie kultura
0: wszędzie
3: rozkwita.
0: Wszędzie gdzie kultura, jeżdżę, ale Kołobrzeg to tak pół serca w Kołobrzegu nad morzem. Kocham Bałtyk.
3: A Kołobrzeg? Dawno w Kołobrzegu nie byłam.
0: O, to warto się wybrać.
3: I szczerze mówiąc,
0: że będzie stolicą taką polską
3: będzie
0: kultury.
3: No, to jeszcze chwila. Teraz Bielsko-Biała. Pozdrawiam wszystkich bielszczan i bielszczanki. Odwiedziliśmy to miasto z audycjami wraz z Michałem Nogasiem w piątek, więc dużo, dużo przygód. Dobrze,
0: tak, ja mam w planach Bielsko-Białą niedługo.
3: I jakie to jest piękne miasto. Ile tam jest do zobaczenia? To od razu podpowiem. Galeria Bielska BWA.
0: A, oczywiście.
3: Nowa
0: numer
3: wystawa
0: jeden.
3: Małgorzaty Mycek.

0: Bruno Mars zagląda głęboko w swoją duszę, a my zaglądamy z panem Arkadiuszem do Recza.
1: Dzień dobry, Arek z Recza Zachodniopomorskiego się kłania. Chciałem powiedzieć, że Recz już ma 741 lat, posiada piękny kościół z XV wieku, mury obronne, które mają ponad 1000 metrów długości, dwie maszty, holsztyńską, drawieńską, i przepływa przez Recz rzeka Ina, piękna, dzika, i mamy też grądowe zbocza, gdzie rośnie niedźwiedzi czosnek. Także zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki do odwiedzenia mojej miejscowości. Miłego dnia.
0: Panie Arkadiuszu, dziękujemy bardzo. Ola Boga, co się tutaj wydarzyło? Niedźwiedzi czosnek, piękna rzeka. No musimy zajrzeć teraz do Recza. Zachęcamy, gdzie jest Polska, gdzie są państwo? Proszę opisać swoje miejsce tak na minutę. To jest może niełatwe zadanie, no ale jakże kompresujące. Więc proszę do nas dzwonić 2 2 7 3. Piotrka Masierak czeka. A to wszystko z powodu pewnej piosenki. Wspomniałam, że jestem z Kutna, tak, i ja muszę dzisiaj rozprawić się w kontekście tej piosenki z pewnym mitem. Pomoże mi w tym Fatoumata Diawara.

0: Z Afryki do miasta Doznań wraz z muchami. Jak miasto Doznań, to musi być chyba Poznań. A teraz chyba ruszamy do Kielc?
1: Mój region to najlepszy majonez na świecie, to Łysa Góra, to Sabat Czarownic. I chyba to wszystko, Aneta, z samych Kielc.
0: Co za wspaniałe połączenie. Oczywiście, majonez, Łysa Góra, Czarownice. To muszą być Kielce. Zapisuję na mapie.

Santi Gold ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Szukam, nie mam tego na swojej mapie, ale my nie przestajemy pytać. 2 2 7 3. Gdzie jest Polska? Proszę na 40-50 sekund opisać miejsce, w którym państwo żyją. Gdzie jest Podkarpacie? Mam nadzieję, że odezwie się w drugiej godzinie.

0: autopromocja.
1: Panie się, dzień dobry, słucham właśnie Trójki.
2: Ja chciałam zamówić.
3: Albo nie w sprawie zamówienia.
2: Czy mogę zamówić piosenkę na muzycznej pokrzywie UKF?
4: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
2: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam. Chociaż komuś coś tam.
1: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
4: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w dzisiejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
5: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam.
3: Trzymajcie się ciepło.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
8: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
7: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
8: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
7: A to akurat bardzo proste.
9: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
10: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl.

0: Oczywiście.
1: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
2: GWM. Go with more.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Żegnamy reklamy.
6: Tu Trójka, 17 września, minęła godzina 10. A to znak, że czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera.
7: Rosja eskaluje konflikt, ale nie damy się zastraszyć, mówi w Trójce minister spraw zagranicznych. Proces apelacyjny w sprawie zabójcy księdza w Kłobucku. Prokuratura chce dla sprawcy dożywocia. Sprawą fałszywych reklam wykorzystywanych przez internetowych oszustów zajmie się sejmowa komisja. Rosjanie zaatakowali w nocy obiekty infrastruktury energetycznej w obwodzie sumskim i odeskim, poinformował o tym prezydent Ukrainy. Uszkodzenia odnotowano w 8 obwodach, napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. W poniedziałek amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować swojej infrastruktury energetycznej. Ze strony Rosji niestety spodziewamy się dalszej eskalacji, ale nie damy się zastraszyć, mówił w bezuników rozmowie politycznej Trójki szef MSZ. Radosław Sikorski zwrócił uwagę, że Rosja prowadzi z Zachodem konflikt już nie tylko hybrydowe.
8: Jeśli w polską przestrzeń powietrzną drony czy rakiety uzbrojone, czy są rażone cele, także słychać to po polskiej stronie, jeżeli nad Litwą są uzbrojone drony, no to ewidentnie Rosja eskaluje, więc musimy się przygotowywać.
7: Radosław Sikorski podkreślał, że Zachód nie może dać się zastraszyć takimi działaniami i zapowiedział, że Unia Europejska nie zrezygnuje ze wspierania Ukrainy. A za półtorej godziny początek rozprawy odwoławczej Tomasza J., skazanego za zabójstwo księdza w Kłobucku. Odbędzie się ona przed katowickim sądem apelacyjnym. Wcześniej mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Duchowny zginął 13 lutego zeszłego roku podczas napadu na plebanie. Sprawca zeznał, że chciał okraść księdza, ale nie planował go zabić. Sąd wymierzył mu karę 20 lat więzienia, bo uznał, że działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Od wyroku odwołała się prokuratura, która domaga się dla Tomasza J. dożywocia. Mężczyzna nie był wcześniej karany, biegli uznali, że w chwili zbrodni był poczytalny. Sejmowa Komisja Cyfryzacji przyjrzy się sprawie tworzenia fałszywych reklam wykorzystywanych przez internetowych oszustów. Przestępcy często sięgają po wizerunki znanych osób. Jak wynika z raportu Fundacji Instrat, spółka Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, miała zarobić na oszukańczych reklamach nawet 760 milionów złotych w ciągu roku.
9: Minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o ponad miliard złotych kary dla Mety za naruszenie bezpieczeństwa użytkowników platform cyfrowych. Prezes Impostu Rafał Brzoska, który toczy wojnę z koncernem, zwraca uwagę, że aż 41% fałszywych reklam znika z biblioteki Mety.
10: Ukrywacie przestępców, robicie to celowo, przestańcie ściemniać, przestańcie mówić Polakom, że coś z tym robicie, bo dziś już wiemy, że to 40% waszych przychodów.
9: Prezes UODO Mirosław Wróblewski w rozmowie z Polskim Radiem twierdzi, że problem nie zniknie, dopóki Polska nie wdroży Europejskiego Aktu o Usługach Cyfrowych. Wtedy Urząd Komunikacji Elektronicznej mógłby blokować fałszywe reklamy.
11: Niezwłoczność działań urzędu pozwoli na podejmowanie szybkich interwencji. Oczywiście od jego decyzji będzie można się odwołać, będzie istniała kontrola sądowa.
9: Ustawę wdrażającą DSA zawetował prezydent Karol Nawrocki, który uznał, że ustawa prowadzi do urzędowej cenzury internetu. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Prezydent Autonomii Palestyńskiej nie dostał amerykańskiej wizy. Nie przyjedzie więc do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ. A wizy nie dostali także pozostali członkowie palestyńskiej delegacji. Mahmud Abbas ma wygłosić przemówienie na forum ONZ w przyszły czwartek, tego samego dnia co premier Izraela Benjamin Netanyahu. Drugi rok z rzędu zrobi to wirtualnie. Zniesiony zakaz korzystania z wody Bobru na odcinku, który od początku lipca był objęty ograniczeniami. Kolejne badania i monitoring nie wykazały podstaw do dalszego utrzymywania zakazu, wyjaśnia rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski.
12: Sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną. Przypominamy też, że ten odcinek Bobru nie jest kąpieliskiem. Dodatkowo zgodnie z opinią Rady Naukowej przy Zarządzie Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego nie ma podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania, ale do czasu wyników badań ryb z rzeki Bóbr obowiązuje zasada złów i wypuść.
7: Ograniczenia wprowadzono w czerwcu podczas obniżenia poziomu wody w zbiorniku pilchowickim.

0: W związku z remontem zapory do Bobru przedostały się osady denne. Przy wysokich temperaturach i niskim stanie wody wystąpił też niedobór tlenu. 29 czerwca służby dostały pierwsze zgłoszenia o śniętych rybach, a do 4 lipca zebrano ich ponad 15 ton. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pochmurno, tylko na zachodzie będzie się przejaśniać. Lokalnie opady deszczu, a na Pomorzu także burze. Od 14 stopni na Podhalu do 17 na wschodzie, 18 nad morzem i 19 w centrum i na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Ale ładną mamy godzinę, 5 minut po godzinie 10.
6: Dobrego dnia.
5: Tego życzymy i mam nadzieję, że do 12 jest to dobry dzień z Trójką. W ogóle do końca tego dnia proszę z nami zostać. Elżbieta Malinowska, Piotr Kamasierak, Agnieszka Opszańska przy mikrofonie. Do godziny 12 pytamy, gdzie jest Polska? Gdzie są nasi słuchacze? Proszę do nas dzwonić i króciutko, 40-50 sekund, to jest takie zadanie, opisać się miejsce, w którym żyjecie. Niech to będzie czas dla nas wszystkich. Ja ze swojej strony dopisałam Kutno, zatem mamy już szeroką mapę. Dopytuję się o Podkarpacie. Gdzie jest Podkarpacie? A tymczasem pani Magda z Warszawy?
7: Dzień dobry. Które miejsce w Polsce? Wszystkie miejscowości, gdzie są konie do jazdy. Książ, Sopot, Starogard Gdański, Biały Bór, Janów oczywiście, ale Janów jest dla nas bogaczy. A was kocham niezmiennie, Magda z Warszawy.
5: No wspaniale, z Warszawy do tylu miejsc w Polsce. Proszę do nas dzwonić, 22 i 7 trójek. Gdzie jest Polska?

Everything Now, Arcade Fire. Zawsze przyjemnie po godzinie 10. A my teraz ruszamy tropem naszej płyty tygodnia, która już niecierpliwie wierci się, czekając na swój moment. Komety, Noc Kleopatra.

Noc z Kleopatrą i komety, no nadchodzą, nadlatują. Album i tytułowy singiel warszawskiego zespołu. Lesław powiedział, że to jego pierwszy erotyk historyczny.

0: Mkniemy przez Polskę, a teraz będziemy mknąć jeszcze szybciej i dojdziemy w końcu do źródła tego całego dzisiejszego zamieszania. Ostatnie lata PRL-u, druga połowa lat 80. No to były czasy, kiedy powstał utwór Polska zespołu Kult, no bo przecież wszyscy już wiedzą, że dzisiaj ta piosenka, ten utwór jest głównym bohaterem. No i w tym czasie właśnie powstaje Polska po koncertach, także Mieszkam w Polsce, a przeróżne konteksty, w jakich powstawał utwór Kultu, tropił Michał Margański. Rocznik, pozwolił zdradzić, 77.
1: Ponad czasem.
2: Pamiętam ten czas dosyć dobrze. W roku 1986, kiedy powstawał tekst piosenki, miałem 9 lat. Pamiętam niekończące się kolejki, smród lizolu, czyli płynu używanego do sprzątania, szare budynki, szare ulice, a na nich błoto. Było też na chodnikach, bo w owym czasie nie kładziono ich porządnie. Zabawki śmierdziały plastikiem, w autobusach panował smród gumy i spalin, co powodowało mdłości. Na 1 maja białą farbą malowano krawężniki. Gdzieniegdzie też pomarańczowym kitem utykano okna. W szkole zupa mleczna z makaronem, wspomniany lizol i woń pasty do podłóg. W tornistrze miałem pióro, ale większość pisała rozlewającymi się długopisami, które raz działały, a raz nie. Wróćmy jednak na ulice zdominowane przez małe i duże Fiaty oraz Trabanty, często przystrajane naklejkami z zachodu. Wielu chciało ze swojego malucha zrobić Porsche. Naklejka i reklamówka, a nie siatka czy torba, były synonimem luksusu. Wszędzie brudno i śmierdząco, również z powodu powszechnego palenia koksem i byle czym. Postacie pijanych i przewracających się facetów też nie były rzadkością. Piło się dużo i często. Z szarzyzny upadającego systemu politycznego wędrowano na wewnętrzną emigrację. Tym samym coraz częściej wyłaniała się próba życia poza systemem. W kinach, po próbach koloryzowania rzeczywistości, chociażby Akademią Pana Kleksa, na początku każdej projekcji pojawiała się polska kronika filmowa, a w niej smutny opis rzeczywistości, podany w absurdalny sposób.
3: W sklepie firmowym bydgoskiej Kobry wciąż ten sam jadowity napis. Butów brak. Możemy sobie obejrzeć estetyczne, choć puste półki i ruszamy zelować stary obuw. Ale szewcy coś się jakoś rozkaprysili. Nie mają kleju ani dratwy. Odsyłają do kolegów. Na takich wędrówkach można zedrzeć obcasy i podeszwy. Szczęściem znaleźliśmy w domu jakieś stare trepki. Latem będziemy biegać na bosaka, co skądinąd zalecał dla zdrowia poczciwy entuzjasta ksiądz Knajp.
2: Smutna rzeczywistość podana w pogodny, absurdalny sposób. Władza swoje, a młodzi coraz bardziej swoje. Polska

0: Czy Mieszkam w Polsce kultu staje się nieformalnym hymnem młodzieżowym czasu przełomu, opowiadając o trudnej miłości do miejsc, w których mieszkamy.
1: Moje teksty to są pisane z pozycji jakiegoś takiego obserwatora, który raczej nie ma zamiaru atakować jakiegoś systemu rzeczy czy czegoś takiego, tylko ja widzę wyraźnie różne wykrzywienia życia tu i teraz i widziałem je kiedyś. Jeżeli ktoś usłyszy tę piosenkę i się zastanowi przez 5 minut, czy to faktycznie tak jest, a może nie, to uważam, że jak gdyby swoją rolę spełniam dobrze. Ktoś wynajdywał w tych piosenkach jakiś bunt i coś takiego, z czego ja tam w ogóle nie widzę i nie ma, no bo tam nie ma żadnego buntu, tam nie ma nawoływania do żadnej walki, do buntowania się przeciwko istniejącemu stanowi rzeczy. Natomiast jest zwrócenie uwagi na wszelkie właśnie przekoślawienia i wypaczenia tego, w czym żyjemy.
0: Tak mówił o piosence Polska Kazik Staszewski.
2: I konsekwentnie o tej Polsce opowiada Kazik i Kult, ale wcześniej pani Alicja z Zamku Ćmielów.
3: Zamek Ćmielów znajduje się niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego i tam mieści się obecnie największe w Europie muzeum gitar, płyt, a ta piękna wystawa jest umieszczona w zrekonstruowanym zamku gotycko-renesansowym na wyspie. Znajdują się też tam ruiny. I w ogóle jest to obecnie cud, jeden z cudów naszego województwa. Także chciałam zaprosić.
2: Wspaniałe zaproszenie. Przyjmujemy i wysyłamy dalej. Polska Kult.

0: Autopromocja.
1: Z Trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
2: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
3: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
2: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
13: Nasza firma ma politykę B2B.
12: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
13: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
12: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
14: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl.

0: KPL/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
2: Stokrotka.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
1: 8,11.
0: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: I już 10.30.
7: Pik, pik, pik, pik, pik, pik. Piknik naukowy.
6: Pik, pik, pik. Mapujemy dzisiaj Polskę, a teraz ruszymy, no, znów na roztocze. Otóż proszę sobie wyobrazić, że naukowcy z Politechniki Lubelskiej stworzyli rewolucyjne sprężyny kompozytowe, które są nawet, uwaga, o 70% lżejsze od tradycyjnych stalowych odpowiedników. No i od razu można powiedzieć, że jest to sukces. Takie innowacyjne rozwiązanie przechodzi już testy w warunkach przemysłowych i może wkrótce trafić do aut elektrycznych, wózków inwalidzkich oraz na linie produkcyjne. O tym wszystkim opowiada Monika Suszek.
8: Stal przez dekady była symbolem niezawodności i fundamentem przemysłu, ale w XXI wieku, gdy cały świat walczy o każdy gram i wydajność energetyczną, jej największa zaleta stała się problemem. Stal jest po prostu za ciężka. Z tym wyzwaniem postanowili zmierzyć się inżynierowie z Politechniki Lubelskiej i stworzyli rozwiązanie, które ma szansę namieszać w globalnym przemyśle. Zamiast tradycyjnego, ciężkiego drutu stalowego, ultralekkie kompozyty. Mowa o połączeniu specjalnych żywic z włóknem węglowym, szklanym lub aramidowym. Efekt pracy lubelskich naukowców? Sprężyny lżejsze od stalowych odpowiedników nawet o 70%. Ale niska waga to dopiero początek zalet, mówi profesor Patryk Jakubczak z Politechniki Lubelskiej.
9: To między innymi odporność na korozję lub dobre właściwości izolacyjne w zastosowaniach w elektrotechnice, w energetyce, obojętność na obecność pola magnetycznego na przykład. W związku z czym poza pojazdami, które były punktem wyjścia całego projektu, te sprężyny przez swoje właśnie unikalne właściwości i zestaw tych unikalnych cech sprawił, że przemysł maszynowy, spożywczy są to obszary, które zainteresowaniem przyglądają się temu rozwiązaniu.
8: Klasyczna sprężyna z fabryki ma z góry narzucone parametry. To maszyna musi się do niej dostosowywać. Zespół pod kierunkiem profesora Jakubczaka wywraca tę logikę do góry nogami. Dzięki precyzyjnemu układowi włókien właściwości nowej sprężyny można zaprogramować pod konkretną potrzebę. Ale gdzie to rozwiązanie zobaczymy w praktyce?
9: Innowacyjne sprężyny kompozytowe mogą znaleźć zastosowanie przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym, w rowerach, w sektorze e-mobility ogólnie rzecz ujmując, gdzie redukcja masy ma duże znaczenie, ale także możliwość dostrajania właściwości. Motosporty kładą duże znaczenie na dostrojenie właściwości do aktualnie panujących warunków, po to, żeby maksymalnie wykorzystywać osiągi swoich pojazdów. Ale to są jednostkowe zastosowania. W szerszym kontekście myślimy między innymi właśnie o sektorze wózków inwalidzkich, rowerach elektrycznych. Tam, gdzie ujmowanie gramów z masy układu jest istotne, przy zachowaniu oczywiście właściwości gwarantujących komfort użytkowania użytkownikom takich sprężyn.
8: Co ważne, to nie jest kolejny projekt, który trafi do szuflady. Lubelski patent ma już za sobą pierwszą komercjalizację, a pilotowa seria sprężyn trafia właśnie na testy do firm w warunkach bojowych.
6: Brawo Lublin, brawo Politechnika, brawo Polska. A nam się chyba tutaj rozegrała jakaś mała wojna majonezowa.
10: Dzień dobry. Ja chciałem zaznaczyć, że Poznań to miasto doznań oczywiście, ale również miejsce produkcji kultowego, legendarnego, niepowtarzalnego, osiągalnego w niektórych tylko miejscach w Polsce majonezu Pegas. To jest najlepszy majonez, bo to jest majonez, który jest osiągalny tylko w niektórych miejscach. Ja do córki, do Warszawy go wożę zawsze. Pozdrawiam. Konrad z pod Poznania.
6: Pozdrawiamy pod Poznanie. No to mamy wojnę majonezową w takim razie. A co z Kętrzyńskim?

0: The Cure. A my cały czas pytamy, gdzie jest Polska, gdzie są państwo, ponieważ naszym głównym bohaterem dzisiaj jest utwór Polska Kultu. Mam wrażenie, że Kazik strasznie tam nakłamał o pewnej stacji.
1: Budynek dworca już ma bogatą tradycję, bogatą historię, pamiętającą jeszcze cara, który tu przejeżdżając do Aleksandrowa był uroczyście witany. No wtedy on na pewno swoją funkcję spełniał. Przy obecnej ilości pociągów pasażerskich przebiegających przez stację Kutno, jak i również innych pociągów lokalnych, w tej chwili te warunki już są nieodpowiadające. Nasi pasażerowie na pewno nie są zadowoleni. No, w niedługim czasie będziemy chcieli w naszych warunkach nasz dworzec zmodernizować po to, żeby stworzyć lepsze warunki i wypoczynku podróżowania dla naszych podróżnych przejeżdżających przez węzeł kutnowski.
2: Natomiast o kolejarzach z Kutna już dziś można powiedzieć, że są mili, uczynni i niezwykle serdeczni.
0: No oczywiście, pozdrawiamy wszystkich kolejarzy, pozdrawiamy Kutno. Dzisiaj piękny dworzec w Kutnie mieni się bielą i piękną brązową blachą. Czy ktoś z Kutna jest może z nami? Proszę dzwonić. 2 2 7 3.

0: Queens of the Stone Age, ale grzałka brzmi jak spodek w Katowicach przy okazji jednego z festiwali. A ja tutaj szeleszczę naszą mapą. Mapujemy dzisiaj Polskę. Gdzie jest Polska? Gdzie są państwo? Gdzie nas słuchacie? 40 sekund, 50 góra, takie jest zadanie. Proszę do nas dzwonić i opowiedzieć o swoim miejscu, miejscu, w którym państwo żyjecie. Cały czas dopominam się o Podkarpacie, nie mamy tego jeszcze na mapie. Dopominam się także, halo, Kutno, czy Kutno jest z nami? Ponieważ Kult, piosenka polska, to jest taka piosenka, która trochę opowiada nieprawdę o pięknym dworcu w Kutnie. A tymczasem pani Anna Skrosna?
1: Dzień dobry, a ja bym chciała opowiedzieć o miejscu wartym zobaczenia, w którym mieszkam zresztą. To jest Krosno, czyli największe miasto południowego Podkarpacia, które lokacje miejską otrzymało już w 1348 roku. Mamy wiele ciekawych miejsc do zobaczenia, oprócz oczywiście zabytkowych kościołów, których jest troszkę. Mamy Stare Miasto z rynkiem i wieżą farną, Centrum Dziedzictwa Szkła, Muzeum Rzemiosła, Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, Pałac Trzycieckich, zabytkowe pałace i kamienice Krosna, Muzeum Podkarpackie, Muzeum Rzemiosła, Muzeum Misyjne. No w ogóle jest przepiękne miasto. A co mamy teraz? Światowe zawody balonowe, które zaczynają się jutro i będą trwać do 25 września. Zapraszamy.
0: Zapraszam ja. Światowe zawody balonowe i tyle informacji. Pani Anno, proszę do nas to napisać w mailu agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Jutro Terra Kultura. Z przyjemnością korzystam z każdej z propozycji. When you let me borrow money that you didn't really have, 'cause you knew what I was worth.

0: Ale on ładnie rapuje. Amir Mohammad El Khalifa, czyli Odyssey. A uderz w stół i Kutno się odezwie.
1: Dzień dobry, witam. Na antenie jest właśnie o Kutnie rozmowa, także ja pozdrawiam, Tomek z Kutna. Piękne dwa parki, miasto róż, także Akazik w swojej piosence, no chyba nawet wtedy nie kłamał, powiem pani, tak? On dojeżdżał tam do swojej dziewczyny do Torunia, także w Kutnie się zatrzymywał, a to były pewnie lata gdzieś przed 90, także no dworzec był no okrutny. Tak, także taka historia z Kazikiem.
0: No ale ta dziewczyna z Kutna w Toruniu, to już wiem, dlaczego ten tekst poszedł w taką stronę. A dopominaliśmy się od Podkarpacie, proszę bardzo.
2: Jeżeli chcesz stanąć u stóp najwyższego budynku mieszkalnego w Polsce, na Reshatanie, jeżeli chcesz zobaczyć stadion jak statek kosmiczny, jeżeli chcesz zobaczyć stadion hybrydy, jakiej nie ma na świecie i wreszcie, jeśli chcesz spotkać Tadeusza Nalepę na ulicy 3 Maja, przyjedź do Rzeszowa.
0: Pewnie, że chcę. Wszyscy chcemy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie i mkniemy do Rzeszowa. No i nie jesteśmy sami, bo mkniemy wraz z piosenką. No i cóż, gdzie jest Polska? 22-7 trójek. Piotrka Masierak czeka. Proszę do nas dzwonić. Słyszymy się tuż po 11.

0: Autopromocja.
1: Szykuje się mocny, premierowy piątek. W naszym studiu pojawią się Artur Rojek i Mrozu. Obaj wydają nowe albumy. Tak samo Misia Furtek. A Fisz i Szczyl – wspólny singiel. Oprócz tego światło dzienne ujrzą płyty zagraniczne. Biba Dubi, Miley Cyrus, a swoją trylogię domknie wreszcie Beck. Nowe w piątek od 10 do 12. Ja też nie mogę się doczekać. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
16: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
17: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
18: Pytał Pan, czego sobie życzę?
19: Życz sobie tego, co najlepsze i spełniaj marzenia. Wybierz szybki i godny zaufania Bank Pocztowy. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl.
20: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej.
19: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
21: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Cohen.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera.
3: Zacieśnienie partnerstwa Unii z Kanadą nie jest wymierzone przeciwko komukolwiek, tak Bruksela komentuje groźby Waszyngtonu. Niewielkie, ale jednak spadki cen ropy na światowych giełdach to efekt zapowiedzi Saudyjczyków o tym, że uruchomią ponownie uszkodzony rurociąg. Na drogach więcej policyjnych patroli, funkcjonariusze zwracają baczną uwagę na prędkość. Komisja Europejska odpowiada na groźby prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zagroził Unii wysokimi cłami lub wstrzymaniem handlu z Europą, jeśli Bruksela zrealizuje pomysł i nada Kanadzie status kraju członkowskiego stowarzyszonego Unii. Zapowiedziała to wczoraj Ursula von der Leyen.
4: Tak jak powiedziała wczoraj przewodnicząca komisji, zacieśnienie partnerstwa Unii z Kanadą nie jest wymierzone przeciwko komukolwiek, służy wzmocnieniu wspólnej siły, przekazał mi rzecznik Komisji Europejskiej Olaf Gill. Wczoraj przewodnicząca komisji mówiła, że chce, aby relacje Unii z Kanadą osiągnęły jak najwyższy poziom. Zapowiadała zacieśnioną współpracę technologiczną w cyberbezpieczeństwie, w Arktyce, w energetyce czy integrację przemysłowych baz obronnych. Osobną sprawą jest, że nie konsultowała tego z państwami członkowskimi. Jak się okazuje, wielu dyplomatów przyjęło tę deklarację ze zdziwieniem. Nie wiadomo też, na czym dokładnie takie członkostwo stowarzyszone miałoby polegać. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
3: Minister spraw zagranicznych uważa, że amerykański prezydent powinien nałożyć sankcje na Rosję, a nie Unię Europejską. Radosław Sikorski mówił w Bezuniku w rozmowie Politycznej Trójki, że w tej sprawie na Donalda Trumpa powinien wpłynąć polski prezydent.
5: Ja bym miał prośbę do pana prezydenta, który jest delegatem ruchu MAGA na Polskę i ma ponoć wpływ na prezydenta Trumpa, żeby go przekonał, żeby cła i sankcje prezydent Stanów Zjednoczonych zechciał nałożyć na Rosję, a nie na Unię Europejską.
3: Między Ottawą a Waszyngtonem trwa wojna handlowa. Sam prezydent USA wielokrotnie nazywał Kanadę 51. stanem Ameryki. Ceny ropy na światowych giełdach wyhamowały, a nawet zaczynają spadać. Aktualnie baryłka kosztuje nieco ponad 104 dolary. Arabia Saudyjska ogłosiła, że w ciągu kilku dni przywróci połowę przepustowości rurociągu wschód-zachód. Jak informuje Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła saudyjskie, Aramco, który jest właścicielem instalacji przesyłowej, pracuje nad konstrukcją, która ominie uszkodzony odcinek. Ma to przywrócić połowę przepustowości rurociągu w ciągu kilku dni, a pełną w ciągu 6 tygodni.
6: Rurociąg odpowiadający za transport około 4% światowego zapotrzebowania na ropę został zaatakowany w ubiegły piątek, co spowodowało jego wyłączenie. To razem z ofensywą Houthi w Jemenie i przejęciem przez nich pełnej kontroli nad cieśniną Bab el-Mandab spowodowało gwałtowny wzrost cen benzyny i ryzyko zakłóceń dostaw. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
3: Trwa policyjna akcja Prędkość, to element europejskiej kampanii Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Można się zatem spodziewać większej liczby policyjnych patroli, zapowiada Andrzej Jurkun z komendy w Olsztynie.
7: Policjanci z Warmii i Mazur sprawdzają, czy kierowcy jeżdżą zgodnie z limitami prędkości. Policjanci będą wykonywać pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością.
3: Ta jest niezmiennie główną przyczyną tragedii na drogach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada testy syren w powiecie łęczeńskim w województwie lubelskim. Syreny będą słyszane między 12 a 15. Będzie to trening systemu alarmowania. Należy zachować spokój. Mieszkańcy powiatu łęczeńskiego otrzymali SMS-y w tej sprawie od RCB. Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy otrzyma imię Wandy Traczyk-Stawskiej. W ten sposób stolica chce uhonorować zmarłą niedawno uczestniczkę Powstania Warszawskiego. O nadaniu Izbie Pamięci jej imienia zadecydują radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: To będzie pewne dopełnienie jednej z najważniejszych misji pani Wandy, dlatego że zawsze mówiła o tym, że powierzona jej została misja zadbania o ten cmentarz tutaj na Woli, o pamięć o swoich koleżankach i kolegach, ale również o pamięć o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego.
3: Radni zdecydują też o losach wieżowca w centrum miasta o wartości około 120 milionów złotych, które ma zostać przekazane na potrzeby wojska i zmianach w systemie miejskich żłobków. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Pochmurno i deszczowo. Tylko na zachodzie będzie się przejaśniać. Na Pomorzu burzowo i wietrznie. W Zakopanem 14 stopni, w Augustowie i Rzeszowie 17, w Krakowie, Gdańsku, Ustce i Szczecinie 18, a w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu 19.
0: Trójka.

0: Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Piękny wiaterek. Anna Zaleśna-Sewera wciąż z nami. Mapujemy dzisiaj Polskę. Gdzie jest twoja Polska?
2: Moja Polska, tak jak już rozmawiałyśmy, jest na Roztoczu, bo stamtąd pochodzę.
1: Roztocze 3-0, jeżeli chodzi o jeszcze jeden region, z którego nikt nie zadzwonił. Gdzie okolice Szczecina?
3: Dobrego dnia.
1: Tak nazywa się ta audycja. Jeszcze do godziny 12:00. Piotr Kamasierak, Elżbieta Malinowska i Agnieszka Obszańska.

0: Kochamy małe miasteczka. Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. Proszę do nas dzwonić z dużych miast, z małych miasteczek, ze wsi i wszystkich innych miejsc, w których państwo żyją. Gdzie jest Polska? Gdzie są nasi słuchacze? 2 2 7 3. Zdaje się, że mamy kolejny telefon.
1: Dzień dobry, Piotr z tej strony. W sprawie miejsc w Polsce. Jak zawsze oryginalnie, więc chciałbym o dwóch miejscach powiedzieć, które łączy osoba mojej mamy. Są to dwa wspaniałe uzdrowiska w Polsce. Iwonicz-Zdrój, przepiękna miejscowość na Podkarpaciu, która swój rozkwit zawdzięczała hrabią Załuskim. I nie wszyscy wiedzą, ale w 1944 roku w Iwoniczu-Zdroju przez 3 bodajże albo 4 miesiące był skrawek niepodległej Polski dzięki lokalnemu działowi Armii Krajowej, które proklamowało Rzeczpospolitą Iwonicką. A drugim miejscem jest Kudowa-Zdrój, gdzie moja mama w tej chwili mieszka od 60 lat. I to też cudowne, ale już mniej polskie uzdrowisko. Mylnie kojarzone z Kotliną Kłodzką, ponieważ de facto Kotlina Kłodzka kończy się Zadusznikami, a Kudowa jest już kawałek dalej. Ale cudowne to czas mojego dzieciństwa i przepiękne, obydwa przepiękne uzdrowiska, także proponuję dwie kropki na mapie zaznaczyć.
0: Ale cudowna to jest opowieść. Zaznaczam dwie kropki. Iwonicz-Zdrój, Kudowa-Zdrój i pozdrawiamy mamę. Ese grito roto, yo sentí como crujía.

0: Murphy's Law, Rojrzyny Murphy. Ciekawe, gdzie Rojrzyn mieszkałaby, gdyby miała mieszkać w Polsce. Jakieś pomysły? A nasze telefony dzwonią. Halo, panie Mariuszu?
1: Mariusz z tej strony, Stanisław z Wielkopolski. Ja chciałem się zameldować z chyba najmniejszej miejscowości w Polsce, która posiada dwa rynki, gdzie Warta, przepływając obok, snuje swoją przedwieczną opowieść, gdzie prężnie działa biblioteka, zabierając nas w podróże i z książką, i z historią, gdzie działa koło gospodyń wiejskich, Babski Kopiec, które też zabiera nas i na spacery historyczne, i na różnego rodzaju warsztaty, a miejscowość ta, pomimo że jest wsią, nazywa się Nowe Miasto nad Wartą. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo mocno. Nowe Miasto nad Wartą. Nigdy nie byłam. To jest w ogóle świetny pomysł, żebym ja teraz te wszystkie piękne państwa miejscowości naniosła na mapę i żebyśmy z trójką do państwa jeździli. Co państwo na to i co na to Żmigród?
2: Dzień dobry. Ja dzwonię ze Żmigrodu. Jest to takie niewielkie miasteczko 7-tysięczne na Dolnym Śląsku, położone w Dolinie Baryczy. Bardzo ładnym pałacem, właśnie ruinami pałacu Hatzfeldów. No a jak Dolina Baryczy, no to wiadomo, woda, dużo wody, szlaki kajakowe, pan karp smaczny, milicki, no i mnóstwo ścieżek rowerowych. Serdecznie zapraszam do mojego miasteczka.
0: Panie Zbigniewie, dziękujemy za zaproszenie. Żmigród, kolejny punkt na mapie. Legnica, Ustka, Lublin, Kielce, Milejów, Podpoznań. Mamy wojnę majonezową także. Nie będę wymieniać teraz nazwę. Kołobrzeg, Recz, Iwonicz-Zdrój, Kudowa-Zdrój. Było też Podkarpackie, czyli Rzeszów. No jesteśmy szczęśliwi. Była też Warszawa. Proszę państwa, proszę się nie bać z Warszawy. Warszawa to też miasto.

0: Chciałam zamówić.
1: Dzwonię w sprawie zamówienia.
0: Czy mógłbym zamówić piosenkę na muzycznej pokrzywie Fukare?
2: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
0: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam. Chociaż komuś coś tam.
3: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
2: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w dzisiejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam.
1: Trzymajcie się ciepło.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
16: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację. Fundacja NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
17: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
12: Panie mam... Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
12: Na mediaexpert.pl.

0: Żegnamy reklamy.
1: I już 11:30, znak, że czas na potyczki językowe.
2: Przysłowie.
3: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Aleksandra pyta, dlaczego na geja mówi się obraźliwie pedał i czy to ma związek z pedałem w rowerze. Wyraz pedał pochodzi najpewniej z języka francuskiego, w którym pedal to pogardliwe określenie na homoseksualnego mężczyznę. W językoznawstwie francuskim funkcjonują dwie teorie na temat etymologii tego słowa. Niektóre źródła podają, że francuskie słowo wzięło się od wyrażenia le pedal qui craque, czyli dosłownie pękające pedały, którego używano w stosunku do członków klubu cyklistów, którego trenerem był Paul Ruinart, homoseksualista, który rzekomo otaczał się młodymi koleżami i wchodził z nimi w kontakty seksualne. Francuskie wyrażenie można rozumieć dwojako. Może dotyczyć mężczyzn o niskiej kondycji fizycznej, a przez to osiągających mierne wyniki i stąd pękające, czyli niesprawne pedały. Tacy podobno byli podopieczni trenera. Z drugiej strony wyraz krak może oznaczać zauroczenie kimś lub zakochiwanie się w kimś. Oczywiście oba te rozumienia mogą nachodzić na siebie, tworząc grę słowną. Drugie wyjaśnienie sięga do dwóch pierwszych sylab słowa pederast, czyli polskiego pederasty, który to wyraz określał homoseksualnego mężczyznę, który odczuwa pociąg do młodych chłopców. Zarówno pedał, jak i pederasta to słowa obraźliwe. Neutralnie mówimy o homoseksualnych mężczyznach czy gejach i przy okazji tego drugiego wyrazu obalmy jeden mit. Powszechnie uważa się, że słowo gej pochodzi od angielskiego określenia gej w znaczeniu wesoły, radosny. Krzysztof Zabłocki z Uniwersytetu Warszawskiego zauważa jednak, że słowo to niosło jeszcze jedno znaczenie – lubieżny, rozwiązły i stąd pierwotnie wyraz gej funkcjonował jako negatywne określenie homoseksualnych mężczyzn. Jest to jednak doskonały przykład na odczarowanie słowa i pozbawienie go krzywdzących skojarzeń. Dlatego dziś, pomimo swojej historii, słowo gej uznawane jest za neutralne. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Obalamy mity i odczarowujemy przeróżne sytuacje, także słowne. To trójka. Dlaczego jeszcze nie mamy takiego dżingla? A tymczasem... plus jeszcze jedna piękna zapowiedź. Chyba usłyszymy znajome dźwięki.
4: Stacja Wodno, żegna odjeżdżających i życzę Państwu przyjemnej podróży.
1: Mam nadzieję, że przyjemnie Państwu podróżuje się z nami jeszcze do godziny 12. Dobrego dnia. Polska kultu to jest dzisiaj taki motyw przewodni, a skoro Polska, no to w Polskę idziemy.
5: Chciałabym opowiedzieć o moim miejscu w Polsce. Dzwoniła pani z Kielc, słyszałam tam o latających czarownicach, o Łysej Górze. No i ja właśnie spod tej Łysej Góry dzwonię, z Nowej Słupi, którą chyba można potraktować jako takie serce Gór Świętokrzyskich. Można powiedzieć, że jestem dziewczyną spod samego Świętego Krzyża, na którym znajduje się też wspaniały klasztor, krąg słowiański, Gołoboże. No i zapraszam wszystkich do tego mojego miejsca na ziemi.
1: Pani Paulino, bardzo dziękujemy. Zaproszenie przyjęte. Nowa Słupia, kolejny punkt na naszej mapie, ale ja się cieszę, że Państwo do nas dzwonią. No to teraz myślę, że będzie raczej leniwie, ale proszę się nie lenić. 2, 2, 7, 3. Gdzie jest Polska? Proszę do nas dzwonić i opisywać miejsca, w których Państwo żyją.

0: Bardzo dobre pytanie. A dziś cała Polska, muzyka końca lata, to akurat zespół, który jest stąd, z Mazowsza, powiat miński. Czy ktoś z powiatu mińskiego jest z nami? Proszę dzwonić. 2 2 7 3. Muzyka końca lata z nową płytą. No i dokąd idziemy? To było pytanie, która grupa zadała, a my odpowiadamy?
1: Chciałem odpowiedzieć, gdzie jest Polska. Ponad 10 lat temu w tych dniach przebywałem w takim niedalekim kraju jak Argentyna, w miasteczku Ushuaia, to jest na końcu świata. I proszę sobie wyobrazić, że Polska jest wszędzie, bowiem wchodząc do jednego z kościółków, który tam się znajduje w tej miejscowości, zaraz na bocznym ołtarzu wielki napis: Jezu, ufam Tobie. Ale to nie wszystko, bo po wyjściu i skierowaniu się do nieodległego sklepu wielkospożywczego, takiego Mercato, gdy ktoś usłyszał, że mówię po polsku ze swoim kolegą, byliśmy tam służbowo, podeszła do nas starsza pani i zaczęliśmy rozmawiać po polsku. Także no, Polska jest wszędzie. Konrad moje imię, dzwonię z Krakowa, a ten kolega to był Marek, który jest w Olsztynie.
0: Panie Konradzie, Ushuaia, piękne miasto w Argentynie, ale pozdrawiamy też Kraków. Oxford Drama.

0: Poszerza nam się mapa Polski. Oxford Drama to z kolei Wrocław. Nanoszę ten punkt na moją mapę. Mapa jest duża, mapa jest zgrabna, poręczna, całkiem ładna. Na tej mapie już bardzo dużo punktów i telefonów od państwa. Czekamy. Gdzie jest Polska? Gdzie państwo nas słuchają? 2, 2, 7, 3. A tymczasem poznajemy nowe miejsce.
1: Mieszkam w Zielonej Górze, z tym, że nie jest to ta Zielona Góra w Lubuskiem, tylko w województwie wielkopolskim na skraju Puszczy Noteckiej, obok Obrzycka nad Wartą. Przepiękne miejsce, teraz nad rzeki z mostu było widać fantastyczne zaćmienie słońca. Mieszkam przy Pałacu Raczyńskim, gdzie jest piękny zamek położony w parku. Sam park zamkowy też jest super. No i 8 kilometrów ode mnie jest ten owiany tajemnicą zamek na wodzie, który ponoć budował jakiś tam wielki biznesmen poznański. Także zapraszam do Zielonej Góry, do Pałacu Raczyńskich i do zamku w miejscowości Kiszkowo.
0: Zaproszenie przyjęte. Panie Karolu, my już chyba powinniśmy przewodnik trójkowy z tego stworzyć, z tych państwa telefonów. Dziękujemy bardzo. No i chyba nie mamy wyjścia. Arctic Monkeys.

0: Ouch, Arctic Monkeys. To Sheffield i Wielka Brytania, a my wracamy do Polski, bo dzisiaj Polska jest takim hasłem wywoławczym w kontekście piosenki kultu pod tym samym tytułem. Przypominamy dzisiaj ten utwór, który stał się jednym z bohaterów wystawy w Muzeum Historii Polski. A za czym kolejka ta stoi? Zachęcamy, żeby zaglądać do muzeum. No i dzisiaj przez całe 3 godziny pytaliśmy, gdzie jest Polska, gdzie nas państwo słuchają, gdzie są te miejsca, w których państwo żyją. No i z nami pani Grażyna z Olsztyna.
1: Z Olsztyna dzwonię, Grażyna. Olsztyn kocham, śpiewał zespół Czerwony Tulipan. Ja też kocham za piękne lasy, jeziora, Lynostradę i za wszystkie ścieżki rowerowe.
0: Pani Grażyno, dziękujemy bardzo. Grażyna z Olsztyna, co to za piękny rym. Dziękujemy za zmapowanie całej naszej Polski. Znaczy, czekamy na więcej. Będzie jeszcze okazja, mam nadzieję. Dziękujemy za państwa telefony. Całkiem zgrabna mapa Polski nam tutaj powstała, więc będziemy, myślę, to kontynuować. Elżbieta Molinowska, Piotrka Masierak, ja, Agnieszka Obszańska. Dziękujemy bardzo. No i cóż, do usłyszenia, do zdzwonienia.

0: To znaczy kostium.
1: Komiks, przepastny świat gier, spotkania, rozmowy, wystawa magazynu Produkt. Wszystko wszędzie teraz, prosto z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do usłyszenia w sobotę tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofa.
14: Szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
15: Tylko 18 września kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, drugie opakowanie aż 70% taniej. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowit. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
20: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
21: GWM. Go with more.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
25: Mamy niskie ceny.
3: Żegnamy reklamy.
26: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września. Jest południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Już po spotkaniu koordynatora spec-służb z szefem BBN-u dotyczyło bezpieczeństwa w naszym regionie. Europatriot to pomysł premiera Czech na europejski system obrony przeciwrakietowej. Elfy mają awarię. Kilkanaście nowych pociągów łódzkiej kolei aglomeracyjnej wyłączonych z użytkowania. Na początek jednak alert o zagrożeniu

0: Takiem z powietrza wydano go dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Mieszkańcy powinni znaleźć bezpieczne miejsce i stosować się do poleceń służb. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało alert w związku z atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę z użyciem m.in. odrzutowych dronów. Sytuacja bezpieczeństwa w regionie i niedawna wizyta ministra koordynatora służb specjalnych w Stanach Zjednoczonych to najważniejsze zagadnienie, jakie omówili minister Tomasz Siemoniak i Bartosz Grodecki, który kieruje prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Rozmowa została zainicjowana przez ministra koordynatora służb specjalnych. Tomasz Siemoniak chciał podzielić się z szefem BBN-u Bartoszem Grodeckim swoją wiedzą z dwóch obszarów: eskalacji agresywnej polityki Rosji, wzmożonych ataków na terytorium Ukrainy, ale również możliwych aktów dywersji i sabotażu przy naszej wschodniej granicy. Drugi obszar to wiedza, jaką minister Tomasz Siemoniak pozyskał od szefa CIA. Ten w trakcie ubiegłotygodniowego pobytu ministra koordynatora za oceanem przekazał ważne dla polskich służb ostrzeżenia. Niestety Federacja w najbliższych miesiącach może być bardzo groźna. Należy spodziewać się groźnych zdarzeń, a te obserwowaliśmy chociażby w ostatnich dniach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Utworzenie wspólnego europejskiego systemu obrony przeciwrakietowej proponuje premier Czech. Andrej Babiš pomysł przedstawił podczas szczytu obronnego w Pradze. Europatriot, jak nazwał swój pomysł, nie miałby stanowić konkurencji dla Stanów Zjednoczonych. Jestem przekonany, że posiadanie własnej europejskiej tarczy antyrakietowej powinno być naszą ambicją. Wzmocniłoby nasz wkład w Sojusz Północnoatlantycki i zbliżyło do tego, co niektórzy nazywają NATO 3.0. Zdaniem premiera Czech Europa powinna wyciągnąć wnioski z wojny na Ukrainie i wzmocnić ochronę przed pociskami balistycznymi. Przedstawiciele polskiego oddziału Mety, czyli właściciela Facebooka i Instagrama, nie przyjdą na Sejmową Komisję Cyfryzacji w sprawie fałszywych reklam, ustaliła Rzeczpospolita. Posłowie chcą otrzymać informacje dotyczące funkcjonowania systemów reklamowych platform cyfrowych oraz wykorzystywania wizerunków znanych osób do promocji reklam tworzonych przez oszustów. Nawet 1/3 przychodów Mety w Polsce może pochodzić z takich reklam, mówi Jarosław Kopeć z Fundacji Instrat.
2: Środki, które obecnie Meta stosuje, żeby zapobiegać emisji tych oszukańczych reklam, są niewystarczające. Jednocześnie ofiarami tych oszustw padają przede wszystkim osoby najsłabsze. Z tego powodu należy domagać się, by Meta zaostrzyła kryteria, które stosuje przy dopuszczaniu reklam na swoje platformy, a także wykazała się aktywnym działaniem na rzecz ograniczenia tego procederu.
0: Meta krytykuje raport Fundacji Instrant, z którego wynika, że spółka miała zarobić nawet 760 milionów złotych w ciągu roku na oszukańczych reklamach publikowanych na swoich platformach w Polsce. W oświadczeniu przesłanym Rzeczpospolitej Meta twierdzi, że raport opiera się na błędnych założeniach, nieprawidłowych definicjach i małej próbie badawczej, co daje zawyżone i absurdalne liczby przedstawiające w fałszywym świetle szeroko zakrojoną pracę firmy na rzecz walki z oszustwami. Nowe pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej uziemione. Przez usterkę oprogramowania 14 składów zostało wyłączonych z użytku. Chodzi o najnowsze w taborze pociągi ELF-3.0. Przez ich awarię przewoźnik musiał zmniejszyć liczbę połączeń.
3: Jak podaje portal Rynek Kolejowy, problemy mają związek z oprogramowaniem pociągów, a dokładniej z systemem sterowania drzwiami. Przez usterkę w niektórych składach część drzwi się nie domykała. Przez to ze względów bezpieczeństwa przewoźnik zdecydował się wycofać z użytku 14 składów pociągów PESA ELF-3.0, które wrócą na tory po aktualizacji oprogramowania i upewnieniu się, że system nie zawodzi. Problemy z pociągami sprawiły, że od poniedziałku do środy łódzka kolej aglomeracyjna musiała odwołać część połączeń na trasach z Łodzi do Ozorkowa, Łasku, Zgierza i Tomaszowa Mazowieckiego. Skontaktowaliśmy się z przewoźnikiem z prośbą o komentarz i szczegółowe informacje w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza jest głównie bardzo dobra, w kilku miejscach dobra, jedynie w części Wrocławia umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 46% energii. W zlewni Supraśli na Podlasiu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem stanów wody. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Pochmurno tylko na zachodzie będzie się przejaśniać. Lokalnie opady deszczu, a na Pomorzu także burza. Teraz na termometrach w Białymstoku i Zakopanem 13 stopni, w Warszawie 14, w Legnicy 17, a w Przemyślu 18.
6: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 5,5

0: minuty po południu.
1: Muzyczna poczta UKF.
0: Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. Zaczynamy.

Grupa Garbage, Only Happy When It Rains, na początek muzycznej poczty UKF. Dziś, kiedy obudziłem się i spojrzałem z okno i było szaro, ponuro i padał w deszcz, pomyślałem sobie, że wcale nie jestem taki szczęśliwy, ale ta radość przyszła, kiedy mamy na okazję spotkać się z Państwem i posłuchać tego, co Państwo nam zaproponują. Telefon i adres mailowy niezmienny 227 trójek i ukf@polskieradio.pl. A za chwilę propozycja pana Daniela, który pisze tak: chętnie przyjmę dziś dawkę pozytywnej energii z anteny trójki. Czy w najbliższej audycji znalazłoby się miejsce na jakiś utwór zespołu Wonky One? Zostawiam pełną swobodę wyboru. Niezależnie od tego, który kawałek poleci z głośników, na pewno świetnie nastroi mnie i innych słuchaczy na resztę dnia.

0: One Power i Wonky One w trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek, UKF małpa polskieradio.pl. Kolejny utwór chyba zainspirował Nelly Furtado.
1: Ja chciałabym poprosić bardzo serdecznie o piosenkę, której nie słyszałam w życiu w radiu. To jest piosenka, którą śpiewa Edmund Fettin, ale bynajmniej nie ta z filmu Prawo i Pięść, tylko piosenka o niemoralnych dziewczynach. Stoję teraz na plaży u siebie na Fuerteventurze i jestem jedną z niewielu, która ma kostium na sobie.

dzieckiem drobnym i wcześnie musiał być już w domu. Rzeczy konieczne, choć niemądre, czyniłem zawsze po kryjomu. I tak wyrosłem z betów, z pieruch, zmieniłem szkołę oraz ubiór. Tak nas wyrosło bardzo wielu, z tą ciekawością do płci druhu.

A kiedy miałem lat za mało i ręce z waty, nogi z gliny, to mnie uczyły mego ciała niemoralne dziewczyny, że się budziłem, żeś i rano i sny miewałem niekaralne, sprawiły to,

tak w rzeczach tych miłością zwanych poznałem skutek bez przyczyny. Za sprawą dobrej, niekochanej, niemoralnej dziewczyny. O synu, jeżeli żyć będziesz w związku legalnym, acz miłosny, życzę ci, byś miał chociaż jedną zupełnie niemoralną wiosnę. Byś nim moralnie się zakochasz, spędził kilkoro chwil intymnych przy boku miłej, ale trochę niemoralnej dziewczyny. Aż gdy moralne sterasz siły w życiu co trudne i banalne, przypomnisz sobie, że gdzieś były.

0: Niemoralne dziewczyny Edmund Fetting. Natomiast jeśli nasza słuchaczka mówiła, że jest jedyna osoba na plaży, która ma na sobie kostium, to pewnie inne są po prostu w kożuchach. Albo jeśli nie, to tam bardzo silny wiatr, więc prawdopodobnie zerwał z pani okrycia, które miały na sobie. 227 trójek UKF@polskieradio.pl i czas na konkurs. Powraca konkurs, bo my w Muzycznej Poczcie UKF w Trójce dbamy nie tylko o państwa miłe ucho, wrażenia słuchowe i dźwiękowe, ale także o to, żeby państwo mogli odpocząć. W związku z tym mamy konkurs.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
0: A do wygrania jest jeden voucher dla dwóch osób na dwie noce o wartości 1320 zł w hotelu Karkonoski Spa w Karpaczu. Jeśli państwo chcą wziąć udział w naszym konkursie, to proszę do nas napisać i odpowiedzieć na jedno krótkie pytanie. Dlaczego z góry widać lepiej? Czekamy na odpowiedzi pod numerem SMS-owym 73 533. Koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł brutto.

Dzień przesiądy to propozycja pani Wandy z Wałbrzycha. 227 trójek UKF Małopolskie Radio.pl. Pani Izabela z Rybnika pisze tak. Dość krótko. Dzień dobry, czy można prosić o The Great Pretender Frediego? Dlaczego nie?

0: Autopromocja.
1: Z Trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
2: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
3: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
2: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Żegnamy reklamy.
11: To muzyczne poczty UKF do Państwa zamówień. Wrócimy za chwilę, bo teraz filmowy czas powrotów, ale nie będę zdradzał szczegółów. O tym Ryszard Jaźwiński.
12: Fajny film.
13: To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów dobrego, artystycznego kina. Po 68 latach, tak, to naprawdę nie pomyłka, w tym tygodniu na ekrany naszych kin powrócił słynny film francuskiego reżysera Louisa Malla, Windą na szafot. Absolutnie ikoniczną kreację i w dodatku jedną z najlepszych w całej swojej karierze stworzyła w nim Jean Moreau.

0: Więcej o tej ponownej premierze po latach opowie nam filmoznawca Patryk Tomiczek.
1: Windom na szafot to przede wszystkim nastrojowe kino osiągnięte pionierskim zastosowaniem małych kamer, konstrukcją, pięknymi zdjęciami, ale przede wszystkim niezapomnianą, stworzoną podobno w ciągu 24 godzin legendarną muzyką geniusza jazzu Milesa Davisa. To film kryminalny z niezapomnianą kreacją Jeanne Moreau, która jest odkryciem Louis Malle'a, reżysera tego filmu.
0: W momencie swojej pierwszej premiery dramat Windom na szafot wyprzedzał obowiązujące pod koniec lat 50. trendy we francuskim i w ogóle w światowym kinie. I do dziś uważa się ten właśnie film za prekursora nieco późniejszej słynnej francuskiej nowej fali. Jego forma fascynuje do dziś. Potwierdza to raz jeszcze Patryk Tomiczek.
1: To także intryga kryminalna, która pomimo upływu lat nadal wciąga i potrafi emocjonować. Ale w dużej części to przede wszystkim nastrojowe kino.
0: No właśnie, co można byłoby powiedzieć o cechach z takiego właśnie filmoznawczego punktu widzenia, o cechach, o walorach tego filmu, już pomijając te oczywiste wymienione, ale mam na myśli właśnie czerni-biel, ten nastrój, sposób opowiadania, noc, to wszystko, jakbyś trochę o tym opowiedział.
1: Film Louis Malle'a przetarł szlaki dla francuskiej nowej fali. To legendarne dzieło twórcy znac Sekwany, to kryminał noir skąpany w nocnym Paryżu, w wędrówkach Jean Moreau po tym mieście, atmosferą paryskich ulic. I możliwe, że te wszystkie elementy są zdecydowanie ważniejsze od fabularnej intrygi, której centrum jest po prostu zbrodnia.
0: Czy myślisz, że coś się mogło zmienić w percepcji tego filmu wtedy, kiedy miał swoją pierwszą premierę i teraz? Jednak po tak wielu latach ciągle działa.
1: Pomimo niemal 70 lat od premiery, ten film nadal jest produkcją uniwersalną, czytelną, pod której urokiem pozostajemy na długo, długo po seansie.
0: Większość kinomanów pewnie po raz pierwszy będzie miała szansę zobaczyć w kinie film Louisa Malle'a Windom na szafot i na pewno z tej możliwości warto skorzystać. Arcydzieło z Jean Moreau w roli głównej znowu na dużych ekranach w Polsce.
2: To Ryszard Jaźwiński i fajny film. A powracamy do Państwa propozycji muzycznej poczcie UKF 22 i 7/3 UKF @polskieradio.pl. No i kolejny telefon w tej chwili przed nami.
3: Mam na imię Ula, jestem z Krakowa. Obecnie jestem w trasie powrotnej do naszego miasta. Z mężem podróżowaliśmy przez całą Polskę. Pojechaliśmy do Wilka z koło Giżycka, bo 47 lat temu poznaliśmy się na plaży w ośrodku akademickim Politechniki. Pojechaliśmy uczcić nasze poznanie, bo tam żeglowaliśmy i poznaliśmy się i od tego czasu jesteśmy małżeństwem. Trójka, którą bardzo lubimy słuchać, mogłaby nam podarować jakąś ładną piosenkę o miłości. Everything I do it for you.

Brian Adams z muzycznej poczty UKF. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Pan Piotr pisze: Kanada Euro 2004, czyli Nelly Furtado i jej Portugalii.

polskie korzenie zawarte w przepięknej piosence Forsa. Dawno w radiu go nie słyszałem, a że pan wspomniał dziś o Nelly Furtado, to poproszę o tę piosenkę dziś w muzycznej poczcie UKF.

0: Polsa i Nelly Furtado w muzycznej poczcie UKF 227 Trójek. Mam nadzieję, że zdążyliśmy z emisją tego zamówienia.
1: Ja mam taką prośbę, aby w poczcie puścić Trupę Trupa. To jest kawałek, który mi się podoba, a ponieważ wiozę syna i jego dziewczynę do Poznania na lotnisko, to chciałbym, żeby oni jeszcze przed odlotem też usłyszeli. Trupa Trupa, Sister Ray!

Poprosiłbym o Young Harceran 3 z filmu Romeo i Julia, Baza Luhrmanna, dający powera takiego energetycznego, a wykorzystać tego słońca, które dzisiaj jeszcze jest na zewnątrz, więc bardzo by mi to pomogło, że tak powiem. O, dzięki wielkie, do usłyszenia.

Candy Station w Trójce Muzycznej poczcie UKF. UKF małpa.polskieradio.pl. Pan Bartosz pisze: dzisiaj w pracy mam dużo do zrobienia i przez to nie pijam kawy. Poprosiłbym o... No właśnie, powróci Bryan Adams, ale wraz z Chicane, ale to będzie zupełnie inna piosenka.

0: autopromocja.
1: Szykuje się mocny, premierowy piątek. W naszym studiu pojawią się Artur Rojek i Mrozu. Obaj wydają nowe albumy. Tak samo Misia Furtek. A Fisz i Szczyl – wspólny singiel. Oprócz tego światło dzienne ujrzą płyty zagraniczne. Biba Dubi, Miley Cyrus, a swoją trylogię domknie wreszcie Beck. Nowe w piątek od 10 do 12. Ja też nie mogę się doczekać. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
11: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września, jest 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dron spadł na Ukrainie kilka kilometrów od granicy z Polską. Ewakuowano przejścia w Dorohusku i Sosinie. Będzie prezydencki projekt w sprawie obniżki cen paliw, w nim ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Według Eurostatu inflacja w sierpniu w Unii wyniosła 3,2%, w Polsce 3,5%. O eksplozjach w odległości kilku kilometrów od granicy Ukrainy z Polską informuje agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela ukraińskich władz. Premier Donald Tusk informuje, że bardzo blisko polskiej granicy koło ukraińskiego Jagodzina zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych precyzuje, że na Ukrainie około 4 kilometrów od granicy z Polską spadł dron. Ewakuowano przejścia graniczne z Ukrainą w Dorohusku i Zosinie. Odprawy zostały wstrzymane. Po polskiej stronie uruchomiono alertę RCB o zagrożeniu z powietrza dla województw lubelskiego i podkarpackiego.
17: Było to związane z zbliżaniem się do naszego

0: ich granic bezzałogowego statku powietrznego odrzutowego bardzo szybko się zbliżał, stąd też decyzje o aktywacji naziemnych systemów, aktywacji lotnictwa myśliwskiego. Mamy informację, że około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej bądź to uderzył w cel ten dron, bądź to został zwalczony przez Ukraińców.
1: Mówił rzecznik dowództwa Jacek Goryszewski. Dla zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Alert RCB został już odwołany. W Sejmie informacja rządu o działaniach podejmowanych na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych Polski i wschodniej flanki NATO. Przedstawił ją wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Na miejscu jest Michał Fabisiak. Michale, o czym mówił wiceminister?
2: Wiceminister mówił, że przed nami trudne miesiące. Mówił o zagrożeniach ze strony Rosji. Mówił, że one są poważne. Wskazał, że chodzi chociażby o akty dywersji, ataki dronów i rakiety, czy zlecenia zabójstw ważnych urzędników państwowych oraz osób zajmujących się przemysłem zbrojeniowym. Tłumaczył, że ich celem jest przede wszystkim osłabienie pomocy dla Ukrainy. Cezary Tomczyk przypomniał też, że polskie wojsko już dziś odpiera ataki ze strony Rosji.
3: Żołnierze Wojska Polskiego z cyberwojsk mierzą się z atakami na nasze sieci wojskowe. Na granicy polsko-białoruskiej mierzą się z zagrożeniami z tamtej strony. Mamy do czynienia z wlotami obcych statków powietrznych.
2: Przekazał też tą informację, o której informowaliśmy na początku serwisu, a więc 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Prawdopodobnie uderzył w stację benzynową dron. Minister przekazał, że to odcinek granicy, który był wczoraj umacniany przez polską stronę. Przekazał również taką informację ważną dla mieszkańców Lubelszczyzny, że hałasy, które było słychać na niebie, to po prostu polskie F-16, które przekraczały granice bariery dźwięku.
1: Michał Fabisiak, dziękuję. Prezydent Karol Nawrocki do końca tygodnia skieruje do Sejmu projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw na stacjach, zapowiedział szef gabinetu głowy państwa Paweł Szefernaker. Projekt wprowadzi ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. 3,2% wyniosła w sierpniu inflacja w Unii Europejskiej, podał Eurostat. Taka sama była w strefie euro. W Polsce wskaźnik ten kształtował się w sierpniu na poziomie 3,5%. Rok wcześniej roczna inflacja, roczna stopa inflacji wyniosła 2% w strefie euro, 2,4% w całej Unii, a w Polsce było to 2,8%. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Pochmurno, miejscami opady deszczu, lokalnie intensywne, a na Pomorzu także burze. Ale na zachodzie chwilami będzie się przejaśniać. Od 14 stopni w Zakopanem do 19 w Opolu.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Sprawdzam to.
6: Na Facebooku pojawiły się zdjęcia, na których widnieje graffiti rzekomo namalowane na warszawskich budynkach. Malowidło przedstawia prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Załęckiego, jako żebraka. Jak ustalił demagog, jest to wytwór AI, który zaczął być udostępniany na rosyjskich kanałach telegramowych i powiązanych z Kremlem stronach internetowych. Fact-checkerzy ustalili, że tego typu dezinformacja jest elementem rosyjskich działań w ramach operacji Overload. Schemat działań dezinformatorów opisuje Aleksandra Atanasowa z Reset Tech, organizacji zajmującej się zagrożeniami cyfrowymi.
7: Wszystko zaczyna się od stworzenia fałszywej treści. Treści te to filmy lub zdjęcia opatrzone logo mediów lub innych powszechnie znanych organizacji. Filmy te są następnie rozpowszechniane, głównie w X-ie, aż przyciągną uwagę osób zajmujących się weryfikacją faktów lub innych renomowanych organizacji medialnych.
6: Głównym celem tych działań jest przeciążenie fact-checkerów, dziennikarzy i badaczy na całym świecie, aby odwrócić ich uwagę, zawalić robotą i tym samym ułatwić szerzenie politycznej agendy Kremla. Takie same działania dezinformatorów zaobserwowano m.in. w Hiszpanii, Francji, Niemczech czy Stanach Zjednoczonych. Tam również spreparowano zdjęcia prezydenta Ukrainy. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 5 minut po 13.
10: Muzyczna Poczta UKF.
9: Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. Witamy w drugiej godzinie Muzycznej Poczty UKF, a na początek nasza piosenka dnia. John Legend, Daylight.

0: Daylight i John Legend to jego nowe nagranie, które ukaże się na płycie, którą artysta wyda chyba z okazji moich urodzin, bo dokładnie dzień przed, 23 października, płyta będzie nosiła tytuł Muse. A my powracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF 22:07 trójek lub ukf@polskieradio.pl.
1: Chciałbym, jeżeli można by było poprosić utwór dla mojej żony, która w ciężkich chwilach mi teraz pomaga, jakby można było Bruna Marsa i Lady Gagi. A bardzo dziękuję za wszystko, co robi teraz dla mnie. Kocham cię, Mario.

0: Nie da się ukryć, że był to wielki przebój Lady Gaga i Bruno Mars w muzycznej poczcie UKF. A my przypominamy, że trwa nasz konkurs, który mogą Państwo wygrać voucher dla dwóch osób na dwie noce w wysokości, po wartości 1320 zł brutto w hotelu Karkonoski Spa w Karpaczu. Ale żeby wygrać taki voucher, to muszą Państwo odpowiedzieć na jedno pytanie, które za chwilę. A to pytanie to, dlaczego z góry widać lepiej?
1: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa, www.karkonoski.com.
0: Dlaczego z góry widać lepiej? Czekamy na odpowiedzi pod SMS-em 73 533 73 533. Koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł z VAT-em.

0: Czasy i chwila w Trójce Muzycznej Poczcie UKF. To była prośba pani Martyny. 227 trójek. Chorób nie uleczymy, ale możemy państwu poprawić samopoczucie. Jeśli państwo mają ochotę na taki właśnie zabieg, to zapraszamy. 227 trójek UKF, małpa.polskieradio.pl.
1: Leżę powalona anginą i ja poproszę o lek. To lekiem byłoby The Rolling Stones. Każdy z nich będzie lekiem na moje choróbsko. Dziękuję. Pozdrawiam. Hej.

0: Autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj około 20:45.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz, a w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
10: Co za dzień?
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny.
3: Żegnamy reklamy.
17: Za 28 minut, co ja mówię, godzina 13:30.
18: Powtórka z rozrywki.
17: W różnych krajach mówi się w różny sposób. Kiedy jest rano, mówimy dzień dobry. Anglicy mają na popołudniu inne słowa, a na wieczór to dobry wieczór. U nas też jest dobry wieczór, ale o tej porze chyba ciągle dzień dobry.
19: Dzień dobry, pan Skobry, tak?
20: Skobry, dzień dobry.
19: Stało się coś?
20: Nie.
19: To dlaczego pan płacze?
20: Bo jest mi smutno, ale ja nie płaczę.
19: To proszę pana, to panu spływa tak po twarzy, takie mokre, to co to jest mniej więcej?
20: Deszcz.
19: Deszcz. Już nie pada akurat.
20: A to ja nie wiedziałem, przepraszam.
19: To jednak stało się coś.
20: Nie. Skąd to panu przyszło do głowy?
19: Proszę pana, bo skoro pan płacze jak bubr...
20: Po pierwsze, to nie płacze jak bubr, tylko jak żubr.
19: Jak żub, to pan idzie w wodzie na dno.
20: No! Nie, przecież pływam jak koza.
19: Tak, ale teraz płacze pan jak bubr.
20: Ja chyba lepiej wiem, jak ja płaczę, a w ogóle to nie płaczę. To nie łzy, tylko deszcz.
19: Proszę pana, ja już mówiłem panu, że nie pada.
20: A to ja zapomniałem, przepraszam.
19: No więc stało się coś, tak?
20: Nic, byłem dzisiaj w kinie.
19: Na czym?
20: Na filmie. Widział pan może?
19: Widziałem. Tak.

0: A tytuł jakiś miał ten film?
1: Tak, miał.
0: Jaki? Mniej więcej.
2: Dokładnie mogę nawet panu powiedzieć. No więc ten film to ma tytuł Love Story.
0: A, widzi pan, no to dlatego pan pewnie płacze.
2: Dlatego. Ale ja nie płaczę, to nie łzy, to deszcz.
0: Ja wiem, proszę pana, ale nie wiedziałam, że pan jest taki wrażliwy, wie pan?
2: Ja też nie wiedziałem, proszę pana, dopiero dzisiaj mi się to porobiło.
0: No nie ma się czego wstydzić, mnóstwo ludzi płacze na Love Story. A w ogóle podobał się panu?
2: Kto?
0: No, nie kto, tylko film.
2: Jaki film?
0: Love Story.
2: No to trudno powiedzieć, bo mało co widziałem niestety.
0: Aha, no i mimo to się tak pan wzruszył, tak? Ciekawe dosyć.
2: Bardzo ciekawe, ale tak było niestety, proszę pana.
0: Proszę pana, ale ja już nic z tego nie rozumiem. Był pan na Love Story, płacze pan jak ból.
2: Jak żubr. A w ogóle to nie płacze, to deszcz, proszę pana.
0: I w kinie też padał deszcz?
2: Pewnie też, bo nic nie widziałem, nic nie widziałem.
0: A więc skoro pan nic nie widział, to dlaczego deszcz pada, proszę pana?
2: Co?
0: To znaczy, dlaczego pan płacze?
2: Bo kiedy wchodziłem do kina, proszę pana, zobaczyłem...
0: Kozę.
2: Tak, nic tak. Właśnie. Zobaczyłem swoją narzeczoną, osobistą zresztą.
0: Aha, to byłem blisko, widzisz. A chwileczkę... I dlatego pan płacze, że spotkał pan swoją narzeczoną, osobistą zresztą?
2: Dlatego, bo ona nie była sama, proszę pana. Więcej powiem, nie była ze mną, tylko z reżyserem N.
0: Ny.
2: Na mnie nawet nie spojrzała. Mieli miejsca przede mną i całowali się. A potem to już nic nie widziałem, bo zaczęło padać niestety.
0: Ja wiem, a tak, no teraz już wszystko rozumiem. Całowali się na deszcz, po prostu.
2: Na deszcz to krowy nisko latają, pan myli wszystko, i jamniki zresztą, a moja narzeczona osobista zresztą całowała się z reżyserem N.
0: Nie.
2: Na Love Story i na złość mnie.
0: Pan nie lubi tego reżysera N.
2: A pan na moim miejscu lubiłby go, tak?
0: No proszę pana, na pana miejscu, zaraz, no trudno mi powiedzieć.
2: No zaraz, to się zamienimy miejscami, no.
0: Proszę.
2: Proszę, no lubi pan?
0: Lubię.
2: Reżysera N?
0: Nie. Nie.
2: Nie.
0: Ilustrowany tygodnik rozrywkowy, do widzenia.
2: Do widzenia.
3: To tyle na dziś po wtórce z rozrywki, a my powracamy do państwa zamówieniu muzycznej poczcie UKF 2273. To telefon, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Pani Martyna pisze tak. Może by tak Grace Jones i stary przebój Slave to the Rhythm?

0: Grace Jones w muzycznej poczcie UK. W tej chwili już kończymy przyjmowanie od Państwa SMS-ów w sprawie konkursu, w którym można wygrać pobyt w hotelu Karkonoski Spa w Karpaczu. Rozwiązanie po kolejnej piosence.
1: Dzień dobry. Chciałem się zapytać, czy macie może Państwo coś w swoich zasobach takiego zespołu Les Rita Mi Co Uko? Bo to jest francuski zespół, zmarła wokalista Catherine Ringer. Francuski duet, który właściwie zaczynał w latach 80. Taki bardzo awangardowy, nowofalowy. Ciekawa muzyka, trochę niedoceniana, ale przebiła się popularność. Nawet w Kanadzie byli popularni, we Francji, trochę może w Wielkiej Brytanii. Nawet mieli taki duet z zespołem Sparks, Singing in the Shower. Fajnie, dziękuję bardzo. Do widzenia.

Muszę Państwu przyznać, że nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby śpiewać pod prysznicem, ale w filmach to widziałem, na pewno. 227 UKF, @polskieradio.pl to telefon i adres mailowy muzycznej poczty UKF, która w trójce do godziny 14, ale teraz już czas na rozwiązanie konkursu, w którym można było wygrać pobyt w hotelu Karkonoski Spa w Karpaczu. Dwie osoby, dwie noce i dużo przyjemności. A kto wygrywa? Wygrywa pani Sylwia z Lidzbarka Warmińskiego, która napisała takie słowa. Gdy marzenia górnolotne, a codzienność bez litości, spojrzeć z góry zawsze warto. Dystans, kumpel szczęśliwości. Z góry piękniej, dostojniej i łatwiejsze są sprawy. Perspektywa i możliwości wzrastają. Widać więcej, więc żyj śmiało. Gratulujemy i życzymy udanego pobytu w hotelu Karkonoski Spa w Karpaczu wraz z osobą towarzyszącą. Dziękujemy, a teraz kolejna propozycja od Państwa, zespół Editors i The Rush.

0: Edytor z muzycznej poczty UKF 227 trójek.
1: Czy mogę poprosić utwór Budki Suflera Za ostatni grosz? A dlatego, że mi się przypomina, jak dawno, dawno temu właśnie słuchałem całej płyty i było to pod wielkim wrażeniem, a dawno już tego nie słyszałem. A jestem w trasie i dlatego chętnie bym sobie usłyszał ten utwór. Bardzo lubiłem starą Budkę Suflera i z wielkim sentymentem wspominałem tą szarą okładkę z tym jednym groszem na okładce. Dziękuję pięknie i pozdrawiam trójkę.

0: Za ostatni grosz i zespół Budka Sfera. To okładka nie była szara, była taka lekko brązowa, bo to przypominało papier pakowy tak naprawdę. I dość siermiężnie wyglądało, jakby pieczęć z tym groszem była na okładce Budki Suflera za ostatni grosz. To tyle dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Elżbieta Majtnowska, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja od Państwa w dużym fragmencie.
1: Siedzę sobie na działce, obieram malutkie maślaczki na marynowanie i tak fajnie słoneczko świeci i jeżeli mógłbym, to prosiłbym o piosenkę Wishbone Ash. Everybody needs a friend. Fajne takie maślaczki małe, no i prawdziwka 36 deko znalazłem. Zważyłem go i cały zdrowy i suszy. Pierwszy raz się dodzwoniłem do trójki, ale słucham już od lat 70. Także podgłaśniam radio, jak znajdziecie tą piosenkę, to dzięki. Na razie, hej.

0: Autopromocja.
1: W tym uniwersum Wiedźmin spotyka Spidermana. Chłopaki z osiedla Swoboda przybijają piątki z Jerzem Jerzym, a w dodatku każdy może zostać superbohaterem. Wystarczy, że przygotuje odpowiedni cosplay, to znaczy kostium. Komiks, przepastny świat gier, spotkania, rozmowy, wystawa magazynu Produkt. Wszystko wszędzie teraz, prosto z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do usłyszenia w sobotę tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiec.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
2: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września. Jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Alert o ataku z powietrza dla wschodniej Polski odwołany. Na Ukrainie, kilka kilometrów od granicy z Polską, spadł dron. Przeszukania na Dolnym Śląsku w śledztwie w sprawie marki Polska. Odwołane zagrożenie atakiem z powietrza ze strony Rosji dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Zakończył się atak na zachodniej Ukrainie. Nie naruszono polskiej przestrzeni powietrznej. Podrywane myśliwce wróciły do baz, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę. Jak podało dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych, lecący w kierunku Polski dron spadł 4 km od naszej granicy po stronie ukraińskiej. W związku z alarmem wstrzymane zostały odprawy na przejściach z Ukrainą w Zosinie i Dorohusku. W pobliskim Chełmie jest Paweł Buszko.
14: W Chełmie syreny zawyły kilka minut przed południem, potem w ciągu kilkudziesięciu minut alarmy były powtarzane. Jak się dowiedziałem, w nadbużańskim oddziale Straży Granicznej wstrzymano pracę przejścia w Dorohusku, ale też w Zosinie. Rzecznik dowództwa operacyjnego pułkownik Jacek Goryszewski przekazał, że alerty wprowadzono w związku ze zbliżaniem się do polskich granic odrzutowego drona. Dlatego aktywowano myśliwce i naziemną obronę powietrzną.
15: Mamy informację, że około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej bądź to uderzył w cel ten dron, bądź to został zwalczony przez Ukraińców.
14: Informacje o wybuchu drona w pobliżu granicy z Polską podają ukraińskie media. Do uderzenia miało dojść w pobliżu przejścia z Dorohuskiem, a więc tam, gdzie Rosjanie uderzyli w zeszłą niedzielę. Atakowana miała być infrastruktura.

0: kolejowa to wciąż nieoficjalne informacje. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Wiele przedszkoli i szkół w Lubelskiem podjęło decyzję o ewakuacji uczniów. Opiekunowie zabrali ich do piwnic podziemnych, szatni i na korytarze, bez okien. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego we Włodawie w Lubelskiem została wstrzymana, poinformowała Kancelaria Głowy Państwa. Bezpieczeństwa Unii Europejskiej dotyczyły rozmowy premiera Donalda Tuska z kanclerzem Austrii, Christianem Stockerem. Przed kancelarią szefa rządu jest Krzysztof Polasik. Krzysztofie, o czym mówili politycy?
2: Dzień dobry. Premier Donald Tusk powiedział, że przez dwie dekady, bo tyle czasu minęło od ostatniej takiej wizyty, wiele zmieniło się, jeśli chodzi o zagrożenia w Europie. Szef rządu przekazał, że w trakcie spotkania z kanclerzem otrzymał informację o kolejnym ataku blisko granicy z Ukrainą.
3: Bardzo brutalny atak, niestety znowu na zachodnią część Ukrainy, bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową.
2: To nie są spokojne czasy. Wiedeń i Warszawa powinny więcej współpracować, powiedział kanclerz Austrii. Christian Stocker podkreślił także, że jego państwo jest za deportacją nielegalnych migrantów poza granicę Unii Europejskiej.
4: Musimy współpracować nad kwestiami readmisji i ośrodkami powrotowymi. Jeżeli ktoś nie ma prawa do pobytu w Europie, musi opuścić Europę.
2: Kanclerz spotka się dziś w Warszawie z funkcjonariuszami Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.
1: Krzysztof Polasik, dziękuję. Przeszukania w domu Barbary Mróz-Gorgoń i innych miejscach na Dolnym Śląsku, a w związku ze śledztwem dotyczącym marki Polska. Prokuratura bada, czy przy realizacji jednego z projektów doszło do wyłudzenia publicznych pieniędzy. A zabezpieczone materiały mają trafić do analizy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni-Skiba.
5: Mogę potwierdzić, że postępowanie prowadzone jest bardzo sprawnie. Przesłuchano do tej pory wielu świadków. Planowane są kolejne przesłuchania.
1: Tłem sprawy jest raport Polaków Portret Własny. Po jego publikacji autorce zarzucono wykorzystanie sztucznej inteligencji. Barbara Mróz-Gorgoń odpowiadała, że dokument był przeznaczony do użytku wewnętrznego i nie był częścią zamówienia ani umowy. Nieznana sztuka Wacława Havla trafi na scenę w Nowym Jorku. O szczegółach z Pragi nasz korespondent.
6: Tekst ostrzeżenia odnaleziono wśród materiałów pozostawionych przez przyjaciela Wacława Havla, pisarza Zdeńka Urbanka. To niedokończona jednoaktówka, której akcja koncentruje się wokół Ferdynanda Wańka, alter ego Havla, znanego z innych dramatów napisanych przez późniejszego prezydenta Czech. Sztuka nawiązuje do pobytu Havla w więzieniu, do którego trafił jeszcze jako działacz antykomunistycznej opozycji. Niekompletny rękopis ostrzeżenia opracował reżyser Jiří Havelka. Po zaplanowanym na 26 września nowojorskim czytaniu scenicznym sztuka trafi również na praską scenę. Od 23 października będzie prezentowana w ramach festiwalu Havel Alive, upamiętniającego 90. rocznicę urodzin dramatopisarza i polityka. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Do końca dnia pochmurno, na zachodzie i nad morzem lokalnie rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, a na Pomorzu także burze. Od 14 stopni pod Tatrami do 18 nad morzem i 19 w centrum.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Autopromocja.
10: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
11: Mapa myśli.
10: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Mapa myśli. W audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku po 18. Trójkowa kartografka myśli. Agnieszka Lichnerowicz.
9: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
14: Szkoły pełne talentów!
13: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
12: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi

0: Chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to power piątek!
7: Tylko 18 września kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, drugie opakowanie aż 70% taniej. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Jest 9 minut po godzinie 14.
17: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
16: Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, przygotowała ją Hanna Dołęgowska. Telefon od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam Państwa do dyskusji żywej, ale kulturalnej. Z poszanowaniem opinii innych słuchaczy, nie oceniajmy, mówmy na temat i odnośmy się do słów innych rozmówców z szacunkiem. Oczywiście nie musimy się z nimi zgadzać. Dziś temat handlu w niedzielę. Chcemy się zastanowić z Państwem, czy coraz częściej nie staje się z fikcją i czy nie powinien zostać ograniczony albo w ogóle zniesiony. Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara apelował do klientów o robienie zdjęć paragonów podczas niedzielnych zakupów. Jaki jest zatem stan prawny, jak i faktyczny, jeżeli chodzi o niedzielny handel? Mimo że zakaz handlu w niedzielę obowiązuje w Polsce już od ponad 5 lat, wciąż budzi wiele kontrowersji. Konsumenci i pracownicy handlu są podzieleni, a temat skomentuje Łukasz Kozłowski z Polskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich.
18: Co do zasady, obowiązuje zakaz handlu w niedzielę, natomiast w ustawie przewidziano 32 wyjątki od tej zasady, które dopuszczają prowadzenie działalności handlowej w szeregu obszarów działalności. Dotyczy to m.in. piekarni, kwiaciarni lub też innych placówek handlowych, także w przypadku, kiedy to właściciel sklepu sam właśnie prowadzi sprzedaż, to również taka możliwość jest dopuszczona otwarcia sklepu. Więc tak naprawdę prawo pozostawia wiele potencjalnych furtek do tego, żeby sklep pozostał otwarty. I sam fakt, że sklep prowadzi działalność handlową w niedzielę, nie oznacza automatycznie, że przepisy ustawy są naruszone. To wymaga po prostu weryfikacji i zbadania, czy w danym przypadku rzeczywiście znajduje stosowanie ten wyjątek przewidziany w ustawie. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że ustawa dopuszcza wiele właśnie takich wyłączeń od ogólnej zasady zakazu handlu w niedzielę, no i część placówek handlowych faktycznie takie wyłączenia stosuje.
17: I co Państwo sądzą?
16: Czy powinny zmienić się zasady handlu w niedzielę? Czy powinniśmy znieść zakaz handlu w niedzielę? 22 i 7 trójek, trójkowy Facebook do Państwa dyspozycji.

Teraz nasz mail, porozmawiamy @polskieradio.pl. Jeżeli chodzi o Facebook, no to rozgrzany dzisiaj do czerwoności. Pani Barbara napisała a propos zmian w zakazie handlu w niedzielę. Powinien być bezwzględnie poluzowany, tylko sprzedawcy chcący zarobić i studenci, reszta w niedzielę do kościoła. Pani Grażyna apeluje, że powinien zostać w ogóle zniesiony. Jak pracownikom nie pasuje, niech zmienią pracę. Też pracowałem wszystkie święta, wigilie i tym podobne. Nie było zmiłuj. I kolejna pani Barbara. W tym temacie najwięcej powinni mieć do powiedzenia pracownicy handlu. Dla nich to dodatkowe pieniądze albo dzień wolny. 22 i 7 trójek. Proszę dawać znać, co z tym handlem w niedzielę. Proszę do nas pisać. Porozmawiajmy @polskieradio.pl. No i oczywiście komunikować się z nami na trójkowym Facebooku. A teraz zagramy.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Porozmawiajmy, co z handlem w niedzielę. Czy powinien zostać utrzymany zakaz? Czy powinniśmy to zmieniać? Zaraz odbierzemy pierwsze telefony od Państwa. Natomiast wspominałem o tym, że Facebook dzisiaj rozgrzany do czerwoności. Bardzo ciekawa opinia pani Marioli. A czym ludzie pracujący w handlu różnią się od ludzi pracujących w szpitalach, fabrykach, w pracy zmianowej ciągłej, w policji, w wojsku, w elektrowniach, na lotniskach, kierowców autobusów, na SOR i wielu innych? Czy oni też potrzebują pobyć nie potrzebują pobyć w niedzielę z rodziną? Co to za bzdura? Rolnik też powinien powiedzieć krowom albo świniom, że nie dostaną jeść, bo jest niedziela? Czy handlowcy to jakaś grupa uprzywilejowana? Dlaczego? No, ciekawa opinia pani Marioli. Poprosimy o kolejne i poprosimy o opinię pana Bartosza z Warszawy. Dzień dobry, panie Bartku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja wypowiadam się od strony tego korzystającego z tych niedziel handlowych jako kupujący i muszę przyznać, że chyba ich jest stanowczo za mało, bo jak w takową niedzielę wejdziemy do przysłowiowej galerii handlowej, no to tam są przysłowiowe tłumy, także jestem jak najbardziej za, a prawdopodobnie i być może te stawki, które dla tych studentów, którzy za chwilę wracają do gry, jakby w tę niedzielę były większe, no to, o, no, to sama korzyść. Z mojego punktu widzenia są to same korzyści.
1: Dzień dobry, dziękuję panie Bartoszu. Teraz pan

0: Sylwester z Leszna. Dzień dobry, panie Sylwestrze.
1: Dzień dobry wszystkim, z Leszna dzwonię, Sylwester. Ja też, bo ta pani wcześniej wymieniła transport, to do transportu należy taksówka. Mhm. A taksówkarze to są prywaciarze. I to oni sami sobie decydują, czy on idzie w niedzielę do pracy, czy nie. Jeżeli ktoś ma sklep spożywczy z żywnością i innymi produktami, to on sobie sam powinien decydować, czy on idzie w niedzielę do pracy, czy nie. A tamta pani na samym początku wymieniła prawie wszystkie branże.
0: No tak, panie Sylwestrze, ona wymieniła...
1: Mediów.
0: No właśnie, my też pracujemy w niedzielę.
1: Bo media też pracują, no, radio i telewizja też pracują.
0: Dziękuję, że o nas pan pamięta.
1: No, staram się jak mogę. Dzięki bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. I teraz pierwszy telefoniczny kobiecy głos w naszej audycji, pani Marta z Krakowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja chyba będę jedną z nielicznych osób, które są za całkowitym zakazem handlu w niedzielę.
0: Dlaczego?
2: Dlaczego? Bo to wynika z naszego lenistwa. Nam się wydaje, że niedziela też jest po to, żebyśmy sobie szli na zakupy. Nie. I tak samo uważam, że nawet powinniśmy skończyć handel w soboty koło godziny 17 i dać tym ludziom odpocząć. A w ogóle to największym skandalem uważam jest praca do 23 lub do 24 przed świętami w sklepach. Jak ci ludzie mają nawet do domu wrócić? Dziękuję bardzo za uwagę. Jestem przeciwna handlowi w niedzielę. Całkowitemu zakazowi jestem za tym, żeby był całkowity zakaz.
0: Dziękuję pani Marto, wybrzmiało to. Serdecznie dziękujemy. Spojrzałem w oczy Elżbiety Malinowskiej, która realizuje dzisiejszą audycję. Nam też się zdarza tutaj posiedzieć do 23 przed świętami. Zostajemy w Krakowie. Teraz pani Sabina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że ja też pracuję w niedzielę i jednak jestem za tym, żeby można było żeby ludzie mogli pracować w niedzielę również w handlu. Ze względu na to, że dużo młodych ludzi chciałoby sobie dorobić to raz, a druga sprawa to jest właśnie demokracja, że możemy, a nie musimy.
0: Czyli pani stawia na taki dobrowolną zgodę w zależności od jednostki. Jeżeli ktoś ma ochotę, to tak, niech pracuje. Dobrze, zrozumiałem. Dziękuję pani Sabino. Teraz męski głos. Z Krakowa przenosimy się w zachodnio-pomorskie. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
4: Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Krzysztofie.
4: Krzysztofie, przepraszam.
0: Nic się nie stało. Bardzo ładnie
4: się stało.
0: Proszę mówić.
4: Także panie redaktorze, ja jestem przeciwny handlu dużych dyskontów w niedzielę. Jestem za tym, żeby były pootwierane mniejsze sklepiki i wtedy trochę oni by nadrobiły te tygodniowe straty, gdzie naprawdę oni już powoli nie mają co się równać z dyskontami.
0: Ale chyba tak jest, panie Arkadiuszu, te małe sklepy i właściciele mogą pracować w małych sklepach w niedzielę.
4: Tak, tak, można, dlatego mówię, że jestem przeciwny handlowi dużych dyskontów, właśnie żeby mogły zarobić wtedy te mniejsze sklepiki. O to mi dokładnie chodzi.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz pan Robert z Wrocławia. Dzień dobry, panie Robercie.
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
5: Jesteśmy wpuszczeni w jakąś beznadziejną, populistyczną propagandę. Aha. Popatrzmy, kto zyskuje na zakazie handlu w niedzielę. Masa towarowa w Polsce jest sprzedawana dokładnie ta sama. Tylko, że w mniejszej ilości godzin. Na zakazie handlu w niedzielę zyskują właściciele sklepów dużych. Prosto jak sznurek. A dbanie o ludzi, panie drogi, kogo na te bajki nabierać, tak? Jeżeli ruszy handel w niedzielę, co będzie wygodne dla większości obywateli, bo mniejszość pracuje w handlu, to stracą właściciele sklepów, bo będą musieli ludzi zatrudniać dłużej. Straszna ta prawda. Miłego dnia, ukłony z Wrocławia.
0: Pozdrawiamy pana, panie Robercie. Teraz jesteśmy w Warszawie i słuchamy pana Jacka. Dzień dobry, panie Jacku.
6: Witam, panie redaktorze. Witam szanownych radiosłuchaczy. Wydaje mi się, że ta audycja została zamówiona przez lobbystów dużych dyskontów niemieckich.
0: Zadaję kłam, panie Jacku. Zadaję kłam. Absolutnie nie. Wczoraj żeśmy to ustalili z wydawczynią Hanią Dołęgowską.
6: Ale to wie pan, ja nie sprawdzę was, tylko to jest moje zdanie takie.
0: Ale ja nie muszę pana okłamywać, Hania no, także. Także nic
6: ale
0: takiego.
6: Ale dajmy także ludziom odpocząć.
0: No to chcemy poznać pańską opinię, jeżeli pan uważa, że
6: no,
0: powinien odpocząć i tyle.
6: Ja jestem za utrzymaniem, powiedzmy, zakazu handlu w niedzielę.
0: Dzięki, panie Jacku. To teraz pan Rafał z Kielc.
7: Dzień dobry,

0: Dzień dobry, halo.
1: Słyszę pana.
0: Proszę mówić, panie Rafale.
1: Ja chciałem tutaj taką rzecz zapytać. Tutaj mówimy o ogólnopolskim handlu niedzielę. A co na to, żeby tutaj ten ogólnopolski zakaz dołożyć na samorządy i żeby gminy decydowały, czy taki zakaz ma być, czy nie? Czy może jedne gminy by miały zakaz handlu w niedzielę, inne nie? I może to było ułatwiło pracę obywatelom i w sumie tyle chciałem powiedzieć.
0: Jest to jakaś propozycja, panie Rafale. Bardzo dziękuję. Pytamy o to, co z handlem w niedzielę. Czy powinien być utrzymany zakaz, czy powinniśmy go znieść, ograniczyć, jakkolwiek zmienić? I teraz te pytania kieruję do pani Jagody z Poznania. Dzień dobry, pani Jagodo. Proszę, pani Jagodo, musi pani koniecznie zciszyć radioodbiornik. O, i teraz już jest chyba lepiej. No niestety, pani Jagodo, nie porozmawiamy, bo słyszymy ciągle ten sam początek zdania. Dziękuję. Proszę do nas zatelefonować jeszcze raz. To teraz pan Józef z okolic Łańcuta, jeżeli się nie mylę. Dzień dobry, panie Józefie. Halo, halo?
2: Halo, halo.
0: Panie Józefie, proszę mówić.
2: No ja mam tylko jedną taką ważną informację, że żebyśmy nie zapominali o tym, że mamy pamiętać o tym, aby Dzień Święty święcić. I niedziela powinna być dniem, kiedy święcimy i wypoczywamy.
0: Szanujemy taką opinię. Dziękuję, panie Józefie. To teraz pani Jadwiga z Krakowa. Dzień dobry, pani Jadwigo.
3: Dzień dobry.
0: Pani opinia?
3: Moja opinia jest taka, żeby w niedzielę nie pracować, dlatego że ja przez ponad 40 lat pracowałam świątek, piątek, niedziela i święta, ale to był mój wybór. Natomiast moja siostra, która pracowała w handlu, no to niestety żadna impreza, żadne nic, bo w niedzielę rano do pracy. A poza tym nikt się nie zastanawia, jak to się ma na naszym kochanym Zachodzie. Czy tam też pracują w niedzielę? Ja byłam kiedyś na... Dwie sekundy jeszcze... Byłam kiedyś na pielgrzymce i wracaliśmy w sobotę i nasz pan kierowca gnał prawie na złamanie karku, żeby zdążyć do ostatniego marketu przed granicą w sobotę, który był zamykany o godzinie 1 po południu.
0: Rzeczywiście w Europie bywa różnie, tak, na przykład w Hiszpanii jest też podobnie, w Niemczech także w niedzielę sklepy nie pracują. Dziękuję pani Jadwigo, teraz pan Jan z Małopolski. Dzień dobry, panie Janie.
4: Dzień dobry. Mam takie zapytanie o sprawdzenie, bo kilka lat temu, zanim weszły obecnie trwające przepisy, była też taka sama dyskusja i było wątpliwości, ile gospodarka straci, a ile ewentualnie zyska. Czy mamy takie wyliczenia? Jedźmy w religię, bo mamy ich wiele, stosujmy do wszystkich. Jeżeli pójdźmy pragmatycznie, ile na czym zyskamy, a na czym stracimy? Bo jeżeli pracownik zyska i tą samą normę może wyrobić w ciągu tygodnia i taki sam pieniądz dostać, to po co obarczać go problematyką, że ma jeszcze pracować w weekend?
0: Dziękuję, panie Janie. Takie makro- i mikroekonomiczne spojrzenie pan zaprezentował. To pan Adam z Katowic teraz. Przenosimy się z Małopolski na Górny Śląsk. Dzień dobry, panie Adamie.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Wie pan co, wszyscy się martwią odnośnie handlu w niedzielę. A jeszcze są tacy ludzie, którzy pracują, mają pracę zadaniową. I ci ludzie często pracują, wie pan, nie po 8 godzin, tylko po 16, bo nie mogą się wyrobić z pracy zadaniowej. I nad tym nikt nie myśli, ale wszyscy się martwią o handlu w niedzielę. Taka moja sugestia.
0: Dzięki, panie Adamie, dziękuję za tę sugestię. To teraz druga ekspercka opinia w dzisiejszej audycji. Zaciekawienie budzi dostępność w niedzielę najpopularniejszej w kraju sieci sklepów spożywczych. Tak tłumaczy to nasz dzisiejszy ekspert Łukasz Kozłowski z Polskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich.
6: Tak, no tutaj mówimy o sieci franczyzowej, mówimy tutaj o sklepach niskopowierzchniowych i zazwyczaj jest to związane z tym, że wówczas sam franczyzobiorca zazwyczaj stawia staje za ladą sklepu i tam prowadzi właśnie obsługę tego sklepu. Ewentualnie dotyczy to na przykład pomagających mu członków rodziny, czy też osób nie pozostających w stosunku pracy właśnie z tą osobą w sklepie. I wówczas no, obsługa takiego sklepu i postawienie go otwartym wówczas w tym przypadku jest w dalszym ciągu możliwe. Również w przypadku osób zatrudnionych na niektórych rodzajach umów cywilnoprawnych, prawnych również pozostaje możliwość właśnie tego, żeby te osoby napracowały w tym sklepie w niedzielę, kiedy było otwarte, więc prawdopodobnie to jest również to

0: wyłączenie z tej zasady, które jest w tym przypadku stosowane.
1: Czy tu się zgadzamy?
2: Że zakaz handlu w niedzielę powinien być zniesiony, a może powinien zostać utrzymany, a może powinien ulec jakimś radykalnym reformom. I to pytanie, czy pytania kierujemy do pana Wojciecha z Lublina. Dzień dobry, panie Wojciechu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, radiosłuchacze. Ja jestem za handlem w niedzielę. Mogłoby to być zrealizowane na przykład poprzez dopasowanie godzin i handel w niedzielę od godziny 10 lub 11 do 17, podobnie jak jest w Anglii. Mhm.
2: Dziękuję za tę propozycję i teraz poproszę o zdanie pana Pawła z Morąga, z okolic Morąga. Dzień dobry, panie Pawle.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Otóż mi bardzo podobał się taki zasugerowany przez mojego poprzednika sposób rozwiązania problemu. Otóż ja oczywiście jestem za handlem w niedzielę, natomiast dałbym opcję wyboru. A w jaki sposób? A w taki sposób, że zakazałbym być może sklepom powyżej 200, 300, 400 metrów tegoż handlu, natomiast dałbym możliwość wyboru właśnie, ażeby te mniejsze sklepy, te lokalne sklepy miały możliwość otwarcia bądź nie. Ale rzeczywiście byłyby wówczas konkurencyjne do tych dużych, wielkogabarytowych, wielkopowierzchniowych sklepów. Czyli powyżej 300, 400, 500 metrów, nie wiem, do ustalenia. Oczywiście nie, a poniżej, proszę bardzo, można sobie decydować samemu.
2: Dzięki, panie Pawle. 28 minut po godzinie 14. Łapiemy muzyczny oddech i wracamy do odbierania telefonów od państwa. 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy, @polskieradio.pl.

0: Kto jest przeciw? Kto jest za?
1: Że zakaz handlu w niedzielę powinien być zniesiony. Tak powinna być zmiana, pisze pan Roman na trójkowym Facebooku. Turysta na przykład przemieszczający się po kraju od punktu A do punktu B nie ma gdzie kupić przysłowiowego śniadania, kolacji czy zjeść obiadu na przykład w niedzielę. No chyba tak nie jest, restauracje są otwarte. Pani Jola pisze, powinien być utrzymany niedziela dla wypoczynku. Za to w kontrze pani Janina, powinien być zniesiony w niedzielę, sklepy powinny być otwarte. Co na to pan Grzegorz z Lubelskiego? Dzień dobry, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry. Ja właśnie tak przysłuchuję, jestem zawsze tego zdania, że uwielbiam, jak się komuś coś nakazuje, zakazuje. Mhm. Ja nie jestem ani za, ani przeciw. Trzeba dać głos ludziom, których to dotyczy, bo tutaj głosy, że dzień święty święcić, no a ktoś jest niewierzący, nie święci. Mhm. Prosta zasada, to powinna być dowolność, jeżeli ktoś nie chce pracować,

0: bo ma takie zasady, bo ma taką wiarę, obojętnie, niech nie pracuje. A jeśli ktoś chce, to dlaczego mu tego nie zakazać? Może jest samotny, może nie ma rodziny, ale jeżeli ktoś miałby pracować w ten dzień, to na pewno powinien być, nie wiem, dwa razy, czy ileś tam lepiej wynagradzany. To jest właśnie dać głos ludziom, których to dotyczy, nie decydować w żadnej sprawie nigdy za nikogo. I to najprostsza zasada.
1: Dziękuję, panie Grzegorzu. Wolnościowa zasada. Teraz pan Michał z Krakowa. Dzień dobry, panie Michale.
2: Witam, panie redaktorze. Michał.
1: Dzień dobry.
2: Panie redaktorze, moim zdaniem, z racji tego, co robię i gdzieś tam obracam się wokół handlu, moim zdaniem mimo wszystko powinien być zakaz handlu, i to nie tylko w sobotę, nie tylko w niedzielę, ale tak naprawdę w sobotę już częściowo i całkowicie w niedzielę. I powiem dlaczego. Proszę zwrócić uwagę, jak to było dawniej. Ja jestem pokolenie takie, które te czasy pamięta, gdy sklepy zamykały się o godzinie sobotę o 14 i otwierało dopiero
1: poniedziałek
2: o godzinie 6 rano, prawda? I to wbrew pozorom było dość mądre z punktu widzenia przede wszystkim strat. Ludzie robili mądrzejsze zakupy, nie robili zakupów tak na szybko, wpadając do tego sklepu, bo jest otwarty, wpadnę sobie, kupię sobie coś, co mi potrzeba. Robili zakupy mądrze. Ja pamiętam, jak byłem mały, dostałem listę, leciało się po sklepach, na tej liście było wszystko, robiło się zakupy. Jeżeli czegoś nie było, to potem się pożyczało od sąsiadów, albo się tego po prostu nie miało. Ale to powodowało to, że straty i marnowanie żywności było o wiele mniejsze. Teraz te straty generowane zarówno przez sklepy, które zamawiają to na weekendy i tego nie sprzedają, jak i przez ludzi, którzy kupują trochę bezsensownie i impulsywnie dużo rzeczy, są ogromne. A planeta, że tak powiem, nie jest z gumy.
1: Panie Michale, bardzo ciekawy, naprawdę taki rozsądny, wielowątkowy głos. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Z Krakowa przenosimy się bardzo daleko, do Szczecina. Przy naszym telefonie jest pan Robert, który jest taksówkarzem. Dzień dobry, panie Robercie.
3: Dzień dobry, witam panie Krzysztofie i wszystkich słuchaczy. Może na początku, tak jak pan tutaj wspomniał, prywaciarz, taksówkarz, który pracuje w niedzielę, bo musi albo chce. Ale ad rem tematu, to powiem tak, jestem 100% wolnościowcem. I te, wśród niektórych głosów, które tutaj padły, oczywiście szanuję ideę programu, ja nikogo nie chcę tu, broń Boże, obrazić, ale to są granice absurdu, opary, które muchę przybijają do szyby. Niech pan mi powie jedną rzecz. Widzę tabuny ludzi wychodzących z kościoła, zmierzających do jednych ze sklepów oznaczonych zielonym płazem. Jak to się ma do prawdy? To przecież wszyscy zrobią to, co będą chcieli. Powiem więcej. Mój jeden z członków rodziny jest szefem jednego z bardzo dużych ochrony, jednych z bardzo dużych hipermarketów w Szczecinie. Niech pan redaktor uwierzy i słuchacze, że w tym czasie, kiedy wprowadzono ten zakaz, dla niektórych osób była to czarna rozpacz. A dlaczego? Dlatego, że były to dodatkowe pieniążki, dodatkowy dzień wolny, w którym można było coś załatwić, a argumenty takie, że ludzie mają wypoczywać, to się tak ma do wszystkiego, że wszyscy musieliby wypoczywać. Pracownicy restauracji, hoteli, to kiedy ci ludzie mają wypoczywać, dla innych pracować? Bo jeżeli ktoś mówi, że on by chciał w niedzielę wypocząć, idąc do hotelu, do restauracji, czy do jakiegoś stacji benzynowej, to on de facto zabiera tą swobodę tej osoby, która tam pracuje. Uważam, że to jest totalny absurd, który wcześniej, później się tak nie utrzyma. A mówienie o tym, zasłanianie się kościołem, czy wiarą, to jest kompletnie niezbieżne z tematem, bo można znaleźć czas i na kościół, i na zakupy. To tyle. Serdecznie pozdrawiam.
1: Ja pana też serdecznie pozdrawiam. Teraz pan Maciej z okolic Bielska Białej. Dzień dobry, panie Macieju.
4: Dzień dobry.
1: Proszę mówić.
4: Generalnie jestem za zakazem handlu wielkopowierzchniowego w niedzielę. Argument, że osoba pracująca w niedzielę będzie miała dzień wolny w tygodniu, jest o tyle nietrafiony, że wtedy jej rodzina jest w pracy lub w szkole. I ta rodzina się w ten sposób nie integruje i jest to dla niej ze szkodą. A poza tym dzisiaj w Polsce wszelkiego rodzaju żabki dobrze funkcjonują, jest im dobrze. Dlatego ten handel, naprawdę nie możemy na co narzekać. A poza tym wymieniając służby, policja, służba zdrowia i tak dalej, to jest służba. Jeżeli by ewentualnie osoby pracujące w handlu zarabiały adekwatnie do tego, jaka jest średnia krajowa w Polsce, to pewno by też te osoby chętnie pracowały. Dziękuję bardzo.

0: Dziękuję panie Macieju. Teraz pan Piotr z Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Witam.
1: Ja generalnie jestem za handlem w niedzielę, ale poza tym ja bym rozszerzył w ogóle handel, nie tylko handel. Mhm. Otwórzmy urzędy. Ja chęcią bym pozałatwiał sobie w niedzielę parę spraw w urzędzie.
0: Czyli otwieramy, otwieramy sklepy, ale też urzędy, tak? Przy okazji.
1: Tak jest, otwieramy wszystko i wtedy... Niech ta cała machina działa, a nie poszczególna grupa, która jest tylko jakby handlowa, tylko w ten sposób. I zobaczmy wtedy, jaka jest odpowiedź wszystkich ludzi.
0: Czyli uwalniamy kompletnie rynek, tak mówiąc w cudzysłowie. Bardzo panu dziękuję. Teraz pan Andrzej z Płocka. Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry. Ja tak samo podzielam zdanie mojego przedmówcy generalnie, no bo mamy dużo problemów. Tak samo w sądownictwie. Czekamy za sprawami. Wszystko się, że tak powiem, mieli i terminy są bardzo długie. A to też handel w niedzielę to jest nasze wygodnictwo dokładnie, bo nie chcemy zrobić czegoś sobie w piątek, zaplanować, tylko nie, to sobie pójdę w niedzielę. Ale również tak jak kiedyś to było, że w niedzielę był handlowy, potem wprowadzono zakaz handlu, uważam, że rodziny odżyły. Ludzie zaczęli się odwiedzać. I teraz chcemy wrócić znowu do tego, żeby nie było czasu na spotkania, na...
0: Ja nie wiem, panie Andrzej, czy chcemy wrócić. My się po prostu zastanawiamy, czy ten obecny stan nie jest nieco fikcyjny, bo rozmawialiśmy o tym, że są sieci sklepów spożywczych, które normalnie funkcjonują w niedzielę.
2: No dobrze, ale też był poruszony temat studentów. Ale
0: no tak.
2: Studenci to pracują tylko w tych dużych miastach ewentualnie, tak? Są małe miasta,
0: no Ciechanów,
2: Sieps, przykładowo tutaj niedaleko, Ostrołęka. W tych nie ma aż tylu studentów, tak? Mhm. Albo w ogóle nie ma. Oni wyjeżdżają, żeby studiować do tych większych aglomeracji.
0: Dziękuję panie Andrzeju. Tylko co z tymi, którzy przyjadą właśnie do tych dużych aglomeracji, chcą dorobić, zarobić na życie. Teraz pan Andrzej z Jaworzna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Drodzy Państwo, chciałem poruszyć taką jedną kwestię, mianowicie wynagrodzeń za tą pracę w weekendy. Mhm. We większości zawodów praca w sobotę jest tam jakoś dodatkowo płatna, w niedzielę bodajże 100% więcej, natomiast w handlu czegoś takiego nie ma. Człowiek, który pracuje w sobotę, pracuje w niedzielę, odbiera sobie ten dzień w środę czy tam w czwartek, nigdy w żadnym sklepie nie dostawał więcej pieniędzy z tego powodu, że pracuje w sobotę czy w niedzielę. Mit o tym, że w weekend przychodzą do pracy ci, co chcą, możemy między bajki włożyć, ponieważ no, sklepy mają bardzo mało pracowników i no, nie mogą inaczej grafików upychać. Musieliby kolejne etaty otwierać, prawda, dla tych ludzi, którzy...
0: Którzy akurat by chcieli, tak, to prawda.
3: Tak, to byłoby świetne, gdybyśmy płacili 100% więcej za niedzielę, to wtedy faktycznie ktoś, kto ma kredyty, raty, chce sobie, nie wiem, nowy telewizor kupić, może przyjść z chęcią. Ale to jest mit. Ci ludzie, co tak mówią, to po prostu nie wiedzą, jak to wygląda w handlu.
0: Bardzo panu dziękuję. Teraz głos pana Piotra z Trzebini, 2273. Przypominamy nasz numer telefonu, pytamy o to, co z tym handlem w niedzielę. Proszę panie Piotrze mówić.
4: Dzień dobry. Ja chciałem się tylko odnieść do pana, który stwierdził, że kiedyś to soboty były do połowy jakby pracujące, a niedzielę w ogóle wolne i dało się. Natomiast myślę, że to nie te czasy, bo kiedyś to było inaczej się pracowało. Ludzie, którzy są zapracowani, którzy pracują no, niemalże cały dzień, nie mają czasu na zakupy w tygodniu.
0: Pan mówi o czasach, kiedy rzeczywiście spędzało się w pracy 8 godzin od poniedziałku do piątku i tyle.
4: Dokładnie i od 6 do 14 to był czas na zakupy po południu. I jeszcze tylko króciutko chciałbym się odnieść do pana, który tu poprzednio mówił, że oczywiście te płace powinny być zwiększone w niedzielę i te płace, no kto by chciał, wtedy mógłby sobie przyjść, oczywiście zgodnie z jakimś grafikiem sklepowym. Mhm. A na koniec chciałbym powiedzieć, że też powinien to regulować rynek, ponieważ mam syna w Anglii na przykład, gdzie w niedzielę w zasadzie i kurierzy jeżdżą i są czynne wszystkie sklepy, jeżeli jest tylko zysk z tej działalności. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo panu dziękuję. Teraz pan Grzegorz z okolic Zamościa. Pan Grzegorz jest właścicielem małego sklepu i bardzo mnie interesuje pańska opinia, panie Grzegorzu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam. Powiem szczerze, większość osób, które tutaj na antenie się wypowiada się tak jakby z poziomu klienta. Mhm. Ja chciałbym zabrać właśnie głos z tego poziomu małego sklepikarza, handlarza,

0: który jest już na rynku 35 lat, prowadzi sklep 100 metrów kwadratowych i powiem szczerze, że ten handel w niedzielę ratuje nam życie. Bo żeby nie handel w niedzielę, to niech mi panu wierzy, że koszty ZUS-u, koszty pracy w Polsce są tak wysokie, że bez tych niedziel to dodatkowo ponad połowa takich małych sklepów czy działalności już by dawno się zamknęła. Wypowiadał się tam jeden pan odnośnie płacy, że pracownicy handlu mało zarabiają. Czyli ja bym też chciał pracownikowi w handlu naprawdę zapłacić więcej. Tylko niech mi panu wierzy, że od co WIG dostaje minimalne wynagrodzenie, przypuśćmy dzisiaj te 3000, tam 800, 900 na rękę, a mnie de facto taki pracownik kosztuje 6500 zł co miesiąc. Czyli ile zabiera państwo polskie, ile zabiera urzędy i inne instytucje. I tak samo to się ma po prostu do innych rzeczy. Jeżeli chodzi o energię elektryczną. Energia elektryczna dla zwykłego zjadacza chleba jest 70-80 groszy kilowat brutto. Dla mnie prąd przemysłowy to jest złoty 50, złoty 60 kilowat, nawet do 2 złotych. Więc jakie tu są koszty, jakie tu są po prostu, jaka jest inna relacja. Więc dobrze się wypowiadać z punktu widzenia klienta, bo trzeba wolną niedzielę mieć i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, jak to wygląda naprawdę, jakie są koszty ogromne, nawet w porównaniu do innych krajów europejskich, w Polsce, a gdzieś tam w Unii nawet.
1: Panie Grzegorzu, słyszę determinację w pańskim głosie i jeszcze raz przypominamy, gdyby nie niedzielę, to pan mówi, żeby nie utrzymał się po prostu przy życiu. I tyle.
0: Oczywiście, że tak.
1: Dziękuję, panie Grzegorzu, za ten głos. Teraz pan Jacek z Trójmiasta. Dzień dobry, panie Jacku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym powiedzieć tak, jestem jak najbardziej za handlem w niedzielę, a jeżeli nasi mężcy, którzy wprowadzają różne zakazy, niech wprowadzą zakaz pracy w niedzielę dla wszystkich. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Krótko, rzeczowo, lapidarnie. Teraz pan Janusz z Siemianowic, czyli znów jesteśmy na Górnym Śląsku. Dzień dobry, panie Januszu.
3: Witam serdecznie. Odnośnie tego pana, który ma swój prywatny sklep, okej, jeżeli on w tę niedzielę zarabia, to wszystko w porządku. Prywatnie okej, ale wielkogabarytowe te sklepy typu Biedronka, te wszystkie i te podobne Aldiki i Lidle, dajcie tym kobietom po prostu wypocząć, zająć się rodziną, dziećmi. W tą niedzielę naprawdę nie ma aż takiej konieczności, żeby kupować pilnie zakupy. Głównie to jest alkohol, papierosy i takie rzeczy. A jeżeli chodzi o te godziny otwarcia, do 22, do 23 są w ciągu tygodnia otwarte sklepy. Jest możliwość kupienia chleba, masła, innych artykułów spożywczych. Nie trzeba specjalnie w niedzielę.
1: Dziękuję.
3: Krótko i na temat.
1: Dziękuję panie Januszu. Warzywa też można kupić rzeczywiście do 23. Teraz pan Tomasz z Krakowa. Dzień dobry, panie Tomku.
4: Dzień dobry. Ja trochę też w aspekcie społecznym chciałem być. Absolutnie jestem za zakazem handlu w niedzielę. Myślę, że to jest taki dzień przewidziany do tego, żebyśmy mogli odpocząć, zająć się rodziną. I myślę, że taki fajny obrazek po zamknięciu tych sklepów w niedzielę nam się wyłonił, że w parkach, na placach zabaw zaczęli się pojawiać rodzice z tymi dziećmi. No bo jak oni się mają z nimi bawić nawet w ten dzień wolny, który dostają w zamian za tą niedzielę, kiedy dzieciaki są w szkole albo na takich zajęciach. Więc myślę, że jak najbardziej powinni spędzać ten dzień z rodziną. I absolutnie nie jest to jakieś naprawdę priorytetowe, żeby robić zakupy w niedzielę, albo żeby te dzieci z nami biegały po supermarkecie.
1: Dzięki, panie Tomku. Teraz pan Arkadiusz z Olsztyna. Pan Arek też jest właścicielem sklepu. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
5: Mała poprawka. Byłem.
1: Był pan.
5: Właścicielem sklepu przez 25 lat. Jednego nie mogę zrozumieć. W zakazach handlu. Jak ktoś może zakazać albo torować moją prywatną działalność? Mam prywatny sklep, to jest mój biznes. Czemu ktoś się wtrąca do mojego biznesu, zakazuje mi handlować w niedzielę? Ja chcę zapłacić pracownikowi, niech on przyjdzie do pracy. On nie będzie chciał, przyjdzie ktoś inny na jego miejsce. To takie jest moje zdanie. Są inne dni, gdzie można wypoczywać. Niekoniecznie w niedzielę. Niedziela jest... Ja się trochę zagmatwałem w tym, co mówię, ale...
1: Nie, mówi pan całkiem rozsądnie.
5: Chodzi mi o to... To jest wtrącanie się w mój prywatny biznes. Czemu nikt stolarzowi nie każe zamknąć, zakazać...
1: Wchodzenia do stolarni w niedzielę, tak?
5: Tak, albo czemu nie ma zakazu pracy w niedzielę? A dlaczego handlowiec ma mieć tą pracę?

0: Zakazano.
1: Inna jest sprawa, zakazano sprawę, inna sprawa, jeżeli chodzi o płacę w niedzielę. Kodeks pracy chyba stanowi jasno. Za pracę w niedzielę należy się podwójne wynagrodzenie, tam 100%, przynajmniej tak było kiedyś. I to ma, czy to ma, nie dotyczy w tej chwili handlowców?
0: Panie Arku, serdecznie dziękuję, bo dzwonią inni z naszych słuchaczy. Dziękuję za pańską opinię. Teraz pan Karol z Szamotu. Dzień dobry, panie Karolu.
2: Dzień dobry. Ja w sprawie tego prawa...
0: Tak, zakazu utrzymania, bądź zniesienia, bądź reformy tego zakazu.
2: Ja też jestem bardzo liberalny. Uważam, że prywatni przedsiębiorcy jak najbardziej powinni sami podejmować decyzję, czy chcą pracować i czy nie. W czasach, gdy sklepy wielkopowierzchniowe, markety, wielkie korporacje drenują portfele Polaków, my niestety zabiliśmy drobną przedsiębiorczość. Te malutkie sklepy po prostu się zamykają na potęgę i ulegamy takim złudzeniom, takim iluzjom, że jak pójdziemy sobie do sklepu na B albo do sklepu na L, to tam są promocje i my kupimy sobie masło, tam załóżmy za pół ceny, a przy okazji kupimy wiele innych rzeczy, które są o 30% droższe niż w innych sklepach. Poza tym asortyment, zwróćcie Państwo uwagę, że asortyment w systemach jest praktycznie cały czas taki sam. Ja już mojej żonie powiedziałem, czemu ci ciągle chodzisz do tego sklepu, do tamtego czy do innego? No bo tam jest promocja, ale tak naprawdę jak się kupi dwa sery, dwie paczki kiełbasy, to najczęściej część z tego się niestety wyrzuca i to jest taka złudna oszczędność. I broniłbym polskich przedsiębiorców, a niestety te wielkie firmy najczęściej nie płacą podatków. To jest po prostu dla nas straszne, bo po pierwsze zabijamy swoich, a nie zyskujemy na tych dużych korporacjach.
0: Dziękuję, panie Karolu. Teraz pan Janusz z Lublina. Dzień dobry, panie Januszu.
3: Dzień dobry. Wie pan, do mnie przemawia argument ten, że ktoś pracuje na tygodniu ciężko i ma teraz tylko w niedzielę na zakupy. Ja to rozumiem, bo wie pan, ja na przykład na tygodniu nie mam czasu pójść do fryzjera, do geodety, jak mi trzeba do mechanika zmienić oponę, czy do notariusza, czy cokolwiek. Zatem ja proponuję, żeby wszystkie te zawody pracowały również w niedzielę, bo pan Janusz Lubina nie ma czasu na tygodniu pójść do mechanika, musi się z pracy zwalniać, tłumaczyć, wyjaśniać. Wie pan, do notariusza też tylko do 16, poniedziałek, piątek, a niechby pracowali w niedzielę notariusze. A geodeta to samo, wie pan, no, żeby zrobić coś w GD, to na działce trzeba się z pracy zwolnić, nie pracować, stracić, szefowi tłumaczyć. Niech geodeci pracują w niedzielę. Jak wszyscy, to wszyscy. Taka jest moja. I przymusowo.
0: Przymusowo, dziękuję.
3: Dużo geodetów, notariuszy i mechaników w niedzielę mają być w tym kraju. No, na razie.
0: Pod dużą karą finansową dziękuję, panie Januszu. Teraz pan Paweł z Dolnośląskiego. Dzień dobry, panie Pawle.
4: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i radia. Ja jestem za tym, że zakazem w niedzielę pracy, okej. Tylko niech nasze państwo zniesie 9% podatek od zdrowotnych, który płacimy nie wiadomo na co i za co. I małe przedsiębiorstwa w ten czas potrafią, że dłużej przeżyją.
0: I tyle.
4: To chciałem powiedzieć.
0: Dziękuję, panie Pawle. Teraz przenosimy się na zachód i to bardzo daleko, do Kostrzyna nad Odrą. Pan Artur. Dzień dobry, panie Arturze.
5: Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć taką sytuację, że są też nasi ludzie kultury, którzy od maja do końca wakacji pracują w weekendy i nie mają 100% zapłacone za weekendy, tylko mają dni wolne do, powiedzmy, do odebrania. Mhm. To są ludzie, którzy to robią nie tylko dla pieniędzy, ale też powiedzmy dla całego swojego miasta, dla całej społeczności.
0: Dla kultury wysokiej.
5: Dla kultury wysokiej. Nikt na to nie patrzy, że oni też pracują i to w lato, całe weekendy i nikt im nie daje za to 100%, tylko dzień wolny do odebrania. To też nie jest w porządku.
0: Dziękuję, panie Arturze. To jeszcze pan Bartłomiej z Wielkopolski, który przedstawia się jako prywaciarz. To prawda, panie Bartłomieju?
6: Tak, jestem prywaciarzem. Ja powiem państwu szczerze, że uważam, że ta dyskusja to jest bardziej dyskusja o styl życia, bo to idzie bardziej o to, że rzeczywiście ma nam dać odpocząć, mamy pójść z dziećmi na spacer, a ta pogoń ciągle, wie pan, chodzenie w niedzielę do sklepu, czy to naprawdę tak musi być, czy my nie możemy tego jednego dnia poświęcić całkowicie dla rodziny, zapomnieć o tym handlu, zapomnieć o tym kupowaniu, o tym wszystkim, czy to nie może być tak, żeby ten jeden dzień był naprawdę dla tej rodziny, dla dzieci, dla żony, dla teściów, dla rodziców. To jest moje zdanie.
0: Dziękuję bardzo, panie Bartłomiej. To jeszcze pan Jerzy z Wrocławia na podsumowanie dzisiejszej audycji. Panie Jurku, prosimy o krótką opinię.

0: Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć o rozwoju technologii. Za 3-5 lat nie będzie tego problemu, bo w sklepach wielkopowierzchniowych i innych po prostu nie będzie obsługi żywej, że tak powiem. I sklep będzie otwarty 24 godziny na dobę.
1: I problem się rozwiąże. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Tak. Pan Jerzy z Wrocławia podsumował dzisiejszą dyskusję. Tę audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, przygotowała ją Hanna Dołęgowska. Telefony od państwa odbierał Piotr Łodej, a ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i mówię do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Z Trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych, JMK.
2: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
3: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
2: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy. Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka

0: 2 opakowania plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
3: Pytał Pan, czego sobie życzę?
5: Życz sobie tego, co najlepsze i spełniaj marzenia. Wybierz szybki i godny zaufania Bank Pocztowy. Sprawdź nasze oferty kredytowe do

0: moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Alert dla województw podkarpackiego i lubelskiego odwołany. Przed południem Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. Bezpieczeństwo i migracja. O tym rozmawiali w Warszawie premier i kanclerz Austrii. Górnik zginął w wypadku pod ziemią w kopalni Knurów w Szczygłowice. Odwołano zagrożenie z powietrza dla województw podkarpackiego i lubelskiego. Wcześniej zawyły syreny, a mieszkańcy otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem. W Rzeszowie i Lublinie zamknięte zostały lotniska. Powodem był rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Jak na alarm zareagowali mieszkańcy i szkoły, sprawdzała Agata Jodłowska.
12: W wielu miejscach regionu zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy dostali też SMS z informacją o zagrożeniu z powietrza. W centrum Rzeszowa życie toczyło się jednak normalnie. Jak mówili mi przechodnie, część z nich nie wiedziała, co powinna zrobić po usłyszeniu alarmu.
13: Nie wiem, czy mam siać panikę i organizować tutaj ludzi i nie wiem, co robić.
12: Część mieszkańców była przekonana, że mają one związek z przypadającą dziś rocznicą.
14: Upamiętnieniem napadu ZSRR na Polskę.
12: Na alarm zareagowały także szkoły. W podstawówce numer 4 w Przemyślu uczniowie zostali przeprowadzeni do pomieszczeń ewakuacyjnych. Poinformowała o tym dyrektorka placówki Agnieszka Kowaliw.
15: Zeszliśmy z dziećmi do pomieszczeń, które są przeznaczone na taką ewentualność. Czekamy na zakończenie alarmu.
12: Alert dla województw lubelskiego i podkarpackiego został odwołany. Do mieszkańców rozesłano SMS-y, a syreny nadały 3-minutowy sygnał ciągły. Dla Polskiego Radia Rzeszów Agata Jodłowska.
11: O tym, co działo się w związku z wydarzeniami przy polsko-ukraińskiej granicy, informował w Sejmie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
16: Wiem, że też ludzie czasami w oczywisty sposób w Polsce są zaniepokojeni. Takie informacje też pojawiły się w Łodzi albo w okolicy Dęblina. To nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Też chciałbym Państwu przekazać, że dowód

0: dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów, gdyby one zbliżyły się do granicy z Polską i byłoby zagrożenie przekroczenia.
1: O tym, że rosyjski dron odrzutowy spadł 4 km od granicy, mówił premier Donald Tusk po spotkaniu z kanclerzem Austrii Christianem Stockerem. Rozmowy dotyczyły nie tylko bezpieczeństwa, ale i migracji. O pierwszej od 20 lat wizycie szefa austriackiego rządu w Warszawie Krzysztof Polasik.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że przez dwie dekady, bo tyle czasu minęło od ostatniej wizyty austriackiego kanclerza, wiele zmieniło się, jeśli chodzi o zagrożenia w Europie. Dowodem na to jest fakt, że w trakcie spotkania szef rządu otrzymał informację o kolejnym ataku blisko granicy z Ukrainą.
3: Niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorohuska, znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
2: Austria zachowuje neutralność, ale jednocześnie chce wspierać sojuszników, powiedział kanclerz Austrii. Christian Stocker podkreślił, że Unia Europejska powinna podjąć stanowcze kroki względem nielegalnych migrantów. Musimy współpracować nad kwestiami readmisji i ośrodkami powrotowymi. Jeżeli ktoś nie ma prawa do pobytu w Europie, musi opuścić Europę. Rozumiemy szczególną pozycję Polski w obronie europejskich granic, powiedział kanclerz Austrii Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Tragiczny wypadek w kopalni Knurów Szczygłowice na Śląsku. Zginął 38-letni górnik nad ranem. Podczas pracy w likwidowanej ścianie doznał urazu głowy. Został przetransportowany na powierzchnię. Tam jego stan pogorszył się. Mimo reanimacji nie udało się uratować życia mężczyzny. Okoliczności tragedii będą wyjaśniać służby kopalni i Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Słowaccy przyrodnicy ostrzegają przed zwiększonym ryzykiem napotkania niedźwiedzia. W ostatnich dniach na północy kraju doszło do kilku ataków. Więcej o zagrożeniu Wojciech Stobba.
4: We wtorek niedźwiedź przebiegł przez miejscowość Blatnica u podnóża Wielkiej Fatry, lekko raniąc starszą kobietę. Wczoraj w tej samej okolicy zwierzę zaatakowało pasterza. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Słowackie służby wzmocniły monitoring okolicy. Przyrodnicy apelują jednocześnie o ostrożność. Zwiększone ryzyko spotkania ze zwierzęciem wiąże się m.in. z trwającymi zbiorami kukurydzy. Niedźwiedzie żerujące w gęstych uprawach mogą zostać spłoszone przez pracujące maszyny. Ryzykowne są także okolice sadów. Słowacja wraz z Rumunią zabiega o obniżenie poziomu ochrony niedźwiedzia brunatnego w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku rząd Roberta Ficy mimo protestów ekologów zatwierdził odstrzał 350 zwierząt. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra, w kilku miejscach dobra, jedynie w Rzeszowie dostateczna. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. Lokalnie deszcz i od 14 do 19 stopni. Noc zapowiada się chłodna, tylko 5 stopni na Podhalu, 10 w centrum, do 11 na Wybrzeżu i Zachodzie.
7: Autopromocja. Szykuje się mocny, premierowy piątek. W naszym studiu pojawią się Artur Rojek i Mrozu. Obaj wydają nowe albumy. Tak samo Misia Furtek. A Fisz i Szczyl – wspólny singiel. Oprócz tego światło dzienne ujrzą płyty zagraniczne. Biba Dubi, Miley Cyrus, a swoją trylogię domknie wreszcie Beck. Nowe w piątek od 10 do 12. Ja też nie mogę się doczekać. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska.
8: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję.

0: Boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
11: Tylko 18 września kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, drugie opakowanie aż 70% taniej. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
15: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Żegnamy reklamy.
23: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
24: W donacji Trójki.
25: Minęła 15.10, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu, za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska. Zaczynamy.

Hey Jude, utwór z debiutanckiego albumu grupy Kula Shaker. Rok 1996. Rok 1996 był bardzo udany pod względem liczby ciekawych premier płytowych, że wspomnę chociażby o debiutanckich albumach grupy Fun Loving Criminals, Modest Mouse, nowych płytach Nicka Cave'a i The Bad Seeds, Murder Ballads, nowe albumy Stereo Lab, Underworld, Stone Temple Pilots. Naprawdę sporo się działo, ale my skupimy się dziś na albumach, które ukazały się 16 i 17 września, czyli niemal dokładnie, albo wręcz dokładnie 30 lat temu. Kula Shaker, K, album debiutancki, ukazał się właśnie 16 września. Od razu wskoczył na pierwsze miejsce listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii, osiągnął sprzedaż podwójnej platyny, ponad 600 tysięcy egzemplarzy i ponad 100 tysięcy w pierwszym tygodniu. Brzmienie trochę jakby retro, dlatego że udało się świetnie połączyć członkom grupy Kula Shaker Britpop, owszem, ale z muzyką z lat 70., z pierwszej połowy lat 70. amerykańską i też indyjską psychodelią z lat jeszcze 60. Bardzo ciekawy skład, bardzo ciekawe instrumenty. Crispian Mills i Alonza Bevan to główni i kompozytorzy, i instrumentaliści zespołu. Dodam, że Crispian Mills grał na m.in. na tamburze. To jest taki czterostrunowy instrument indyjski, bez progów, a Alonza Bevan z kolei na tabli. To tyle słowem wstępu. Za chwilę kolejny utwór z płyty K, Govinda, też duży przebój grupy Kula Shaker, w całości zaśpiewany w sanskrycie.

Kula Shaker i Govinda. Teraz z Londynu przeniesiemy się do Antwerpii, skąd pochodzi najlepszy belgijski zespół właściwie w historii muzyki rockowej, czyli Deus. 16 września, przed 30 laty, wydali swój drugi album zatytułowany In a Bar Under the Sea, płytę uważaną za wybitne osiągnięcie rocka artystycznego, alternatywnego. Wczesny skład, jeszcze na gitarze basowej i instrumentach perkusyjnych oraz również przy mikrofonie Steve Camille Carlens, który po płycie In a Bar Under the Sea odszedł z zespołu. Za chwilę on i drugi z wokalistów, Tom Barman, w rolach głównych. Roses.

Bezkompromisowa, oryginalna i niezwykle różnorodna. Taka jest ta płyta In a Bar Under the Sea. Drugi album belgijskiej grupy Deus. Mamy tutaj i rock, i folk, i jazz, i sporo eksperymentów ze zmianą tempa, co zresztą przed chwilą było słychać. Melodie przeplatają się z dysonansami i do tego jeszcze to wszystko jest okraszone brzmieniem sekcji smyczków i sekcji dętej. Wracamy

Theme from Turnpike, grupa Deus z płyty In a Bar Under the Sea. Steve Camille Carlens po tej płycie niestety z zespołu odszedł. Najpierw założył Moondog Junior, a później już na dłużej Zita Swoon. To już jest muzyka w większości właściwie eksperymentalna. I dodam jeszcze, że płytę In a Bar Under the Sea wyprodukował Eric Drew Feldman, wcześniej członek zespołu Kaptana Beefhearta, czyli Magic Band, czyli też dziwaczna muzyka nieco. Teraz pora na kolejną płytę, która ma już 30 lat. W Stanach Zjednoczonych sprzedano jej ponad 1 000 000 egzemplarzy. Pierwsze miejsce na listach bestsellerów płyt długogrających w bardzo wielu krajach. Ostatnia

Według Toma Yorka najlepszy utwór z całego dorobku grupy R.E.M. Electro Light. Michael Stipe był przeciwny umieszczeniu tej piosenki na płycie, ale ostatecznie został przekonany. Fragment 10. albumu R.E.M. New Adventures in Hi-Fi. Za chwilę jeszcze kolejny fragment z tego samego wydawnictwa, niedoceniony chyba. Intymny, hipnotyzujący Be Mine.

0: której sprzedano dwa razy tyle, co albumu New Adventures in Hi-Fi R.E.M. Zespół w Europie znacznie mniej znany i poważany niż w Stanach Zjednoczonych. Chyba trochę niesłusznie. Na płycie Fashion Nugget grupy Cake mamy i rock, i jazz, i funk, i country, i folk, i hip-hop, i muzykę latynoską. Posłuchajmy pierwszego fragmentu, najbardziej chyba rozpoznawalnego. Na singlu sprzedano 2 miliony tej piosenki, The Distance.
1: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

The Distance, fragment albumu Fashion Nugget amerykańskiej, kalifornijskiej grupy Cake. Zespół nadal istnieje, ale wygląda na to, że najlepsze lata ma już za sobą. Przynajmniej jeśli chodzi o kreację, kreatywność właściwie. Za chwilę jeszcze jeden fragment z tego samego albumu. To będzie cover wielkiego przeboju Glory Gaynor z lat 70. klasyką disco. To będzie dziwaczna wersja, ale zarazem bardzo interesująca. I Will Survive.

I Will Survive i grupa Cake. To utwór z drugiego albumu w dyskografii tej formacji, Fashion Nugget. 17 września 1996 roku to data premiery. Tonacja powoli dobiega końca. My już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a na zakończenie fragment jednej z najlepszych polskich płyt roku 1996, drugiego albumu grupy ONA. Podwójna platyna w Polsce, ponad 200 tysięcy sprzedanych albumów, i z tej płyty krzyczę jestem. Jedyny numer jeden na trójkowej liście przebojów, jeśli chodzi o ONA. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czeka...

0: jazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej.

0: do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4. 4 gratis, butelka z kaucją, a MK Cafe Premium, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16-17 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
14: Rosja nie ustaje w agresywnych działaniach, podkreśla po eksplozji drona przy polskiej granicy szef MON-u. Dwie osoby zatrzymane w związku z wielką awarią na kolei w Katowicach, jest prokuratorskie śledztwo. Irlandia drugi rok z rzędu nie weźmie udziału w Eurowizji, powodem sytuacja w Strefie Gazy. Rosja nie ustaje w agresywnych działaniach. Polska wzmacnia systemy obrony powietrznej i szybkiego reagowania, podkreśla szef MON-u. Około południa rosyjski dron spadł kilka kilometrów od polsko-ukraińskiej granicy. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę ostrzeżenia o zagrożeniu z powietrza przez ponad godzinę obowiązywały w województwach lubelskim i podkarpackim. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Przypomniał, że z powodu rosnącej eskalacji w ostatnich tygodniach zwiększona została aktywność myśliwców F-16 i wojskowych śmigłowców. Do tego tematu wrócimy w naszej audycji chwilę po serwisie. Koalicja rządowa znów spróbuje odrzucić prezydenckie weto. Tym razem nie chodzi o kryptoaktywa, ale o ustawę o statusie osoby najbliższej. Dyskusji w Sejmie przysłuchuje się nasz reporter Michał Fabisiak. Powiedz, Michale, jakie są szanse na odrzucenie weta?
15: Wniosek o odrzucenie weta razem z koalicją rządową musiałby poprzeć 37 posłów opozycji. Wsłuchując się jednak w ich głosy, można przypuszczać, że to się nie wydarzy. Opozycja popiera bowiem stanowisko prezydenta. Ten, jak mówił prezydencki minister Paweł Szefernaker, uważa, że ustawa tworzy alternatywną instytucję wobec małżeństwa.
16: A jednocześnie nie wiąże z takim samym poziomem trwałości, odpowiedzialności i obowiązków, jakie prawo łączy z małżeństwem. Dlatego prezydent nie mógł tej ustawy podpisać.
15: Katarzyna Kotula z Lewicy odpowiada jednak, że ta ustawa nie jest w kontrze do małżeństwa, a jej jedynym celem jest ułatwienie życia osobom żyjącym w związkach nieformalnych.
17: Czy państwo ma wspierać człowieka, kiedy trafia on do szpitala, traci najbliższą osobę, chce chronić wspólne mieszkanie? Państwu mówi dzisiaj tym ludziom, jesteście dla siebie osobami obcymi.
15: Ustawa przewiduje, że dwie dorosłe osoby będą mogły sformalizować swój związek przed notariuszem. Dzięki temu uzyskają prawo do wspólnego rozliczania podatków czy dostęp do informacji medycznej partnera. Głosowanie około godziny 17.
14: Michał Fabisiak, dziękujemy za relację. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie awarii sterowania ruchem na kolei. Wczoraj opóźnionych było ponad 220 pociągów, a kilkadziesiąt połączeń odwołano. Zatrzymano dwóch mężczyzn.
18: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. W wyniku działań podejmowanych

0: zajmowanych przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratora udało się zatrzymać dwie osoby, które według poczynionych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
1: Jak dodaje prokurator Dawid Szulik, to obywatele Polski w wieku 50 lat. Może im grozić do 8 lat więzienia. Kolejny kraj bojkotuje Eurowizję. Irlandia nie weźmie udziału w przyszłorocznym konkursie, poinformował publiczny nadawca RT, tłumacząc decyzję kryzysem humanitarnym i dramatyczną sytuacją cywilów w Strefie Gazy. Irlandzka stacja poinformowała też, że nie będzie transmitować konkursu. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Teraz w Trójce Sport. Adam Malecki.
4: Czas na Kolumbię. Reprezentacja Polski do lat 20 kobiet zagra w 1/8 finału Mistrzostw Świata. O rywalkach więcej powie kapitan drużyny Zuzanna Witek, która przy okazji ma pewną prośbę do kibiców.
5: Myślę, że już wszystko wiemy na temat przeciwnika, ale skupiamy się przede wszystkim na sobie. No, uważam, że to są na pewno bardzo szybkie zawodniczki. Dobrze podchodzą i szybko przede wszystkim do pressingu, do odbioru piłki. Musimy się spodziewać, że to na pewno będzie jeden z cięższych meczów. No to serdecznie chciałabym zaprosić wszystkich kibiców. To będzie na pewno niesamowite spotkanie. Mam nadzieję, że przyjdzie was jeszcze więcej niż do tej pory.
4: Początek meczu na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej o 18:30. W piłkę pokopią dzisiaj także w Lidze Europy. Po porażce w Pireusie Jagiellonii dzisiaj swoje spotkanie rozegra Lech Poznań, który na wyjeździe zmierzy się z Crystal Palace. Początek o 21:00. Z wątków piłkarskich dodam, że odbyło się losowanie par 1/16 finału Pucharu Polski. Zagrają m.in. Motor Lublin z Rakowem Częstochowa, Piast Gliwice z Górnikiem Zabrze, Lechia Gdańsk z Jagiellonią Białystok czy Polonia Warszawa z Koroną Kielce. W piłce ręcznej dziś ciąg dalsze grania w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Norwegii wygrała Industria Kielce, dzisiaj zagra Wisła Płock z MT Melsungen. W pierwszej kolejce na Wciarze przegrali jedną bramkę z bramką z Nont. Dzisiaj zmierzą się, by rozegrać się spotkanie z Niemcami. Początek meczu w Płocku o 18:45. I jeszcze koszykówka. Drużyna Dzików Warszawa awansowała do półfinału rozgrywanego w Samokowie turnieju kwalifikacyjnego Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale pokonali WEF Ryga 102-95. Ich rywalem w półfinale będzie zwycięzca meczu, który trwa, a grają w nim Brytyjczycy z Manchesteru Basketball z Hiszpanami z Breogan. Jedynie triumfator imprezy zagra w rundzie zasadniczej Ligi Mistrzów.
3: W nocy może kropić, temperatura minimalna od 8 do 12 stopni. Jutro rano mgły, głównie na południu i wschodzie, z kolei na północy i zachodzie pojawi się przelotny deszcz, a na wybrzeżu mogą być też burze i to nie tylko rankiem. Temperatura maksymalna jutro od 17 stopni, ale to tylko miejscami w rejonach podgórskich, przeważnie będzie od 19 do 22 stopni.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry, już 10 po 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, przy telefonach Michał Kowarski.
6: Zapraszamy do Trójki.
3: W audycji popołudniowej dzisiaj, dzień po proteście wobec budowy Centrum Danych w Piasecznie, Michał Kowarski zderza obawy mieszkańców z deklaracjami inwestorów i z przepisami.
10: Zawsze dbamy o to, żeby być dobrym sąsiadem i tak będzie i teraz. To mogę zagwarantować.
11: W Polsce norma jest 40 decybeli w nocy. Inwestor założył 39,9. No nam wyszło, że to będzie taki hałas, no jakby koło pana domu przejeżdżał motocyklista, tak w te i we w te.
3: Zajrzymy też do kawiarni zatrudniającej i wspierającej osoby neuroróżnorodne, na przykład w spektrum autyzmu.
12: Cateringi robimy, pomagam, noszę na górę rzeczy, zmywam, podłogi ogarniam.
13: Janek mówi, że czasami jest ciężko, ale na pewno lepiej niż w szkole.
12: Inny świat, inny.
3: Opowiemy dzisiaj też o górach.
14: 1257. Zosia też uśmiechnięta. Pomogli nam Zosię wnieść, bo śnieg tutaj, dużo śniegu i się ślizgała. I dlatego nie chciała.
3: Czerpowie nadziei w reportażu po 18.30. A do Państwa.

Pytanie. Gdzie stawiać takie budynki jak spalarnia śmieci, centrum danych, oczyszczalnia ścieków, których za płotem przy domu nie chciałby mieć chyba nikt? 2 2 7 3.

0: 12 minut po 16, za nami Zabij swój strach Edyty Bartosiewicz, a my teraz zajmiemy się syrenami, alertami RCB i poderwanymi myśliwcami. I to wszystko nie w ramach ćwiczeń, ale w ramach reakcji na rosyjskie ataki na Ukrainę. Działo się to w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku. Ona przypada dzisiaj. Eksperci mówią, że uderzenia przy polskiej granicy to demonstracja siły wobec NATO, które dostarcza Ukrainie broni i zaopatrzenia. Kuba Witkowski.
1: Lublin, Rzeszów. Tuż przed południem zawyły tam syreny. Mieszkańcy tych miast i regionów otrzymali alerty RCB o możliwym zagrożeniu z powietrza. Część szkół w tej sytuacji podjęła decyzję o ewakuacji.
2: Mamy procedurę. Dyrektor włącza dzwonek, odpowiedni sygnał, ewakuacja.
1: Dyrektorka jednej z lubelskich placówek, Teresa Hamryszczak.
2: I wszyscy nauczyciele z uczniami zeszli do szatni.
1: Do akcji zostały też poderwane dwa samoloty F-16

0: z bazy w Łasku.
1: Było to związane z zbliżaniem się do naszych granic bezzałogowego statku powietrznego odrzutowego. Bardzo szybko się zbliżał.
0: Relacjonuje podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych i wyjaśnia, że niepokojący huk w okolicach Łodzi był także z tym związany.
1: Piloci mieli zgodę na przekroczenie bariery dźwięku z uwagi na to, by szybko znaleźli się w rejonie i byli gotowi do reakcji, więc uspokajam to nasze myśliwce.
0: Dron wybuch w Ukrainie kilka kilometrów od naszej granicy, na wysokości Dorohuska.
2: Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
0: Mówił dziś premier Donald Tusk. Niestety to kolejny dowód na to, że Rosja nie odpuszcza, wręcz odwrotnie.
3: Jeśli w polską przestrzeń powietrzną wysyła się drony czy rakiety uzbrojone,
0: komentował w Trójce szef MSZ Radosław Sikorski.
3: Czy są rażone cele, także słychać to po polskiej stronie, jeżeli nad Litwą są uzbrojone drony, no to ewidentnie Rosja eskaluje, więc musimy się przygotowywać.
4: To jest agresja.
0: Dodaje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Mamy do czynienia z agresją wobec NATO, z agresją wobec Unii Europejskiej, a z agresją wobec Polski. Systemową agresją, nie epizodyczną.
0: O stanie naszych przygotowań dyskutowali dziś parlamentarzyści, a wiceszef MON prezentował na ten temat raport.
5: Cezary Tomczyk mówił m.in. o budowie zabezpieczeń na wschodniej granicy, o umocnieniach dla pracujących tam służb. Poruszył też tematy szkoleń rezerwistów, programów zbrojeniowych, współpracy z Ukrainą i NATO. Rano szef BBN-u Bartosz Grodecki spotkał się z Tomaszem Siemoniakiem, ministrem koordynatorem służb specjalnych, który wrócił ze spotkania w siedzibie CIA. Z kolei jutro w południe szef MON-u i szef sztabu generalnego stawią się w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Karola Nawrockiego. W Trójce zaraz po piosence dnia połączymy się z Magdą Kowalską z Radia Lublin, a tą piosenką jest Daylight, Johna Legend.

0: John Legend, Daylight w programie trzecim, piosenka dnia. 18 minut po 16. Dziś znów rosyjskie ataki na Ukrainę niepokoiły mieszkańców południowo-wschodniej Polski. Na telefony trafił pilny alert RCB z ostrzeżeniem o zagrożeniu atakiem z powietrza. Mieszkańcy rejonów przygranicznych słyszeli wybuchy. O tym wszystkim Magda Kowalska z Radia Lublin, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiejszy dzień do godziny 11 to była taka cisza przed burzą, bo naprawdę nic się nie działo, deszcz padał, typowa jesienna pogoda, ale zaczęło się dziać. Ja obserwowałam w takiej aplikacji pokazującej ruch dronów, że właśnie ten ruch dronów zaczął się coraz bliżej granicy województwa lubelskiego. I tak, najpierw komunikat wydało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, potem na nasze telefony trafił alert RCB. No i o godzinie, tak około godziny 11.45 zawyły syreny alarmowe. Ja wtedy byłam w redakcji. My wtedy zaczynamy dzwonić, sprawdzać, dowiadywać się, co się dzieje. Ale wśród moich kolegów jest wiele osób, które mają dzieci. Ich dzieci były wtedy w szkołach i oni zaczęli dostawać wiadomości z dzienników elektronicznych. No i te wiadomości były bardzo różne, bo w jednych szkołach dzieci zostały sprowadzone na przykład do piwnic czy do szatni, które znajdowały się w podziemiach budynków. W innych szkołach były takie szkoły, które poprosiły rodziców o to, żeby jak najszybciej dziecko odebrać. Ja rozmawiałam z dyrektorami szkoły, między innymi z dyrektorką zespołu szkolno-przedszkolnego nr 7 w Lublinie, która podjęła decyzję o ewakuacji dzieci ze swojej szkoły, a te dzieci to zarówno przedszkolaki, jak i dzieciaki starsze. No i tam bardzo dużo było emocji. Mówi o tym właśnie pani dyrektor Małgorzata Rodzik.
2: Wiadomo, rzeczą jest, że przy takiej dużej ilości dzieci to emocje były różne. Starsze dzieci po prostu, no, że tak powiem, nie reagują aż tak bardzo emocjonalnie z racji tego, że jak twierdzą, no te alerty pojawiają się ciągle na ich telefonach, więc już są przyzwyczajone. No niemniej jednak w momencie, kiedy już zaczęliśmy dzieci sprowadzać do szatni, to młodsze dzieci no, reagowały emocjonalnie, tak że nie obyło się nawet bez płaczu.
1: I tutaj tak właśnie, dzieci były ewakuowane do piwnic, do niższych kondygnacji, do szatni czy korytarzy z dala od okien, ale też była sytuacja w Lublinie dwóch szkół, które ewakuowały uczniów i pracowników na zewnętrzne parkingi podziemne znajdujące się w pobliżu budynków tych szkół. I tak jak wcześniej wspomniałam, szkoły działały różnie, bo każda szkoła ma swoje procedury i na przykład były przedszkola, które zawiadomiły wręcz rodziców, żeby nie przyjeżdżali teraz po dzieci, że póki alarm przeciwlotniczy trwa, te dzieci mają zostać w bezpiecznym miejscu. Ale były też te szkoły, które zadziałały, no wydawałoby się mniej logicznie, prosząc rodziców o to, żeby natychmiast odebrać dziecko. No a w komunikacie RCB, który dostałam również na swój telefon, czy tam znajdź bezpieczne schronienie. No nie wydaje się to sensowne, żeby w takiej sytuacji wychodzić z domu i iść po dziecko, które może bezpiecznie przebywać gdzieś w podziemiach szkoły. Ewakuowane zostały też różne inne budynki, niektóre starostwa powiatowe, urzędy gmin, także lubelski Urząd Wojewódzki. Udało mi się już po odwołaniu alarmu porozmawiać z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim i on zapewniał mnie, że procedury zadziałały.
3: Część instytucji, szkoły, placówki, uniwersytety, tak jak Państwo wiedzą, zostało ewakuowanych. Ludzie schodzili do podziemi, czy odsuwali się od okien na korytarzach, szczególnie zagrożonych budynkach, takich jak na przykład z dużymi przeszkleniami. Decyzja o tej ewakuacji była słuszna.
1: Tutaj dodam, że choć to kolejny alarm, który rozległ się w Lublinie, w całym województwie lubelskim, to tak naprawdę był to pierwszy alarm, który usłyszeliśmy w ciągu dnia, będąc w szkołach, w pracy, na zakupach, w różnych sytuacjach codziennych. No i właśnie te procedury dzisiaj zadziałały w ten sposób.
0: Eksperci podkreślają, że takie ataki przygraniczne, które pewnie mogą wywoływać kolejne alerty RCB w ciągu dnia, mają zdarzać się częściej ze względu na to, że Rosja właśnie testuje siły obronne NATO i sposób reagowania, także ten w Polsce. To była Magda Kowalska z Radia Lublin. Dziękuję bardzo za te relacje.
1: Dziękuję.

0: sprawie alertów i ewakuacji szkół w Lublinie dzwonią państwo pod 2 2 7 3.
1: I się tak zastanawiam, czy ktoś sprawdził te piwnice, bo ile tysiąc lat były rzeczywiście budowane, że zdolne kondygnacje były przygotowane na działania wojenne, no to te współczesne szkoły w roku 2000 mam pewne wątpliwości.

0: Autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj około 20:45.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Citroen.
3: Żegnamy reklamy.
14: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
15: Premier zapowiada niedługo w Polsce spotkanie liderów, które będzie towarzyszyło wspólnym manewrom NATO na terenie naszego kraju. Donald Tusk podkreśla, że ćwiczenia sojuszu mają przygotować Europę do aktywniejszych działań w sprawie bezpieczeństwa regionu i bezpieczeństwa Ukrainy po zakończeniu wojny. O tym, że w Polsce jesienią odbędą się ćwiczenia z udziałem wojsk francuskich i brytyjskich, szef rządu poinformował w lipcu po spotkaniu tzw. koalicji chętnych. Rosja wciąż prowokuje, bo Rosja się nie zmienia, oświadczył prezydent Karol Nawrocki odnosząc się do incydentu z udziałem rosyjskiego drona niedaleko polskiej granicy. Karol Nawrocki poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z generałami Wojska Polskiego, także za sprawą Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia Prokuraturę Krajową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie ingerencji w dokumentacji Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak przekazał szef resortu Waldemar Żurek, sprawa dotyczy fałszowania dokumentów Senatu Uczelni. Są ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych w Szwecji. Wygrała je opozycyjna partia robotnicza Socjaldemokraci wraz z blokiem ugrupowań lewicowych. Będzie miała 176 mandatów, podał urząd wyborczy po przeliczeniu 100% głosów. Rządząca od 4 lat centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kirstersona oraz skrajnie prawicowi Szwedcy Demokraci zdobyli 173 mandaty. Socjaldemokraci zapowiedzieli już, że będą kontynuowali politykę poprzedniego rządu w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia Ukrainy. Pełny serwis Trójki o 17:00.
14: Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna.
16: Zapraszam. Blisko 4,5 miliarda złotych wsparcia dostali już przedsiębiorcy w ramach wakacji składkowych, poinformował dziś ZUS. Wakacje składkowe obowiązują od listopada 2024 roku. Od tamtej pory przedsiębiorcy mogą wybrać jeden miesiąc w roku, za który nie opłacą składek na swoje ubezpieczenia społeczne, tylko zrobi to za nich państwo. Nasi przedsiębiorcy cieszą się z zapowiedzi pobudzenia unijnej gospodarki, ale czekają na konkrety.

0: We wczorajszym orędziu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła o tym, że unijna gospodarka musi być bardziej konkurencyjna. I słusznie, bo bez tego Europa będzie tracić inwestycje, komentuje Luana Żak z przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli.
1: Jeżeli przedsiębiorca zastanawia się, czy wybudować nową fabrykę albo centrum badawcze w Europie, Stanach Zjednoczonych czy Azji, patrzy on bardzo konkretnie, czyli ile będzie kosztowała energia, jak szybko dostanie pozwolenie, czy też ile będzie miał nowych obowiązków administracyjnych. Dlatego jeżeli w Europie jest drożej, wolniej czy też bardziej skomplikowanie, siłą rzeczy część inwestycji może zostać ulokowana gdzie indziej.
0: Przedsiębiorcy oczekują konkretnych zmian, mowa o uproszczeniu przepisów i tańszej energii. Studenci w Polsce wydają na swoje utrzymanie średnio ponad 4000 zł miesięcznie, o niecałe 70 zł więcej niż rok temu. Tak wynika z raportu Portfel Studenta. Mimo że kwota nie zmieniła się znacząco, to pogorszyły się nastroje studentów, mówi Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
2: Mniej jest osób niż przed rokiem, które oceniają swoją sytuację jako raczej dobrą, a więcej postrzegają ją jako negatywną. Warto przy tym zauważyć, że aż 30% badanych określa stan swoich finansów jako porównywalny z rówieśnikami.
0: Największym obciążeniem finansowym dla studentów są wydatki na mieszkanie, wyżywienie i czesne. Inflacja w Unii Europejskiej wyniosła w sierpniu 3,2%. Najniższą miały Szwecja, Estonia i Czechy, a najwyższą Rumunia, Litwa i Cypr. W Polsce wskaźnik ten ukształtował się w sierpniu według Eurostatu na poziomie 3,5%. Dolar kosztuje 3,78 zł, a euro 4,35.
3: Jutro rano mgły, głównie na południu i na wschodzie. Temperatura maksymalna przeważnie od 19 do 22 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie Polski pojawią się przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu może zagrzmieć. 25 minut do godziny 17. Domino Dancing, Pet Shop Boys. A dla Państwa numer 2273 w sprawie każdej.

0: Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie alertów RCB i ewakuacji szkół państwo dzwonią.
1: Chciałem powiedzieć, że w Rzeszowie, w szkole mojej córki, to w ogóle nie zareagowali nauczyciele, tylko sobie dalej pracowali z dziećmi. Chyba trzeba by coś zmienić w tym zakresie.

0: 21 minut do godziny 17, tu program trzeci. Teraz będzie o napisie, który widnieje w klubu kawiarni Życie jest fajne. Napis taki. Zaakceptowaliśmy autyzm, a jakie są wasze supermoce? Kawiarnia działa przy ulicy Grójeckiej w Warszawie. Powstała ponad 10 lat temu, by dać miejsce pracy osobom z autyzmem i innym i zaburzeniami neurorozwojowymi. Dziś to miejsce, w którym można nie tylko napić się kawy, to też miejsce pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Zajrzała tam Monika Gosławska.
1: Jak wchodzimy do klubu kawiarni, to może się wszystkim wydawać, że jest taki wielki chaos. Świat osób w spektrum autyzmu nie musi być bardzo uporządkowany, bo świat taki tak naprawdę nie jest.
2: Klubu kawiarni pokazuje mi Ola Smereczyńska, jest pomysłodawczynią tego miejsca.
1: Możemy zobaczyć porozstawiane różne dziwne rzeczy, bo tak komuś jest wygodniej.
2: Świat trochę nieuporządkowany. Jest wielka kuchnia, miejsce, skąd dania trafiają do klientów, pianino i schody, które prowadzą na antresole, a tam kolorowe kanapy, fotele i krzesła.
1: Jest bardzo miło. Wejdźmy na górę.
2: Janek długo szukał pracy. W klubu kawiarni pracuje już 3 lata. Na brak zajęć nie narzeka.
3: Cateringi robimy, pomagam, noszę na górę rzeczy, zmywam, podłogi ogarniam. Łazienki. Trzeba, bo to samo się nie posprząta.
2: Janek mówi, że czasami jest ciężko, ale na pewno lepiej niż w szkole.
3: Inny świat, inny.
2: Przy jednym ze stolików stały klient, student pobliskiego Wydziału Uniwersytetu Warszawskiego.
4: To miejsce właśnie kojarzy mi się z taką bardzo domową atmosferą. Te kanapy są fantastyczne, żeby sobie posiedzieć, odprężyć się.
2: W klubu kawiarni spotkałam też Eryka, stażystę.
5: Niektórzy się powie mówili, że jestem zbyt niedoświadczony. Nie biorą mnie pod skrzydła.
6: Tutaj znalazłeś te skrzydła.
5: Dokładnie, proszę pani.
2: Pani Ola jest mamą chłopca w spektrum autyzmu. Wiedziała, że znalezienie pracy dla osób autystycznych graniczy z cudem, dlatego wzięła sprawy w swoje ręce.
1: Padliśmy na pomysł, że może tym osobom wyżej funkcjonującym możemy coś dać. Takie miejsce, które przybliży tak naprawdę im prawdziwe życie, ponieważ widzieliśmy, że to są osoby, które opowiadają nam, że dla nich najważniejszy jest kontakt z ludźmi.
2: Na dole w kuchni praca w REM. Za chwilę wydawki dla osób w kryzysie bezdomności. Nad wszystkim czuwają neurotypowi wolontariusze.
7: Staramy się, żeby było treściwie, odżywczo, żeby się nie powtarzało.
8: Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy smakuje.
9: Tak, smakuje.
10: Dobre, bardzo dobre. Gorące, dobre.
0: Klubo kawiarnia, Życie jest fajne, organizuje też różne wydarzenia kulturalne. Takie miejsce, wydające się warte odwiedzenia, odwiedziła Monika Gosławska, a my teraz posłuchamy m.in. Współgłosów, czyli zespołu współtworzonego przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

0: 16 minut do 17. Tu program trzeci. Wczorajsze wystąpienie Ursuli von der Leyen w Brukseli wywołało poruszenie nie tylko w Europie, ale też po drugiej stronie Atlantyku. Szefowa Komisji Europejskiej zaproponowała zupełnie nową formę współpracy z Kanadą, która ma szansę stać się pierwszym w historii członkiem stowarzyszonym. O tym, co może oznaczać ten pomysł dla przyszłości Unii i relacji transatlantyckich, w Centrum Świata opowie Karolina Gonet.
1: Centrum Świata.
2: So I would like to work with you to being the first associate member of the European Union.
3: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała stworzenie dla Kanady statusu członka stowarzyszonego. Taka formuła dziś nie istnieje w unijnym prawie, ale miałaby pozwolić na znacznie bliższą współpracę w obszarach gospodarki, technologii, energii czy bezpieczeństwa.
2: We must urgently reimagine.
4: Musimy pilnie na nowo przemyśleć naszą współpracę i budować globalne koalicje, które wzmocnią naszą odporność i nasze demokracje. Nie jest to partnerstwo wymierzone przeciwko komukolwiek, lecz służące naszej wspólnej sile.
3: Pomysł został dobrze przyjęty w Parlamencie Europejskim, ale wywołał natychmiastową reakcję w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump uznał ofertę dla Kanady za niepotrzebną i zagroził Unii wysokimi cłami oraz ograniczeniem wymiany handlowej.
5: Jeśli Unia Europejska podejmie takie działania w dobrej wierze, nie będzie problemu. Jeśli natomiast będą one wynikały ze złych intencji, nałożymy na Europę bardzo wysokie cła.
3: Sama Kanada studzi jednak spekulacje dotyczące członkostwa. Premier Mark Carney podkreśla, że Ottawa nie zamierza wstępować do Unii, ale chce budować z nią wyjątkowy i strategiczny sojusz. Dla Brukseli ta dyskusja jest jednak czymś więcej niż rozmową o Kanadzie. Pokazuje zmianę myślenia o przyszłości Unii jako wspólnoty szukającej nowych partnerów w świecie rosnących napięć geopolitycznych i coraz większej niepewności w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj w Centrum Świata goszczę dr Małgorzatę Bonikowską, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
6: Dzień dobry państwu.
3: Czy to stowarzyszone członkostwo Kanady w Unii Europejskiej jest pani zdaniem realnym projektem politycznym, czy tylko powiedziałabym symbolicznym gestem? Czy jest to pomysł, który może się ziścić?
6: Paradoksalnie wcale to nie jest nowy pomysł. Natomiast w ostatnich latach nabrało to trochę innego znaczenia, dlatego że za tym nie musi iść członkostwo w Unii. Do tej pory właściwie takie stowarzyszenie zawsze prowadziło potem do następnego kroku, jakim było rozpoczęcie negocjacji, status kandydata. Natomiast w przypadku teraz kilku krajów, to jest właśnie poszukiwanie formuły i okazało się, że taka formuła stowarzyszenia, association, jest formułą wygodną, dlatego że po pierwsze podkreśla bliskość, ale jednocześnie nie jest to członkostwo tego kraju, który jest stowarzyszony, które to członkostwo jest dzisiaj bardzo trudne. To jest wielki znak zapytania dla Unii Europejskiej, jak w ogóle dać sobie radę, jeżeli by to rozszerzenie nastąpiło, czyli byśmy byli organizacją, która by miała 30 parę państw. Na tym tle kraje, które nie aspirują do członkostwa, ale są nam bliskie, pierwsza na liście jest w zasadzie Wielka Brytania. No poszukuje się takiego zbliżenia, takiego formatu, takiego nazwania tych naszych relacji. Bardzo wyraźny mógłby być sygnał, jakby się stworzyło taki wianuszek państw stowarzyszonych z

0: z Unią Europejską. I w tym sensie Kanada nabiera tutaj bardzo ważnego znaczenia, no bo co prawda nie jest państwem w Europie, ale to stowarzyszanie się z Unią mogłoby być propozycją nie tylko dla krajów europejskich.
1: Pani doktor, tutaj kreuje się taka wizja, że my powinniśmy zmienić myślenie o przyszłości Unii Europejskiej. Czy ta bliższa współpraca z Kanadą i właśnie innymi państwami spoza Unii, chociażby wspomnianą Wielką Brytanią czy też Norwegią, może właśnie w najbliższej przyszłości już zmienić sposób funkcjonowania Unii Europejskiej?
0: My musimy wymyślać wewnątrz Unii Europejskiej innego rodzaju formy głębszej współpracy, będąc czymś więcej niż organizacja międzynarodowa. Natomiast Unia Europejska jako aktor globalny szuka możliwości, po pierwsze tego, żeby być postrzegana jednak jako wektor wpływu. Trump i Putin nam pokazali, że właściwie się nie bardzo liczą z nami. Szuka dzisiaj wszelkich możliwych metod i sposobów na to, żeby stanąć na własne nogi i udowodnić i swoim wrogom, i swoim przyjaciołom, że jest mocnym aktorem.
1: Czyli właśnie dzięki temu partnerstwu Europa nie musiałaby wybierać, od którego z tych globalnych mocarstw chce być zależna, lecz mogłaby właśnie skutecznie realizować własne interesy. Czy właśnie te korzyści ze współpracy Kanady z Unią Europejską przewyższą potencjalne koszty polityczne i gospodarcze? Wiemy już, że Donald Trump próbował pogrozić palcem.
0: Absolutnie nie chcemy w żaden sposób wybierać, od kogo my tu będziemy zależni. Mhm. Dziś my mamy bardzo silne karty. I ciągle jeszcze mamy silną pozycję. Klucz tej sytuacji jest taki, że my mamy tę silną pozycję, jak jesteśmy razem. I to jest to wyzwanie, które przed nami stoi. Jak budować to bycie razem w sytuacji, kiedy nie jesteśmy państwem? To gdzieś po środku szukamy rozwiązania, jak współpracować bardzo, bardzo blisko i także stowarzyszać się właśnie nie tylko z państwami Europy, ale też z innymi graczami, takimi jak Kanada. Teraz są nowe okoliczności, które wymuszają z jednej strony bardzo mocne przyspieszenie działania wspólnego, a z drugiej strony trochę weryfikację pewnych koncepcji, no, które dzisiaj są zaburzone, no, chociażby rola Stanów Zjednoczonych. I dlatego Europa podejmuje też wysiłki niezależnie, bo podkreślam, my bardzo, bardzo dbamy o to, żeby Ameryka nam nie odpłynęła. My tego nie chcemy i nie jest to w naszym interesie, ale już wiemy, że Europa nie może się dać zdominować nikomu, nawet Stanom Zjednoczonym. No ale żeśmy się dali zdominować, więc pytanie jest dla nas takie, czy jesteśmy w stanie odrobić straty, czy my jesteśmy w stanie stanąć na własne nogi, na przykład w obszarze technologicznym, gdzie nam nie przeszkadzało uzależnienie od Stanów Zjednoczonych. No to teraz to już nam przeszkadza, prawda? To jest ta zmiana.
1: Gościem Centrum Świata była dr Małgorzata Bonikowska, prezes think tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych i adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas.
0: Dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: Codziennie od poniedziałku do czwartku, kwadrans przed 17. A teraz do 17 nam 9 minut zostało. The Goodbye Kiss, Kasabian i Trójka.

5 minut do godziny 17, to trójka, w której po piątej opowiemy między innymi o centrum danych. Wrócimy do sytuacji, do wczorajszego protestu przed jedną z tych budów.

0: niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17 i 17 września. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
9: Zatrzymanie w sprawie wczorajszej wielkiej awarii na kolei śledztwo prowadzi katowicka prokuratura. Mieszkańcy przygranicznych terenów zaniepokojeni po kolejnym incydencie z rosyjskim dronem.
10: Stres jest i nerwy. Śmigłowiec mi zaniepokoił, jakby siadłam z auta.
9: Komisja Europejska chce, żeby dzieci do 13 roku życia nie korzystały z mediów społecznościowych.
11: Tutaj występują wszystkie mechanizmy uzależnienia.
9: Dwie osoby zatrzymane w związku z awarią sterowania ruchem kolejowym w Katowicach to obywatele Polski w wieku 50 lat. Jak informuje katowicka prokuratura, która wszczęła śledztwo, sprawa prowadzona jest pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Podejrzewanym, w przeszłości karanym już za przestępstwa przeciwko mieniu, może grozić do 8 lat więzienia. Prokuratura planuje przesłuchanie zatrzymanych jutro. Wczoraj przez awarię opóźnionych było prawie 650 pociągów, a ponad 70 odwołano. Około godziny obowiązywało ostrzeżenie o zagrożeniu atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Rosyjski dron około południa spadł 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. W rejonie Dorochuska mieszkańcy obawiają się nasilających się rosyjskich ataków po ukraińskiej stronie.
12: Niech nie straszą nas, bo nie ma czego straszyć. A on nie jest jeszcze przygotowany na Polskę.
13: Putin?
12: Tak.
13: Czyli bez nerwów?
12: Całkowicie.
10: Stres jest i nerwy, ale ja wiem, czy dojdzie. Może do Polski nie dojdzie. Śmigłowiec mi zaniepokoił, jakby siadłam z auta. Ja tam się na razie nie boję. No jak coś dojdzie, do czego będziemy uciekać?
14: Dzisiaj byłem w mieście i były syreny. I do tego jeszcze przyszły na dodatek alerty. No troszkę jest stres po prostu, bo tu mieszka się przy strefie przygranicznej. No trochę jest ryzyko.
15: Ludzie się przyzwyczaili chyba już, bo co jakiś czas to coś słychać.
9: Na ostrzeżenia wprowadzono w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę, jak podało dowództwo armii. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Sejm w ekspresowym tempie zajmuje się drugim projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jutro planowane jest głosowanie. Dzięki tym przepisom nawet 4 miliardy złotych trafią na program obniżający ceny paliw na stacjach. Prezes grupy multienergetycznej Unimot Adam Sikorski uważa, że podatek powinien objąć rafinerię.
16: Gdzie są te dodatkowe zyski? One nie są na stacjach paliw, gdzie 8 tysięcy stacji paliw w Polsce sprzedawało paliwo przez długi okres z marżą 30 groszy, która jest poniżej referencyjnej marży rentowności stacji benzynowej. Ona nie jest u importera, który dzisiaj z trudem osiąga te 5 groszy, naprawdę 5 groszy, tylko ona dzisiaj jest w rafineriach.
9: Poprzednią ustawę z lipca prezydent Karol Nawrocki zablokował, wysyłając ją do Trybunału Konstytucyjnego. Zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci będzie mieć działanie profilaktyczne, mówi nam psychiatra Marek Mokosa. Jak podkreśla, 15% z nich jest uzależnionych od smartfonów i social mediów.
11: Tutaj występują wszystkie mechanizmy uzależnienia, czyli utrata kontroli nad używaniem, nagradzanie się poprzez używanie, czy poprawa nastroju poprzez używanie, dyskomfort psychiczny towarzyszący temu, kiedy do tego dostępu nie mamy, różne objawy związane z bezczynnością, z objadaniem się w trakcie używania.

0: zaniedbania, czyli otyłość, która jest kolejnym poważnym problemem. To wszystko jest związane z tym uzależnieniem.
1: Regulacje zakazujące dzieciom do 13 roku życia korzystania z mediów społecznościowych chce wprowadzić Komisja Europejska. Według unijnych danych najmłodsi spędzają przed ekranami smartfonów nawet 7-8 godzin dziennie. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 17.04 i sport w Trójce. Adam Malecki.
4: Wczoraj nie powiodło się Jagiellonii Białystok. Dzisiaj w pierwszym meczu Ligi Europy zagra Lech Poznań. Zadanie od razu z tych niełatwych. Kolejorz wystąpi na wyjeździe w Londynie z Crystal Palace. Na spotkanie z drużyną z Premier League cieszy się obrońca Kolejorza Wojciech Mońka.
5: Wiadomo, że jak gramy w Lidze Europy, no to chciałem grać ze wszystkimi najmocniejszymi zespołami. Uważam, że jest dużo możliwości do pokazania się też na całą Europę i też dużo możliwości dla nas, żeby się rozwijać.
4: Początek tego meczu o 21:00. Wcześniej, bo już od 18:30 od ćwierćfinału Mistrzostw Świata zagra piłkarska reprezentacja Polski kobiet do lat 20. Polki w Bielsku Białej zmierzą się z Kolumbią. W Płocku za to w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Wisła podejmie Niemców Zemte Melzungen. Na wciarze w pierwszej kolejce przegrali we Francji z Nantes i chcą sobie odbić porażkę w meczu u siebie, mówi skrzydłowy Przemysław Krajewski.
6: Po pierwszej porażce w Nantes chcemy się zrehabilitować przed własną publicznością, zdobyć komplet punktów, tylko to nas interesuje. W domu nie możemy tracić punktów.
4: Początek grania w Płocku o 18:45. I jeszcze wieści z tenisa. Iga Świątek zapowiedziała, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzi w Seulu, gdzie wystąpi w turnieju pokazowym. W zeszłym roku w Korei Południowej zaprezentowali się m.in. Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, którzy za efektowne zagrania otrzymali czeki o wartości 2 milionów euro. W Seulu zagrają także Naomi Osaka i Jasmine Paolini.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: W nocy może pokropić i będzie od 8 do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia przeważnie od 19 do 22. Mgły rano mogą być na południu i wschodzie, a na północy i zachodzie przelotnie popada. To już w ciągu dnia. A na wybrzeżu mogą być burze.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 6 minut po 17 ze mną Michał Jędrkowiak, Katarzyna Filc-Dwojtkowska, Michał Kowarski. Jesteśmy w tym składzie z Państwem do godziny 19.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: Oasis Up in the Sky już teraz.

0: 10 minut po 17. Dzwonią państwo pod 2273, zaniepokojeni tym, że po alercie RCB i zagrożeniu z powietrza jedne szkoły w południowo-wschodniej Polsce ewakuowały uczniów do piwnic, a inne kontynuowały zajęcia.
1: Ludzie nie potrafią, nie wiedzą, jak się zachować tak naprawdę.
2: Jak wygląda ewakuacja uczniów i nauczycieli z niepełnosprawnościami?
1: Nie mamy spójnego programu obrony cywilnej.
3: Chyba trzeba by coś zmienić w tym zakresie.
0: Warto, żebyśmy zachowali teraz spokój. Wszyscy uczymy się nowej sytuacji, bo taki alarm jak dziś, czyli w ciągu dnia, gdy ludzie byli w pracy i szkole, zdarzył się w Lublinie po raz pierwszy. Właśnie na takich pierwszych sytuacjach, przykładach wypracowywane są schematy działania. Jutro na pewno zajmiemy się tym w audycji popołudniowej. Nawet 1/3 przychodów na polskim rynku to zysk z oszukańczych reklam, alarmują badacze. Mówiąc o big techach, dziś w Sejmie odbyła się debata na temat szkodliwej działalności właściciela Facebooka i Instagrama. Przedstawiciele firmy Meta nie odpowiedzieli na zaproszenie komisji. Józef Niewiarowski.
4: Na filmie reklamowym na Facebooku pojawiła się ona, choć nieprawdziwa.
5: Ta fałszywa ja mówiła ludziom o korzyściach płynących z jakiejś absurdalnej kuracji.
4: Wspomina Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Mówimy o płatnej reklamie.
4: Ponad 2 miliony złotych dziennie ma zarabiać Meta, publikując w Polsce oszukańcze reklamy. W wydanym wczoraj raporcie Fundacji Instart badacze szacują, że nawet 37% polskich przychodów firmy bierze się ze skamów.
6: Nawet $1000 wynosi wartość takiego skamu.
4: Ale to tylko szacunki. Danych Meta nie udostępnia. Zdaniem prezesa Fundacji Michała Hetmańskiego celowo.
7: Przez to powstanie raportu trwało kilka miesięcy zamiast kilku dni de facto.
4: Mimo że do publikowania takich danych zobowiązuje Metę europejskie prawo.
8: Komisja Europejska egzekwuje te przepisy i stąd również wezwanie do kary w tym zakresie.
4: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski dodaje, że Polska domaga się od Komisji Europejskiej wymierzenia kary dla Mety w kwocie 250 milionów euro, czyli ponad 1 miliard złotych.
9: W mojej ocenie lepiej stosować prewencję niż później płacić karę, ale być może Meta wybrała inną drogę.
4: Firma nie odpowiedziała na nasze pytania. W odpowiedzi dla press serwisu nazwali badania Fundacji Instart fikcją stworzoną na zamówienie.
7: Meta może również pokazać karty po swojej stronie.
4: Odpowiada szef fundacji, bo Meta nie ujawniła własnych danych dotyczących zysków z oszukańczych reklam, a jej przedstawiciele nie pojawili się na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej komisji, której głównym tematem był właśnie raport, ukazujący, jak dochodowe potrafi być stanie się słupem ogłoszeniowym.

0: handlowym przestępców.
1: To Józef Niewiarowski. Na zegarach już 13 minut po 17. Do Państwa dyspozycji numer 22 7 3. A w głośniku tylko z Tobą, Barbara Wrońska.

0: Tu Trójka. 16 po 17. Wczoraj w popołudniowym Zapraszamy do Trójki relacjonowaliśmy Państwu protest mieszkańców Piaseczna, którzy sprzeciwiają się budowie data center w ścisłym centrum miasta. Dookoła inwestycji narosło wiele obaw mieszkańców okolicznych domów, m.in. o dostęp do wody, o zużycie prądu czy o hałas. Stąd oczekiwania mieszkańców i słowa Anny Żewnickiej z inicjatywy społecznej Stop Serwerowni Piaseczno.
1: Przede wszystkim chcemy, żeby to powstało w innym miejscu, a nie w centrum miasta. Tym bardziej, że niedaleko od tej inwestycji jest planowana kolejna na Okulickiego.
2: To nie jest tak, że my zdecydowaliśmy, że chcemy mieć tutaj tę inwestycję.
3: Joanna Ferlian-Tchórzewska, rzeczniczka Urzędu Miasta w Piasecznie.
2: Przyszedł inwestor, miał nieruchomość, złożył wniosek. To, co my możemy zrobić, to skontrolować, czy to jest zgodne z zapisami miejscowego planu. No i zostało określone, że taka inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu.
4: W zeszłym roku był zakaz podlewania obwódków. W tym roku zakazu nie ma, ale jest apel gminy, żeby to ograniczać.
3: Iwona Meleńczuk, inicjatywa Stop Serwerowni Piaseczno.
4: A jednocześnie lekką ręką dają pozwolenia na budowę jednego data center. Drugie będzie kilkaset metrów stąd, jeszcze większe.
5: Z punktu widzenia wody mieszkańcy nie mają czego się obawiać.
3: Paweł Wojciechowski, prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Piasecznie.
5: Inwestor nie planuje płodzić serwerów, czy tej instalacji wodą bieżącą. Chłodzenie ma się odbywać w układzie zamkniętym.
6: Mamy bardzo rygorystyczne prawo w Polsce, w Unii Europejskiej.
3: Marcin Graczyk, rzecznik prasowy Budimex oraz CN Real, firmy córki Budimex, która odpowiada za projekt.
6: Nie ma firmy, która by chciała narazić się choćby na kary środowiskowe. Zawsze dbamy o to, żeby być dobrym sąsiadem i tak.

0: będzie i teraz. To mogę zagwarantować.
1: Ja jeszcze chciałbym dodać kwestie akustyczne.
2: Grzegorz Uzdowski, inicjatywa Stop Serwerowni Piaseczno.
1: W Polsce norma jest 40 dB w nocy. Inwestor założył 39,9. W ciągu nocy no nam wyszło, że to będzie taki hałas, no jakby koło pana domu przejeżdżał motocyklista. Tak w te i we w te. Poza tym to jest inny dźwięk, to jest ten dźwięk taki buczący na niskich częstotliwościach.
3: W tym momencie mamy pewną lukę w sposobie oceny hałasu. Wprawdzie dalej oceniamy to na podstawie bardzo podstawowych wskaźników.
2: Doktor inżynier Bartłomiej Chojnacki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie.
3: Człowiek będzie to słyszał, będzie to uciążliwe, a parametr dalej będzie niski. Problem tego typu my już widzieliśmy przy okazji turbin wiatrowych, gdzie był dosłownie ten sam temat. Dobrze by było, żeby to jakoś przenieść również na grunt obiektu typu data center.
4: Centrum danych przyjrzał się Michał Kowalski, a Państwo mogą dzwonić pod 2 2 7 3 i komentować tę sprawę, odnosić się do tego, czy chcieliby Państwo, żeby takie centrum danych powstało niedaleko Państwa miejsca zamieszkania. Może nie mieliby Państwo nic przeciwko, a może wiedzą Państwo, gdzie takie obiekty, takie budowle mogłyby być stawiane. 2 2 7 3 to jest numer do Państwa dyspozycji. A to już Sting, I can't stop thinking about you.

23 minuty po 17, za nami Sting, a już za chwilę o 17.30, to za 7 minut, Puls Trójki Moniki Suszek. W nim Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej i podpułkownik Maciej Korowaj z Instytutu Flanki Wschodniej porozmawiają oczywiście wokół sytuacji tej, która no, szerzy dosyć duży

niepokój wśród mieszkańców tych, którzy żyją w okolicy granic Polski, tych na wschodzie. Ta sytuacja zaczyna być dynamiczna, no i niepokojąca. I o niej więcej w Pulsie Trójki.

0: Autopromocja.
1: Z trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych, JMK.
2: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
3: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
2: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź

0: Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
4: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Żegnamy reklamy.
9: Jest 17:30. W audycji Monika Suszek i goście.
10: Puls Trójki.
11: Kolejny rosyjski dron przy granicy z Polską. Zostały poderwane myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alerty RCB. Na tym tle ćwiczenia białorusko-rosyjskie blisko naszej granicy i pytanie o stan polskiej obrony powietrznej. O tym dziś porozmawiamy w Pulsie Trójki. Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa, to nasz pierwszy gość. Dzień dobry, panie Mariuszu.
12: Dzień dobry, witam.
11: I podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, Instytut Flanki Wschodniej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry bardzo.
11: To panie pułkowniku, od pana byśmy zaczęli pytanie. Dziś rano kolejny atak rosyjski, coraz bliżej granicy. Dron się rozbił, były alerty, były powiadomienia, były poderwane myśliwce. Co rosyjscy planiści usiłują sprawdzić poprzez te ataki, które miały miejsce i dziś, i w kolejnych poprzednich dniach?
13: Przede wszystkim wytrwałość ukraińskiej obrony, która musi być rozproszona na różne kierunki. Tutaj granica Polski w tej chwili przejęła jakby ciężar zabezpieczenia logistycznego. Od wielu tygodni Rosjanie prowadzą operacje w stosunku do portów w Odessie i do portów na Dunaju graniczącym z Rumunią i Mołdawią. Teraz jakby punkt ciężkości tej operacji jest przenoszony na część polskiej granicy. To jest bardzo ważna kwestia, że tylko część polskiej granicy jest pod tą presją. Tutaj są pewne uwarunkowania techniczne, pewnie będziemy o tym wspominać. Natomiast co do akcji, co do operacji rosyjskiej, to ma przede wszystkim izolować Ukrainę przed sezonem zimowym, przed tymi działaniami zimowymi, od zaopatrzenia i od jakości logistyki, która wspiera wysiłek obronny armii ukraińskiej.
11: A czy w jakiś sposób oni chcą sprawdzić również reakcję Polski, jak my na przykład szybko reagujemy na to, co się dzieje blisko naszej granicy?
13: No to jest drugie ramię, bo Rosja nigdy nie działa z jednym celem. Zawsze jest to pewna konfederacja celów, które Rosja zawsze chce realizować, planując tego typu działania. Tutaj celem w stosunku do Polski jest przede wszystkim zmęczenie systemu obrony powietrznej, uruchomienie go właśnie w tych obszarach, by przygotować ewentualnie inne operacje w innych obszarach Polski albo w obszarach NATO. To też jest cały czas budowanie takiego niepokoju i zagrożenia, które przekłada się na też tutaj kwestie społeczne i gospodarcze, jeżeli chodzi o Polskę. Więc to są właśnie te działania zarówno kinetyczne w stosunku do Ukrainy i te kognitywne póki co w stosunku do wspierającej Ukrainę Polski.
11: To przejdźmy może teraz do sprzętu. Panie redaktorze, pana bym podpytała. Jeżeli spojrzymy na ten sprzęt, który w ostatnim czasie się pojawił, mieliśmy drony, szachet, mieliśmy

0: Gran 2, Gran 5. Jeżeli mówimy o trajektorii lotu tych sprzętów, to nie było tam przypadku, że on był tak blisko naszej granicy.
1: Nie, no ja to już od dosyć dawna raczej mówię, że no mamy świadome działanie strony rosyjskiej. Bo jednak z mojej perspektywy uważam, że no jest w jakiś sposób mimo wszystko utrudnione dotarcie tych dronów nad granicę polsko-ukraińską, bo w dużej mierze muszą pokonać w jakiejś części terytorium Ukrainy, gdzie są przynajmniej podejmowane próby ich zestrzelenia, tak jak miało być podobno w dniu dzisiejszym. Oczywiście mogą drony rosyjskie wykorzystywać także przestrzeń powietrzną Białorusi i zapewne też tak się dzieje, a nawet na pewno się dzieje, bo mamy choćby takie informacje, jak to, co dzieje się nad Litwą, zestrzelony dron i tak dalej, ale też może to skrócenie drogi, że tak powiem, czy nawet samo wykorzystanie Białorusi jako miejsca do startów tych dronów jest jak najbardziej możliwe, prawdopodobne, realne, wiarygodne, że tak dodam kolejne słowo, no bo skoro startowało lotnictwo, w 2022 roku startowały inne pociski systemu uzbrojenia wykorzystując przestrzeń powietrzną Białorusi, no to dzisiaj z całą pewnością Rosja może z tego korzystać i zapewne przynajmniej częściowo korzysta. Więc no, te drony oczywiście są wyzwaniem, ale uważam, że mimo wszystko to jest ukierunkowane na nasze społeczeństwo, bo wychodzę z założenia, że jedna czy druga stacja, czy nawet niech tych stacji będzie benzynowych z paliwem, kilkanaście w perspektywie jakiegoś czasu, nie zmienia tego obrazu, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Tamta operacja atakowania i kolei ukraińskiej, i stacji benzynowych, i różnych składów logistycznych w dużej mierze opartych o cywilne, że tak powiem, systemy jest dużo większe, co naturalne, bo jest więcej narzędzi, jest bliżej, niż to będzie mogło się dziać na zachodzie Ukrainy, szczególnie na tym pograniczu naszym. Natomiast, no, tak jak mówię, kilkaset tysięcy Polaków z dwóch województw ostatnio codziennie wręcz jest alarmowana. Pewnie mamy już powoli syndrom tego, co widzimy w Ukrainie, zmęczenia tych ludzi, coraz mniejszej reakcji na to. Ale do tego trzeba oczywiście dodać ten wysiłek naszych sił zbrojnych, szczególnie pilotów lotnictwa myśliwskiego, którzy... No wiadomo, to też wiem z rozmów, naprawdę to jest duży wysiłek dla naszego lotnictwa, a jeszcze szczególnie w ostatnich dniach, kiedy w zasadzie codziennie muszą uczestniczyć w działaniach na wschodzie Polski.
0: No, na tym tle są też ćwiczenia rosyjsko-białoruskie blisko naszej granicy. Czy możemy się dowiedzieć, czym dysponuje właściwie to zachodnie dowództwo operacyjne na Białorusi, panie pułkowniku?
2: No, to są ćwiczenia, które są, powiedzmy, robione zazwyczaj pod koniec roku. Jest kontrola gotowości bojowej, z tym, że białoruska armia od dłuższego czasu jest w trybie ćwiczeń. W zasadzie można powiedzieć od początku roku różnego rodzaju testy wychodzą i ten kalendarz szkoleniowy armii białoruskiej jest już teraz w tej chwili bardzo nieaktualny do tego, co byliśmy przyzwyczajeni jeszcze parę lat temu. Te ćwiczenia traktuję jako pewnego rodzaju przykrycie rosyjskich działań, ponieważ, tak jak tu wspomniał mój kolega, działania rosyjskie mają ograniczenia techniczne. Wywiad ukraiński, wojskowy, mówił o wznowieniu działań retranslatorów i sieci mesh na terenie Białorusi, która jest niezbędna do prowadzenia głębokich uderzeń, szczególnie dronowych, w stosunku do celów właśnie na zachodniej Ukrainie. Tak samo przeprowadzenie operacji, jak ja to traktuję jako pewnego testu lotów dronów przez przestrzeń litewską z wykorzystaniem przestrzeni Królewca Kaliningradu w kierunku tutaj wybrzeża bałtyckiego, naszego wybrzeża bałtyckiego, też jest pewnego rodzaju testem sprawdzającym zdolność pokonywania tej odległości przy pomocy dronów, które mają pewne ograniczenia związane z prowadzeniem operacji, czy to pogodowych, czy też właśnie związanych z komunikacją. Więc tutaj te rosyjskie działania w stosunku do granicy zarówno mają ten cel praktyczny, jak i ten cel testowy. Obawiam się, że Rosjanie przygotowują się do czegoś większego, naciskając na naszą granicę, a jednocześnie testując tutaj pewne rozwiązania techniczne na północy.

0: sugeruje, że mogłyby być jakieś przeprowadzane akcje dywersyjne, niekoniecznie przy wykorzystaniu rosyjskich dronów, ale jak wcześniej na przykład była informacja o możliwości wykorzystania przejętych ukraińskich dronów, które mogłyby posłużyć do zaatakowania polskich celów na wybrzeżu. Tutaj tych wariantów i scenariuszy jest bardzo dużo i trudno postawić na jeden, natomiast na pewno Rosjanie przygotowują, ustawiają swoje zdolności do tego, żeby projektować tą agresję i eskalować ją w dalszym ciągu.
1: Przejdźmy do jeszcze jednego wątku, o który chciałam się zapytać. Patrioty i obrona powietrzna. Bo w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje dotyczące przekazania kolejnych pocisków w system Patriot. Może na razie to rozmówmy się z faktami. Ile my tak naprawdę mamy tej własnej parasolki ochronnej? Ile moglibyśmy przekazać, panie Mariuszu?
2: No, ciągle możemy mówić o tej tak zwanej pierwszej fazie Wisły, kiedy zakupiliśmy te dwie baterie systemu Patriot i nieco ponad 200 pocisków, tych najbardziej wartościowych, PAK-3 MSI, czyli tego, co tak naprawdę od mniej więcej dekady wyznacza standard możliwości systemu Patriot. Tych najnowszych konfiguracjach. Tak nieoficjalnie słychać, że nie do końca Stany Zjednoczone zrealizowały kontrakt pod względem dostawy pełnej tej amunicji w ramach pierwszej fazy Wisły, bo w ramach drugiej fazy mamy nawet trzykrotnie więcej tych pocisków zamówionych, ale no pytanie jest, kiedy my je faktycznie dostaniemy, bo jak niekiedy oglądam obrazki z Bliskiego Wschodu, to trochę to tak wygląda, jakby z tych pocisków Patriot strzelano tam niczym z karabinu maszynowego. Mówiąc krótko, zużycie tej bardzo zaawansowanej broni jest tak duże, że moim zdaniem no, Amerykanie naprawdę spowolnią dostawy tutaj do Europy, w tym do nas. To też zadanie dla naszej dyplomacji, żeby próbować niwelować te potencjalne problemy. Ja jestem zwolennikiem przekazywania w jakiejś części pocisków PAK-3 MSI na Ukrainę. Uważam, że dzisiaj to prawdopodobnie Polska posiada największe zapasy ich w Europie. Po prostu inni tych najbardziej wartościowych pocisków no w dużej mierze się już pozbywali, przekazując Ukrainie, pozostawiając sobie naprawdę niewielkie ilości. Więc jeżeli ostatnio była mowa o tych 5 pociskach, no to podejrzewam, że teraz nie może być tego więcej. Jeżeli ma być więcej, no to w granicach 10. A uważam, że to jest ważny gest solidarności, ważny gest też pokazania wobec innych naszych partnerów europejskich, że my nie tylko oglądamy się na pomoc od innych, ale też chcemy uczestniczyć w tej pomocy Ukrainie. Natomiast odjęcie 10 pocisków od naszych zasobów tak naprawdę niewiele zmienia. No, to, co mówiłem o Bliskim Wschodzie, to jest trochę zły przykład, ale to, co pokazuje Ukraina, że te 10 pocisków mniej w naszym arsenale, to jest naprawdę jedna noc może spokojniejsza w Ukrainie, ale uważam, że taki gest należałoby wykonać.
1: Jeszcze tak na koniec się podpytam. Panie pułkowniku, oprócz tych akcji dywersyjnych, wojny hybrydowej, mamy też akcje dezinformacyjne. Pan się spodziewa, że będą wokół chociażby systemów Patriot pojawiały się różne narracje dezinformujące? Tak króciutko.
0: Ale rzeczywiście Rosjanie w swojej doktrynie tej nowej wojny mają coś takiego jak wypełnianie przestrzeni informacyjnej odpowiednim przekazem, który umożliwia im osiąganie celów politycznych poprzez inne czynniki, tą dywersję, hybrydę czy też działania kinetyczne, zwykłe militarne. Działania te rosyjskie w przestrzeni informacyjnej bardzo często teraz potrafiąc je analizować, można dowiedzieć się, czego Rosja oczekuje, a znając zasoby, jakie Rosja posiada, można też przewidzieć, do jakich działań się przygotowuje. To dzięki temu udało mi się, badając tą przestrzeń informacyjną i znając pewne zasoby i doktryny rosyjskie, przewidzieć, że jednak będziemy tutaj mieli kampanię we wrześniu na naszej granicy i to taki ponura satysfakcja z tego. Ale chciałbym tutaj dodać bardzo jedną ważną rzecz. Rosja zawsze działa w wielu domenach jednocześnie, czyli nie jest to akcja i reakcja, tylko działanie synergiczne, kaskadowe w przestrzeni informacyjnej, w działaniach dyplomatycznych, gospodarczych, w innych, po to, żeby była ta synergia działań do osiągania konkretnego celu. Nie zawsze się to Rosji udaje, ale Rosja zawsze w ten sposób postępuje.
1: Bardzo ważne słowa. Bardzo

0: Panom dziękuję za te wszystkie informacje. Mariusz Cielman, Nowa Technika Wojskowa, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pułkownik rezerwy Maciej Korowaj, Instytut Flanki Wschodniej, również dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.
2: Puls Trójki.
3: Puls Trójki, codziennie od poniedziałku do czwartku o 17.30. A w audycji popołudniowej teraz Isn't It Midnight? Fleetwood Mac. Do 18 zostało nam jeszcze 16 minut.

0: 12 minut zostało do godziny 18. W programie trzecim teraz opowiemy Państwu o ostatnim gnieźnieńskim parowozie kolejki wąskotorowej. Pięknie odmalowany, nie wozi turystów, cieszy klientów centrum handlowego. Stoi przed jednym ze sklepów w Gnieźnie. Czy to już faktyczny koniec pary w Gnieźnie? Sprawdzał Rafał Muniak.
1: Odjazd!
2: Wąskotorowe parowozy PX były gwiazdami gnieźnieńskiej kolejki, podziwianymi przez turystów i miłośników kolei.
3: Wąskotorówki są taką jakby mniejszą koleją.
4: I bardzo dobrze, że ona wolno jedzie.
2: Jednak ze względu na koszty

0: Montów. Dwa parowozy zostały wycofane w 2014 roku, a jeden z nich został sprzedany do wrześni. Ostatni gnieźnieński parowóz teraz cieszy, ale tylko klientów jednej z galerii handlowych, bo tam został ustawiony po gruntownym odmalowaniu.
1: Odmalowana, ale to jest taki puder do trupa, bo tak naprawdę nie żyje.
0: Mówi regionalista i dziennikarz Aleksander Karwowski.
1: I to była perła. Ta wąskotorówka istnieje w pamięci dzięki właśnie parowozowi, mimo że to jest powojenny parowóz, ale jednak parowóz. Czynnych parowozów w polskich wąskotorówkach jest w tej chwili 8. Tracimy niebywałą szansę, żeby mieć naprawdę coś, co przyciągnie turystów.
0: Parowóz nie został sprzedany, ale wydzierżawiony handlowcom na 3 lata, wyjaśnia starosta powiatu gnieźnieńskiego Tomasz Budasz.
2: Użyczyliśmy prywatnemu przedsiębiorcy na okres 3 lat. Zadeklarował kwotę, która pozwoli na odnowienie tego parowozu, bo przecież umówmy się, nie na to, żeby on mógł jeździć. Przecież nie jest cały układ jezdny, ani tender nie jest zrobiony, bo to kosztuje 1-2 miliony złotych. Takie wyliczenia mamy. Czy nas jako powiatu nie było stać na remont tego wszystkiego?
1: Jeszcze w 2014 roku mieliśmy 2 parowozy, wspaniałe PX-y. Jeden został w 2014 sprzedany przez powiat gnieźnieński do wrześni, a pieniądze ze sprzedaży miały być przeznaczone na remont kotła i techniczny remont tego parowozu, który teraz jest pupilkiem centrum handlowego. To nie zostało nigdy zrealizowane. Zmarnowaliśmy 14 lat, kiedy ten parowóz stał i niszczał.
0: Czy zabytkowy parowóz wróci na tory? Wątpliwości rozwiewa operator wąskotorówki w Gnieźnie, Dariusz Michałowski.
3: Bądźmy poważni, że zabawa w kolej jest bardzo droga.
0: A teraz jaki parowóz ciągnie ten pociąg?
3: Lokomotywa spalinowa, nie? Pali co prawda litr na kilometr oleju napędowego, ale to nie jest tona węgla, nie?
0: Ile by musiał kosztować bilet, żeby się opłacało naprawić parowóz?
3: To bilet by musiał kosztować na trasie Gniezno-Niechanowo w granicach 50 zł. Za osobę nigdzie zapłaci tyle.
4: Operator kolejki wąskotorowej zwraca jeszcze uwagę na to, że nawet gdyby parowóz został wyremontowany, to brakuje maszynistów, którzy potrafią taką maszynę uruchomić i prowadzić. Nie ma już dla nich szkół. Ciekawa jestem, czy są jeszcze jakieś takie odchodzące technologie, które wywołują takie ukłucie w sercu, kiedy uświadomimy sobie, że to już są ich ostatnie dni, albo że ostatnie dni tych technologii są już za nami. Które Państwu do głowy przychodzą? 2 2 7 3, ten numer jest do Państwa dyspozycji. A to Jack Buck, Never Can Tell.

0: 6,5 minuty do godziny 18 jest z nami pan Paweł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ze słowem o technologii.
1: No właśnie, jedziemy właśnie z moim synem i tym na grzyby. Wybieramy się tam jutro, a zanocujemy sobie dzisiaj w domku mojej babci. Moje dzieciństwo i jakiś czas temu z Dun wyremontował nam piec kaflowy i będziemy dzisiaj ogrzewać się tym piecem. To jest dla mnie takie przypomnienie dzieciństwa. Też Ignacemu pokażę, jak to kiedyś babcia fajerkami o 5 rano mnie budziła.
0: Czyli taki odwrót od technologii pan proponuje.
1: Dokładnie, dokładnie, ale no naprawdę człowiek, który przywrócił piec, jeden chyba z nielicznych na Lubelszczyźnie, który jeszcze ma o tym pojęcie.
0: Wspaniała historia, dziękujemy pięknie. 2 2 7 3, telefon do państwa dyspozycji. W sprawie centrów danych państwo dzwonią i protestów wobec ich budowy.
2: Jak zwykle ludzie chcą ze wszystkiego korzystać, ale nie chcą, żeby to działo obok ich domów. Gdzieś to muszą budować, znaczy ludzie muszą do pracy tam gdzieś dojeżdżać. Jak to się zbuduje gdzieś w lesie, to też będzie komuś znowu przeszkadzało. Także no niestety, postęp idzie do przodu. Takie jest życie.
0: Ale chyba nie wszyscy z tym postępem chcą iść pod rękę. Jak na przykład pan Paweł, który przed momentem do nas zadzwonił. A to Tori Amos, 5 do 6.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Żyj

0: Bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy.

0: Polonia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris, ogólnopolscy patroni medialni, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
1: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18 i 17 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
6: Specjalne wystąpienie premiera w Sejmie o zagrożeniach ze strony Rosji. Jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w Trybunale Konstytucyjnym. Król Karol III ostrzega przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Premier zaapelował w Sejmie o jedność. Donald Tusk mówił do posłów, że możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach wzmożenia ataków Rosji w pobliżu naszej granicy z Ukrainą. Przemówieniu szefa rządu przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski. Powiedz, na co premier zwrócił uwagę?
7: Premier Donald Tusk w niezapowiedzianym wcześniej przemówieniu apelował do posłów o jedność w obronie granicy.
8: Żeby mówić jednym głosem, podejmować wspólne decyzje, nie wahać się i pokazać, że wszyscy jesteśmy niezależni od poglądów politycznych patriotami w chwili próby.
7: Premier wyjaśnił, że działania Rosji w kolejnych miesiącach mogą prowadzić do zniszczenia infrastruktury wokół przejść granicznych z Ukrainą.
8: Jestem pewien, że wojskowi inżynierowie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby Polska była gotowa do natychmiastowej naprawy i przywrócenia użyteczności infrastruktury drogowej, kolejowej i, jeśli będzie trzeba, energetycznej.
7: Premier zaapelował też o niepodważanie przez polityków artykułu 5 traktatu NATO wobec innych sojuszników.
6: Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Jeszcze jedna informacja z wiejskiej. Zabrakło 27 głosów. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o zmiany składów orzekających. Zawiadomienie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka w sprawie bezprawnego wyznaczania tych składów, m.in. przez byłą prezes Julię Przyłębską, w celu osiągnięcia określonych korzyści. Jak wskazała we wniosku, na co najmniej 170 przypadków manipulowania składami orzekającymi Trybunału w latach 2015-2020. Według niej składy zmieniano w taki sposób, aby sprawy o istotnym znaczeniu ustrojowym i politycznym rozstrzygali sędziowie dający gwarancję orzeczenia oczekiwanej treści. Król Karol III ostrzega, w niepowołanych rękach sztuczna inteligencja może być śmiertelnym zagrożeniem. Podczas szczytu poświęconego AI w Szkocji brytyjski monarcha zaapelował o kontrolowanie rozwoju technologii, nim będzie za późno. Karol III podkreślił, że twórcy coraz częściej ostrzegają, że sztuczna inteligencja może wykształcić mroczniejsze zdolności, być może nawet zdolność do odbierania życia. Jak dodał, potrzebne są odpowiednie mechanizmy kontroli, zanim będzie za późno. Szczyt odbywa się w siedzibie fundacji powołanej przez Karola w 1990 roku. Ma pomóc wypracować podstawowe zasady, które pomogłyby w bezpiecznym i etycznym rozwijaniu AI.
9: Klimat.
6: Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. 1/3... prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Sieć może być przeciążona od 19 do 20, dlatego warto w tym czasie ograniczyć zużycie energii. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jest 18.03, czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
11: Za 27 minut 26 i 40 sekund. Do akcji wkroczą nasze piłkarki. Reprezentacja kobiet do lat 20 zagra w meczu 1/8 finału z Kolumbią. Dziewczyny palą się do gry, mówi obrończyni Magda Piekarska.
12: No ja osobiście nie mogę się już doczekać tego meczu, bo tak naprawdę wywołuje on we mnie na samą myśl no, ogromne emocje. Chcemy walczyć o jak najlepszy wynik i po prostu wygrać to spotkanie. Jesteśmy gotowe, myślę, że pod każdym aspektem, przygotowane po każdym treningu i po każdej analizie, także nie boimy się tego meczu i jak najbardziej jesteśmy gotowe.
13: No to mam nadzieję, że będziecie głośno i będziecie nam kibicować i na pewno was nie zawiedziemy.
11: Będziemy głośno. Na stadionie i w domach. Pierwszy gwizdek.

0: Skubiały o 18.30. Kwadrans później w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra Wisła Płock. Po porażce na inaugurację z Nantes we Francji dzisiaj we własnej hali nawciarze postarają się zdobyć pierwsze punkty w starciu z MT Melsungen. W Lidze Mistrzów Piłkarskiej polskich drużyn brak, za to w Lidze Europy owszem są. Dzisiaj w pierwszym meczu fazy ligowej wystąpi Lech Poznań. Mistrz Polski zmierzy się na wyjeździe z Crystal Palace. Początek meczu w Londynie o 21.00. To jeszcze piłka nożna. Wszystko wskazuje na to, że także w najbliższym meczu Barcelony w bramce stanie Wojciech Szczęsny. Polak podczas wczorajszego meczu wygranego przez Dumę Katalonii 7-2 wskoczył między słupki za kontuzjowanego Juana Garcia. Wszystko wskazuje na to, że uraz kolana zmusi Hiszpana do kilkutygodniowej przerwy. A w sobotnim meczu z Sewillą wystąpi Szczęsny. Potem nastanie przerwa ligowa na mecze reprezentacji.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Temperatura od 8 do 12 stopni, tyle będzie w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro rano mgły, głównie na południu i wschodzie. Z kolei na północy i zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu możliwe będą burze. Temperatura maksymalna od 17 do 22 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 6 minut po 18 już prawie. Michał Jędrkowiak, Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Kowarski ze mną. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. A to, co Państwo już słyszą, to YouTube. I je, je, je, je, je.
4: Chyba dobrze policzyłem.

0: Dobra.
1: I będzie straszyć Niemcami. Czy to prawda?
0: Nie, tak to prawda. Taka prawda nie. Dzisiaj Ośrodek Studiów Wschodnich, a więc jednostka publiczna państwa polskiego, która właśnie zajmuje się analizowaniem regionu Europy Wschodniej, w tym Niemiec, opublikował tenże Ośrodek Studiów Wschodnich raport na temat niemieckiej armii, a niemiecka armia, jak komunikuje niemiecki rząd, planuje być największą armią w Europie.
1: Czyli jednak będziesz straszyć.
0: To znaczy, po pierwsze, z tego raportu wynika, że to niekoniecznie jest cel sam w sobie, a raczej komunikat, po to, żeby Niemcy zrozumieli potrzebę mobilizacji wydatków na armię. I jest to komunikat do Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych, że Niemcy rzeczywiście już zerwały z tym pacyfistycznym podejściem, ale wydaje mi się, że jest tutaj pytanie o to, czy największe państwo Unii Europejskiej, największa gospodarka Unii Europejskiej powinno mieć największą armię, czy w ramach Unii Europejskiej nie powinno być jakiejś większej zależności, żeby jednak państwo, które już jest tak silne, nie było jeszcze silniejsze.
1: No bo z polityką u naszego zachodniego sąsiada jest tak, że budzi ona pewne obawy. Szczególnie jak patrzymy na wyroki, nie na wyroki, tylko na wyniki.
0: Wyroki, orzeczenia obywateli.
1: Orzeczenia obywateli w Saksonii-Anhalcie.
0: Wzmacnia się partia skrajnie prawicowa i to jest jedna z najradykalniejszych tego rodzaju partii w Europie. Myślę, że trzeba otwarcie rozmawiać o niepokojach, które istnieją i ewentualnie o tym, jak po prostu zarządzać najlepiej teraz tym procesem dozbrajania się Europy, jakie wiążą się z tym zagrożenia i jak je niwelować.
1: O tym więcej w Mapie Myśli już za chwilę.

0: Moby i Jennifer Price, In This World. 14 minut po godzinie 18. Pora na rozprawienie się z niepokojem o największą gospodarkę Europy, która miałaby mieć największą armię. Niemcy mam tu na myśli.
1: Mapa myśli.
2: Agnieszka Lichnerowicz. Dziś będziemy rozmawiać o tym, co to w ogóle znaczy ta najsilniejsza niemiecka armia, a pretekstem jest opublikowany dziś, a więc świeżutki raport analityczki Ośrodka Studiów Wschodnich, najsilniejsza armia w Europie, ale ze znakiem zapytania. I państwa gościnią w Mapie Myśli jest autorka tego raportu, Justyna Gotkowska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich, wicedyrektorka tego ośrodka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Od razu wyrzucę z siebie to kontrowersyjne pytanie, ale jednak na ile to niepokoi i powinno nas niepokoić?
3: Odpowiedź na to pytanie jest wielopoziomowa. Z tego względu, że ta najsilniejsza armia w Europie tak naprawdę ma dopiero powstać po 2035 roku, więc jest to pewien projekt, są to pewne plany. I czy one się zrealizują? Ja osobiście mam sporo znaków zapytania. Na pewno Niemcy chcą wzmacniać Bundeswehr. I jest to związane nie tyle z ich ambicjami jakimiś takimi narodowymi, tylko z planowaniem natowskim i sojuszniczym i z tym wszystkim, co się zadziało w ostatnich latach, w szczególności po dojściu Donalda Trumpa do władzy i po presji amerykańskiej na europejskich sojuszników, żeby po pierwsze wydawali więcej, stąd decyzja o wydawaniu 3,5% na obronność do 2035 roku, stąd bardzo duży wzrost wydatków niemieckich na obronność, który sięgnie 120 miliardów euro w tym roku.
2: To jeszcze raz ja to powtórzę, 120 miliardów euro.
3: Jest to bardzo dużo, najwięcej spośród europejskich sojuszników. Ale kontekstem jasnym jest natowskie planowanie obronne i to wszystko, do czego Niemcy zobowiązały się w koordynacji, kooperacji, współpracy z sojusznikami europejskimi.
2: W takim razie Niemcy powiększają armię, dozbrajają, żeby w ogóle wywiązać się z obowiązków sojuszniczych w ramach NATO?
3: Co Niemcy będą robić? Na pewno tutaj trzeba sobie wyróżnić domeny, w których działa NATO. Przede wszystkim ta domena lądowa, wojska lądowe. Niemcy będą w większym stopniu zaangażowane w obronę państw bałtyckich przede wszystkim. Będą takim hubem logistycznym dla wschodniej flanki NATO, czyli zapleczem potencjalnego frontu, jeżeli nie daj Boże dojdzie do rosyjskiego ataku na państwa bałtyckie czy Polskę. Przez Niemcy będą przejeżdżały transporty wojskowe europejskie i amerykańskie kierujące się do Polski. W Niemczech być może będą stacjonowały nasze samoloty z tego względu, że Polska jest w zasięgu różnego rodzaju rosyjskich systemów rakietowych. Domena morska wraz z Niemcami i Szwecją Polska wystawia takie dowództwo morskie właśnie na Bałtyk. Niemcy będą też zaangażowani w konwojowanie statków, okrętów, patrolowanie północnego Atlantyku, tak aby statki z uzbrojeniem, sprzętem wojskowym ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady mogły bezpiecznie trafiać do Europy.
2: To jest oczywiste, ale myślę sobie, nie uświadamiamy, że będziemy w tym ściśle z Niemcami współpracować, w związku z tym, że jesteśmy największymi krajami tego regionu, to się nazywa, jak rozumiem, w nomenklaturze natowskiej centrum.
3: I jesteśmy po trochu na siebie skazani w tej współpracy. Polska z Niemcami są, patrząc na geografię, takimi hubami logistycznymi. Jak Niemcy są hubem logistycznym dla całej wschodniej flanki i przez Niemcy, tak jak mówiłam, będzie przechodziła amerykańska i nie tylko pomoc, tak przez Polskę będzie przechodziła siły, wojsko, sprzęt dla i będą prowadzone działania dla wsparcia państw bałtyckich. Jeżeli chcemy zachować Sojusz Północnoatlantycki jako funkcjonujące organizacje obrony zbiorowej, to alternatywy dla tej współpracy nie ma. Oczywiście Niemcy nie są jedynym sojusznikiem. Bardzo ważne nadal i kluczowe są Stany Zjednoczone. To również Francja, Wielka Brytania i inne państwa sojuszu. Ale ze względu na geografię, ze względu na ten niemiecki potencjał i możliwość zwiększania wydatków na obronność, Niemcy będą stawać się coraz istotniejszym elementem szerszej natowskiej układanki.
2: Co jeszcze kluczowego z tego powinniśmy rozumieć?
3: Te hasła, najsilniejsza armia w Europie, są hasłami politycznymi. Oczywiście one mają odzwierciedlenie w planach wojskowych, ale są to hasła polityczne pod kątem wyborców czy społeczeństwa niemieckiego, bo dlaczego Niemcy mają wydawać 120

0: czy perspektywicznie 160 miliardów euro na obronność i co to ma dać. I pod kątem Stanów Zjednoczonych jest to hasło tak, żeby administracja Trumpa zrozumiała, że te Niemcy są jednak lepszym sojusznikiem, wiarygodnym i tak dalej. Ale co należy wyciągnąć? Są ograniczenia tych niemieckich zbrojeń. Te ograniczenia przyjdą po kolejnych wyborach parlamentarnych. Moim zdaniem Niemcy nie utrzymają poziomu finansowania, nie utrzymają zwiększenia liczebności sił zbrojnych, co jest konieczne do powiększenia zdolności wojskowych, tak jak to jest rozpisane. I tak jak my będziemy współpracować bliżej z Niemcami, tak silniej wojskowo Niemcy będą stanowiły pewne wyzwanie dla Polski i nie tylko polityczne, które trzeba będzie równoważyć współpracą wojskowo-polityczną z innymi graczami w Europie, z Francją, Wielką Brytanią, oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z regionem, żeby zrównoważyć, zbalansować tą silniejsze Niemcy, nie tylko wojskowo, ale też politycznie.
1: Ja zadałam bardzo ostro to pytanie, na ile powinniśmy się tego obawiać. Oczywiście równie dobrze mogłabym zapytać, na ile powinniśmy się obawiać tego, że nie uda im się ten projekt zrealizować, czyli biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo ze strony Rosji i słabnącą obecność na kontynencie Stanów Zjednoczonych. To zagrożenie bardziej, na które pani zwraca uwagę jako potencjalny scenariusz, to jest nie tyle, że one staną się źródłem zagrożenia, tylko że jeżeli na przykład AfD będzie miała większy wpływ na władzę, mogą się wycofać w sumie z tej sojuszniczej współpracy.
0: Dokładnie. Ja nie przewiduję jednak niemieckiego ataku na Polskę czy państwa bałtyckie, nawet przy rządach AfD. Uznaję to za bardzo mało prawdopodobne, ale jeżeli AfD dojdzie do władzy, to wtedy wiarygodność Niemiec jako sojusznika, ważny element w tej układance natowskiej, stanie pod znakiem zapytania. I wtedy będziemy musieli myśleć też, czy również teraz musimy sobie projektować alternatywy na takie scenariusze, kiedy Niemcy nie zareagują albo zareagują w bardzo małym wymiarze i tę obronę zbiorową będziemy musieli wtedy inaczej organizować w regionie ze Stanami, z innymi sojusznikami. Ale moim zdaniem do 2029 roku nie widzę takiego zagrożenia. Ta koalicja, czy z Mercem, czy bez, utrzyma się u władzy. Te Niemcy będą musiały robić więcej i będą to robiły.
1: Od początku taka była idea z integracji europejskiej, węgla i stali Unia, żeby Niemcy mogły się odbudować, były funkcjonującym, zdrowym państwem, ale jednak w ramach jakiejś kontroli wzajemnej, sojuszniczej.
0: Dzisiaj mieliśmy tutaj delegację ze strony niemieckiej i rozmowę o bezpieczeństwie i Niemcy podnoszą ten argument, że jak to, przecież w ostatnich latach mówiliście nam, że powinniśmy robić więcej, wypełniać nasze zobowiązania sojusznicze. Teraz właśnie to robimy i znowu macie do nas pretensje.
1: Twardy orzech do zgryzienia. Bardzo dziękuję. Justyna Gotkowska, autorka raportu Najsilniejsza armia w Europie, który jest dużo bardziej pogłębiony niż ta rozmowa na to pozwoliła. Znajdziecie Państwo ten raport na stronie OSW. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Mapa myśli.
3: 22 minuty po 18:00. W trójce teraz LP Don't Stop.

0: Zadzwonił słuchacz, że lubi cofać się w czasie i pożyć sobie na przykład przez weekend w domku na wsi z piecem kaflowym i bez dostępu do prądu. No i się zaczęło.
1: Mam nowy dom, do którego taki piec też włożyłam i jestem szczęśliwym posiadaczem. Palimy z nim, z synem, jak zaczyna się jesień. Suszymy na nim zioła, suszymy na nim owoce. Zagrzejemy wodę, jak brakuje prądu, bo mieszkamy na wsi. I tak naprawdę ugotujemy i upieczemy. Materiał typu drewno będzie i jest ekologiczny i nikt nie mówi. Po prostu musi być suchy, no i tyle.
2: W pewnym pułku w Ludowym Wojsku Polskim piec kaflowy zapalało się specjalną metodą. Strażacy teraz niech nie słuchają. Do plastikowego kubka wsypywało się drobnego węgla, podlewało to czerwoną pastą do podłogi i zapalało.
0: Materiał ekologiczny, tylko musi być suchy.
3: Autopromocja. Szykuje się mocny, premierowy piątek. W naszym studiu pojawią się Artur Rojek i Mrozu. Obaj wydają nowe albumy. Tak samo Misia Furtek. A Fisz i Szczyl – wspólny singiel. Oprócz tego światło dzienne ujrzą płyty zagraniczne. Biba Dubi, Miley Cyrus, a swoją trylogię domknie wreszcie Beck. Nowe w piątek od 10 do 12. Ja też nie mogę się doczekać. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: W weekend 19 i 20 września Łódź ponownie stanie się stolicą komiksu, gier i popkultury. Laureaci nagród Eisnera, twórcy Spidermana, Batmana oraz kultowego magazynu Produkt. Spotkania, warsztaty i wystawy. Strefy targowa, gier wideo i tych bez prądu. Konkursy cosplay, scena autografów oraz gala rozdania nagród. Do zobaczenia w łódzkiej Atlas Arenie na 37. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Szczegóły na comicsfestival.com. Poleca Radiowa Trójka.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
10: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
11: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki.

0: Wiadomości i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
3: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
4: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Tylko 18 września kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, drugie opakowanie aż 70% taniej. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 18:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
8: Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Tak w specjalnym wystąpieniu w Sejmie mówił premier Donald Tusk. Szef rządu przedstawił prawdopodobny scenariusz na kilka najbliższych miesięcy.
9: Ponieważ jest to scenariusz zakładający poważne zdarzenia i wymagający od nas i skupienia, powagi i przede wszystkim mentalnej gotowości do zdania trudnych egzaminów, bo takie egzaminy przed nami, tutaj siedzącymi, ale też przed wszystkimi Polakami na pewno są.
8: Około południa rosyjski dron spadł kilka kilometrów od granicy z Ukrainą. Ponad godzinę obowiązywały alerty o zagrożeniu z powietrza w województwach lubelskim i podkarpackim. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Za odrzuceniem sprzeciwu głosowało 232 posłów. Przeciw było 199. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Koalicji rządzącej zabrakło 27 głosów. Przepisy przeszły przez obie izby parlamentu jako pierwsze w historii regulacje pozwalające na formalizację związków partnerskich, w tym jednopłciowych. W lipcu prezydent je zawetował. Norwegia przekaże za pośrednictwem Unii Europejskiej miliard koron, czyli około 400 milionów złotych na wsparcie Ukrainy. Oslo chce, by Kijów został pełnoprawną częścią rynku europejskiego. Jak podkreśliła przebywająca w norweskiej stolicy unijna komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos, decyzja jest pierwszym przypadkiem, gdy kraj spoza Unii współfinansuje przygotowania Ukrainy do pełnego członkostwa. Pieniądze trafią do unijnego programu i zostaną przeznaczone na wsparcie budżetowe Ukrainy. Pełny serwis Trójki o 19:00.
7: W nocy temperatura nie za wysoka, do 12 stopni Celsjusza. Jutro od 19 do 22 przeważnie, ale chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich, około 17 stopni Celsjusza, i to w najcieplejszym momencie dnia. Za kilka chwil reportaż w programie Trzecim o wspinaniu i o pomocy, ale najpierw Who's That? War on Drugs.

0: Do godziny 19 zostały jeszcze 23 minuty.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Nie każdy może tak po prostu wdrapać się na szczyt. Czasem do tego potrzebny jest cały zespół. Szerpowie Nadziei od kilku już lat zabierają w góry osoby z niepełnosprawnościami. Swoich podopiecznych nazywają skarbami. Pomagają im pokonywać trasy, które bez takiego wsparcia byłyby bardzo trudne albo wręcz niedostępne. Zaczęło się od jednego chłopca i wyprawy na Tarnicę. Dziś ta organizacja to setki wolontariuszy i ponad 1000 osób, które dzięki nim zobaczyło góry. Jednym z takich skarbów jest 11-letnia Zosia. Jej tata, Mariusz, chciał pokazać Beskidy córce, Skrzyczne i Malinowską skałę. W tej wyprawie towarzyszył im reporter Radia Katowice Łukasz Szwej. A jak wyglądała wspólna droga na szczyt, o tym w reportażu Szerpa Nadziei. Posłuchajmy.

1257. No. Dobra, no pierwszy w tym roku mamy. Zosia też uśmiechnięta, bo właśnie tutaj pomogli nam Zosię wnieść, bo śnieg tutaj, dużo śniegu i się ślizgała. Ślizgała

0: czyli dlatego cię chciała.
1: Do Zosi i jej taty Mariusza trafiam dzięki szerpom nadziei. Ludziom, którzy kilka razy do roku wybierają się w góry. Ale nie sami, bo zabierają ze sobą skarby. Tak nazywają swoich podopiecznych. Jednym ze skarbów jest Zosia, którą odwiedzam w przeddzień wyprawy na Skrzyczne.
2: Zapraszam, zapraszam.
3: To sobie może kurtkę zdejmę.
2: Dzień dobry.
3: Musi trochę na początku pokrzyczeć. Tak to jest.
4: Dla mnie i dla dziewczyn z córek moich na pewno będzie to poważna sprawa, bo dawno nie chodziliśmy tak wysoko. Zuzia to starsza, a jedziemy dzięki Zosi.
1: Zosia trochę nieśmiała.
4: Zosia bardzo nieśmiała, mało mówi. Na pewno uciekła do pokoju i tam siedzi teraz i się bawi. Zosia urodziła się z trisomią, z zespołem Downa. Ogólnie rozwój przebiega całkiem w porządku, dobrze, bez jakichś tam większych problemów. Jedyne, z czym mamy problem, to jest z mową. Że Zosia nie mówi, mówi po swojemu, gestykuluje, ale słów takich czystych, przejrzystych to raczej jest niewiele. Gesty, dźwięki, a nie takie stricte słowa, jak używamy na co dzień. Sądzę, że jak będzie fajna ekipa, fajni ludzie, to jak to dziecko będzie biegła do góry i ta bateria gdzieś się tam skończy, może na samej górze. A tak, to zobaczymy, jak będą ludzie, ale jestem raczej pozytywnie nastawiony.
5: Bierzemy pićku, Zosia? Tak, pićku bierzemy? Tak, pićku wsadzimy tutaj.
6: A z czym ci bułeczki zrobić?
5: Paszetem. I ketchup, tak? A może z kotletem? Kotlet nie?
3: Piesek też chce jechać.
6: Dobra, okej.
3: To może ja jutro też wezmę bułkę z pasztetem. Bo też lubię. No to co, tutaj mamy spakowane.
5: Tak.
3: Masz swoją ulubioną maskotkę?
6: No, przynieś.
3: No dobrze, dobrze.
6: Buferek.
1: Przełęcz Salmopol, Biały Krzyż. To miejsce, gdzie łączą się beskidzkie szlaki. Prognozy się sprawdziły. Słońce i delikatny górski chłód. Ale do południa powinno być naprawdę ciepło. Na parking dojeżdżam pół godziny przed czasem.
7: Wygodnie ci? Na pewno? Tak, tak, żeby wiesz, żeby ci było wygodnie.
1: Są pierwsi wolontariusze. Można ich rozpoznać po pomarańczowych koszulkach i po uśmiechach. Przepływ nadziei widać się z daleka.
8: Szerpa nadziei to ktoś, kto wspiera, pomaga spełniać górskie marzenia w zdobywaniu szczytów, w przeżywaniu górskiej przygody. Jakby fundacja otwiera się na grono osób, która sama nie byłaby w stanie wejść na przykład na jakiś szczyt, albo po prostu potrzebuje jakiegoś wsparcia osób, które mają większe doświadczenie górskie.
1: Na Salmopol z córkami bezpiecznie dojechał pan Mariusz. Zosia chowa się za tatą. Widzi, że nagrywam.
3: Jak się wstawało?
4: Jak to w pół do szóstej, no. Szału nie ma. Ale potem szybko żeśmy się ubrali.
3: Droga prosta.
4: Droga prosta, elegancka, piękna. Pogoda jest elegancka. Najważniejsze chyba pogoda, żeby te dzieciaki miały.
3: Ale tak jak sprawdzaliśmy wczoraj w prognozach, tak, po deszczu tak, raczej tak. Się
4: nie spodziewamy.
3: Nie spodziewamy.
4: Także będzie fajnie.
3: Zosia też da radę, co? Masz bułkę z pasztetem?
4: Tak, zjedzone w samochodzie, jedno.
9: Słuchajcie, mniej więcej staramy się iść wszyscy razem. Będą długie przerwy, znaczy może nie długie, ale dużo, ale tak, żeby rozłożyć te wasze siły. Ja muszę też się zorientować, jak wy pójdziecie, czy są już takie harpagany niektóre, które polecam do przodu. Także spokojnie, zaczniemy sobie pomału iść, na Skrzyczne sobie pójdziemy, dobrze? Czy wszyscy są już gotowi, tak? Czy każdy ma dobrze zawiązane buty, sznurówki? Czy wszyscy są dobrze przygotowani? Tak? O, tak, Zosia jest.
3: To pani przewodnik, jak będzie wyglądać trasa? Trudna?
9: Trasa jest umiarkowana, bym powiedziała.

0: Troszeczkę tutaj podejścia będziemy mieć na Malinowską skałę i na Skrzyczne.
1: Ile tam do celu?
0: 13 km przed nami.
2: A żelki, żelki. Proszę.
1: No to wiadomo, a dziękuję, poczęstuję się.
2: Proszę, Chyba.
1: Adasiu. Trochę cukru się przyda, nie?
2: Oczywiście.
1: Przed podejściem.
2: Trzeba.
3: No trochę tak, ale...
1: Kromeczkę, z czym ty masz? Z kotletem. Trzeba dużo jeść, bo teraz będzie fajne podejście pod górkę. Jak sobie radzi siostra?
4: Bardzo dobrze jest.
1: Macie takie poważniejsze podejście za sobą. A jeszcze pan walczył z siłami grawitacji.
5: Tak.
1: Z tego co wiem, to potem będzie trochę bardziej na płasko.
5: No, chciałbym, żeby
1: tutaj tylko zaczęła... jest tak ostrze.
5: Chciałbym, żeby też sama pochodziła, bo nie chodzi na co dzień, dlatego chciałbym, żeby też sama się przeszła.
1: Mhm.
5: Żeby te mózgi popracowały, prawda?
1: Nastrój widać, że się poprawił. No to poczekamy, w takim razie zobaczymy, jak tam będzie na podejściu.
6: Może tam już się zatrzymali po to, żeby się rozebrać.
1: Chyba szerpą nadziei musi być taki prawdziwy osiłek. Trzeba mieć trochę mocy, siły, nie? Żeby wnieść drugą osobę na szczyt.
7: No tak, na pewno sprawność fizyczna się przydaje, aczkolwiek moja siła bardziej jest psychiczna.
1: No bo to równie ważne, nie?
7: Tak, niekiedy właśnie to wsparcie psychiczne, taka motywacja też są potrzebne, więc nie każdy szerpa musi dźwigać osoby tak zwanych skarbów, bo tak się nazywają osoby, które z nami uczestniczą w wyprawach i nie każdy właśnie musi mieć tą krzepę. No, wystarczy właśnie zapał, jakaś motywacja. Tak naprawdę to każdy wyjazd to poznawanie nowych ludzi, nowych historii. Każda z tych historii w jakiś sposób porusza. Więc dużo jest wzruszeń i uśmiechu na takich wyprawach. Bo ostatnio na przykład byliśmy w Dolinie Chochołowskiej i zdobywaliśmy przełęcz poniżej Grzesia. Praktycznie zostałyśmy same z dziewczynami z szerpów i wnosiłyśmy Marysię na takim koźliku. I było to bardzo budujące, że mimo, że właśnie byłyśmy same kobiety, to dałyśmy radę targać ten koźlik. No, ale z takich wzruszających momentów, no to każdy uśmiech, zadowolenie skarbów jest bardzo poruszające i wzruszające.
8: Bardzo dobrze się mamy, cieszymy się, no, że tu jesteśmy. Towarzystwo i rekreacja. A w grupie super, no i z szerpami, my akurat z szerpami po raz pierwszy. Znam, słyszałam, podziwiam i dziękuję, że są. Bo naprawdę kawał dobrej roboty robią.
9: Jesteś bohaterką, tak? Tak, jesteś bohaterką?
10: Nie.
9: Nie jesteś? Nie. Jesteś bohaterką.
10: Dada, nie.
1: Musi się chyba przyzwyczaić i tak obyć z grupą, nie? Że... Może jak trochę czasu minie, to jakoś to będzie.
11: No, druga kwestia, że nawet z daną osobą, jak teraz do mnie jeszcze tak z dystansem troszkę podchodzi, do kolegi już tak bardziej się uśmiechała, więc teraz czekam na swoje 5 minut, aż mnie zaakceptuje, mam nadzieję. No i zobaczymy zaraz, bo teraz ja działam. Jesteśmy podzieleni generalnie na grupy, więc szefowie dają znać, ej, jest akcja, kto da radę, bo też no, musi być znać troszkę więcej, bo nie zawsze każdy da radę, nie? Każdy ma jakieś tam swoje różnego rodzaju obowiązki i w danej grupie nigdy 100% grupy nie przyjedzie, nie? Więc jak tylko jest możliwość, to każdy to robi nie z przymusu, tylko z serca, więc każdy chce tu być, tak w zasadzie, nie? Tak sam dla siebie.
1: Szerpowie to grupa etniczna, która żyje głównie w wysokich rejonach Himalajów. Największe społeczności szerpów zamieszkują okolice lodowca Kumbu w Nepalu. Mężczyźni są przeważnie tragarzami i przewodnikami wypraw w Himalaje. Na ich wzór szerpowie nadziei w Tatrach, Karkonoszach czy właśnie w Beskidach mają na plecach specjalne nosidła, ale oni nie wnoszą bagażu za pieniądze. Zupełnie bezinteresownie zabierają na swoje barki skarby, które potrzebują nadziei.
11: Dawaj, spróbujemy. No,
12: chodzisz na konia?
10: No.
12: Dobra. Ale wieje. Ale, bo tak. A ty coś o mądre jest.
1: Rola dajemy, tacie.
13: Musimy wejść do plecaka.
12: Raz, dwa, trzy, hop. Nóżki, hopsa. O, dobrze, mamy to.
13: Dobra, ekstra.
1: Udało się, dobra.
12: Dobra. Uwaga,

0: konia z tej strony prosimy.
1: Tak jest.
2: W pewnym momencie robimy zmianę.
3: Lekko to już było, drogi szerpu.
2: Nawet szerpowie potrzebują wytchnienia. Zakładam nosidło i zabieram Zosię na plecy.
0: Tu ją ściągnę sobie.
2: Po paru minutach czuję ją na swoim ramieniu.
4: Czekaj, nóżka tu.
3: No i od razu uśmiechnięta.
4: Ja to uwielbiam, ten moment przemiany.
3: Ale taty na barana nie wierzymy.
0: Dlaczego?
3: Czy panowie wezmą też tatę?
0: Z największą przyjemnością. Zosia piona.
3: Super.
2: Zmęczona zasypia, ale tylko na chwilę.
5: Bio.
2: Odzyskuje wigor.
5: Zdjęcia teraz robi. To ci konie.
2: Bo po wędrówce zbliżamy się do szczytu. I już nikt nie czuje zmęczenia.
0: Tak, byłaś niesiona.
4: Tak.
0: A teraz sama pójdziesz?
4: Tak.
6: Ja się nie spodziewał, że Zosia pójdzie takim szybkim tempem.
0: O Boże. Mamy to, dobrze. 1257. O. Dobra, no pierwszy w tym roku mamy. Zosia też uśmiechnięta, bo pomogli nam Zosię wnieść, bo Zosia mimo śnieg tutaj, dużo śniegu i się ślizgała. Ślizgała się i dlatego nie chciała. O. Zosia, jesteśmy na szczycie. Widzisz? Patrz, jakie widoki. Zadowolona Zosia?
4: Tak.
3: Udało się.
4: Pięknie.
0: Bohaterka będziesz teraz, prawda?
4: Tak.
5: Oli ja!
7: To był reportaż Łukasza Szweja, Szerpa Nadziei. Realizacja dźwięku Jacek Kurkowski.
8: Kończymy nim nasze dzisiejsze spotkanie w audycji popołudniowej. Michał Jędrkowiak, Katarzyna Filz-Wojtkowska, Michał Kowarski, Michał Matus. Kłaniamy się i życzymy dobrego wieczoru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
2: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Każdy z nas szuka miejsca, w którym czuje się bezpiecznie. Chronią nas mury, rytuały.

przedmioty, którym przypisujemy moc. Od 24 do 27 września festiwal Wawel jest Wasz zaprasza na spotkania, warsztaty, spacery i oprowadzania. Czekają 4 dni odkryć, rozmów i inspiracji. Zobacz ogrody na Zamku Królewskim na Wawelu rozświetlone po zmroku i odkryj Wawel na nowo. Program i bilety na wawel.pl.

0: znać.
1: GWM-Polska.pl. Rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed agresywnymi działaniami Rosji ostrzega w specjalnym wystąpieniu w Sejmie premier. Europarlament chwali determinację Polski, państw bałtyckich, Finlandii i Grecji w ochronie zewnętrznych unijnych granic. Dzięki amnestii do jednej z amerykańskich bibliotek zwrócono wypożyczone w XIX wieku czasopismo. Rosjanie nie są zainteresowani negocjacjami pokojowymi z Ukrainą do końca zimy, mówi w specjalnym wystąpieniu w Sejmie premier. Donald Tusk ujawnił, że otrzymał takie informacje w sprawie możliwych rozmów między Moskwą a Kijowem.
6: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów. Przede wszystkim ze względu na zablokowanie dostaw do Ukrainy. W zamyśle rosyjskim według tych analiz jest zniszczenie po stronie ukraińskiej, a poprzez incydenty także być może po stronie polskiej, przejść drogowych i kolejowych.
5: Premier dodał, że późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Donald Tusk podkreślał, że w tym czasie Rosja może przeprowadzać uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
6: I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem, i to jest także wynik analizy tego, co do tej pory Rosjanie robili, jest także osłabienie generalnie integralności NATO.
5: Zdaniem premiera Moskwa chce przekonać państwa NATO, że artykuł 5 pozostaje bardziej teoretyczny niż praktyczny. Jesteśmy narodem, który może utracić swoje terytorium, ale nigdy nie odda swojej duszy, mówił w 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę prezydent. Podczas apelu pamięci na cmentarzu wojennym we Włodawie Karol Nawrocki powiedział, że Hitler i Stalin pogubili się w jednym. Myśleli, że Polska przestanie istnieć.
7: Chcieli zabrać jeden ciało, a drugi duszę, ale zapomnieli o tym, że my, Polacy, jesteśmy narodem, który może utracić swoje terytorium nawet na 123 lata albo na 6 kolejnych lat. Ale jesteśmy narodem, który nigdy nie odda swojej duszy.
5: 17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej. Sowiecka napaść była realizacją układu Ribbentrop-Mołotow. Parlament Europejski wytknął błędy Hiszpanii w polityce migracyjnej, docenił wysiłki Polski. Deputowani przyjęli rezolucję dotyczącą niedawnego kryzysu w hiszpańskiej Ceucie. Pod koniec lipca szturmowało ją ponad 70 tysięcy Marokańczyków.
8: W rezolucji jest mowa o determinacji w ochronie zewnętrznych granic takich krajów jak Polska, państwa bałtyckie, Finlandia i Grecja. Jest też uznanie ich wysiłków w wojnie hybrydowej z wykorzystaniem nielegalnych migrantów. Hiszpanii natomiast wytknięto, że masowa regularyzacja, czyli zalegalizowanie pobytu cudzoziemców, którzy przebywają w kraju bez ważnych dokumentów, to czynnik przyciągający i wysyła niewłaściwy sygnał. W rezolucji jest również apel o unijne sfinansowanie wzmocnienia infrastruktury na granicach zewnętrznych oraz zwiększenie zdolności Unijnej Agencji do Spraw Granic Frontex. Rezolucja została przyjęta głosami centroprawicy, prawicy i skrajnej prawicy. Przeciwko była lewa strona i część liberałów. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
5: Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla, o co wystąpiła Prokuratura Europejska. Zagłosowało 422 posłów, przeciw było 3, a 5 wstrzymało się. Prokuratura Europejska zarzuca Wojciechowi Królowi przyjęcie ponad miliona złotych łapówki za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na projekt Stara Huta w Chorzowie, a także 27 tysięcy za pomoc w załatwieniu pracy w tramwajach śląskich i katowickim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wojciech Król podważa kompetencje unijnych śledczych. Do prowadzenia sprawy o ich zbadanie zwrócił się do prokuratora generalnego. Po 132 latach zwrócono czasopismo wypożyczone z biblioteki w amerykańskim stanie New Hampshire. Zachętą była amnestia, jaką wprowadziła dla spóźnialskich placówka. Kara za rekordowe opóźnienie też była rekordowa.
9: 84-letni John Hanson odwiedził niedawno bibliotekę publiczną miejscowości Concord, by oddać zachowany w stosunkowo dobrym stanie egzemplarz miesięcznika ilustrowanego The Century z września 1894 roku. Teoretycznie Hansonowi groziła grzywna w wysokości 12 055 dolarów za 48 220 dni zwłoki w zwrocie. Jednak w momencie, gdy

0: oddał egzemplarz bibliotece, obowiązywało zawieszenie naliczenia kar, dzięki czemu opłaty za przetrzymanie zostały anulowane. Czasopismo to ewidentnie stanowi własność biblioteki publicznej w Concord. Świadczy o tym wklejka z nazwą placówki oraz przypomnieniem dla czytelników, że egzemplarz można wypożyczyć na tydzień. Hanson, rodowity mieszkaniec Concord, poinformował, że po raz pierwszy natknął się na to czasopismo w 1966 roku podczas przeprowadzki. Nie wiedział wówczas i do dziś nie wie, w jaki sposób weszło ono w jego posiadanie. Czasopismo to było typowe dla swojej epoki i zawierało różnorodne teksty, w tym poezję, eseje oraz wiadomości. Jednym z aktualnych tematów poruszonych w tym wydaniu, który przykuł uwagę, była kwestia powstania placów zabaw przy miejskich szkołach publicznych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Do końca dnia pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, lokalnie deszcz i od 14 do 19 stopni. Noc zapowiada się chłodna, tylko 5 stopni na Podhalu, 10 w centrum, do 11 na wybrzeżu i zachodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Autopromocja.
5: W tym uniwersum Wiedźmin spotyka Spidermana. Chłopaki z osiedla Swoboda przybijają piątki z Jerzem Jerzym, a w dodatku każdy może zostać superbohaterem. Wystarczy, że przygotuje odpowiedni cosplay, to znaczy kostium. Komiks, przepastny świat gier, spotkania, rozmowy, wystawa magazynu Produkt. Wszystko wszędzie teraz, prosto z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do usłyszenia w sobotę, tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiec.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
12: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: 8 minut po 19. Dobry wieczór.
2: Elementy.
17: Witamy jak co czwartek o tej porze. Katarzyna Firz-Wojtkowska realizuje, Maciej Jankowski przy mikrofonie, w audycji, w której dziś przynajmniej będziemy świętować wiele rocznic płytowych, w tym dziesięciolecie płyty bardzo istotnego dla mnie artysty, o tym za chwilę powiemy. Będzie jazz, będą gitary, będą też rocznice urodzinowe. To akurat Keith Flint na start. It's a

Budzimy się, moi drodzy. To Omen i The Prodigy na początek dzisiejszych elementów. Ilekroć słyszę ten kawałek, to przypomina mi się zespół moich kumpli zresztą, zespół z Olsztyna. To było podziemie metalowe olsztyńskie. Wtedy funkcjonował taki zespół jak Mesa i oni niegdyś naprawdę byli w tej właśnie niszy zespołem szanowanym bardzo i zrobili cover tego właśnie kawałka. Mimo, że to zupełnie inna muzyka, aż teraz sprawdzę w internecie, ile to ma wyświetleń, bo jak na, no właśnie, takie, powiedziałbym, standardy olsztyńskiego metalowego podziemia, to była naprawdę spektakularna kariera tego, tego kawałka, bo ich cover Prodigy, Omen, naprawdę kilkaset tysięcy, 142 tysiące dokładnie wyświetleń. Oczywiście są zespoły olsztyńskie również, które znacznie większe liczby wykręcały, ale to było 13 lat temu, a zespół no, nikomu poza tą niszą metalową nieznany. To The Prodigy, raz jeszcze przypomnę z okazji rocznicy urodzin Keitha Flinta, człowieka, który głosem i energią, charyzmą czarował przez lata. Niestety nie przyszło mi zobaczyć na żywo w tej konfiguracji The Prodigy. A już niedługo nowa płyta Proto Martyr, niedługo także w elementach rozmowa z Joeym Caseym, czyli wokalistą tego zespołu. Ich nowe nagranie Feed the Sewer.

Feed the Sewer, zapowiedź płyty, która jeszcze we wrześniu się ukaże. Nowa płyta Proto Martyr, która nawiązuje także, jeżeli chodzi o tematy poruszane w tekstach, do tego, co zespół wcześniej robił, o czym opowiadał, może bardziej tak, bo to jest oczywiście też, jak to zwykle u nich bywa, takie zmierzenie się z rzeczywistością, zwłaszcza amerykańską, bo to zespół z Detroit. No ale Joey Casey, z którym miałem wielką przyjemność porozmawiać niedawno, mówił o tym, że chciałby, żeby ta płyta się zdezaktualizowała niedługo i żeby za kilka lat można było na nią spojrzeć i pomyśleć sobie, no to było ciekawe czasy, dobrze, że już minione. Feed the Sewer, 25 września nowa płyta Proto Martyr. Myślę, że też Furia by się nie powstydziła niektórych rozwiązań, które w tym utworze zostały wykorzystane. Bardzo black metalowa energia, choć cała płyta taka nie jest, no to zdecydowanie jest mrocznie. To teraz odrobinę pozytywniej, choć ten zespół też raczej w stronę gitarowych przesterów Garriers. Z nimi też wywiad już niedługo w audycji Elementy, ale to bliżej koncertu w Polsce.

To trochę powtórka ostatniego tygodnika muzycznego. Przypomnę, w każdą sobotę po 17:00 na zmianę z Bartkiem Chacińskim zapraszamy na muzyczne tu i teraz. W tę minioną sobotę mówiłem, bo była to moja sobota, mówiłem o właśnie zespole Warhouse'a, właściwie projekcie Warhouse, który w pewnym sensie jest jednoosobową ekipą, ale oczywiście razem z Martinem de Wolders jest też kilka osób na scenie i one też, te osoby pomagają mu w studiu. Martin związany przez lata z grupą Baltazar. Mam wrażenie, że mimo tego, że już Baltazar jako taki nie istnieje, no to i J. Bernard i Warhouse jakoś tak się synchronizują muzycznie i artystycznie, w podobnych momentach ogłaszają rzeczy. Nowa płyta już niedługo, ponieważ będzie to marzec, wtedy też koncert w Polsce.

wczoraj, bo to był 16 dzień września, minęło 10 lat od premiery płyty The Divine Feminine, płyty Maca Millera, która to płyta dokumentuje inny niż zwykle moment w jego życiu, w jego karierze również, ponieważ dotychczasowo, mówię o roku 2016, czyli wszystkie te poprzedzające albumy, raczej koncentrowały się na nieco innej sferze jego życia, bardziej szalonej, trochę bardziej skłaniającej się w stronę najróżniejszych środków, o czym też niejednokrotnie w swoich utworach wspominał. Poza tym nawet w bitach, w muzyce było słychać, że było dużo ciemniej. To natomiast płyta Maca Millera trzeźwego od ponad 2 miesięcy, zakochanego w związku, wówczas szczęśliwym związku, no i oczywiście koncertującego z przyjaciółmi takimi jak choćby Thundercat, który też na tej płycie się pojawia. Pojawia się Anderson .Paak, Ty Dolla $ign, Kendrick Lamar, Ariana Grande właśnie wspomniana, jego ówczesna partnerka, także CeeLo Green, więc ekipa była naprawdę ciekawa na tym albumie. The Divine Feminine ukazało się 10 lat temu, chciałem powiedzieć 20, ale to jeszcze nie ta rocznica. Dyszka minęła wczoraj, to jeszcze jedno nagranie, za nami Skin, a to Soulmate również z tej płyty i Mac Miller po raz drugi.

Soulmates. 10 lat z płyty The Divine Feminine Maca Millera, wcześniej nagranie Skin. To Artef 88 i Steve Kobe. Jedna z tych nowości, nad którymi lubimy się w elementach pochylać. Takich nowości jeszcze kilka dzisiaj. Do 21 będzie. Early Doors.

Early Doors. Na chwilę przed 20 zbliżamy się do końca pierwszej godziny dzisiejszego wydania Elementów. W czwartki zwykle skupiamy

My się też na rocznicach płytowych, o kilku już dzisiaj mówiliśmy. No to teraz kolejna z nich, bardzo istotna dla mnie płyta w edukacji, powiedzmy, jazz hip-hopowej. Bardzo ogólnie mówiąc, Bad Bad Not Good robią znacznie, znacznie więcej. Płyta BB&G ukazała się 15 lat temu.

Fascynująca jest historia Bad Bad Not Good i tej właśnie płyty, która ukazała się 17 września 2011 roku, dokładnie 15 lat od tego dnia dziś mija. No i tutaj mamy właściwie

pomieszanie z poplątaniem, czyli wszystko to, co zespół wówczas lubił, to czego lubił słuchać, co lubił reinterpretować, bo są nagrania Slum Village, Jay Dilly, Gangstara, jest Joy Division, jest Nas, jest ODB, Flying Lotus. To są mniej więcej te kierunki, w których wówczas lubili zmierzać, ale to też wszystko wydarzyło się zupełnym przypadkiem, bo po prostu dostali darmowy czas w studiu od znajomego, dzięki czemu wpadli tam i przez 3 godziny jamowali i tak oto nagrali to, co po prostu wówczas lubili. Dlatego od tego właśnie zacząłem. W 3 godziny zaledwie ta płyta powstała, zanim zespół zdążył w ogóle jeszcze zagrać swój pierwszy koncert. Chwilę wcześniej ich wykładowcy ze szkoły jazzowej stwierdzili, że aranżacje od Future nie mają większej wartości muzycznej, dlatego Bad Bad Not Good po prostu wrzucili je do internetu, usłyszał je Tyler, the Creator, i właściwie od tego zaczęła się ich kariera, bo niedługo później zagrali jam session właśnie z Tylerem, więc nie zawsze te pierwsze słowa krytyki, nawet wydawać by się mogło, o postaci, które wiedzą najlepiej o tym, co muzycznie się nadaje, a co nie, muszą być wyznacznikiem. To oczywiście mówię z przymrużeniem oka, bo grunt to robić to, co się muzycznie robić chce. I to robią Bad Bad Not Good już od dawna. To ich debiutancka płyta z 2011 roku. Jeszcze jeden utwór z tego albumu, z albumu BB&G. Dziś w Elementach. Właściwie to są 2 nagrania skompilowane w jedną. Saria's Song i Song of the Storms.

Ekscytująca dzisiejsza jest playlista elementów, przynajmniej dla mnie, mam nadzieję, że dla Państwa również. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Można pisać, do czego zachęcam, bo wracamy już niedługo, po 20 po serwisie Trójki. To tyle w pierwszej godzinie, jeszcze jedno nagranie. Fucked up that I fall for the same thing I've spent my adult life calling a scam. I'm a liar. I told you not to care, but I'm a liar. I said that I'm worth more, but I'm a liar. I see my limbs and all

0: autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów, 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Dzisiaj około 20:45.
1: Aż któregoś dnia do drzwi wejściowych zapukał ktoś, kto nie był ani lekarzem, ani rannym.
2: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
7: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
8: Jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl.

0: partnerzy. Grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni. TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września.

0: prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Lokalizacja bazy armii amerykańskiej w Polsce zostanie wkrótce ogłoszona, poinformował prezydent Donald Trump. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego amerykańsko-polskiego sojuszu. Tak napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Polska poderwała myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim uderzeniem na cele w centralnej części Ukrainy. W polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe. Także naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznanie radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. W związku z działaniami lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie ponownie czasowo wstrzymały operacje lotnicze, tak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Posłom koalicji rządowej nie udało się zebrać wymaganej większości. Głosowanie poprzedziła kilkugodzinna debata na ten temat.
1: Długa debata pełna była emocji.
2: Panie i panowie posłowie, odrzućmy to haniebne weto. Zbudujmy wreszcie nowoczesną, solidarną Polskę, w której każda rodzina ma zagwarantowaną godność, szacunek i równe prawa.
1: Apelowała Joanna Wicha z Lewicy, ale prezydencki minister Paweł Szefernaker odpowiadał.
3: Ustawa rażąco jest sprzeczna z konstytucją, z artykułem 18 konstytucji. I żadne wasze krzyki, żadne tutaj wasze opowiadanie o tym, o własnym życiu nie zmieni tego.
1: I prawica w głosowaniu prezydenta i jego weto wsparła.
4: Dziękuję panu prezydentowi za zawetowanie.
1: Mówił Michał Wójcik z PiS.
5: Stwierdzam, że wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów Sejm nie uchwalił ponownie ustawy.
1: Do odrzucenia weta zabrakło blisko 30 głosów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Warszawa upamiętniła 87. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podczas uroczystości przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie podkreślił, że to historia, z której musimy wyciągnąć wnioski na dziś i na przyszłość.
6: Kiedy każdy z nas widział obrazki z Buczy, z tego, co dzieje się w Ukrainie, trudno nie było wspominać tych momentów z 17 września i z lat kolejnych, bo niestety wszystko znowu staje się tak boleśnie aktualne. I dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy wyciągali z tego wnioski. Żebyśmy z jednej strony byli silni, silni sojuszami, ale również silni własnymi działaniami i żebyśmy byli w stanie demonstrować to, że nigdy nie pozwolimy, aby historia się powtórzyła.
0: 17 września 1939 roku Rosjanie wkroczyli do Polski, łamiąc pakt o nieagresji i realizując tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, słońce pokaże się na Podkarpaciu i pod koniec dnia na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu burze od 19 do 22 stopni.
8: Sprawdzam to.
9: Ciąg dalszy dezinformacji z koszulką Zonda Krypto. My i wiele innych redakcji już to dementowaliśmy. Nie ma zdjęcia, na którym premier pozuje z koszulką Zonda Krypto. A poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki znowu opublikował fotografię przerobioną przez sztuczną inteligencję. O tym, dlaczego ta dezinformacja działa, mówi profesor Jacek Wasilewski.
10: To jest coś takiego jak efekt śpiocha. Czyli my, nawet jeżeli wiemy, że dana informacja została przekazana przez osobę, która jest mało wiarygodna, to po pewnym czasie zapominamy o tym, skąd pochodziła informacja, a zostaje nam sama treść. I coś nam się kołacze. I spotykając jakąś inną informację, która pasuje do tej układanki, przypominamy sobie, że wcześniej już o tym czytaliśmy i wtedy ta informacja uruchamia się jak taki właśnie obudzony śpioch.
9: Prawo nakazuje dziś oznaczenie treści tworzone przez sztuczną inteligencję. Czy w takim przypadku zostało ono złamane? Mówi profesor Piotr Pałka.
11: Prawo unijne jest tutaj jednoznaczne i nie zwalnia posłów z obowiązku oznaczania danej treści jako wygenerowanej przez sztuczną inteligencję. Rozstrzyga o tym wprost artykuł 50 rozporządzenia unijnego.
9: Czy jest możliwe ukaranie posła, który bez oznaczenia publikuje treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję?
11: Ten obowiązek już teraz istnieje, natomiast egzekwowanie tego obowiązku poprzez nakładanie kar będzie możliwe dopiero od 28 października bieżącego roku.
9: Polska ustawa, która tworzy krajowy nadzór, weszła w życie 11 sierpnia, ale kary i kontrole ruszają dopiero pod koniec października, a komisja nadzorcza zacznie swoją pracę w listopadzie. Na razie więc nie ma kto karać za łamanie prawa.

0: Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Z trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
3: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
4: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
3: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska. Jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
1: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 6,5 minuty po 20.
3: Elementy.
6: Zaczynamy drugą godzinę. Dzień dobry. Dobry wieczór. Właściwie Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Maciej Jankowski. Zapraszamy do 21.

0: When We First Met to nagranie Twisted Teens, nie Twisted Sister, bo już mi się cisnęło na usta. Na początek drugiej godziny elementów. Dziś, tak jak wspominałem, w godzinie pierwszej sporo płyt rocznicowych, ale nie wszystkich. Mamy na przykład rocznicę wydania, zdaje się 30. Albo 35. może rocznicę wydania płyty Anima, Tula, ale dziś koncentrujemy się na tych, jak to ostatnio nazwała Ania Lalka, płytach elemenciarskich, bo takim mianem określiła nową płytę Alchemista i Eryki Badu. To było wtedy, kiedy zastępowała mnie w elementach, za co dziękuję raz jeszcze. To było 2 tygodnie temu. Zachęcam do słuchania także poprzednich odcinków tej audycji w podcastach Trójki. Moor Mother to jest właśnie jedna z tych rocznic, po które teraz sięgniemy. Rogue Waves.
1: Hey. Let's go, yeah. Water don't get wet like this.

Piękne rzeczy na tym albumie, bardzo sound designerskie podejście do kompozycji, do produkcji muzycznej, Moor Mother, no i przed momentem Rogue Waves, czyli fragment jednej z tych płyt, o których dziś mówimy nieco więcej, w pierwszej godzinie między innymi Mac Miller, bo dziesięciolecie The Divine Feminine się wydarzyło wczoraj, nie mogłem o tym nie powiedzieć, a to Black Encyclopedia of the Air, rok 2021, dziś 5 lat od premiery tego wydawnictwa, z którego jeszcze jedno nagranie, tym razem to z Elucid i Antonio Gabriello. Gather in a circle, my purpose, my collective work. Yeah. Here we go. My responsibility to the earth, to the hurt. I rework self-determination. Shoot out my. We will outlast, rise up from the past. Our future sway with that ass. Guess we Osiris and K

recently. Guess we Osiris and Cali now. We rise up, who gon' hold us down? Tak dużo postaci na tej płycie, że aż odwieza wiele wymieniłem, bo Illucity Antonia Gabriela na utworze drugim, Mangrove, tutaj także Yoji Sadaya Rus. To jest płyta Black Encyclopedia of the Air, czyli Moor Mother, dziś w elementach do tej płyty. Mam nadzieję, jeszcze powrócimy, mam nadzieję, że będzie ku temu jeszcze okazja, bo Moor Mother nie po raz pierwszy u nas. In a Moment Divine, to słowo się już dzisiaj pojawiło w elementach. Freak Waves, Freak Heat Waves nawet.

In a Moment Divine to nagranie z płyty Mondo Tempo z 2023 roku. Bardzo szybko te lata zleciały. Cindy Lee razem z Freak Heatwaves w tym nagraniu. No a ja muszę tutaj uderzyć się w pierś i znowu przeprosić za monotematyczność, bo ona mi się zdarza, mam tego świadomość, ale nie mogłem sobie odpuścić i nie sięgnąć dziś po inną płytę na Lisi Nefro, czyli artystki, która ostatnio w Elementach pojawiła się na dłuższą chwilę z pierwszym jej wydawnictwem, które niesie ze sobą fascynującą historię o zgubionym materiale, który był ukryty na dysku SSD i odtworzonym materiale właśnie tym z tego dysku. No a to już płyta kolejna, w

której palca maczała między innymi także Nubaya Garcia i inne wielkie postaci współczesnej jazzowej sceny Wielkiej Brytanii. Continuum z tego albumu. Na początek nagranie drugie.

Continuum 2. Od 1 do 10 znajdziemy na tej płycie. Każde nagranie zatytułowane jako Continuum z numerem, mimo że płyta nosi tytuł Endlessness. To 2024 rok i strasznie głośne cofanie, które za oknem słychać. Mam nadzieję, że aż tak mocno nie zbiera jak mi w słuchawkach, ale wytrzymamy te kilkadziesiąt sekund, dlatego że warto jest wytrzymać, żeby powiedzieć te parę słów na temat płyty Nalis in Effro, której stałem się ogromnym fanem na przestrzeni ostatnich miesięcy, mimo że znam ją już od kilku ładnych lat, ale to jest jedna z tych propozycji muzycznych, do których mam wrażenie musiałem dojrzeć, bo po pierwszych przesłuchaniach lata temu, no akurat nie tej płyty, bo ta płyta zaledwie dwuletnia, miałem poczucie, że chyba brakuje mi jakiegoś muzycznego doświadczenia, albo jako słuchacz, albo jako wykonawca, żeby do końca wejść w ten świat, który Nalis in Effro kreuje. Po przesłuchaniu tej i innych płyt ponownie w tym okresie, w okresie ostatniego kwartału powiedzmy, no naprawdę stałem się szalikowcem Nalis in Effro. Ogromnym fanem jestem i na pewno będę do niej w elementach jeszcze powracać. Continuum 6 to druga propozycja z płyty Endlessness.

Początkowo nie było tutaj żadnych tekstów, tylko Jordan Rakei zamknięty z zespołem w studiu w Walii, gdzie stworzył około 25 instrumentalnych szkiców i dopiero później zaczął dopisywać do nich osobiste historie związane z doświadczeniem, które zdobył podczas terapii wiele miesięcy wcześniej. Na początku z ciekawości się na terapię wybrał, ale okazało się później szybko, że czerpie z niej bardzo, bardzo dużo. I tak oto powstała płyta What We Call Life. Dziś pięcioletnia, od dziś oficjalnie pięcioletnia płyta Jordana Rakei. Piękny był jego koncert, to było na festiwalu Saltwave 2 lata temu w Jastarni i naprawdę mogę tylko polecić wszystkim, którzy trafią gdzieś na swojej drodze na koncert Jordana, żeby na pewno z tej okazji skorzystać, bo zespół jest fenomenalny, Jordan jest fenomenalny, aranżacje są bogatsze znacznie niż to, co słyszymy na płytach, mimo że to, co na płytach jest już rzeczą wspaniałą. Naprawdę dużo się tam dzieje i czego bym tutaj nie powiedział, to nie będzie ostatecznie oddawało tego, co na scenie się dzieje, więc mogę tylko zachęcić. Gila Band natomiast przywracają nas trochę do tego, od czego zaczęliśmy, do brzmień nieco intensywniejszych, nieco bardziej gitarowych. To jest jedna z ich nowości.

Inside Voice to Surprise Chef wcześniej. Nowe nagranie Gila Band. Dwie bardzo różne rzeczy, które jednak prowadzą do zbliżającego się wielkimi krokami końca dzisiejszej audycji. 21 już za chwilę. No i przy Surprise Chef jeszcze pozostaniemy, bo przed nami Leg Day, czyli coś w stronę bitową skręcającego, ale co pięknie łączy się z tym na pianie zagranym, można powiedzieć, intrem. Inside Voice przed momentem, Surprise Chef raz jeszcze. Dwa te nagrania pochodzą z tej samej płyty, którą także zachęcam, aby wysłuchać w całości, bo jest bardzo dobra. Już niedługo jej premiera, więc proszę wyczekiwać. Trzy single mamy dostępne jak dotąd. Outside Voice także się jeszcze pojawił. To Leg Day, raz jeszcze przypomnę.

Zaczęło się od funkowego jamowania, a później wiele, wiele kilometrów przejechanych razem, żeby koncertować po świecie. Surprise Chef już w październiku, 23 października dokładnie, nowa płyta, płyta Frogs in a Pond się ukaże. Z tej płyty dwa nagrania przed momentem. To były single. I to już wszystko na dziś. Kończymy elementy nagraniem, które wydaje mi się spaja idealnie dzisiejszą playlistę, ale jest jednocześnie najsubtelniejszym z całości. Katarzyna Firc-Wojtkowska, Maciej Jankowski. Kłaniamy się. Dobrej nocy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowa powieść w Trójce.
1: Jakub Małecki, Chimera.
0: Czyta Rafał Mor, Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Fragment czwarty. Widok samotnego chłopca na ulicach nie dziwił już nikogo, bo wokół działy się rzeczy znacznie dziwniejsze. Ja nic z nich nie rozumiałem. Dopiero kiedy wojna rozszalała się na dobre, dowiedziałem się, że to wojna. Byłem już jednak wtedy w zupełnie innym miejscu. Tymczasem pierwsze dni września dla mnie nie różniły się bardzo od innych. W rozmowach dorosłych pojawiały się wprawdzie nowe słowa i nowe lęki, ale miałem na głowie znacznie ważniejsze rzeczy, między innymi przetrwanie. Którejś nocy, szukając noclegu, usłyszałem krzyki. Wyjrzałem zza rogu w ulicę Starowiejską. Stała tam kobieta, na którą mówili Lulu. Znałem ją dobrze, pracowała w Bombaju, czasem też na ulicy. Lulu była dla mnie dobra, traktowała mnie jak swojego ulubionego psa. Na mój widok uśmiechała się zawsze, czochrała moją plątaninę włosów i nazywała miłym kawalerem. Wiele razy częstowała mnie cukierkiem. Tamtego wieczoru Lula opierała się plecami o ścianę, do której przyciskał ją potężnie zbudowany mężczyzna w zniszczonym kapeluszu. Był to Stefek Cowboy, człowiek znany wszystkim wybalcom nocnego gdyńskiego świata.

0: Szalony, nieprzewidywalny i chory wenerycznie Stefek Cowboy terroryzował tych, którzy zazwyczaj sami terroryzowali. Wymuszał piwo i wódkę w barze, pieniądze od oprychów, usługi od kobiet. Tamtej nocy, po minie Lulu, widziałem, że jest wystraszona. Stefek syczał coś do niej przez zepsute zęby. Opuściłem wzrok i dostrzegłem ostrze noża, które przyciskał do brzucha Lulu. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Nie po to zmieniłem swoje życie, żeby patrzeć na coś takiego. Stefek Cowboy nie miał pojęcia, kim jestem. Mógł zobaczyć 13-latka gówniarza, ale nie wiedział, do czego jestem zdolny. Wyszedłem zza rogu i po raz pierwszy od tamtego lipcowego dnia, kiedy porzuciłem dotychczasowe życie, poczułem coś innego niż strach. Krzyknąłem do niego. Jedna sylaba, jeden wydech. Na tyle było mnie stać. Ty! Odwrócił się, a jego spojrzenie nie złagodniało na widok wyrostka o ciele niczym źdźbło trawy. Nie zareagował. Odwrócił się z powrotem do Lulu, która krzyknęła. Widać, nóż zaczął ją kaleczyć. Powtórzyłem głośniej. Ty! Wtedy puścił Lulu i zataczając się ruszył na mnie. Porwał dwie butelki leżące na ziemi. Cisnął jedną z nich, zanim zdążyłem zauważyć ruch ramienia. Szkło wybuchło na ścianie niedaleko mojego ucha. Puściłem się biegiem w przeciwną stronę. Odwróciłem się i ostatnim, co zobaczyłem, była uciekająca Lulu. Nigdy nie dowiedziałem się, czy zdążyła mu umknąć. Druga z butelek trafiła mnie prosto w czoło i zgasłem. Obudziłem się przed świtem na trawie przy Starowiejskiej, obolały i głodny. Na czole miałem guz wielkości jabłka. Usiadłem i zawirowało mi w głowie. Siedziałem tak przez jakiś czas, szeptem uspokajając budynki, które szyderczo kołysały się wokół mnie. Kiedy wreszcie podniosłem wzrok, zobaczyłem, że po drugiej stronie ulicy stoi kobieta w habicie. Miała bladą, miękką twarz, na nosie okulary. Patrzyła wprost na mnie. Za jej plecami wznosił się półkolisty budynek z czterema filarami przed wejściem. Klasztor Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Czego dowiedzieć się miałem później. Zakonnica przekroczyła ulicę, ukucnęła przy mnie i przyjrzała się mojej twarzy. Dziś mamy Matki Boskiej Siewnej, powiedziała z uśmiechem, jakby to była najlepsza wiadomość na świecie. Dzień nowych początków. Pomyślałem, że może tylko ją sobie wyobrażam. Ktoś tam cię tu przysłał, młody człowieku. Przełknąłem ślinę. Kto? Tego się dopiero dowiemy, odparła, chwytając mnie pod ramię. Podniosłem się i zachwiałem. Podtrzymały mnie jej szczupłe, ale mocne ramiona. Wprowadziła mnie do budynku, w spokój klasztoru. Opuściłem go dopiero 5 lat później, po wojnie. Ciąg dalszy w poniedziałek.
1: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle. Zaczynamy latem, kończymy jesienią.
0: Jakub Małecki, Chimera, Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
4: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, jest 21. Michał Przedwa, zapraszam na serwis Trójki. Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce coraz bliżej, sugeruje wpis Donalda Trumpa. Do końca tygodnia prezydent wniesie do Sejmu projekt ustawy, która ma obniżyć ceny paliw na stacjach. Budynek

Synagogi w Wuppertalu w Niemczech został obrzucony materiałami łatwopalnymi i podpalony. Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich.

0: Bazy armii amerykańskiej w Polsce napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump zaznaczył, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump nie podał żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. W maju zapowiadał wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Komisja Europejska chce zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 roku życia. Ci, którzy nie ukończyli 15 lat, nie będą mogli mieć własnych kont w tych serwisach. Polski rząd popiera kierunek działania komisji, ale przygotowuje swoje propozycje.
2: Polski rząd zgadza się na wprowadzenie zakazu dla dzieci korzystania z mediów społecznościowych, ale jak wskazuje ministra edukacji Barbara Nowacka, powinien on obowiązywać do 15, a nie 13 roku życia.
3: I będziemy takie rozwiązania promować i będziemy też namawiać Komisję Europejską do działania w tym kierunku.
2: Propozycją Komisji Europejskiej kibicuje również wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W tym kontekście polityk zwraca uwagę na konieczność nałożenia na platformy obowiązku weryfikacji wieku.
4: Polskie państwo będzie prowadziło intensywne prace dotyczące wprowadzenia weryfikacji pozwalającej na to, żeby logować się do platform społecznościowych w taki sposób, żeby można było sprawdzić wiek w sposób anonimowy, ale odpowiedzialny.
2: Średnio dziecko w Polsce spędza przed ekranem telefonu 5 godzin dziennie. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Minister finansów Andrzej Domański krytycznie o propozycji prezydenta w sprawie cen paliw. Szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker zapowiedział, że do końca tygodnia wniesie do Sejmu projekt ustawy, która ma obniżyć ceny paliw na stacjach. Projekt ma się nazywać PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma w nim zostać zapisane pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. Regulacja ma także zawierać ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych, a także odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów. To wygląda na próbę powtórzenia braku paliwa na stacjach z czasów rządów PiS-u, mówi minister finansów Andrzej Domański. Jego zdaniem projekt jest niebezpieczny, jeśli byłby skonstruowany na tych założeniach.
5: Może się skończyć tym, do czego doprowadził pan Obajtek i jego grupa. Pamiętają państwo wszyscy w czasie, kiedy nie było wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy ceny ropy zachowywały się stabilnie. Obajtkowi udało się doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach. I ten projekt, a właściwie te założenia, o których na razie słyszałem, one mogą potencjalnie doprowadzić do tego samego.
1: Minister przypomniał, że w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Jak powiedział, w tej chwili spółki paliwowe generują, jak to określił, horrendalnie wysokie marże. Atak na synagogę w Niemczech na 3 dni przed najważniejszym żydowskim świętem Jom Kippur. Budynek świątyni w Wuppertalu na zachodzie kraju został obrzucony materiałami łatwopalnymi i podpalony. Policja zatrzymała podejrzanego.
6: Policja w Wuppertalu podała, że prawdopodobny sprawca ma 37 lat i afgańskie obywatelstwo. Miał działać w pojedynkę. Prokuratura sprawdza jednak motywację i powiązania Afgańczyka. Ogień pojawił się przy jednym z wejść, w pobliżu którego działa kawiarnia. Jej pracownicy szybko zareagowali i ugasili płomienie. Nikt nie ucierpiał, straty okazały się niewielkie. Szef Centralnej Rady Żydów w Niemczech wyraził jednak zaniepokojenie, tym bardziej, że do ataku doszło w środku dnia, co jego zdanie pokazuje postępującą akceptację dla nienawiści wobec Żydów. Józef Schuster, mówiąc o nadchodzącym święcie pojednania, podkreślił, że w najbliższe niedzielę i poniedziałek synagogi będą pełne wiernych. Zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa licznej w Niemczech grupie wyznaniowej. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 15% energii w Krajowej Sieci Energetycznej. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Marika Górecka.
8: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki ręcznej. Orlen Wisła Płock wygrała z niemieckim Melsungen mecz rozgrywany w ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów 25-24. To pierwsze grupowe zwycięstwo ekipy Czawiego Sabatę. W pierwszej kolejce wicemistrzowie Polski zaledwie jednym golem przegrali wyjazdowy mecz z Nantes. Każdy punkt jest tutaj na wagę złota, bo zgodnie z nowymi zasadami do kolejnej fazy tych rozgrywek awansują tylko dwie najlepsze drużyny z każdej z 6 grup. Następny mecz Wisła zagra 8 października z ekipą Vardar z Macedonii Północnej. A teraz piłka nożna kobiet. Nasze reprezentantki do lat 20 pożegnały się z mundialem rozgrywanym właśnie w Polsce. Podopieczne Marcina Kasprowicza przegrały mecz 1/8 z reprezentantkami Kolumbii 0-1.

0: Zwyciężczynię czeka w ćwierćfinale mecz z Nigerią. Nasi siatkarze pomimo porażki z Bułgarią na koniec zmagań w fazie grupowej Mistrzostw Europy wywalczyli sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Po spotkaniu głos zabrał były reprezentant biało-czerwonych Piotr Gruszka.
1: Jeżeli chcemy wygrać Mistrzostwo Europy, to ten mecz nam da bardzo dużo, bo uważam, że faktycznie te pierwsze spotkania, one były takim okresem niestety przygotowawczym do dalszej części tego turnieju. A tutaj przede wszystkim pełna hala, atmosfera bardzo gorąca, wymagający rywal, więc to wszystko było potrzebne. Szkoda oczywiście, że nie wygraliśmy, bo uważam, że dalej jesteśmy faworytem tych mistrzostw i ten mecz nic nie zmienił. Ale pokazał nam, że trzeba być bardzo skoncentrowanym, bo małe dwie, trzy proste piłki w końcówkach mogą niestety nam odebrać coś dużego.
0: Teraz Polska zmierzy się z reprezentacją Łotwy. Ten mecz w sobotę o godzinie 15. Na koniec wracamy do piłki nożnej. Rozpoczął się wyjazdowy mecz Lecha Poznań z angielskim Crystal Palace. To pierwszy mecz kolejorza w fazie grupowej Ligi Europy. Końcowy wynik tego spotkania podamy w serwisie o 23.
2: Jutro pochmurno, słońce pokaże się na Podkarpaciu i pod koniec dnia na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu burze. Od 19 do 22 stopni.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
5: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
4: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
6: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Autopromocja.
8: Maluchy z zaburzeniami odżywiania desperacko chowają zupę do kieszeni.
9: Zaczynamy jesień z Teatrem Polskiego Radia, choć jeszcze latem. Oto pierwsza premiera.
10: Krysia Bednarek. Długa podróż dnia ku drzemce. Reżyseria Daria Kopiec.
8: W razie wątpliwości proszę znaleźć jakiegoś przedszkolaka i poprosić, żeby policzył do 10.
11: Polecam scenę teatralną Trójki. Katarzyna Dąbrowska. Gram matkę w tym słuchowisku.
9: Po 19 w sobotę zapraszamy, ale to tylko dla dorosłych.
7: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dobry wieczór, 8 minut po 21. Zapraszamy.
3: Klub Trójki.
2: I witamy Państwa w Trójce, we Trójkę. Katarzyna First-Wojtkowska, Wojciech Dorosz i Ryszard Jaźwiński. A już za kilka dni w Gdyni, już o tym myślimy, tradycyjnie pod patronatem Trójki rozpocznie się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. To bez wątpienia najważniejsze coroczne wydarzenie filmowe w naszym kraju, będące najpełniejszą, jak sądzę, prezentacją i zarazem podsumowaniem dorobku polskiej kinematografii w tym ostatnim sezonie. No i dziś właśnie w Klubie Trójki wraz z moimi gośćmi, których już za chwilę przedstawię, porozmawiamy o tegorocznym festiwalu, zapowiemy to wydarzenie, no i podyskutujemy o tym, co polskie kino ma do zaproponowania swoim widzom właśnie w 2026 roku. Bo to dzisiaj spotkanie z organizatorami, badaczami festiwalu, no i przede wszystkim twórcami. Już z wielką przyjemnością witam w studiu Trójki trzech panów. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
2: To tak na razie ogólnie. Trzech panów w różnym wieku i bardzo się cieszę. To tak troszeczkę przypadkiem się zdarzyło, że oto mamy nie dość, że reprezentację tutaj w studiu Trójki reżyserów, którzy mają w tym roku konkursowe filmy w różnych konkursach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale w dodatku też reprezentują zupełnie różne filmowe pokolenia, mają różną filmografię, dorobek i tak dalej. Za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy. Z największą przyjemnością witam Janusza Zaorskiego. Raz jeszcze.
13: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witamy. Autora filmu Syrenka Picassa, który w tym roku pojawi się w Gdyni w konkursie głównym. Mamy twórcę o nagrodach Janusza, to za chwilę jeszcze wspomnimy oczywiście, bo było ich w Gdyni wiele, ale też twórcę nagrodzonego dwa lata temu w Gdyni na festiwalu. Jest z nami Christopher Rus, który... Witaj.
12: Dobry wieczór.
2: Który zaprezentuje również w konkursie głównym w tym roku film Mniej obcy, zgadza się?
12: Tak jest, Mniej obcy. I to

0: Najbardziej będzie chyba wypełniony muzyką film tego festiwalu, chociaż mogą być dwa takie filmy właściwie, pomyślałem teraz. Ale chyba twój najbardziej.
1: Tam jest oczywiście bardzo dużo muzyki Janka Borysiewicza.
0: I oczywiście grupy Lady Punk ewentualnie,
1: oczywiście.
0: Bodki Suflera.
1: Ale też Karima Martusewicza i nawet Jimiego Hendrixa.
0: No to jeszcze o tym porozmawiamy. I trzeci mój gość w studiu, Jan Saczek. Raz jeszcze witaj.
2: Dobry wieczór. Dobry.
0: Autor filmu Długa Przerwa. W konkursie filmów krótkometrażowych ten film się w tym roku pojawi. A ja przypomnę, że my mieliśmy okazję się spotkać jakiś czas temu w Trójce, bo Jan jest laureatem Student Academy Award, czyli studenckiego Oscara w roku ubiegłym za poprzedni swój film, zresztą wyróżniony również w konkursie filmów krótkometrażowych w Gdyni w ubiegłym roku. Taty nie ma, wszystko się zgadza.
2: Tak, tak, wszystko potwierdzam.
0: No, to jesteśmy w pięknym gronie twórców. Naprawdę trudno pewnie przed samym festiwalem się spotkać. Ja bardzo panom wszystkim dziękuję za to, że jesteście tutaj dzisiaj ze mną, bo wiem, jakie to było trudne. Wszyscy bardzo zajęci, albo w podróżach i Christopher na planie kolejnego, tak, już filmu.
1: Tak jest.
0: No właśnie, więc na szczęście się udało. I od razu też szybciutko jeszcze dodam, że to nie koniec tej reprezentacji twórczej w Trójce, bo ciąg dalszy nastąpi jutro po 12 w mojej audycji Trójkowe Filmowo, bo tak się też składa, że dwa konkursowe filmy mają jutro właśnie swoje kinowe premiery jeszcze przed festiwalem, ale do tego wrócimy jutro w samo południe. Z jakimi emocjami, z jakimi nadziejami panowie, moi goście wybierają się w tym roku do Gdyni, bo rozumiem, że w tym gronie absolutnie się tam widzimy, spotykamy.
3: Emocje zawsze są, bo bardzo wiele mam doświadczeń. Ja byłem na tym pierwszym 51 lat temu festiwalu. W dodatku miałem dwa filmy w konkursie, więc wydałem oświadczenie, że właściwie już karierę jest za mną. Przechodzę do pisania pamiętników, prawda, no bo dwa tytuły to wystarczy. A tak na poważnie, to nieprawdopodobnie się przeobrażało i przepoczwarzało to wszystko związane z polskim kinem. Bo na początku byliśmy w Sopocie. Dwa kina przy Mąciaku. W jednym teraz jest teatr, w drugim jakaś tam komercyjna rzecz.
0: Ale mówisz o festiwalu?
3: Tak.
0: A nie w Gdańsku od samego początku?
3: Nie.
0: Nie?
3: Nie, tam baza była na sopockich kortach tenisowych.
0: Aha.
3: Dlatego ja zawsze przywoziłem rakietę i z kolegami żeśmy sobie grali.
0: Jeszcze wtedy było...
3: Oligarchia,
0: był czas prezesi jeszcze na to,
3: mieszkali,
0: tak?
3: W Grand Hotelu, a my w hotelu kolejowym.
0: Ale był jeszcze na to czas, bo też polska
3: czas,
0: produkcja filmowa była...
3: filmów żeśmy
0: no
3: robili,
0: była
3: prawda?
0: Niewielka, tak.
3: Nawet były takie festiwale, że filmy telewizyjne były
0: Pamiętam,
3: włączane.
0: Później nawet.
3: Bo no, inaczej to by tych 6 dni konkursowych nie było czym wypełnić. Mhm. Więc to wszystko się nieprawdopodobnie zmieniało. Ale to, co wam chcę, młodszym, którzy tutaj ze mną siedzą, powiedzieć, to, że ja wtedy przyjeżdżałem nie po to, żeby filmy oglądać. Bo filmy i tak wchodziły do kin. Teraz jest zupełnie inna sytuacja. Wiele tytułów nie ma dystrybutora i no jak tutaj gdzieś
0: absolutna większość to premiery.
3: To jest wtedy problem. A wtedy były trzy zawsze mocne ośrodki filmowe, czyli Łódź, czyli Wrocław i Warszawa. Jako młody reżyser wtedy byłem zsyłany właśnie do Wrocławia. Potem parę lat pracowałem w Łodzi, a dopiero później już w uznaniu widać zasług i tak dalej. W Warszawie mogłem filmy realizować. Więc żeśmy się pytali, co słychać. Przyjeżdżali wszyscy z ekipy. Montażystki, kostiumolożki, autorzy scenografii i tak dalej, i tak dalej. I żeśmy się wypytywali, a co robisz, z kim pracujesz, jak ci się układa, a kto grał, koledzy reżyserzy i tak dalej. To była giełda. Teraz nie ma tych ośrodków. Jesteśmy zatomizowani, gdzieś rozesłani po prywatnych producentach. którzy, no daj Boże, jak wszystko się układa i rozumiemy się, ale jeśli nie, to właściwie możemy być zresetowani i trzeba by znowu od zera zaczynać do kogoś innego. To są zupełnie inne sytuacje.
0: Do wspomnień Janusza Zarskiego na pewno jeszcze wrócimy. No i też warto wspomnieć o tych filmach, które zdobywały piękne nagrody w Gdyni. Na pewno to przypomnimy. Krzysztofer, o twojej nagrodzie już powiedziałem, bo ty rzeczywiście w ostatniej

0: ostatnich latach przede wszystkim zasłynąłeś filmami dla tych młodszych odbiorców i właśnie druga część, bo już są w sumie trzy, Za duży na bajki 2, to właśnie Złote Lwiątka imienia Janusza Korczaka, nagroda w konkursie Gdynia dzieciom 2 lata temu, no ale w tym roku absolutnie już proponujesz film dla dorosłych. Natomiast ta historia gdyńska jest dla ciebie też chyba już dosyć długa, prawda?
1: Tak, tylko chciałbym powiedzieć, że bo to jest kino familijne i tak jak patrzyłem na te rzeczy, co robiłem, czy Morderczynie, czy właśnie Za duży na bajki, czy teraz Mniej obcy, to cały czas tak krążę wokół rodziny właśnie, że, że rodzina jest takim myślisz, głównym tematem, co łączy te filmy. I tak też będzie z tym nowym teraz tytułem.
0: Tym właśnie kręconym teraz filmem, tak?
1: Tak, bo to nie jest film o Lady Punk. To jest film o Janku Borysiewiczu i o postaci, które miały wielkie marzenia. I żeby spełnić to wielkie marzenie, żeby być rock'n'rollowcem, być muzykiem, mieć swój zespół, musiał za to zapłacić bardzo wysoką cenę. I o tym opowiada ten film. Dlatego też ten tytuł Mniej obcy, bo opowiadamy taką osobistą historię i
0: bardzo osobistą, rodzinną, rzeczywiście rodzinną
1: historię.
0: I myślę, że widzowie dowiedzą się wielu rzeczy, o których mogą w ogóle nie mieć pojęcia, prawda, w związku z tą postacią.
1: Tak.
0: I Janek, najmłodszy w tym gronie, czyli najmniej doświadczeń gdyńskich, ale się okazuje, że właściwie gdzieś lokalnie to jest też twoje miejsce, tak?
2: Tak, bo ja pochodzę spod Gdyni, do liceum chodziłem do Gdyni.
0: To zawsze mnie to właśnie intryguje, bo z kolei reprezentujesz właściwie, jeśli chodzi o kino i uczelnie, no to Śląsk, prawda, czyli Katowice.
2: Tak, więc tak na dwóch skrajach Polski trochę się napodróżowałem pociągami, też studiując. Ale Gdynia, pomimo tego, że tak rzeczywiście staż nie jest jakiś imponujący, to dla mnie to jest zawsze jakiś taki takie zamknięcie cyklu corocznego, bo się staram być co roku na festiwalu. No i pomimo tego, że chyba rzeczywiście już nie ma takich ośrodków, jakich pan Janusz wspominał, filmowych, związanych z tym festiwalem, to cały czas jest to miejsce, gdzie można spotkać tych wszystkich ludzi, z którymi się pracowało na różnych planach, czy szkolnych, czy innych. I jest coś fajnego po prostu w tym festiwalu, że się idzie do kawiarni czy do kina, czy gdziekolwiek i się losowo spotyka osoby, o których się już zapomniało, ale się przypomina zawsze, że tutaj na tym planie, tu na tamtym, więc jakieś taki rytuał jest z tego bycia w Gdyni.
0: No właśnie to, co mówisz, mi uświadomiło i myślę, że tak jak siedzimy tutaj w tym gronie, się chyba wszyscy z tym zgodzimy, z tym, co powiedziałem na początku audycji, że rzeczywiście to jest najważniejszy festiwal dla polskiej kinematografii, prezentacja, ale też właśnie ta wymiana energii, myśli, pomysłów, tak?
1: No, jest taki miejsce.
3: Tak, bo bardzo dużo jest przecież jeszcze towarzyszących imprez, co też trzeba podkreślić.
0: Coraz więcej zresztą.
3: Ja kiedyś, ponieważ pracowałem w różnym charakterze przy tym festiwalu, byłem zapraszany do takich zespołów doradczych. Także musiałem wszystkie filmy, które były zgłaszane na Gdynię, obejrzeć.
0: Ale no ciągle chyba jesteś w Radzie Programowej, prawda?
3: W Radzie Programowej, tak. W związku z tym 50, 60, czasami 70 filmów trzeba było zobaczyć. Oczywiście wtedy ja miałem pogląd na całość, co się w polskim kinie dzieje, ale to też nie były wszystkie filmy realizowane, bo wielu producentów, widząc, że nie ma szans na jakąkolwiek nagrodę, nie zgłasza filmów. Ale wtedy to nie jest tak dobrze, jak nam się wydaje, bo wyselekcjonowani 16 filmów, prawda, w tym konkursie głównym, 6 czy 8 w perspektywach, to już jest cream of the cream. Natomiast dzień powszedni kina polskiego no jest bardzo wyboisty, ale to jest domeną wszystkich kinematografii. Chciałbym powiedzieć coś, co z uporem maniaka wielokrotnie już mówiłem, ale warto to przypominać. Nie wiem dlaczego, ale tak jest w prawie każdej profesjonalnej produkcji filmowej na świecie, że około 10% realizacji filmów to są filmy udane. Udane no, w różnych kategoriach, bo widzowie chodzą, bo są świetne krytyki, bo są nagrody, a czasami to spełnienie, że wszystkie trzy te elementy

0: są naraz. Ale bywa tak, że te 10%, jeśli się mało filmów produkuje, prawda, 20, no to oznacza, że te dwa tytuły tylko są do wzięcia. Więc te wielkie kinematografie, które po kilkaset filmów rocznie robią, mają rzeczywiście czym zapełniać kina. I co ciekawe, kiedyś Stalinowi o tym powiedziano, że tylko 10% to są filmy oddane, to on na to powiedział, no to róbcie tylko te 10%.
1: To jest dobry pomysł.
0: Prawda? Można by taką uchwałę na obecnym gdyńskim festiwalu uchwalić.
2: Trochę tych gdyńskich tytułów już tegorocznych znam, chociaż absolutnie to jest ciągle, no więcej niż 10% pewnie, ale to jest ciągle mało, no bo tak jak mówiliśmy, przede wszystkim premiery pojawiają się na festiwalu, premierowe pokazy. No, ale powiedziałbym, że to kolejny rok, kiedy na pewno więcej niż 10% dobrych filmów na tym festiwalu będziemy mogli oglądać. Nie mam co do tego wątpliwości. Ja myślę, że to jest chyba dobry moment, że możemy jeszcze kogoś włączyć tu do naszej rozmowy. Mam nadzieję, że jest to już możliwe. Czy jest z nami kolejny gość?
3: Jestem.
2: Joanna Łapińska, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Pozdrawiamy.
3: Chociaż muszę powiedzieć, ja też was bardzo pozdrawiam już z Gdyni i ściskam was z centrum dowodzenia wszystkiego, ale chcę powiedzieć, że właściwie ja właściwie już nie muszę się włączać, bo wy wszystko powiedzieliście, padło, że najważniejszy festiwal, padło, że więcej niż 10%, wszystko już wiemy.
2: No, ale ja myślę, że jednak jesteś w stanie już z gdyńskiej perspektywy, jeszcze na kilka dni przed festiwalem, troszeczkę tę naszą wiedzę uzupełnić. Co my wiemy, to my wiemy, ale słuchacze Trójki jeszcze nie wszystko na pewno wiedzą. I myślę, że ciekawych rzeczy się również od ciebie dowiedzą. Joanna Łapińska, oczywiście dyrektorka artystyczna festiwalu. Joanna, my za chwilę jeszcze powiemy o filmach, nieco więcej o filmach moich gości, którzy zaprezentują je w konkursach tegorocznego festiwalu, ale gdybyś uogólniła w sumie, ile jest tych filmów, jakie konkursy, przypomnijmy tak szybciutko tylko, no bo to jest rzeczywiście bogactwo, znowu.
3: A tak, to chętnie uzupełnię, bo Christopher, przecież ty zapomniałeś, że ty jesteś w dwóch konkursach u nas na festiwalu w tym roku. Powiedziałeś o konkursie głównym, no więc właśnie, bo o konkursie głównym powiedziałeś, o konkursie perspektywy też już mówicie, tutaj 16, tutaj 24 filmy. O konkursie filmów krótkometrażowych powiedzieliście, 28 filmów i tutaj chętnie podzielę się z wami tą informacją, o której zresztą mówię często. Wybieraliśmy z ponad 210 filmów, więc te 28...
2: No to niesamowite, to tak.
3: To była bardzo ostra selekcja, tym... Mocniej jestem przekonana, że zestaw, który proponujemy naszym widzom, to naprawdę taka pigułka tego, co jest najciekawsze, na co warto zwracać uwagę i tym samym dobry punkt wyjścia, żeby potem pójść dalej, doszukać inne krótkie filmy, bo ja lubię krótką formę, a mam nadzieję, że Jan Saczek też powie to samo, a zresztą myślę, że wszyscy powiecie to samo, że lubicie. No i czwarty nasz konkurs, o którym jeszcze nie wspomnieliście, czwarty nasz konkurs, czyli konkurs Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka i to w nim mamy drugi film Christophera w tym roku.
2: Czyli Trójka, czyli Za duży na bajki.
3: Czyli Trójka, tak. Dokładnie.
1: Ja nie zapomniałam o tym, tylko Ryszard, my skołowałeś
2: ja jeszcze nie zdążyłem
1: częścią
2: o tym powiedzieć, no tak, bo druga już ma swoją wielką nagrodę, a jak będzie z trzecią, no to zobaczymy, to za tydzień będziemy mogli o tym pewnie, no prawie za tydzień z kawałkiem. Będziemy mogli o tym mówić. Joanno, no to rzeczywiście pięknie. Powiedz, czy jak w takim razie przywitasz twórców obecnych w Studio Trójki dzisiaj, no i wszystkich innych konkursowiczów na festiwalu w Gdyni? Czy już wszystko dopięte, czy to już właściwie ostatnie jakieś takie przygotowania?
3: Nie, gdybyście nas zobaczyli tutaj w tych dniach, to by się wam wydawało, że to wszystko nie stanie na poniedziałek czy na niedzielę, jak my też sobie tu wewnętrznie odliczamy, ale ja państwu gwarantuję, że wszystko stanie, my mamy wszystko pod kontrolą. Zespół festiwalowy jest świetny, doświadczony, wiele osób pracuje tutaj od lat, więc chociaż teraz jesteśmy na kartonach, pudełkach, paletach,

0: to będziemy gotowi wtedy, kiedy będziemy już startowali. I oczywiście rozmawiajcie o filmach konkursowych. Wiadomo, konkursy to serce tego festiwalu, ale patrzcie też dużo szerzej. Trochę też to wybrzmiało w waszej rozmowie. Patrzcie też i na naszą bogatą część klasyczną. Mówcie o tym festiwalu jako o miejscu rozmów i to takich rozmów, które są głębokie, które dotyczą wartości. W tym roku wśród takich wydarzeń bliskich mojemu sercu chociażby debata o społecznej odpowiedzialności kultury. No i patrzcie na nas jak na imprezę, która lubi przekraczać granice. W tym roku zabierzemy was i na Głos Potwora, to jest opera Alka Nowaka w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, i koncerty, wystawy, czytanie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy, jeden z jego wczesnych tekstów, więc tak też nam się przyglądajcie.
1: No to pięknie, dziękujemy za te słowa. Jan, no jeszcze w takim razie poproszę cię tylko o jedną rzecz, bo to jest stosunkowo najbardziej taka najświeższa informacja festiwalowa. Dopiero niedawno ogłosiliście jako organizatorzy festiwalu składy jurorskie. Może nie będziemy tutaj wszystkich jurorów wymieniać, bo jest ich naprawdę wielu. Rozumiem, że wszystkie te informacje znajdziemy na stronie, ale może tylko chociaż wspomnimy o przewodniczących składów.
0: I oczywiście, konkurs główny, jury konkursu głównego w tym roku poprowadzi Krzysztof Zanussi. Przewodniczącą konkursu Perspektywy jest Dorota Kędzierzawska. Konkurs filmów krótkometrażowych to Ewa Braun, a przyznajemy też od kilku lat nagrodę, tą międzysekcyjną nagrodę za pierwszy lub drugi film, czyli nagrodę dla młodego kina, i ten skład jurorski, to jest oddzielny skład jurorski, ten skład jurorski poprowadzi właśnie.
1: No, czasami można rzeczywiście zapomnieć, jak jest tak wiele osób i tak wiele konkursów.
0: Nie. To nie powinnam zapomnieć. Sławek Fabicki oczywiście.
1: Sławek Fabicki. Dobrze, no to wszystko wiemy. Rozumiem, że wszelkie szczegółowe informacje na stronie. Janno, dziękuję bardzo. Nie będę cię zatrzymywał, bo ty na pewno masz jeszcze naprawdę w najbliższych dniach co robić. Od rana do wieczora. Dziękujemy bardzo, że byłaś z nami chociaż przez chwilę.
0: Dziękuję, do zobaczenia w Gdyni.
1: I do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
1: W
2: zobaczenia.
1: Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oczywiście, a ja od razu przy tej okazji powiem, że mam dla słuchaczy Trójki, no myślę, że wspaniałe niespodzianki, bo karnety właśnie na tegoroczny festiwal, jeszcze o tym nie powiedziałem, ale nasz numer telefonu absolutnie się dzisiaj również przyda, 22 7 trójek. Mamy karnety, może być to karnet jednoosobowy, może być dwuosobowy. Gdyby ktoś od razu wiedział, z kim chciałby pójść, wybrać się na projekcje festiwalowe, każdy z takich karnetów pozwala wybrać sobie 5 festiwalowych tytułów. 22 7 trójek, zapraszamy. I wracamy do rozmowy z moimi gośćmi w studiu. Janusz Zaorski, Christopher Rus, Jan Saczek, reżyserzy, którzy mają w tym roku filmy konkursowe. No i ja muszę to absolutnie przypomnieć. Jest wśród nas laureat wielkiej nagrody Złote Lwy. Janusz, ty naprawdę tych nagród w Gdyni zdobyłeś wiele, no ale twój absolutnie niesamowity film do dzisiaj, jak sobie przypomnę, Matkę Królów, to ciarki mnie przechodzą, rok 1987, no i ta nagroda Złote Lwy, poprzedzona zresztą wcześniej dwukrotnie Srebrnymi Lwami za awans i film Baryton. Piękne chyba wspomnienia masz z tej Gdyni.
3: Tak, no jeszcze nagrody za reżyserię były.
1: Za reżyserię to Szczęśliwego aktorów, Nowego tak. Jorku. Tak.
3: Pytałeś na początku, z jakimi oczekiwaniami idę. Ja zawsze tłumię w sobie jakieś oczekiwania. I to nie tylko dlatego, że potem no, gorycz porażki i tak dalej, prawda? Ale to jest bardzo niewymierna sprawa. Taki skład jury, a gdyby był inny, jakie są preferencje, prawda? Co jest do czego podobne. Czasami jakieś fakty nieprawdopodobnie pomagają, tak jak Tarkowskiemu, prawda, wybuch w Czernobylu, a on zrobił film, że coś się stało, że nagle przestaje radio nadawać, telewizja gdzieś, no, no antycypował, tak. Wyczuł Czernobyl, no Jezus.

0: musi być natychmiast i tak dalej, i tak dalej. Nic nie umieszczam mistrzowi, bo przecież zrobił fantastyczne filmy. Więc zawsze w moim przekonaniu, przynajmniej ja do siebie tak to zwracam, żeby się poddać atmosferze festiwalu. Ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi oglądać filmy. Nawet niedługo wyjdzie książka o tytule Mieszkam w kinie, który jest takim wywiadem rzeką ponad 500-stronicowym ze mną, bo nie mam jakiegoś poczucia zazdrości, a jeśli to bardzo pozytywnej, że komuś coś się powiodło, to świetnie, to ja ci gratuluję. No,
1: ale to już jest piękne, że Syrenką Picassa, bo to jest właśnie twój film w tegorocznym konkursie głównym, po dłuższej przerwie wracasz do Gdyni również.
0: Tak, tak. To znaczy reżyserowałem różne inne rzeczy, teatry, telewizji, słuchowiska radiowe i tak dalej. Wykładałem na uczelniach artystycznych. Ale rzeczywiście muszę mieć specjalny powód. Myślę, że jestem już w takim wieku, że nie muszę się tam ścigać i nie muszę na zaliczenie zwłaszcza filmów robić, prawda? W związku z tym, jak dowiedziałem się, że mam taką możliwość, a zaczęło się nietypowo, bo do mnie zwrócił się młody, w stosunku do mnie młody człowiek, żebym był opiekunem artystycznym jego debiutu fabularnego jako reżysera. Z różnych powodów to nie wyszło, ale przeczytałem scenariusz, tak, to rokuje. Zacząłem pracować, zaczęliśmy ulepszać i tak dalej, i tak dalej. I potem przyszedł do mnie mój Janusz, błagam, wyreżyseruj to, ja tym żyję 10 lat już. I jeśli teraz to się nie stanie, to po prostu to już ad calendas graecas trzeba wszystko odłożyć i nigdy ten film nie powstanie. A film jest oparty na autentycznym zdarzeniu.
1: No, ta Pablo słynna Picasso historia.
0: Był w Polsce, był na Kole w Warszawie, teraz to jest Wola, nowo budowane osiedle. I z podziękowania godło Warszawy Syrenkę namalował na takim świeżostanie. I film jest opowieścią, która się zaczyna właśnie w tym 1948 roku i trwa i kończy się dzisiaj współcześnie. I opowiada o losach ludzi, którym przyszło żyć z tym obrazem mistrza.
1: Co było tyleż piękne, co i też kłopotliwe.
0: I straszne, no i właśnie kłopotliwe, i dramatyczne, tak, i tragiczne, i komediowe. I tutaj już wchodzimy w to, że no, można się różnymi gatunkami pobawić przy tej okazji i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo mnie to zainteresowało i od strony przesłania, że kaprys artysty, twórcy, czasami też my jesteśmy tymi twórcami, artystami, mamy jakieś kaprysy i nie zdajemy sobie sprawy, jaką szkodę nawet możemy czymś swoim wyrządzić, albo właśnie kogoś zdopingować, kto po prostu nad poziomy wylatuje. Więc jest to, nie chcę spoilerować i opowiadać, co było dalej, ale w każdym razie myślę, że z pomocą tych aktorów, bo jeden świadek wydarzeń jest cały czas.
1: Ta postać to a w filmie Andrzej Sewery.
0: A jego młodego gra Maciej Musiał.
1: Tak, jest też także Piotr Głowacki, jest Magdalena Koleśnik.
0: Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że świetnie po prostu udało się obsadzić film. I w związku z tym tam jest dużo zagadek, rozmaitych niespodzianek. W związku z tym nie bardzo mi nawet wypada mówić, bo mam nadzieję, że jak w dobrym, prawda, pasjansie będziemy odkrywali karta po karcie i zaczniemy się orientować, że jakieś figury stylistyczne z tego wychodzą, że to się układa w coś.
1: No właśnie, więc z wielką absolutnie ciekawością ja szczególnie czekam na tą gdyńską projekcję.
0: Bo... A ja muszę dodać, że Ryszard Jaźwiński zagrał w tym filmie.
1: No jakieś tam chyba 15 sekund.
0: Jest taka scena, gdzie przedstawiciele mediów, a więc właśnie przede wszystkim telewizja i radio, ale też i prasa papierowa, internetowa, spotykają się, bo chcą się dowiedzieć, czy to rzeczywiście nie jest falsyfikat, czy to jest prawda i tak dalej, i tak dalej. I cały taki obważanek medialny czeka na właścicielkę mieszkania, żeby zostali wpuszczeni i mogli to przekazać w swoich mediach.
1: Tak, tak. Piękne, piękne wspomnienie.
0: Także nagroda za epizod, Rysiu, nie wiadomo, co będzie.
1: No, na szczęście takiej nagrody jeszcze nie ma, ale ja chciałem tylko właśnie powiedzieć, że no, oczywiście dzięki tej mojej

0: obecności na planie twojego filmu, ale trójka jest bardzo mocna, bo to widziałem na ekranie, rzeczywiście trójkę widać mocno, czyli mikrofon w moim ręku. Ja mam, Janusz, w ogóle te uruchomiłeś to różne wspomnienia, bo przecież ja byłem i na planie, tego nie pamiętasz, w jakimś atelier kręciliście z samymi gwiazdami, byłem przecież na planie twojego Szczęśliwego Nowego Jorku, kiedyś robiłem wywiady, ale też dzięki tobie poznałem no teraz wielką gwiazdę włoskiego kina, bo w 2002 roku z wami właśnie, z tobą, między innymi z twoimi aktorami, prowadziłem w Gdyni spotkanie po filmie Haker. No i kto tam był? Młodziutka?
1: Kasia Smutniak.
0: Modelka, tak? Wtedy zaczynająca właściwie karierę, a teraz gwiazda od lat, już też gwiazda włoskiego kina.
1: Ale Kasia Smutniak, ciekawe, oczywiście. Również Kasia Smutniak jest reżyserką.
0: Tak,
1: i
0: też.
1: Naprawdę z dokonaniami. Widziałem jej film właśnie o granicy polsko-białoruskiej, polsko-ukraińskiej, dokumentalny, pełnometrażowy, naprawdę zrobił furorę na różnych festiwalach. Także to jest aż przyjemnie, tak. No miałem takie szczęście w życiu, że główną rolę u mnie
0: zagrał właściwie ty
1: Boguś
0: ją
1: Linda, pierwszy,
0: no,
1: odkryłem przecież tego aktora dla głównych ról, i Kasia Smutniak,
0: no właśnie,
1: która zrobiła wielką,
0: no to chyba był absolutny
1: karierę.
0: Debiut, a teraz się już Hollywood o nią przecież upomina, wiemy, że ma grać Marię Magdalenę, czy już może to nawet robi. Także niesamowite. Za chwilę porozmawiamy, no to wspomnieliśmy już o zapowiedzieliśmy już premierę. Jeszcze jedna ważna informacja, kiedy ta oficjalna kinowa premiera Syrenki Picassa?
1: 23 października.
0: Czyli już niedługo.
1: W piątek, tak jest, wchodzi na ekrany kin w całym
0: czyli
1: kraju.
0: W październiku, wcześniej w Gdyni. Powiedzieliśmy o Syrence Picassa, za chwilę porozmawiamy o filmach pozostałych dwóch reżyserów obecnych w studiu, ale jest też już z nami Anna Wróblewska, doktor Anna Wróblewska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Ryszardzie. Dobry wieczór, Januszu.
1: Cześć, Aniu.
0: Jest jeszcze z nami Christopher Rus i Jan Saczek.
2: Tak. Cześć,
3: dobry wieczór.
0: Witamy ciebie. Oczywiście wieloletnia rzeczniczka prasowa Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, również autorka publikacji wielu dotyczących festiwalu, jego historii. No, w ostatnich latach przede wszystkim właśnie badaczka. Badaczka, czyli osoba, która no właśnie w tym roku również chyba będzie robiła badania, przede wszystkim te dotyczące widzów festiwalu i samego festiwalu, prawda? Jakie do tej pory dokonania naukowe?
2: Tak, dokładnie tak jest. Od 2018 roku z pandemiczną przerwą badamy bezpośrednio w ankietach, które rozdajemy widzom przed seansem albo odpoczywającym w kawiarniach, na Placu Grunwaldzkim i we wszystkich festiwalowych miejscach, bezpośrednio w ankietach, i na tej podstawie budujemy profil nie tylko uczestnika festiwalu, ale także uczestnika w ogóle polskiego życia kulturalnego.
0: No właśnie, i co można byłoby już po kilku latach, bo oczywiście współpracujesz przy tej okazji z grupą studentów różnych uczelni, co można byłoby powiedzieć o tym festiwalowym widzu, no i w ogóle o tym, jak się festiwal rozwija, no bo w zeszłym roku mieliśmy piękny jubileusz, prawda, była 50. edycja, w tym roku już 51. I jak to się zapowiada?
2: Tak. Zapowiada się świetnie. Robimy te badania rzeczywiście. Ja reprezentuję Szkołę Filmową w Łodzi, ale oprócz tego przede wszystkim jest to duży zespół studentów i badaczy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I badamy publiczność i staramy się dowiedzieć, jak ona znajduje się na festiwalu, czego oczekuje, ale też jak ona w ogóle podchodzi do polskiej kultury, polskiego filmu szerzej. I to, co jest ciekawe, że przede wszystkim nasi widzowie są absolutnie zakochani w polskim filmie. I ten film, nawet jak nie jest taki idealny, nawet jak filmy są różne, to i tak nasi widzowie mówią, filmy były wspaniałe, festiwal był wspaniały, kochamy przyjeżdżać i kochamy być i rozmawiać o filmie. I to, co jest bardzo ciekawe, co pewnie moich prześwietnych kolegów na linii zdziwi, generalnie z naszych badań wynika jednoznacznie, to nie jest festiwal branżowy. To jest może rewolucyjne, co powiem, bo ludziom się nadal wydaje, że Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jest to impreza branżowa.
0: No nie, teraz możemy mówić, że festiwal ma absolutnie wielką publiczność. Jest tak wiele sal, tak wiele projekcji, że to już na pewno nie tylko branża.
2: Oczywiście, 25% to jesteśmy my. Branża, media, goście, dziennikarze. Pozostała część to są prawdziwi widzowie, właśnie ci, o których mówi Janusz Zaorski, którzy między nami mówiąc uwielbiają jego filmy, uwielbiają pana Janusza i

0: Jest to jedna z najbardziej kochanych postaci na tym festiwalu. Przede wszystkim ja muszę wtrącić jako dziejopiska festiwalu, bo Janusz się tym nie pochwalił, ale wspomnijmy, że pierwszy raz festiwal był organizowany w Gdyni w 1987 roku. Tam tak. się przeniósł Gdańsk i właśnie wtedy Janusz wygrał swoim filmem. Tak, tak, tak, który zresztą był tak zwanym pułkownikiem. Dla szczęśliwie młodszych pokoleń, którzy nie wiedzą, co są pułkowniki, tłumaczymy, że są to filmy, które były odstawione na półki z powodu cenzury, a w momencie, jak się już ustrój zaczął lekko sypać, no to wtedy już mogłyby zostać pokazane na festiwalu i właśnie Janusz pokazał i że tak
1: no,
0: powiem,
1: objawiła nam się Matka Królów, przepiękny tak, film. Tak.
0: I po prostu wszystko zebrał. W każdym razie publiczność to jest publiczność przede wszystkim z Trójmiasta, ale też z innych miast. 60% to jest publiczność z Gdyni, Gdańska, Sopotu, Pomorza. Pozostali przyjeżdżają, tak zwani turyści festiwalowi przyjeżdżają z Warszawy, z Krakowa, z Łodzi, z Wrocławia, z Koszalina. Innymi słowy z miast, gdzie jest rozwinięta kultura filmowa. No bo kultura filmowa uzależnia. Słuchajcie, to co kocham w tych badaniach, bo nie tylko są to badania ilościowe, także czasem są to badania jakościowe, rozmawiamy. Oni wszyscy mówią jedno. Przyjeżdżamy dla atmosfery, dla spotkań z twórcami i dla spotkań samymi ze sobą. Znaczy ci ludzie traktują to jako absolutnie najlepsze wakacje swojego życia. Przyjeżdżają po to, żeby oglądać filmy we wspólnocie i żeby rozmawiać ze sobą. Uwielbiają spotkania z twórcami, dlatego od kilku lat mamy też na festiwalu spotkania nie tylko w Teatrze Muzycznym, który jest, do którego się dość ciężko
1: dostać. No to jest serce festiwalu, tak.
0: Tak, ale też po prostu w multipleksie, w zwyczajnym multipleksie, w którym jest mnóstwo sal, które jest oblężone od rana do nocy i tam są też spotkania z widownią. I te spotkania się cieszą ogromną popularnością, co zresztą za chwileczkę, czego chłopaki za chwileczkę będą doświadczać. I ludzie mówią, że dla nich to jest najważniejsze. I mówią tak, jak my spotykamy się z tymi twórcami, jak my rozmawiamy i z reżyserami, z aktorami, ale też z kostiumografem, z scenografką, z montażystą, to my zaczynamy inaczej te filmy widzieć.
1: No właśnie.
0: I my, dla nas jest to takie, i oni mówią tak, to jest święto. My przechodzimy na to jak na takie wspaniałe spotkanie, to jest dla nas święty czas, wszystko przestaje istnieć. Kochamy to miejsce i to jest jeszcze ciekawe, w ogóle oni mówią o tym, że tworzą się znajomości festiwalowe, że oni co roku jeżdżą i spotykają tych samych ludzi, z którymi wspólnie doświadczają festiwalu i robią te wspaniałe rzeczy, typu biją się o wejściówki o 8:30, ledwo po przebudzeniu rezerwują seanse, biją się o ostatnie wolne miejsca, a potem biegną na spotkania z twórcami i rozmawiają. I właśnie pod wpływem tych badań, między innymi, festiwal urządza w tej chwili wspólne oglądanie gali zakończenia festiwalu. Można to będzie zrobić także w przestrzeni festiwalowej. Będzie można się zapisać, będzie można sobie pójść i ten...
1: Aha, i być we foyer, tak? I oglądać?
0: Tak, może nie we foyer, ale są takie specjalne miejsca, gdzie będzie można tę galę oglądać.
1: Wspólnie to przeżywać, nawet jak się nie ma zaproszenia już tam.
0: Tak, dlatego, że oni mówią tak, jesteśmy tydzień ze sobą, gadamy z tym, spotkamy tych samych ludzi, a potem musimy się rozejść do domu, oglądać tę galę na ekranie telewizora, to jest wspaniałe, ale wolelibyśmy skomentować potem wspólnie ten werdykt, wygwizdać albo się ucieszyć i skomentować to z ludźmi, z którymi dzieliliśmy przez tydzień te emocje. Uważam, że to jest absolutnie wspaniałe.
1: No piękne. Aniu, tu stawiamy dzisiaj kropkę, bo my na pewno jeszcze do rozmowy na temat badań, także po tegorocznym festiwalu za pewien czas wrócimy. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo i trzymam kciuki panowie i do zobaczenia na Pomorzu.
1: Do zobaczenia oczywiście. Już niedługo w Gdyni. Dziękuję. Była z nami Anna Wróblewska. To ważne, jak spotkają ją państwo czy studentów na festiwalu z ankietami, no to właśnie proszę nie uciekać, tylko pomóc wszystkim właśnie w tworzeniu tych badań, bo to są ważne informacje także dla organizatorów. A jeśli chodzi o zaproszenia, to prawie wszystkie karnety już na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dzisiaj rozdaliśmy. Ostatnie chyba naprawdę już zostały. Jeszcze jest chyba właśnie ostatnia szansa. 22/7 trójek. Zapraszam, mamy karnety. Każdy karnet pozwala obejrzeć 5 tytułów. No i na przykład obejrzeć

0: filmy moich dzisiejszych gości. Janusz Zaorski o Syrence Picassa już sporo opowiedział. Christopher Rus wspomniał troszeczkę o swoim filmie Mniej obcy, ale teraz właśnie rozwin, bo już wiemy, że historia rodzinna, ale tutaj Janusz ciekawą rzecz powiedział, bo w ogóle żyjemy w takich czasach, że o tej międzygatunkowości, prawda, że czasami temat, bohater, historia powoduje, że można czerpać i tworzyć film i czerpać z różnych gatunków i właściwie już tak troszeczkę wyprzedzając, może zaprotestujecie, ale myślę, że twój film, Christopher, i Janek, twój film, także ten krótki, no, czerpią właśnie z różnych gatunków. Co wy na to?
1: To znaczy, jeśli mogę zacząć.
2: Jasne, jasne.
1: To przy filmie Mniej obcy, no to chciałem, żeby to było trochę tak dokumentalnie, bo my się poruszamy tam przez parę lat, jak właśnie w tym czasie.
0: No to są przede wszystkim właśnie początki Lady Punk.
1: To są początki, tak dokładnie. Uh-huh. I siłą rzeczy chciałem, żeby on był taki dynamiczny i żeby się zmieniał też w trakcie filmu.
0: No bo, ale z jednej strony, prawda, można by powiedzieć, to film muzyczny,
1: tak,
0: ale przecież nie tylko.
1: No nie, to jest przede wszystkim film właśnie o człowieku, no i dlatego też ten tytuł Mniej obcy, bo myślę, że dużo ludzi, jak słyszą Jan Borysewicz, może od razu myślą o jakimś, no, pewnym incydencie we Wrocławiu, Dzień Dziecka, jakiś skandal, coś, no ale coś za tym też stoi. No i staraliśmy się tutaj opowiedzieć ten film szczerze, żeby pokazać jakby też no trochę kim jest ten człowiek, no za tą postacią, co ludzie znają z gazet i z telewizji.
0: Zresztą mówimy o Janie Borysewiczu, ale przecież tak, tam się inne sławy, wiele różnych innych sław, także muzycznych, nie tylko, pojawia w filmie przecież.
1: Tak, tam jesteśmy, tam jest Nalepa, tam jest Mira Kubasińska, tam jest Romek Lipko, Budka Soflera, więc dużo ludzi. I mogę powiedzieć tak, że jak mieliśmy zacząć tą produkcję, to Janek mi powiedział tak, że nie było filmu o mnie i prawdopodobnie po tym filmie nie będzie filmu o mnie. Nie wiem, czy mogę przyklinać tutaj teraz, ale powiedział...
0: No raczej chyba nie.
1: Chris, nie... Pip tego.
0: Aha, on tak powiedział.
1: On powiedział.
0: Czy może przeklinać, tak?
1: I później, jak już było ogłoszone, jak Netflix ogłosił, że będzie ten film, zacząłem dostawać telefony od różnych ludzi z branży muzycznej i wszyscy kończyli tym samym. Chris, nie pip tego. I ja na początku trochę się...
0: Czyli byłeś pod presją?
1: Na początku trochę się śmiałem z tego, ale później zacząłem czuć tą presję i naprawdę spróbowałem nie pip tego, więc mam nadzieję, że...
0: że tego nie zrobiłeś.
1: Tak, ale czułem presję, no i myślę, że to jest ważna historia, którą...
0: No tak, ale właśnie mówiłem, film muzyczny, film biograficzny, a tak naprawdę przede wszystkim opowieść rzeczywiście o człowieku, opowieść o rodzinie, tak jak już o tym wspomniałeś wcześniej i myślę... Naprawdę no, niezwykła postać pokazana w tym filmie. Oczywiście wszystkim nam doskonale znana, Jan Borysewicz, ale od takiej strony, która może naprawdę wielokrotnie nas niejednym zaskakiwać.
1: Tak, i tylko dodam, że na początku, jak przygotowałem się do tego filmu, to no, chodziłem na koncerty, żeby zobaczyć, żeby kto przychodzi na te koncerty. I widziałem, że tam są ludzie, którzy mają 17... 18 lat, ci, co mają 40 parę, a też ci, co mają 70 parę. Byłem bardzo zaskoczony tym na początku, że to łączy jakby tyle generacji i to coś mówi o muzyce i coś mówi o tych piosenkach i o tych kompozycjach.
0: No i pięknie. My się dzisiaj też w takim różnogeneracyjnym tutaj gronie spotkaliśmy, czyli twój film jest absolutnie dla nas wszystkich.
1: Mam nadzieję, tak.
0: No, Syrenka Picassa absolutnie też, bo nawiązuje i do historii, i do współczesności. I to jest właściwie rzeczywiście, prawda, no, rozpisana historia na wiele dekad.
3: Tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że dzięki tej grze aktorów zwracam na to uwagę, bo brata miałem aktora i bardzo...

0: kocham aktorów i po prostu to są osoby, które zawsze staram się uruchomić tak, żeby one się poczuły współtwórcami filmu, a nie tylko, że mają jakieś określone zadanie i potem do domu. Mhm. Myślimy cały czas o filmie w trakcie realizacji, ale też i przed, a też i po. I rzeczywiście tam są pewnego rodzaju wspaniałości aktorskie, a jednocześnie mamy cały czas pilnowałem się, żeby nie powiedzieć za dużo. Bo ten film jest wielkim rebusem, wielką zagadką. Dopiero na samym końcu okazuje się coś, co wywraca w ogóle wszystko, co do tej pory było. Mhm. Dlatego tak trudno mi troszkę o tym opowiadać.
1: No bo, i właśnie, lepiej za dużo nie powiedzieć i
0: lepiej
1: być
0: nie powiedzieć, ale to też było ciekawe doświadczenie dla mnie jako reżysera, mhm. bo przecież tyle filmów już zrobiłem, a jednak za każdym razem to są jakieś nowe zadania i bardzo się cieszę, że coś takiego mogłem zrealizować. No i wam wszystkim pokazać.
1: No to czekamy na festiwalową premierę Syrenki Picassa. Janek, no dopuszczamy cię wreszcie do głosu, ten najmłodszy, a już przecież tak pięknie uhonorowany z studenckim Oscarem.
2: Krótki metraż to ma tę zaletę właśnie, że mało czasu wystarczy.
1: Ale ja ci powiem tak, no, o tej międzygatunkowości. Oglądałem twój film naprawdę w napięciu od samego początku, właściwie do samego końca, mimo że nie jest to horror, thriller, nie jest to film kryminalny, chociaż śledztwo w nim jest. Wprawdzie nie policyjne, ale takie prywatne. Naprawdę trzymasz nas w napięciu przez 20 minut.
2: To się cieszę, bardzo mi miło.
1: Tak. Czyli długa przerwa. A wydawałoby się banalna sytuacja, szkoła, uczniowie, nauczyciele, walentynki.
2: Tak, tak. Mi się wydaje, że to, co powiedziałeś, że jest to jakaś mieszanka gatunków, to jest dobre określenie, bo z jednej strony można powiedzieć, że to jest komedia romantyczna.
1: No właściwie tak,
2: bo
1: też.
2: Opowiada film o nauczycielce angielskiego, w którą gra Ola Skraba, która flirtuje z WF-istą.
1: Tutaj mi się Sebastian stara piosenka Kazika przypomina właśnie o miłości do anglistki z motywem z Shadę.
2: Miłość do anglistki i do nauczycielki to chyba w ogóle częsty motyw.
1: No więc a skąd ten motyw w twojej twórczości, zapytałbym? Z autopsji?
2: Chyba każdy z nas miał jakąś taką nauczycielkę, która mu się podobała. Ale nie wiem, czy akurat to jest inspirowane jakimiś prawdziwymi wydarzeniami. Ale tak, jest ten wątek romantyczny, który szybko zmienia się w coś bardziej z thrillera.
1: No napięcie rośnie, tak.
2: Czy w jakiegoś filmu kryminalnego.
1: A to z kolei jest ukłon, no to jest też bardzo ładne w twoim filmie, że absolutnie też nam pokazujesz naszą współczesną rzeczywistość, nasz świat, w którym tak niewiele czasami potrzeba, żeby no, popełnić bardzo daleko idący w sensie konsekwencji błąd, prawda?
2: Tak, tak. Ja nie przyznaję, że nie myślałem o tym, w sensie pisząc scenariusz, nie myślałem o tym kontekście współczesności, ale sama sytuacja, w której bohater popełnia bardzo drobny błąd, można powiedzieć, czyli złe kliknięcie, złe wysłanie wiadomości.
1: No właśnie, bo to oczywiście dotyczy też technologii.
2: Tak, tak. To jest coś, co jest chyba po prostu częścią rzeczywistości i tutaj no, mnie pociągnęło po prostu w tej historii. Więc zapraszam do oglądania.
1: No właśnie, tak się składa, że twój wcześniejszy film w zeszłym roku otrzymał wyróżnienie w tym samym konkursie, czyli w konkursie filmów krótkometrażowych Taty nie mam. To był film wyróżniony w Gdyni, a później dopiero przyszedł ten studencki Oscar, czyli już światowa sława. No to jak będzie z długą przerwą?
2: No zobaczymy. Studenckie Oscary tegoroczne były rozdane chwilę temu, więc...
1: I tu zdaje się, że Warszawska Szkoła Filmowa tak, bardzo tak się tym razem dobrze wypadła.
2: Tak, więc tutaj jest taka szczęśliwa seria dla Polski, że się udało dwa lata pod rząd. Co będzie na festiwalu w Gdyni, to zobaczymy, ale rzeczywiście to już tutaj było wspomniane, że w Gdyni czuć, że jest ta prawdziwa widownia, bo jednak po jakimś czasie już się nie za bardzo chce słuchać opinii tam kolegów, reżyserów ze szkoły czy innych, tylko przyjemność daje po prostu, kiedy normalna widownia ogląda film, więc to...
1: No jak słyszeliśmy przy okazji rozmowy o tych badaniach, możecie tak być spokojni, bo 75% to są naprawdę widzowie, to jest publiczność, to nie jest branża.
2: Tak, tak.
1: Także rzeczywiście na

0: brak zainteresowania, no i też widzowie, którzy kochają polskie kino. No, to jeszcze jedno może pytanie, bo to już naprawdę ostatnie 3 minuty naszego dzisiejszego spotkania w Klubie Trójki. Na początku pytałem o to, z jakimi właśnie oczekiwaniami, nadziejami, emocjami wybieracie się w tym roku do Gdyni, a teraz bym zapytał, czy będziecie mieli czas na to, żeby pooglądać trochę filmów koleżanek, kolegów z innych konkursów. No właśnie, czy to jest tylko taki krótki wypad do Gdyni, żeby zaprezentować swoje konkursowe filmy, czy może dłuższy pobyt? I zainteresowanie jednak, może już nawet lista tytułów do obejrzenia, jak to jest?
1: Tak, ja to mam wszystko opracowane, bo będę od początku do końca. Zorientowałem się, że w konkursie głównym jest 9 filmów moich koleżanek i kolegów z Gildii Reżyserów Polski. Więc będę z nimi sympatyzował, trzymał kciuki, żeby to dobrze wypadło. I akurat tak się składa, że prawie każdego dnia jest albo jeden, albo dwa tytuły, więc to będą moje preferencje. Na to najpierw będę chodził, a potem jak się znajdą jakieś jeszcze luki, to bardzo chętnie będę inne tytuły oglądał.
0: Czyli jeszcze konkurs perspektywy, no i mam nadzieję też konkurs filmów krótkometrażowych. Panowie, a wy?
2: No ja marzyłem o tym, żeby mieć konkurs właśnie.
0: Znaczy, ty masz 2 konkursowe filmy, więc w ogóle jeszcze więcej obowiązków.
2: Tak, więc ja jestem tam od początku do końca i bardzo się cieszę, żeby pokazać te filmy dla publiczności, bo to jest w tych dzisiejszych czasach, no ja mam jeden film wyprodukowany przez Netflix, ale żeby mieć szansę też zobaczyć razem.
0: Kiedy właśnie Mniej Obcy będzie już
2: 7 października będzie dostępny.
0: Czyli jeszcze przed Syrenką Picassa też w październiku.
2: Ale żeby mieć szansę, że zobaczyć w teatrze muzycznym, nie ma, tam jest
0: na wielkim ekranie.
2: Tam jest chyba 1500 miejsc. No to jest złoto. No to jest, dlatego to robimy, no, żeby razem przeżywać te emocje i otworzyć oczy.
0: Janek? Konkursowy krótkometraż pewnie przede wszystkim oglądasz, tak?
3: Nie, właśnie staram się głównie pełny metraż, jakoś mnie bardziej
0: czyli
3: interesuje.
0: Czyli konkurs główny, tak?
1: Już myśli o pełnometrażowym debiucie. Tak, że 3 krótkie filmy zrealizował, trzeba pójść dalej.
3: Tak, trzeba popatrzeć, co tam się dzieje u dorosłych, popodglądać, podkraść jakieś pomysły. No i też jest taki przyjemny przywilej, że kiedy ma się film w konkursie, to dostaje się w zestawie akredytację, a nic tak dobrze nie smakuje jak darmowe, więc najlepiej się wtedy ogląda filmy na festiwalu.
0: No to będziemy mieli, Joanna Łapińska nam to dzisiaj już powiedziała, będziemy mieli co oglądać, bo rzeczywiście tych filmów jest wiele w samym konkursie głównym, 16 tytułów i w Studiu Trójki, dzisiaj w Klubie Trójki było 2 reprezentantów tego właśnie konkursu. Janusz Zaorski, dziękuję bardzo za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Który zaprezentuje nam w Gdyni Syrenkę Picassa. Christopher Rus, który zaprezentuje w konkursie głównym film Mniej Obcy, a w konkursie Gdynia Dzieciom Za Dużo na Bajki 3. Dziękuję za spotkanie,
2: bardzo
0: za
2: dziękuję.
0: Rozmowę. A Jan Saczek, autor krótkiego filmu Długa Przerwa. Zaprezentuję ten film w konkursie filmów krótkometrażowych, także
3: bardzo dziękuję.
0: Za wszystkich trzymam kciuki i dziękuję wam za dzisiejszą obecność w Trójce. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński i do zobaczenia w Gdyni.
1: Do zobaczenia.
4: Autopromocja.
5: W tym uniwersum Wiedźmin spotyka Spidermana. Chłopaki z osiedla Swoboda przybijają piątki z Jerzem Jerzym, a w dodatku każdy może zostać superbohaterem. Wystarczy, że przygotuje odpowiedni cosplay, to znaczy kostium. Komiks, przepastny świat gier, spotkania, rozmowy, wystawa magazynu Produkt. Wszystko wszędzie teraz, prosto z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do usłyszenia w sobotę tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiec.
4: Autopromocja.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. CBA zatrzymało posła Wojciecha Króla, wcześniej na to zgodził się Sejm. Skończył się rosyjski atak na Ukrainę, polskie samoloty wróciły do baz. 2 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami w schronisku w Wojtyszkach pod Sieradzem. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla, poinformował w serwisie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wcześniej Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka. Prokuratura

Europejska zarzuca królowi przyjęcie łapówek o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych. Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Informujemy, że

0: i sukcesami.
1: Tych sygnałów mamy wiele i codziennie. O pewnych sygnałach jest cisza i bardzo dobrze. Dokładnie o próbach dywersji, o pewnych, powiedziałbym, próbach dywersji różnych zakładów naszych z przemysłu zbrojeniowego. To są działania, które prowadzimy po cichu również z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego. I oby ciszej czasami, naprawdę my nie chwalimy się każdym sukcesem, czyli niedopuszczeniem do pewnych zamachów.
0: Szef SKW dodał, że w tym i ubiegłym roku było kilka takich udaremnionych zamachów na największe zakłady. To działania na podstawie sygnałów służb nie tylko amerykańskich, ale także innych sojuszników. Europa jest bliżej wojny niż kiedykolwiek wcześniej, tak uważa premier Słowacji Robert Fico. Zapowiedział, że jutro uda się na Ukrainę, gdzie spotka się z przywódcami innych państw, w tym z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem.
2: Informując o wizycie na Ukrainie, Robert Fico wyraził obawy dotyczące możliwości rozszerzenia konfliktu na inne kraje. Ocenił, że wojna wymknęła się spod kontroli.
3: Sytuacja
2: nie była jeszcze nigdy tak poważna i napięta, jeśli chodzi o możliwość wybuchu ogólnoeuropejskiego konfliktu zbrojnego. Nie chcę, aby Słowacja stała się jego częścią z powodu jakiegoś artykułu 5. Owszem, jesteśmy w NATO, doceniamy to, zależy nam na współpracy i wypełnianiu zobowiązań. Ale jako premier zrobię wszystko, aby Słowacja nigdy nie została wciągnięta w wojnę. Szef słowackiego rządu podkreślił, że politycy powinni dążyć do pokoju. Dziś go mamy, ale jutro może nie być niczego, przestrzegł Fico. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Wznowienie poszukiwań polskich ofiar UPA w Późnikach na Ukrainie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Do pogromu doszło w lutym 1945 roku. Śledztwo w sprawie zbrodni nacjonalistów ukraińskich prowadzi Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Tydzień trwały wrześniowe prace poszukiwawcze w Późnikach, a prowadzone były na terenie sąsiadującym z cmentarzem, mówi Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja, która koordynuje te działania.
4: W 2025 roku ekshumowaliśmy i pochowaliśmy 43 osoby, więc jeszcze około 40 osób gdzieś powinno być. I tego właśnie doszukamy.
0: Prace poszukiwawcze w Późnikach finansowane były z programu ministra kultury. Być może zostaną wznowione w kolejnych miesiącach. 2 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami w schronisku w Wojtyszkach pod Sieradzem. W 2023 roku odebrano stamtąd około 500 zwierząt. Dziś w tej głośnej sprawie zapadł wyrok.
5: Setki głodnych psów, złe warunki, brak odpowiedniej opieki i leczenia. Tak według prokuratury wyglądała sytuacja w schronisku w Wojtyszkach. Dziś była właścicielka schroniska została skazana na 2 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Dostała też 10-letni zakaz prowadzenia działalności związanej z opieką nad nimi. Na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu skazano też drugą oskarżoną. Pracująca w schronisku weterynarz została uniewinniona. Wyrok jest nieprawomocny, co oznacza, że każda ze stron może się odwołać. Joanna Karp, Radio Łódź.
0: Schronisko w Wojtyczkach nadal działa, ale teraz prowadzi je Instytut Ochrony Zwierząt. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, słońce pokaże się na Podkarpaciu i pod koniec dnia na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu burze od 19 do 22 stopni.
7: Autopromocja. Szykuje się mocny, premierowy piątek. W naszym studiu pojawią się Artur Rojek i Mrozu. Obaj wydają nowe albumy. Tak samo Misia Furtek. A Fisz i Szczyl – wspólny singiel. Oprócz tego światło dzienne ujrzą płyty zagraniczne. Biba Dubi, Miley Cyrus, a swoją trylogię domknie wreszcie Beck. Nowe w piątek od 10 do 12. Ja też nie mogę się doczekać. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska.
8: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Kasiu, czy ty to widzisz? 5, 5, 5. 555. wydanie audycji Off Control. I od razu Kasia pyta, chociaż nie pyta, czy będzie grupa The Cure? Będzie, ale dopiero przed północą.
10: You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. Record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
6: Off Control.
9: Człowiek wraca po urlopie i zapomina, że powinien się jeszcze przedstawić. Katarzyna First-Wojtkowska audycję zrealizuje, a Mateusz Tomaszuk audycję poprowadzi.

0: Powinniśmy chyba nieco sparafrazować dzieło panów z grupy Entries i zamiast 100 times powiedzieć 555. 555. Przed nami 555 wydanie Off Control. Miejmy nadzieję, że będzie to wydanie na piątkę. Dobrze jest zaczynać urlop, ale lepiej się wraca, kiedy ma się świadomość, że jest do kogo wracać. A, no i zastępstwo było zacne. Dziękuję Piotrowi Mecowi za przejęcie sterów tydzień temu. Nie wiem, czy to był pierwszy raz, kiedy Piotr podał nikt swojego Instagrama na antenie Trójki, ale z tego, co słyszałem, wyjątkowa instagramowa lista obecności wypełniła się po brzegi. A jak będzie dzisiaj? No zobaczymy. facebook.com/trójka. Proszę śmiało się wpisywać. No i zdaje się, że podczas mojej obecności... Nieobecności... Podstępnie ktoś projektował projekty koszulek z pytaniem, a czy będzie dzisiaj Clan of Zymox? Jak to mówią, marzenia trzeba spełniać.
1: Hey, I'm Ronnie Morris of Clan of Zymox and you're listening to Off Control at Radio Troika.

Dobrze, że to tylko dźwiękowa, a nie pajęcza sieć. Sieć Rooney'ego Mooringsa. Mówię to dlatego, że podczas urlopu moja arachnofobia dostała arachnofobii, no bo nigdy, ale to przenigdy, proszę nie ufać tym pajęczym stworzeniom, szczególnie tym, którzy wybierają się nad Zatokę Pucką. A czy manchesterskie pająki są tak wielkie jak nadmierzeją helską? Tego nie wiem, ale TVAM and Ricky w tym tygodniu skradli moje serce.

Jeszcze świeży sprzed ilu? Sprzed kilkunastu dni. The Sorrow. Połączone siły Joe Oxleya, który woli jednak tworzyć pod pseudonimem TVAM oraz niejakiej Ricky. TVAM and Ricky, tak ten projekt właśnie się nazywa. Jeżeli ktoś czeka na tajemniczą Iza M, no to oczywiście tajemnicza Iza M będzie i pewnie tajemnicza Iza M czeka. Mam nadzieję, że nie usypia. No ale zanim Iza, jeszcze dźwięki bardzo tajemnicze od Mayflower Madame.

Szaleńczo uzależniająca mieszanka post-punka, shoegaze'u i psychodeli, tak przynajmniej o sobie mówią. No a ja dodałbym jeszcze jedno bardzo ważne hasło. Mayflower Madame.

0: Norweski powiew świeżości, My Flower Madame, a przed nami będzie już tylko powiew tajemniczości. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: 555, 555, 555.
1: Ci, ci, ci.
0: 555.
1: Posłuch, słyszę siebie dobrze. A,
0: halo.
1: Halo? No już dobrze.
0: Dobrze. Szukałem utworów z tym motywem 555, bo pomyślałem sobie, że dzisiaj jakieś takie utwory z taką nazwą, a tutaj jakieś takie albo metalowe, albo jakieś utwory reggae, więc...
1: Ja mam jedną piątkę w swoim tytule dzisiaj, ale tylko jedną.
0: Gdzie?

0: No, jak to gdzie? W tytule mojego utworu.
1: Naprawdę?
0: No.
1: A jak się utwór nazywa?
0: Okej. To tylko dowód na to, że to jest na żywo.
1: Bo teraz zastanawiałem się, czy ja dobrze wgrałem utwór, który mi wysłałaś, albo nie wysłałaś.
0: No to zaraz się okaże.
1: Okej.
0: No dobrze. Dobrze, że wróciłeś z tego urlopu, bo ile można urlopować?
1: Prawda? Ale okazuje się, że, bo my nie rozmawialiśmy podczas mojego urlopu, ale są takie sytuacje, które są dobre. Na przykład niektórzy nauczyciele języka angielskiego, nie powiem kto, w środę mają na późniejszą godzinę, dlatego mogą słuchać audycji Dobrego Dnia od początku.
0: O, pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, którzy w środę mają wolne.
1: Ty byłaś na urlopie, ja wróciłem, więc teraz już zaczynamy, prawda? Teraz już nie ma przebacz. Wracamy
0: nie
1: z nowym sezonem. I to takim sezonem chyba twoim ulubionym, bo ty uwielbiasz jesień, uwielbiasz sięgać po utwory jesienne. A dzisiaj ten utwór chyba będzie bez słów?
0: Chyba drugi raz w moim kąciku, kiedy gram utwór całkowicie instrumentalny. I ten utwór też czekał, bo ja już on jakiś czas jest na mojej playliście i już zapętlił mi się dosyć dawno. Ale czekał właśnie na jesień, bo dla mnie lato jest takie strasznie głośne i hałaśliwe. I pomimo, iż ten utwór też będzie dosyć głośny muzycznie, to jest tam jakaś taka subtelność, która mnie urzekła, kiedy pierwszy raz ich usłyszałam. Dzisiaj będzie zespół norwesko-szwedzki. Mam nadzieję, że utwór, który wybrałam, ale to się zaraz okaże. Jak coś, to będziemy...
1: Ja już wiem, co zrobiłem nie tak. Nie wpisałem do systemu emisyjnego, za chwilę to zmienię. Właśnie tego najważniejszego, bo pomyślałem sobie, że to jest nieważne, a to jest ważne. 085.
0: Dokładnie tak. No to wszystko się powinno zgadzać. Zresztą tak sobie myślę, że ciekawe historie często nie potrzebują słów, by być opowiedziane i to będzie taka też jedna z tych historii. Mam nadzieję, że też państwa urzeknie ta historia i przypadnie do gustu. No i ja się bardzo cieszę na tę jesień, bo mam jeszcze kilka typów. Za tydzień będzie...
1: Kilka typów za tydzień? To się szykuje długi kącik.
0: Nie, kilka typów już czekają na jesień. Kilka typów już czeka na jesień, ale za tydzień będzie shoegaze. I to będzie nowy shoegaze. I to bardzo dobry shoegaze. A dzisiaj będzie norwesko-szwedzki zespół Orsak Oslo. To pierwsze słowo jakoś inaczej się wymawia, ale ja go nie powtórzę. A utwór nazywa się 85 Days Adrift.
1: Czy przy tej okazji jeszcze możemy pozdrowić wszystkich miłośników kawy? Coffee Love, można powiedzieć, o tej porze. To ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale być może niektórzy właśnie sączą kawę, by nie usnąć do północy, bo po północy baszka jest. To wiesz.
0: Tak, wiem. Są tacy szczęściarze, którzy mogą pić kawę przed snem i śpią. Ja niestety do nich nie należę.
1: To dzięki, Iza.
0: Dzięki, dobranoc.

Orsa Coslow, 0-8-5 Days Adrift, typ tajemniczej IZM, który za chwilę wyląduje na grupie Off Control w Trójce. Lista obecności. Tak, tydzień temu Piotr Metz zbierał listę obecności na Instagramie, a my dzisiaj wracamy do normalności, czyli facebook.com/trójka, chociaż przyznam, że to było bardzo ciekawe doświadczenie. Podziwiam Piotra Meca, że udostępnił swój prywatny profil instagramowy. Na liście melduje się Artur. Odnalazł się pan redaktor. Tak, po urlopie wrócił, jest gotowy, dlatego melduje się też Agwaja. No nareszcie, nic nawet fajne nie jest tak same jak bez redaktora. Bardzo czekam. Tak, po takich słowach można wracać. Rodos oczywiście czeka i pozdrawia to Jacek, który wrzucił pocztówkę z podświetloną palmą. To chyba jest podświetlona palma. Robert się wita i wita nas. Robert jest w pracy w terenie, ale pozdrawia i postara się być. Pozdrawia Robert wszystkich przed głośnikami. Melduje się Łukasz. Jak to minęło? 555. Który to był rok? Kiedy było wydanie numer 1? Proszę pisać, może ktoś odgadnie. Stefano napisał, co z tego, że zgasiłem światło, jak w Wiedniu chyba nie wszyscy słuchają OFU. No nie wiem, nie wiem. 555, no właśnie. Melduje się pan Marcin, a tak właściwie Marcin, bo już przecież przeszliśmy na ty. Marcin, administrator grupy Off Control w Trójce. Melduje się Tomek, drugi administrator grupy Off Control w Trójce. Małgorzata napisała, że cierpliwie tęskniła, więc chyba dzisiaj w nagrodę będę...

same muzyczne delicje. O właśnie. Sprzęt bardzo ładny, sprzęt grający i pozdrowienia z Krakowa przesyła Robert. No a Karolina napisała, że pozdrawia wszystkich tych, którzy są spragnieni dźwięków duszy. Pozdrawiam z Bydgoszczy. Widzimy się dzisiaj zdecydowanie cieplej i ze słonecznym posmakiem to Piotr, no a dzisiaj Wow Control przecież będzie dla równowagi trochę zimnofalowo. Melduje się Szczecin, to Wojtek, Zawoja pozdrawia i odlicza minuty do audycji Wow Control. To było pisane oczywiście kilka minut przed audycją, tak napisał Piotr. Łódź to Marek. Marek przy zgaszonym świetle pozdrawia wszystkich Wow maniaków. Wszystko co dobre wraca. Tęskniłem zamrożoną lemoniadą, oczywiście wirtualną. Karolina melduje się o czasie, tym razem nie w towarzystwie mrożonej lemoniady, ale gorącej herbaty. Źle przeczytałem. Chociaż mięta i cytryna pozostają bez zmian, i ten smak, i kolor, i to zdjęcie można podglądać na naszym trójkowym Facebooku. Andrzej się melduje z Kwidzyn, też pozdrawia wszystkich Ofowiczów. Rawicz. W nocnej odsłonie jest, pocztówka jest, wszystko się zgadza. Wielkopolska przygaszona, to znaczy, że jest słuchana audycja Wow Control, to Wojciech oczywiście. Nie tylko Polska, ale Hiszpania. Tutaj też słuchamy, tak napisał Jerzy. Są też ci, którzy wracają po dłuższej nieobecności, czyli to jest Darek, to jest Połczyn, no i Rafał, który przy zgaszonym, który bardzo się cieszy, że znów powrócił. Jest pociąg, jest motyw kolejowy, to Marcin. Pierwsza godzina będzie z podcastu, druga godzina będzie na żywo. Pozdrawiamy tych, którzy będą nas odsłuchiwać o innej porze. Światło zgaszone, off na tonsilach, no i off odpalony. Radziejów pozdrawia, tak napisał Zbyszek. Rzeszów, a tak właściwie Rzeszow, jak zwykle jest, to Ewa, która pozdrawia i nie śpi. 555 to Andrzej napisał. Zdjęcie samochodu. Jaki to jest samochód? Nie będziemy robić kryptoreklamy. Brzmi pięknie, jak dźwięk silnika kultowej imprezy 555. Co to za impreza 555? Pierwsze słyszę. Pozdrowienia z Karkonoszy. Niemirów nad Bugiem na nasłuchu to Tomek. Pozdrawia również Leszek, który się cieszy na powrót tej konfiguracji takiej domyślnej Wow Control. Joanna napisała, że chyba nigdy w życiu nie potrzebowała Wow Control tak jak dzisiaj. No i niech działa tak, by chciało się jeszcze być. Donata też pozdrawia, niech dzieje się magia radia. Roberta chyba usprawiedliwiamy, lekko się spóźnił, ale pozdrawia z Jeleniej Góry i przypomina, że Dead Can Dance wypuściło kolejny utwór w tym tygodniu. Trochę żałujemy, że niestety bez Lizy Gerards. Paweł napisał, że światła zgaszone, słuchawki na uszach od dzisiaj już same zamykają, ale postaram się nie zasnąć przed końcem audycji. Kto by chciał się jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy, facebook.com/trójka. No i dla tych, którzy piją kawę, żeby nie zasnąć, i dla tych, którzy jednak nie zasypiają, When I Close My Eyes.

0: When I Close My Eyes. Proszę się oczywiście tym tytułem nie sugerować. Tak swoją drogą ciekawy jestem, czy Matt Jones należy do klubu miłośników drzemek wszelakich. No ale skoro nazywa swój projekt Sleep Club, no to chyba nie może być inaczej. To nam się ładnie składa, bo Matt Jones i Mateusz, który jest w studiu.
1: Dobry wieczór, redaktorze. Dobry wieczór państwu.
0: Dobry wieczór. To może tylko zdradzimy tak tajemniczo, że Mateusz przyjechał z miasta tajemniczej IZM.
1: Dokładnie tak.
0: Nie będziemy mówić, jakie to miasto.
1: Nie, nie. Ale myślę, że słuchacze bardzo dobrze wiedzą, co to za miasto.
0: Off Control, no właśnie, czy to jest taka stała pozycja podczas twoich czwartkowych wieczorów, bo kojarzę ciebie właśnie z komentarzy z tą taką zieloną skalą radiową.
1: Tak. Oczywiście tak, 90-50 na starym UKF-ie, na starej skali, na zielonej, co tydzień jest. Oczywiście w komentarzach. Myślę, że dużo osób rozpoznaje. I w zasadzie jest to spełnienie moich marzeń, że mogę tutaj zasiąść dzisiaj i porozmawiać z redaktorem, usiąść w studiu, puścić swój typ.
0: No właśnie, bo dzisiaj przygotowałeś tak właściwie dwa typy. I zdaje się, że to nie jest pierwszy raz, kiedy tutaj przed mikrofonem, nie wiem, czy to był ten mikrofon, kiedy rozmawiałeś z Justyną Grabasz podczas Dnia Otwartego Trójki. Czy to był ten mikrofon?
1: Tak, to był ten mikrofon. To był dokładnie Trójka, tak. To już trzeci raz przy tym samym mikrofonie.
0: To przypadek chyba. Albo nie sądzę.
1: Nie, nie sądzę. Nie sądzę, że trzy razy w Trójce, przy Trójce.
0: Myślę, że powinniśmy też pozdrowić wszystkich miłośników kotów, bo na naszej liście obecności, nie wiem, czy zauważyłeś, ostatnio zrobiło się gęsto od miłośników kotów. I to jest chyba kot brytyjski. Anita wysłała zdjęcie kota brytyjskiego. I Anita napisała, że słucha nie z kotem, ale z kotami. Pozdrawiamy twojego kota, który też słucha Off Control.
1: Oczywiście, wszystkie koty, wszystkich kociarzy.
0: Vincenta pozdrawiamy, tak?
1: Vincenta. Mhm. Vincenta. Vincent bardzo lubi słuchać Off Control. Przychodzi co tydzień. Luna oczywiście też.
0: Pozdrawiamy wszystkie koty.
1: Tak, ja mam dla pana redaktora oczywiście podarek.
0: Co to
1: jeszcze
0: jest?
1: Ach, może pan redaktor sprawdzić?
0: To jest tak zwane wkupne. Jak była tajemnicza tak. IZM podczas wydania tutaj na żywo, to ona też przywiozła jakieś smakołyki. Rozpoznaję, że to jest cynamon.
1: Tak, to są właśnie cynamonki. Mhm.
0: Cynamonki. Nie wiem, czy na antenie powinienem jeść, ale zaraz zrobimy zdjęcie i wstawimy na listę obecności. A z tego względu, że pomyśleliśmy sobie, że no wyjątkowe wydanie, 555, co prawda bez zlotu, bez fajerwerków, bez tortu, chociaż z cynamonkami, no to może zrobimy coś nietypowego. Mateusz za chwilę usiądzie przed telefonem Trójki. Jaki jest numer do Trójki?
1: 2 2 7 3.
0: Można zadzwonić, można przekazać dobre słowo, miejmy nadzieję, że dobre słowo, można porozmawiać z Mateuszem, a może jakieś słowa

0: od was wybrzmią na antenie. Taka nietypowa konfiguracja. No to za chwilę Mateusz uda się tam właśnie za drugą szybę, a teraz jeszcze kilka słów o utworze, który wybrałeś dziś.
1: Tak, no dzisiaj wybrałem utwór, który w zasadzie ja go usłyszałem kiedyś w pewnej nocnej audycji właśnie w Trójce. I w zasadzie od tamtego momentu rozpoczął moją jakby miłość wielką do zespołu, do Public Image. Także uznałem, że to będzie bardzo dobra okazja, żeby też w nocy i też dokładnie ten utwór zabrzmiał w moim typie.
0: I przy zgaszonym świetle.
1: I przy zgaszonym świetle, oczywiście.
0: To słuchamy Public Image Limited, a wszystkich tych, którzy chcieliby porozmawiać z Mateuszem i być może chcieliby być usłyszani na antenie 22,7 trójek. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get.

Kasia First powiedziała, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby słuchacze Off Control bardzo często przychodzili i zostawiali takie podarki. To ta cynamonka jest przepyszna. 22,7 trójek.

wydanie 555, jeżeli chcecie zdradzić kilka miłych słów Mateuszowi i trójce, warto zadzwonić 22 i 7 trójek. No to jeszcze druga historia Box and the Twins na dziś.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk w Sejmie ostrzegł przed rosyjskim uderzeniem w państwa NATO. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król zatrzymany przez CBA, zarzuca mu się korupcję. Weto prezydenta do ustawy o osobie najbliższej utrzymane, koalicji rządzącej nie udało się zebrać większości. Rosja może uderzyć w państwa NATO i przedstawić te ataki jako przypadkowe, ostrzegł premier Donald Tusk. W Sejmie szef rządu mówił o zagrożeniach na najbliższe miesiące.
5: Rosyjskie drony i rakiety mogą zagrażać także Polsce. Donald Tusk mówił, że informacje wywiadowcze o planach Moskwy są coraz bardziej spójne i przekonujące.
6: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń.
5: Według premiera przedstawienie takich wydarzeń jako przypadkowych ma osłabić gotowość NATO do wspólnej odpowiedzi. Szef rządu ostrzegł też przed zaostrzeniem sytuacji w Ukrainie.
6: Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
5: Donald Tusk wskazał na coraz szersze wykorzystanie przez Rosję szybkich dronów odrzutowych. Podkreślił, że przygotowanie skutecznej obrony przed nimi jest zadaniem także dla Polski. Jan Olencki, Polskie Radio.
4: Rosyjskie ataki nabierają charakter.

0: sektoru kaskadowego ocenił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś po raz kolejny RCB rozesłało alerty związane z potencjalnym zagrożeniem ataku z powietrza. Dron spadł 4 km przed polską granicą. Minister obrony powiedział, że dzisiejsze zagrożenie wpisuje się w ciąg agresywnych działań Rosji.
1: Ze strony Federacji Rosyjskiej możemy spodziewać się dalszych prowokacji, szczególnie w okolicy.

0: Nie zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, zniecierpliwienie po stronie państw Zachodu i społeczności Zachodu.
1: Rosja chce utrudnić zaopatrzenie Ukrainy przed zimą, ocenia podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj z Instytutu Flanki Wschodniej. Według eksperta temu służą ataki na ukraińskie zaplecze logistyczne w pobliżu granicy z Polską. Gość Pulsu Trójki dodał, że po uderzeniach na porty w Odessie i nad Dunajem Rosjanie przenoszą część działań w stronę polskiej granicy. Zmuszają przy tym ukraińską obronę do rozpraszania sił.
2: Natomiast co do operacji rosyjskiej, to ma przede wszystkim izolować Ukrainę przed sezonem zimowym, przed tymi działaniami zimowymi, od zaopatrzenia i od jakości logistyki, która wspiera wysiłek obronny armii ukraińskiej.
1: Nie ma paniki, ale jest niepokój. Mieszkańcy Dorohuska mówią, że ostatnie dni są u nich bardzo niespokojne. Syreny, alerty, huk maszyn lotniczych, a nawet wybuchy. Dziś niektórzy z mieszkańców relacjonują, że słyszeli donośny huk. Inni mówią, że zaniepokoił ich raczej hałas śmigłowców.
3: Do tej pory to się nie zdawało, że syreny, no tam wyją, niech sobie wyją, nie? Myśmy już i szkolenia mieli, szykują tu schrony przecież w Dorohusku.
4: Jakiego schronu? Gdzie ten schron? To tylko wód szczęścia, no. Czy ktoś zabezpieczył tego schronu, zrobił ten schron?
3: Człowiek ma takie myśli, jest niepokój wielki. Było daleko, teraz coraz bliżej.
4: Jestem z Zanowienia, to także ja mam tutaj do Dorohuska jakieś 8 kilometrów. To właśnie słyszałem. Nie pani słyszała, bo było słychać. No, jeden wrzeszczał taki dosyć potężniejszy.
5: Śmigłowiec latał. A wybuchu to jako tako nie słyszałem, bo tak to poza tym to nie było słychać, bo akurat maszyny pracowały, także...
6: Schodziliście do tych schronów, czy nie?
5: Nie.
1: Dorohusk znajduje się tuż przy przejściu granicznym z Ukrainą. Dziś z powodu zagrożenia odprawa na nim czasowo została wstrzymana. Aktualnie przejście funkcjonuje bez zakłóceń, choć tworzą się kolejki. Na polecenie Prokuratury Europejskiej za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła z Jaworzna Wojciecha Króla. Według Prokuratury Europejskiej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć Król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł odpiera, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób.
7: O zatrzymaniu jaworznickiego posła poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Do zatrzymania parlamentarzysty doszło dzisiaj w Warszawie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska, a samą zgodę wyraził Sejm. Prowadzący obrady marszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, że wniosek europejskiego prokuratora generalnego z lipca dotyczył wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz tymczasowe aresztowanie posła Króla. Marszałek dodał też, że sam Król złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyny określone we wniosku. Sejm głosował wyłącznie nad wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
1: O czym mówił Artur Zubek z Radia Katowice. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Posłom koalicji rządowej nie udało się zebrać wymaganej większości. Głosowanie poprzedziła kilkugodzinna debata na ten temat. Prawo i Sprawiedliwość oraz Rozwój Plus opowiedziały się za utrzymaniem weta. Poseł PiSu Michał Wójcik przekonywał, że przepisy ustawy są niezgodne z konstytucją, bo ta chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
8: Ta ustawa nie przejdzie, przejdzie weto. Dziękuję panu prezydentowi za zawetowanie i stanie na straży konstytucji, bo my rozmawiamy o przepisach.
1: Ta ustawa jest o godności, o bezpieczeństwie, o rodzinie, tak mówiła Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Podkreślała, że rodzinę tworzą kochające się osoby, a politycy powinni dawać ludziom prawo wyboru, a nie je odbierać.
9: Ta ustawa jest o tym, żeby dwie dorosłe osoby, które żyją w związku nieformalnym, mogły czuć się bezpieczne.
1: Do odrzucenia weta prezydenta potrzebna jest większość 3/5 głosów. Lokalizacja bazy amerykańskiej armii amerykańskiej w Polsce zostanie wkrótce ogłoszona, poinformował prezydent Donald Trump. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego amerykańsko-polskiego sojuszu, napisał Trump. Wpis prezydenta pojawia się po szeregu rozmów przedstawicieli jego administracji w Polsce. W ubiegłym tygodniu Polskę odwiedziła amerykańska delegacja. Amerykanie spotkali się z przedstawicielami MON-u i kancelarii prezydenta, a wśród tematów rozmów była stała obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Przedstawiono im też potencjalne lokalizacje przyszłych baz. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Marika Górecka.
11: Dobry wieczór. Gości początek zmagań w Lidze Europy dla Lecha Poznań. Kolejusz przegrał wyjazdowe spotkanie z angielskim Crystal Palace 0-4. Na listę strzelców

0: Co wpisali się kolejno Jeremy Pino, Chris Richards, Jürgen Larsen i Edin Ketia. Kolejny mecz w ramach fazy ligowej Lech rozegra u siebie z Bayerem Leverkusen. Pozostajemy przy Lidze Europy, bo polski wątek pojawił się w meczu Juventusu-Turyn z holenderskim Nijmegen zakończonym wynikiem 5-0. W bramce Starej Damy zadebiutował Kamil Grabara, a do udanego występu między słupkami dołożył asystę przy trafieniu Nicolasa Gonzaleza. To był udany wieczór także dla naszych pięściarzy. Od 3 zwycięstw Polacy rozpoczęli Mistrzostwa Europy w boksie odbywające się w Sofii. Swoje pojedynki jednogłośnie wygrali Nikolas Pawlik w kategorii 55 kg, Aleksiej Sowostianow w kategorii 90 kg oraz lider naszej kadry Damian Durkacz w wadze 70 kg. W stolicy Bułgarii przebywa 19-osobowa reprezentacja Polski. Jest o co walczyć, bo medaliści i ćwierćfinaliści otrzymają punkty do światowego rankingu, które będą mieć znaczenie przy rozstawieniu na Mistrzostwach Świata w Kazachstanie rozpoczynających kwalifikacje olimpijskie. A teraz piłka ręczna. Orlen Wisła Płock wygrała z niemieckim Melsungen w drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Emocjami po meczu dzieli się zawodnik Wisły Dawid Dawidzik.
1: Kolejny mecz Ligi Mistrzów, tym razem szczęście po naszej stronie, więc no, najważniejsze są punkty, a ten styl może trochę mniej ważny już teraz. Wydaje mi się, że my sami chyba sobie szukamy tych kłopotów. W obronie gramy na swoim poziomie, ale w ataku no, coś nam nie dojeżdża i musimy jak najszybciej znaleźć przyczynę tego wszystkiego. Najważniejsze jest zwycięstwo i teraz musimy się cieszyć. Teraz chwila regeneracji, 2 tygodnie przerwy od Ligi Mistrzów i jedziemy dalej.
0: W trzeciej kolejce Wisły czeka starcie z Vardar z Macedonii Północnej. Na koniec tenis ziemny. Fani Rafaela Nadala ponownie będą mogli podziwiać wielokrotnego mistrza wielkoszlemowego na korcie. Hiszpan ogłosi, że wystąpi w pokazowym turnieju w rodzinnym Manacor na Majorce z okazji 10. rocznicy powstania swojej akademii tenisowej. Tymczasem o awans do półfinału w Guadalajarze walczy z Iwą Jowicz Magdalena Fręch. W pierwszym secie jest 5-2 dla Amerykanki.
2: Jutro będzie pochmurno, słońce pokaże się na Podkarpaciu i pod koniec dnia na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, na wybrzeżu burza od 19 do 22 stopni.
3: Autopromocja.
4: Maluchy z zaburzeniami odżywiania desperacko chowają zupę do kieszeni.
5: Zaczynamy jesień z Teatrem Polskiego Radia, choć jeszcze latem. Oto pierwsza premiera.
6: Krysia Bednarek. Długa podróż dnia ku drzemce. Reżyseria Daria Kopiec.
4: W razie wątpliwości proszę znaleźć jakiegoś przedszkolaka i poprosić, żeby policzył do 10.
7: Polecam scenę teatralną Trójki. Katarzyna Dąbrowska. Gram matkę w tym słuchowisku.
5: Po 19 w sobotę zapraszamy, ale to tylko dla dorosłych.
3: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Z lekkim poślizgiem tanecznym krokiem, bo prosto z zajęć tańca, posłusznie melduje, że Tomaszów Mazowiecki słucha już 555, czyli 555 wydania Off Control. Herbatka się parzy i zaraz będzie już tylko ciemność i spokój, napisała pani Małgosia. No i wszystko się zgadza. Zgadza. Kasia First-Wojtkowska, Mateusz Tomaszuk. Witamy po raz 555.
10: Off Control.

spotkanie z cieniem, który nie chce znikać. No i dobrze, że nie znika, bo ta ich ciemność wcale nie przeraża, ale potrafi otworzyć naprawdę ogromną przestrzeń wyobraźni. I am the shadow. Jestem cieniem, jestem off, no ale myślę, że nie tylko ja jestem off w każdy czwartek o tej porze. Tym bardziej, że dzisiaj jesteśmy 555, wydanie 555. Gretek napisał na naszym profilu na Facebooku trójkowym, że można jeść cynamonki, krówek, mordoklejek, nie wolno jeść. I to jest stara radiowa zasada, żeby przed wejściem redaktor jednak krówek nie kosztował, ale cynamonki można. I te cynamonki, które przyniósł słuchacz Mateusz, również są na zdjęciu, można podglądać, można się częstować. No i co najważniejsze, można dzwonić

Nietypowa sytuacja w off-control, kiedy można dzwonić, no i przekazać kilka, mam nadzieję, że dobrych słów. Mateusz czeka przy telefonie 22 i 7 trójek. Proszę się nie krępować.

Są takie płyty, które odkrywa się po latach, ale co najważniejsze, są takie płyty, o których mało kto słyszał. Czy grupa The Dirty Column należy do tego wyjątkowego zestawu artystów pozostających w cieniu? No myślę, że tak. Sketch for Dawn za nami, a przed nami opowieść zaginiona. The Missing Boy.

The Missing Boy. Przepiękny dźwiękowy hołd złożony Janowi Curtisowi. Hołd złożony przez Winniego Riley'ego, autora piosenek grupy The Dorothy Column. No a tego zespołu chyba nikomu nie trzeba przedstawiać.

Seven Eyes Life, Woo and to S. Biada nam. Brzmi trochę jak ostrzeżenie, albo jak zdanie wypowiedziane wtedy, kiedy jest już zdecydowanie za późno. Kiedy muzyka staje się lustrem naszych oczekiwań, let me take a moment to explain my mind. Czasem trudno nam logicznie wytłumaczyć, co siedzi w naszych głowach. Tysiące myśli, miliony bodźców, uczucia, odczucia, no i poczucie, że tak naprawdę nie wiemy, co jest dla nas tak naprawdę dobre. A co działo się w głowie grupy Social Station, kiedy kreowali ten utwór Good to Me? Dźwięki prosto z Washington DC.

0: Kiedy redaktor wraca po urlopie, no to musi nadrobić zaległości. Klanów Zajmoks oczywiście dzisiaj razy dwa. I taki t-shirt, taka koszulka z napisem, a czy będzie Klanów Zajmoks? No to już słuchacze w kontrol przygotowywali, także dzisiaj nadrabiamy zaległości. No a w studiu ponownie słuchacz Mateusz z miasta tajemniczej IZM.
1: Tak, ponownie.
0: Tak, który pełnił dzisiaj dyżur podczas wyjątkowego 555 wydania Off Control. I okazuje się, że słuchacze, niektórzy dzwonili.
1: Tak. Tak, słuchacze dzwonili, pozdrawiali redaktora i gościa, ale oczywiście redaktora. Byli słuchacze zarażeni trójką, tak mówili. Była słuchaczka, która jest zarażona trójką.

0: Był słuchacz, który polecał swoje typy. Tak. Także był słuchacz, który proponował granie w Control do 1000, a później zagranie w 1000.
1: Aha, okay.
0: I tak dalej.
1: No i jeszcze był taki słuchacz.
2: Szanownemu redaktorowi audycji Off Control. Akurat teraz w trójce udało się 5-5-5 szczęśliwie. No i szanownemu gościowi akurat z tego, co prezentuje, no świetny repertuar. Przynajmniej te ostatnie trzy kawałki. Można powiedzieć, że taki trans, ale poleciłbym coś polskiego, jeżeli można. Może nie w tej lub przyszłej lub następnej audycji, chociażby z Wrocławia, zespół Space Slug. I świetna epka Left Lovers, cokolwiek. I pozdrawiam wszystkich. Serdecznie z Kotliny Kłodzkiej, Mateusza Tomaszuka, to też pozdrawiam mailowo, tam się kojarzymy, z Kotliny Kłodzkiej, pozdrawiam Nester.
1: Pozdrawiam i sobie to zapisuję, ten zespół, żeby zagrać rzeczywiście. Nie pytam o wrażenia w radiu, bo domyślam się, że wrażenia są przednie.
0: Tak, kosmiczne. Kosmiczne, tak jak rozgwieżdżone niebo przy radioodbiorniku.
1: Jak przy trójce pod księżycem, która po północy.
0: Dokładnie, dokładnie. Za 16,5.
1: Tak, minut. Nawet trochę jeszcze więcej, bo jeszcze serwis o północy.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję Mateuszu za te cynamonki. Zrobiły furorę. Tutaj niewiele już zostało. Wszyscy prawie już wyjedli. Kasia First też to podkreślała, że powinniśmy zrobić taką świecką tradycję, żeby podczas każdego wydania Off Control jakiś słuchacz albo słuchaczka odwiedzali Off Control i coś przynosili ze sobą.
0: To myślę wtedy, że nie trzeba by było robić obiadów.
1: Na przykład czwartkowe kolacje, a nie obiady. No to jeszcze pozdrawiamy wszystkich miłośników kotów, tak jak już wspomnieliśmy. Mateusz, inny Mateusz na liście obecności wstawił zdjęcie kota. Zapytałem, jak kot się zwie. Kot zwie się Jachaś, także dołączamy się do pozdrowień.
0: Dokładnie.
1: Jeszcze Depeche Mode, czyli drugi typ na dzisiaj, który wybrałeś. Zespół, który jest bardzo bliski twojemu sercu.
0: Tak, tak, jest bardzo bliski. W zasadzie ten utwór też jest bardzo bliski. Bardzo związany ze mną i myślę, że z bardzo niedocenianego albumu. Również przez członków zespołu, bo członkowie bardzo często mówią, że to najgorszy album, aczkolwiek piękne w nim jest to, jak bardzo jest różnorodny i niepoukładany.
1: I cały czas czekamy na ogłoszenia koncertowe, bo na razie cisza, cisza. Depeche Mode, Monument w trójce. Dzięki Mateusz za odwiedziny.
0: Dziękuję bardzo.

All night long. Jakby noc długa nie była, no to musimy kończyć, bo po północy Baszka Marcinik i Trójka pod Księżycem. 5-5-5 wydanie przechodzi do historii. A z tego względu, że realizuje dzisiaj Kasia First-Wojtkowska, nie mogliśmy zapomnieć o Robercie Smyfie i grupie The Cure. Katarzyna First-Wojtkowska, Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy życzymy.

0: autopromocja.
1: Z trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
2: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
3: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
2: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 18 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Donald Tusk jedzie na Ukrainę. Chce sprawdzić, czy Rosja nie atakuje już sektora energetycznego. W Sejmie kolejna próba uchwalenia ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jest śledztwo w sprawie awarii sterowania ruchem na Śląskiej Kolei. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Premier Donald Tusk zapowiedział, że tej nocy będzie na Ukrainie. Szef rządu mówił, że będzie miał okazję sprawdzić, czy na Ukrainie rzeczywiście nie atakuje się już sektora energetycznego. Obustronny rozejm rosyjsko-ukraiński ogłosił kilka dni temu prezydent Donald Trump.
5: Co do zapowiedzi prezydenta Trumpa o tym, że Rosja zobowiązała się nie atakować infrastruktury energetyczną w Ukrainie, ta odpowiedź padła bardzo szybko i niestety bardzo blisko naszej granicy. Zaatakowano dziś i dwa dni temu między innymi stacje benzynowe. Ja tej nocy będę jechał przez Ukrainę i dam Państwu raport po powrocie, jak wygląda infrastruktura energetyczna. No ale wiecie dobrze, że jest wciąż przedmiotem ataków.
4: Premier zabrał głos tuż po alercie o ataku z powietrza dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Wprowadzono go w związku z atakami na zachodniej Ukrainie. Jeden z dronów lecących w kierunku Polski spadł 4 km od naszej granicy. Koalicja Obywatelska i Lewica pobierają podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że projekt narusza konstytucję, bo obejmuje zyski osiągnięte przed wejściem ustawy w życie. Rozwój Plus proponuje natomiast, żeby pieniądze z daniny nie trafiały do budżetu państwa, ale bezpośrednio do specjalnego funduszu obniżającego ceny paliw. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk mówi, że podatek ma być źródłem finansowania kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej.
6: Za kryzys globalny nie mogą płacić kierowcy, polscy podatnicy, przedsiębiorcy, ale również, a może przede wszystkim, tutaj powinny dołożyć się wielkie koncerny paliwowe, które osiągają ponadnormatywne zyski.
4: Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwia się obecnej konstrukcji ustawy. Henryk Kowalczyk wskazał przede wszystkim na naliczanie podatku od marca, mimo że przepisy mają wejść w życie dopiero w listopadzie.

prezydent, jaki będzie miał wybór, jeśli wrzucacie podobną ustawę, taką samą ustawę tak naprawdę, gdzie podatek nalicza się do tyłu. Od kiedy to ustanawia się podatki za

0: obywatele polscy w wieku 50 i 55 lat, mówi prokurator Dawid Szulik.
1: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii.
0: Obu mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. W Niemczech został zatrzymany syn katarskiego szejka podejrzewany o przestępstwa gospodarcze w hiszpańskim klubie piłki nożnej. Hiszpania, która w lipcu wystawiła za nim międzynarodowy list gończy, chce ekstradycji mężczyzny. Poszukiwani są także jego dwaj bracia i ojciec.
2: Rakan Altani został zatrzymany w ostatnią sobotę na lotnisku w Monachium. Fakt ten potwierdziła właśnie bawarska prokuratura. Zatrzymany jest jednym z trzech synów Abdullaha bin Nasera Altaniego, należącego do katarskiej rodziny królewskiej szejka. Ten działa przez prywatny fundusz, nie korzystając z państwowych pieniędzy. W 2010 roku przejął wraz z synami klub piłkarski Malaga CF. W krótkim czasie wprowadzili zespół do Ligi Mistrzów, potem jednak zaczęła się wyprzedaż zawodników, a klub spadł do trzeciej ligi hiszpańskiej. W 2020 roku sąd odsunął szejka i jego synów od zarządzania klubem. Śledczy zarzucają im przywłaszczenie pieniędzy, niegospodarność i działanie na szkodę klubu. Straty miały przekroczyć 14 milionów euro. Rodzina szejka nie współpracowała z wymiarem sprawiedliwości, stąd wydany w lipcu europejski nakaz aresztowania. Szejkowi, jego synom i pięciu kolejnym członkom kadry zarządzającej grozi w Hiszpanii od 14 do 18 lat więzienia. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia pochmurno, słońce pokaże się tylko na Podkarpaciu i pod koniec dnia na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu burze od 19 do 22 stopni.
4: Autopromocja. Szykuje się mocny, premierowy piątek. W naszym studiu pojawią się Artur Rojek i Mrozu. Obaj wydają nowe albumy. Tak samo Misia Furtek. A Fisz i Szczyl – wspólny singiel. Oprócz tego światło dzienne ujrzą płyty zagraniczne. Biba Dubi, Miley Cyrus, a swoją trylogię domknie wreszcie Beck. Nowe w piątek od 10 do 12. Ja też nie mogę się doczekać. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska.
5: Autopromocja.

0: Trójka pod księżycem.
1: Najnowszy spektakl, tytuł jego Mumio, czarno-białe. Ja mogę powiedzieć o czymś, co wydarzyło się kilka dni temu na próbie i co jest dla mnie czymś, na co czekałam, bo praca zawsze jest żmudna. Oczywiście są momenty, kiedy się cieszymy i wiemy, że to, co robimy, jest dobre i nam się to podoba i że to też jest dobre w sensie nie tylko jakościowym, tylko to niesie w sobie jakieś dobro, ale na próbie dwa razy zdarzyło mi się rozpłakać. I to rozpłakanie wynikało z tego, że do tej naszej pracy po 12 godzin w teatrze, do tych naszych prób, do tej żmudności, radości, znoju i tych wszystkich rzeczy, z którymi wiąże się przygotowanie premiery, nagle pojawiło się coś, czego się nie da wytłumaczyć. Co to takiego jest, że to staje się pełnią i to ma jeszcze pewną wartość, której się nie da opisać w ogóle, skąd ona się bierze. I to jest to, na co wydaje mi się czekaliśmy, znaczy ja czekałam, że tak to jest to. I radość, no i płacz z tego czegoś, że to się pojawiło w taki niezwykły sposób.
2: Im jesteśmy bliżej, im je widzimy coraz wyraźniej, to coraz bardziej też w te postaci wierzymy i mam nadzieję, że to będzie naprawdę miły spektakl, a ten spektakl będzie takim przywołaniem, ale nie przywołaniem takim jeden do jeden, ale to będzie taki spektakl naszych wyobrażeń, naszych wspomnień, czasami bardzo dziecięcych, które towarzyszyły oglądaniu czarno-białej telewizji, które towarzyszyły latom, no w 60. to tylko Darek, że tak powiem, liznął lat 60., my z Jadwigą już raczej lata 70., ale to są takie czasy, taka nostalgia za pewnego rodzaju też aktorstwem, światem.
1: To zapraszamy 19 września do Teatru Małego Wtychach. To jest miejsce, które nas gości, to jest Teatr Małego Wtychach, jest również współproducentem tej premiery. Jest nam tu wspaniale, czujemy się tu świetnie i świetnie się pracuje, więc Tychy 19 września o godzinie 19, potem 24 września Warszawa, scena Relax.
2: Dla tych Państwa, którzy niekoniecznie tak patrzą z entuzjazmem na te zmiany tego świata, to jest cudowna okazja, żeby przyjść na nasz spektakl Mumio czarno-białe, zaczerpnąć, odetchnąć, powspominać, posmakować tej codziennej.

0: czynności, a raczej jakiejś niegdysiejszości. To mówił Jacek Borusiński.
1: Zapraszam na zupełnie to samo, więc też nam mówię czarno-białe oczywiście. I zapraszam na doświadczenie rzeczywiście wejścia w odrębny świat. I myślę, że w takie poczucie humoru, które obecnie zanika, bo ten spektakl jest komediowy, komiczny, ale nie tylko, bo gdzieś ta szufladka, do której mumio się wrzuciło pod tytułem, że absurd, absurd, absurd, pewnie tak, ale myślę, że też w tym spektaklu jest dużo liryzmu, nie ma patosu na pewno, za to jest pewna, mam nadzieję, będzie lekkość. I taka, chciałoby się powiedzieć, swojskość. To znaczy, że myślę, że widzowie będą mogli odnaleźć w tych postaciach siebie, bądź też swoich bliskich i na pewno swoje wspomnienia.
2: Mumio na wagę złota, Jadwiga i Dariusz Basińscy oraz Jacek Borusiński. Mumio czarno-białe, tak, premiera tuż, tuż w Teatrze Małym w Tychach. Ale z tej okazji jeszcze dziś na bis sam Jacek i nie tylko o Mumio porozmawiamy, bo za tydzień będziemy Trójka pod Księżycem w Gdyni na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. I wspomnienia staną się kluczowe. Intrygujące? Proszę sprawdzić i pozostać z nami do godziny drugiej. Tymczasem do studia zapraszamy osobę bliską nam, podobnie jak Mumio. Dodam, jest kobietą. Polecamy też nasze cykle.
3: Między słowami.
2: I?
3: Słowa, słowa, słowa.
2: Zaczynamy. Sami jesteśmy ciekawi, jak to się wszystko potoczy tej nocy.

0: O, jak ładnie się zakończyło. Pierwsza piosenka jest spoza naszego cyklu, bo tobie ją dedykujemy.
1: Dziękuję.
0: Rozpoznałaś wykonawców?
1: No, Jane Birkin i Serge Gainsbourg, tak?
0: A,
1: no,
0: tak?
1: No.
0: Czy to nie ty czytałeś u nas biografię Serge'a Gainsbourga?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
0: No ja to wiem, był rok 2012.
1: Oj, to dawno, Baszka.
0: Ale my, wiesz, my już znałyśmy się od wielu, wielu lat. Przede wszystkim witaj po niejakiej przerwie.
1: Dobry wieczór Państwu. Dobranoc. Jak się mówi w nocy.
0: Ja sobie wymyśliłam, że dobrej nocy.
1: Wtedy dobrej nocy na dzień początek.
0: Na początek.
1: Chociaż teraz dobry. Już można dzień dobry powiedzieć powoli.
0: No wiesz, to jest zabawne, bo każdy z gości...
1: Na ten temat też mówi, bo to jest taka przełomowa chwila.
0: No jest, na pewno wieczór to nie jest już, tylko noc. No dobrze. Proszę Państwa, po niejakiej przerwie Maria Seweryn w roli głównej. Jeżeli pozwolisz, to troszkę powspominamy.
1: Dobrze.
0: Otóż Piotrowi Łazarkiewiczowi zawdzięczamy naszą znajomość. Byłaś w grupie tych młodych aktorek i aktorów, których on przytulił, opiekował się nimi. Właściwie wypuszczał ich w świat.
1: Tak, tak. Na pewno można było zawsze do niego, wiesz, przyjść, właśnie przytulić się, wiesz, zapytać, zadać najgłupsze pytanie, nawet poradzić się. On zawsze miał czas, zawsze można było z nim porozmawiać. A przy tym, kiedy reżyserował, kiedy się z nim pracowało, to ogromne poczucie wolności się przy nim miał, takiej akceptacji, więc my wtedy bardzo młodzi aktorzy się przy nim też chyba bardzo rozwijaliśmy, bo mieliśmy takie, wiesz, poczucie akceptacji, więc uważaliśmy, że wszystko wolno, można próbować, można się mylić, można się potykać, a on i tak jest szczęśliwy, tak? Znaczy, nie rozumiesz, nie jest to jakaś taka surowa figura reżysera, tylko kogoś takiego bardzo akceptującego. No, było bardzo fajne.
0: No, on stosował metodę motywacji pozytywnej.
1: Tak.
0: Wiesz, i to jest metoda, którą ja uwielbiam.
1: No tak.
0: Tak zwana motywacja negatywna doprowadza mnie do histerii i na pewno do skutków przeciwnych od tych zamierzonych. A on rzeczywiście był człowiekiem, który no tak, sprawił, że prawie wszyscy jesteście w kinie, w teatrze, prawie.
1: No.
0: Poza nielicznymi wyjątkami, zresztą nieszczęśliwymi, bo mają jakieś problemy rodzinne i wtedy to granie tak bardzo częste.

0: nie może być, ale większość z was jest z nami. No, taką najbliższą twoją partnerką bywań naszych w trójkach była...
1: Marysia Peszek.
0: No tak.
1: Tak mówię. No tak. Tak. Oj, dawno się nie widziałyśmy bardzo.
0: Bo ale ona teraz zdradziła teatr trochę.
1: Trochę zdradziła teatr, ale w teatrze gra przecież. Z Janem.
0: W studio.
1: Tak, w studio
0: w
1: teatrze słowackiego, prawda? Też grają.
0: A może?
1: Tak, bo grają i w Krakowie, i w Warszawie. Ale ja, wiesz, tak mi się Marysia na chwilę na Jana zamieniła, bo gramy razem, mam tę przyjemność, że Jan Peszek w Teatrze Polonia zdecydował się zrobić swoje takie przedstawienie jubileuszowe, takie nazwane zostało. I Błażej Peszek to reżyserował i zaprosili mnie i Małgosię Zajączkowską też do współpracy. I bardzo lubię tę godzinę 20 z nim na scenie, bo ja nie schodzę towarzyszę mu, można powiedzieć, bo naprawdę trudno to nazwać, żebym grała z nim, partnerowała mu. Chociaż on mówi, że przesadzam. Ale po prostu ja mu towarzyszę. Ja w ogóle zapominam, że jestem na scenie. Wiesz, coś takiego z nim przeżywam. Tam jest ogromna dla mnie przyjemność. Lubię to. Mhm. W żadnym innym spektaklu nie mam takiego poczucia półprywatności na scenie w ogóle. Takiego poczucia, że ja w sumie mogę zrobić wszystko, bo on lubi to, że coś zrobię nieoczekiwanego, ale też ta relacja z nim na scenie też się tak rozwija, że tak powoli się odważam na coś, a z czegoś się wycofuję. Bardzo to jest ciekawe spotkanie i bardzo ważne dla mnie z Janem Peszkiem.
0: Tak, powstało na podstawie tekstu Jarosława Mikołajewskiego.
1: Tak.
0: Co jeszcze można powiedzieć? To była jego 80, znaczy nie Jarosława, tylko
1: tak,
0: Jana. No i co bardzo ważne, ty grasz tam, uwaga, dziennikarkę. I proszę państwa, tytuł jest Sztuka wywiadu. Mhm. I tak sobie pomyślałam, po tym spektaklu z tobą rozmowa może być bardzo trudna, bo ty poznałaś sztukę wywiadu, prowadząc rozmowę z bardzo trudnym jednak partnerem.
1: No on mówi takie rzeczy, wiesz, takie mówi tam rzeczy... z którymi my się często zmagamy, bo to jest bardzo ciekawy w ogóle temat, ta relacja. Myślę, że Jarek Mikołajewski dotknął czegoś bardzo, bardzo takiego, wiesz, jak to się mówi, że coś, no nie takie uniwersalne, wiesz, nie musi interesować każdego przecież, ale rzadko się o tym mówi w ogóle, o czymś takim, o takim spotkaniu między dziennikarzem a kimś, kto ma być wywiadowany.
0: Jest w dodatku no, gwiazdą, tak najkrócej mówiąc.
1: W tym wypadku, ale tak w ogóle. Mm-hmm. Że jest, wiesz, jest pytany i pytający. No tak, no, nie wiem jak to inaczej.
0: No dokładnie
1: i że to jest
0: tak.
1: Niezwykle intymne spotkanie tak naprawdę, z którego potem wynika jakiś tekst. I teraz, co, wiesz, on zadał pytanie, co to jest ten tekst, gdzie jest ta granica prawdy, czy w ogóle co to jest za spotkanie tego pytającego z pytanym, czy ten pytany, on mówi, czy ten pytany, jak on to mówi, Janek, czy ten pytany ma w tym momencie taki w ogóle gotowość do odpowiedzi, czy ma poczucie w tym momencie, że ma coś do powiedzenia, to jest czasami bardzo frustrujące też takie, bo przecież... jesteśmy ludźmi, wiesz, i ja się z tym zmagałam wiele, wiele lat i w tej chwili już bardzo, bardzo rzadko udzielam wywiadów takich pisanych, wiesz, takich,
0: pisanych,
1: które potem...
0: Dobrze. Dziękuję.
1: Tak. Nie, ja wolę rozmawiać, bo wiesz, to, co potem się jest przelane na papier, często masz poczucie, że albo to jest nie twoje, albo ktoś po prostu cię zrozumiał nie do końca tak, jak chciałaś, wiesz. Jest bardzo ciekawy temat, bardzo skomplikowany. I potem my, jest tak zwana autoryzacja wywiadu, czyli my poprawiamy te wywiady, jakby próbujemy naprostować tak, żeby to było bardziej po naszej myśli. Czasami dziennikarze się na to denerwują, co ja też się nie dziwię, no, bo oni coś zrozumieli, coś uznali. Bardzo ciekawe to jest.
0: Ale wiesz,
1: i trudne.
0: Ten przekład z rozmowy, z mowy na tekst, czyli na rzecz pisaną, jest przede wszystkim dlatego uboższy, że tam nie ma emocji, tam się nie da tego przekazać, nie można śmiechu, bólu.
1: Ale oczywiście.
0: I tym podobnych.
1: Absolutnie tak myślę, dlatego wolę tę rozmowę na żywo.

0: Dlatego tak lubię radio. Dlatego przyszłam do ciebie w środku nocy.
1: Dziękuję bardzo, naprawdę. Wiesz, a dlatego też, że zdaję sobie sprawę, jak jesteś zajęta, jakie masz obowiązki. O poranku ja przez 2 lata nie próbowałam z tobą rozmawiać.
0: Wiem, bo jestem tą wieczną mamą, która wstaje do szkoły o 6:30 codziennie. Ale też chciałam powiedzieć, że przyszłam też do ciebie, ale przyszłam też do państwa, bo wiesz, że mam przyjaciela takiego bliskiego, wiesz, od 30 lat, który nocami słucha Trójki i bardzo możliwe, że on słucha w tej chwili, jeśli nie przysnął. I wiem, że są tacy ludzie po prostu. I cieszę się, że mogę, wiesz, tu być.
1: To, jak to się mówi, serdecznie pozdrawiamy pana. Natomiast proszę do nas nie pisać, ponieważ nie umiałam skonfigurować nowej wersji Outlooka. W związku z tym jesteśmy odcięte od wszelkich tak zwanych e-mailowych
0: interakcji.
1: O właśnie. Bardzo dziękuję. A teraz tak. Uprzedzam, że o twoich lekturach trójkowych jeszcze porozmawiamy, ale teraz zapytam po raz kolejny pewnie, skąd twój perfekcyjny francuski?
0: A wiem, do czego zmierzasz.
1: Zmierzam,
0: chyba.
1: Tak.
0: Mój francuski po pierwsze bierze się z tego, że po moim ojcu odziedziczyłam talent do języków. To znaczy rzeczywiście łapię, mam pewną taką łatwość, jeśli chodzi o języki, ale po prostu byłam w szkole francuskiej, byłam w systemie francuskim. I tam jako dziecko bardzo szybko, a wiesz jak to jest, jak dzieci są wrzucone w miejsce, gdzie mówi się w innym języku, bardzo szybko to łapią. Ja się bardzo szybko nauczyłam tego i potem byłam w tej szkole przez wiele lat, więc...
1: Tak, w Warszawie jest taka szkoła?
0: Mhm, w Warszawie jest taka szkoła, a matura francuska jest uznana na całym świecie. Wiesz, nie wiem czy tak jest nadal, ale kiedy wtedy chodziłam do szkoły... Bo moi rodzice, wiesz, no, nie przypuszczali, że będę aktorką. Mieli różne plany co do mojej przyszłości, ale aktorstwo nie było na tej liście.
1: Tak?
0: Ich największym marzeniem było, żebym poszła do szkoły administracji państwowej na przykład i była coś, miałam jakieś poważne, wiesz, stanowisko jakieś czy coś.
1: Pani premier.
0: Ale to się niestety nie udało zupełnie. Więc rzeczywiście chcieli, żebym się nauczyła języków i mówiła różnymi językami, co przydaje mi się, bo to jest fajne mówić, wiesz, świetnie w iluś tam językach przydaje się to, ale do tego zawodu to się mniej przydaje. Ale moja panna Julia Strindberga mówiła po francusku naprawdę bardzo dobrze.
1: A powiedz, czy ta matura była także z matematyki?
0: Oczywiście.
1: W języku francuskim? Naprawdę?
0: No tak.
1: Czy da nauczyć po francusku matematyki?
0: Tak. I to jest w ogóle... Później miałam problem, mając dzieci, wiesz, żeby odrabiać z nimi lekcje właśnie z matematyki, bo inaczej się te słupki tak w ogóle... Ja w ogóle innego systemu, wiesz, dodawania, wiesz, uczyłam się i ja w ogóle nie rozumiałam tego systemu, bo temu już go tu zapewne musiałam się uczyć tego od nowa. Albo właśnie nie mogłam im pomóc, niestety.
1: No dobrze, a z tatą rozmawiasz nieraz po francusku?
0: No, rozmawiamy po francusku, kiedy są inne osoby mówiące po francusku, a nie mówiące po polsku. No, ale przede wszystkim z moimi braćmi rozmawiam po francusku. Z moimi braćmi Sewerynami. Z Maxem Sewerynem i Jankiem Sewerynem. No, bo oni są Francuzami. I chociaż, wiesz, z Maxem tak, rozmawiamy po francusku. Ale na przykład z Jankiem, który tutaj studiował na Wydziale Operatorskim w Łodzi i skończył go już kilka dobrych lat temu, z Jankiem rozmawialiśmy w takim dziwnym języku, który kiedy rozmawialiśmy, nie mieliśmy w ogóle świadomości tego i dopiero osoby trzecie obok, słuchające, jak my rozmawiamy ze sobą, uświadomiły nam, że my ponieważ on studiował w Polsce, to też nauczył się po polsku mówić. I my w jednym zdaniu potrafiliśmy mówić po polsku, po francusku i po angielsku.
1: No.
0: Wyobrażasz sobie, że takie zdanie było... Ja nie wiem, na czym to polegało. Po prostu, gdzie nam głowa, mózg jakoś prowadził, jakieś wiesz, słowo trafiało się, czy po angielsku pierwsze, czy po francusku, to wtedy go używaliśmy. Bardzo dziwny język powstał ten nasz. Taki specyficzny.
1: No dobrze, to tutaj od razu przypomnimy, że zagrałaś w 3 trójkowych słuchowiskach. czyli ma w niewielkiej ilości, rzadko pojawia

0: Pojawiasz się w Teatrze Polskiego Radia, ale wśród tych trzech słuchowisk było jedno właśnie międzynarodowe.
1: Tak.
0: I zagrałaś w nim. No to teraz ty już opowiadaj, żebym nie ja gadał.
1: Ale mówisz o Norwidzie?
0: O Norwidzie, Lips.
1: No tak, no to niezwykłe zupełnie było, ponieważ z Jerzym Radziwiłowiczem i z moim ojcem, Andrzej Sewerynem, czytaliśmy po polsku Norwida, nagrywaliśmy po polsku Norwida i po angielsku, ale jeszcze była do tego pisana muzyka, prawda? Dobrze mówię?
0: Tak, Elżbiety Sikory. No to
1: właśnie.
0: Jest jej pomysł.
1: I tak, to był jej pomysł. I no to było... To, ten Norwid po francusku to było... Ja nie, wiesz, trochę brak mi słów. Ja nie wiem, jak to opowiedzieć. Ja myślę, że to tylko można posłuchać. Ale właśnie mój przyjaciel, ten, który słucha Trójki nocami, posłuchał tego już kilka razy w ogóle. Tego przesłuchał i to jest jeden z jego ulubionych w ogóle takich utworów.
0: Utwór radiofoniczny, jak prosiłaby to nazywać, nie słuchowisko, słuchowiskiem, tylko właśnie tak, Elżbieta Sikora. I tutaj mamy próbkę twojej perfekcji w posługiwaniu się językiem francuskim.
1: Norwid Ellipse. Œuvre radiophonique de Elżbieta Sikora. Tekst de Cyprian Kamil Norwid, traduit par Christophe Jerzewski. Scénario Zbigniew Naliwajek. Musique et réalisation Elżbieta Sikora. Acteur Maria Severin, Andrzej Severin, Jerzy Radziwiłowicz. Sous la direction de Andrzej Severin. Enregistrement Renata Szewczak. Musicien Rafał Woods, accordéon, Tomasz Januchta, contrebasse, Jean Besançon, rappeur, partie vocale. Par-dessus la maison des Capulet, des Montequi, l'œil de l'azur, tranquille, après la foudre et lavé par la pluie, fixe le décombre des villes ennemies, le ventail sur les jardins détruits et dard d'une étoile plus haut. Pour Juliette, opine les cyprès, pour Roméo, une larme de planète, ce soir traverse le tombeau. L'homme s'agace, le nid. Larme, non. Pierres éparses. Et nul même n'en a souci.
0: Mario, to jest niepowtarzalne wykonanie w Weronie. Myślę, że to jest na światową skalę absolutne.
1: Dzięki. No, to wielka radość tego posłuchać. Wiesz, czego ja żałuję?
0: Tak.
1: Że nie można to było, bo był taki pomysł przez chwilę, żeby to jeszcze powtórzyć na żywo.
0: Wiesz? Nie było?
1: Był taki pomysł, ale on chyba po prostu ze względu na terminy i tak dalej nie wypalił, ale był taki pomysł. I tak sobie pomyślałam, że jeszcze tego Norwida po francusku na żywo, wiesz, z muzyką na żywo, to by było coś.
0: Mm-hmm. Tylko nie byłoby tych efektów, które gromadziła Elżbieta Sikora. Ona po prostu wykonała gigantyczną pracę, bo to właściwie był reportaż. Ona to nagrywała oczywiście w Paryżu, chyba w Brukseli, jeszcze gdzieś. Oczywiście w przytułku. Była także w tym, w którym Norwid przebywał i umierał. No niestety mamy taki problem, że premiera polska odbyła się, oczywiście na warszawskiej jesieni, bo to też z tej okazji było, ale odbyła się także oczywiście w Trójce, powtarzaliśmy to słuchowisko stąd, pan, przyjacielu Marii, mógł tego był wysłuchać wielokrotnie, natomiast nie było premiery tej francuskiej. Ja bardzo żałuję. Myślę, że ona po prostu czeka na swój czas. Mhm. Ja też czekam. Więc bardzo ci za tę przygodę dziękuję.
1: No i wzajemnie, ja też dziękuję bardzo.
0: Oczywiście dodajmy, że pan Jerzy Radziwiłowicz też jest francuskojęzyczny, tłumaczy na przykład Moliera.
1: Moliera tłumaczy, prawda? Zresztą gram w Teatrze Stu, słuchaj, Moliera w jego tłumaczeniu właśnie, Tartufa.
0: A, właśnie.
1: Czyli jak to się mówi inaczej? Tartuf,
0: czyli
1: szalbierz?
0: Szalbierz, tak.
1: Tak.
0: Mm-hmm. No tak, jeszcze Don Juana.

0: tłumaczył, też było grane. Oj, chyba jakieś SMS-y przychodzą.
1: To nie mój,
0: A to pewnie mój, ale to bardzo ciekawe, że o tej porze ktoś pisze. Może dlatego, że dowiedział się, że nie może e-mail.
1: No, tak, po prostu.
0: Dobrze, to jeszcze były dwa słuchowiska, bo wspomniałam o trzech. Wszystkie trzy chyba w zasadzie w pandemii były nagrywane, czyli no, heroicznie podeszłyśmy do sprawy. Jedno z nich na Kaszubach w Wejherowie.
1: Ach tak, przecież
0: to było
1: tak.
0: Może w czasach zarazy Wojtka Fułka. Ty grałaś tam uczoną, która badała Bałtyk. O tyle pamiętam z tego. No i zostawiłam na koniec moje ukochane. To jest Michał Anioł. Michał Anioł to nazwa kota. Kota, którego możemy powiedzieć, bo to też było powtarzane wielokrotnie, którego podała się w kanapce upieczonego swojemu mężowi, którego zagrał Tomek Karolak.
1: Tomek Karolak. Przepraszam, jest po prostu późno.
0: Nie, no bardzo się przepraszam. Przy tylu rolach, które zagrałaś, to to 15-minutowe słuchowisko mogło ci umknąć.
1: Nie, chciałam powiedzieć Karol i rozumiesz, bo to są takie... Karol, mówię, nie Karol, Tomek.
0: Mogę tylko powiedzieć na pocieszenie, że Tomek z kolei Mann, reżyser tego dzieła i autor, postanowił napisać część drugą, w której zagrają Maria Seweryn i Tomek Karolak. I dowiemy się z niej, mogę to powiedzieć, bo wszyscy zapomną, że kot przeżył. Więc to był po prostu potworny podstęp z okazji rocznicy ślubu, który żona...
1: Ale to bardzo zabawne było, tak.
0: Także to bardzo, bardzo rzeczywiście miłe. Tak się tutaj troszkę powtarzamy. Później jeszcze powspominamy, a teraz my się musimy przedstawić, właściwie musimy, chcemy również, tak byłoby elegancko. To jest Beata Wolska oraz Michał Żołądkowski, IBM. A oto hasła, które przejęliśmy od Mumio tydzień temu. O hasłach ci później powiem. Czarne, białe. Najpierw będzie, proszę państwa, białe i oczywiście piosenka.

0: O, króciutka piosenka. Hasło białe. No i po prostu piosenka White Stripes. Wiesz, to taką drogą, aha, że tak powiem, poruszają się czy wędrują te hasełka podpowiadane nam przez naszych gości oraz naszych słuchaczy. Zanim zadam ci pytanie, w jakim momencie życia zawodowego znajdujesz się obecnie, to będzie takie poważne pytanie. Mam nadzieję, że sztuka wywiadu by zaakceptowała
1: oczywiście
0: tego typu podejście do gościa. Ale najpierw kolejne wspomnienie, ono będzie bardzo króciutkie, Beatko, więc musisz być czujna. Kolejne wspomnienie naszych wspólnych lektur.
2: Panna Maple wiedziała, jak się Lili czuje.
3: Być dotkniętą przez rzeźnika, to tak jakby za ucho chwyciła cię sama śmierć.
0: Czyż to nie piękne hasło dla wegetarian?
1: Świetne.
0: No dobrze, to ty coś pamiętasz, czy
1: tak,
0: ja mam
1: pamiętam
0: opowiadać?
1: Tylko nie pamiętam tytułu teraz.
0: No, Sprawiedliwość owiec.
1: Sprawiedliwość owiec, absolutnie, absolutnie. Ach, tak. Cóż to była za zabawa też. Mm-hmm. Ale Baszko, może ja coś za dużo opowiem tutaj państwu, ale ja ci jednej rzeczy nie zapomnę. Znaczy w sensie tak, ale pozytywnie mówię. Bo to się rzadko zdarza, żeby ktoś miał taką też fantazję zawodową. Pamiętasz, jak musiałyśmy skończyć książkę, a ja niestety z powodów zdrowotnych, no jak trafiłam do szpitala.
0: A tak.
1: I ty z absolutnym spokojem, absolutnym, totalnym spokojem zorganizowałaś na moim łóżku szpitalnym studio nagraniowe. Ustawiłeś mikrofon, przyjechałeś i ja spokojnie wtedy dokończyłam tę książkę. I to mi wtedy dodało takiej siły w tym szpitalu, wiesz, bo to nie jest najprzyjemniejsze miejsce.
0: No nie.
1: A tam nagle na tych kilka godzin, bo myśmy trochę miały tego do nagrania, to nie było tak, że tam trzy zdania.
0: To nie była końcówka, to był środek.
1: No
0: ty
1: właśnie,
0: miałaś powrócić,
1: tam
0: było zdrowa.
1: Kawał roboty. I ja wtedy moim zdaniem w ogóle, wiesz, dzięki temu wracałam do sił, no, bo w ogóle miałam nagle, wiesz, tutaj, że pracowałam, byłam potrzebna, mogłam nagrać. Dziękuję ci bardzo. Niezwykłe.
0: Nie no, bardzo proszę, ale wszystkie te podziękowania trzeba by przekazać Wojtkowi.
1: Och, tak, oczywiście.
0: Bo to on był tym technikiem, tym kierowcą, tym wszystkim. Ja pojęcia nie mam, jak się takie studio buduje. On to zorganizował rzeczywiście fenomenalnie.
1: Nie, ale bo to, żeby państwo zrozumieli, w takich sytuacjach to jest siła wyższa. To się bierze, nie wiem, inną aktorkę,
0: tak,
1: się po prostu zatrudnia.
0: Przerywa się serię.
1: Przerywa się, no coś. A tu po prostu byście tak po prostu być dobra, no ale jesteś w stanie czytać? Jestem. Nagrywaj? Jestem. No to zorganizujemy studio nagrań w szpitalu.
0: Tak, no fantastycznie, bo rzeczywiście tu pacjenci to zaglądali.
1: To było super, super.
0: Na szczęście byłaś, przepraszam za słowo, w izolacji.
1: Tak, byłam tak osobno, tak, mm-hmm, tak. Chociaż myślę, że jakby ktoś był obok, to też byśmy, no,
0: publiczność.
1: To zrobili.
0: Publiczność. Nie, no pewnie. Dla aktorki.
1: No pewnie.
0: Dla nas może pewien problem. No dobrze, Sprawiedliwość owiec to była filozoficzna powieść kryminalna Leonie Swan, czyli niemieckiej autorki pod pseudonimem brytyjskim. No i rzecz działa się w Irlandii, na takim potwornym klifie nad wzburzonym morzem. I tam owce prowadziły śledztwo w sprawie zabójstwa, zamordowania ich ukochanego pasterza. A ten pasterz czytał im takie cudowne książki, one słuchały i po prostu te owce były tak uczłowieczone.
1: Tak, one miały bardzo takie charaktery bardzo specjalne, prawda? Osobowości i tym się bawiłyśmy wtedy, nagrywając.
0: Tak, no, tak, tak. Pamiętam biały wieloryb na przykład. Biały wieloryb to była chodząca pamięć stada, który był przeciwieństwem, oho, panie Zbyszku, stop, bo to słychać. No naprawdę. No dobrze, tylko w nocy. W dzień nie do pomyślenia. Dobrze, więc o czym mówiłem? Aha, jego przeciwieństwem był Sir Richfield, który z kolei nie miał pamięci żadnej już i w ogóle był totalnym staruszkiem, tak, ale był guru w tym całym stadzie. No i
1: był mędrcem,
0: tak,
1: nie? Tak,
0: tak
1: zwanym.
0: No tak. Zakończymy ten wątek, tylko powiemy, że narratorem był Krzysztof Wakuliński. Wszystkie

0: role żeńskie ty zagrałaś na czele z główną bohaterką, panną Maple,
1: tak.
0: A Raffi Moore zagrał wszystkie role męskie.
1: Męskie. Tak.
0: I tak się bawiliśmy, a później jeszcze była druga część, zawsze zapominam, jak się nazywała ta druga część. Ajajaj, już miałam dzisiaj to gdzieś w sieci odnalezione i znów zapomniałam. Nieważne. W każdym razie są dwie części, proszę państwa, opowiadające o owcach uczłowieczonych, cudownych, gadających ze sobą. Po prostu to jest książka, zresztą sfilmowana w 1926 roku, czyli w tymże. I ci, którzy oglądali Sprawiedliwość owiec, są pod ogromnym wrażeniem, że to jest fantastyczny też film.
1: Aha.
0: Mhm. No, to tyle o owcach. Zresztą jeszcze jedną. Na początku była taka kwestia, którą Krzysiek Wakuliński czytał. Dramatis oves.
1: Tak.
0: I tam przedstawiał wszystkie te postaci, czym się charakteryzują. Stąd ja pamiętam tę właśnie chodzącą pamięć stada. Teraz cytat. Panna Maple nigdy się nie poddaje, ma dociekliwy umysł i jest odpowiedzialna, choć nie zawsze. Pasuje do ciebie ten opis?
1: Bardzo.
0: No to teraz odpowiedź pani Zbyszku, stop. Bardzo proszę. Dobrze, wyłączę. Jakie było pytanie?
1: Czy ten opis pasuje do mnie?
0: Tak, i na jakim jesteś etapie teraz, żeby to jakoś połączyć
1: Zdarzają mi się takie ciekawe rzeczy mi się zdarzyły bardzo. Słuchaj, moja córka kończy szkołę filmową.
0: Tak, słyszałam o ich heroicznej zbiórce twojej córki i twojej siostry.
1: No to złośliwość mediów.
0: Nie, to fantastyczne.
1: Tak, ale bardzo ją za to płakała. Tak w ogóle.
0: Naprawdę?
1: Tak, to okropne.
0: No popatrz, ja to
1: bardzo
0: przyjęłam.
1: Bardzo ją skrytykowano za to.
0: Naprawdę?
1: Tak, niesprawiedliwie. To ale nieważne.
0: Niesprawiedliwość
1: to jest,
0: ludzi.
1: To jest wiesz,
0: przepraszam,
1: to jest nie, ale... Nie, ona ciężko przez 2 lata pracowała, żeby zrobić ten film dyplomowy, żeby zarabiała. Naprawdę ciężko pracowała, żeby móc to zrobić. Ale miałam niezwykłą przygodę, ponieważ zaproponowała mi rolę w tym filmie. I miałam takie przeżycie. Zagrałam jedną z postaci tam, bardzo mi się podobał scenariusz, ale wiesz, co było ciekawe? Bo to już nie będę opowiadać, bo to samo to, sama praca, obserwowanie jej w pracy i takie wzruszenie, które mnie, wiesz, łapało za gardło, bo zobaczyłam taką po prostu dojrzałą, wspaniałą artystkę, spokojną, która wie, czego chce, która ma... Wspaniałą, bo bardzo mi tam było dobrze. I takie miałam... coś przyjemnego, że tak się całkowicie poddałam jej, operatorowi, tej młodzieży, bo to wiesz, studenci to robili, to wspaniałe. Ale wiesz, co było ciekawe, że ona mi, jak wszystkie zawsze swoje scenariusze od lat, odkąd jest w szkołach filmowych, jak kończyła jakiś scenariusz, to mi go wysyłała, wiesz, żebym go przeczytała, czasami coś tam mi przychodziło do głowy, coś, żeby powiedzieć, czasami nie, wiesz. No i wysłała mi ten scenariusz i ja go przeczytałam i się nim zachwyciłam. Powiedziałam, słuchaj, ja nie mam nic, po prostu nie mam nic, tu się do niczego nie można, wszystko się zgadza. Mówię, to jest świetna historia. I w ogóle... I ona mówi, no to się cieszę, to super. I taka byłam, cieszyłam się, że oni robią ten film. I po tygodniu ona do mnie zadzwoniła i powiedziała, a chciałabyś tam zagrać matkę Edka? Taka postać. Ja mówię, bardzo. I wiesz, zdałam sobie sprawę, że nam aktorom, jak proponuje się pracę i daje nam się scenariusz do przeczytania, to od razu mówi się, jaką rolę ktoś zagra. Więc siłą rzeczy czytasz tę historię, nawet jakbyś bardzo nie chciała, wiesz, to czytasz tę historię z perspektywy już tej roli, wiesz, z myślą o tym, że masz zagrać tę rolę.
0: A ty byłaś
1: A ja bym całkowicie obiektywnie, wiesz, na to patrzyłam i tak na czysto przeczytałam tę historię. I myślę, że to mi bardzo dało do myślenia, żeby w ogóle tak robić. Dawać najpierw, wiesz, do czytania aktorom tekst i potem o tym porozmawiać, jeśli by się zgodzili oczywiście, bo to nie każdy się na to godzi, ale to jest kompletnie inne podejście, wiesz, pierwszy raz mnie to spotkało i takie ciekawe doświadczenie.
0: Czyli jak będziesz reżyserowała spektakl, zastosujesz tę metodę.
1: Nie wiem, czy to, wiesz, nie wiem, czy się na to koledzy, bo to myślę, że nie każdy się godzi. Po prostu dla mnie to...

0: było ciekawa bardzo rzecz, jakby ktoś tak chciał. Może kiedyś tak będę robić, jak już się nie będę obawiać.
1: Ale skoro mówisz o córce, tej starszej, rozumiem, tak, to pamiętam czas, kiedy córki jeszcze nie było.
0: No.
1: Pamiętam czas, kiedy czytałaś z córką bardzo blisko, czyli byłaś w ciąży. I pamiętam czas, kiedy ona była malutką dziewczynką i później tę młodszą pamiętam. I ta sama historia i później synka.
0: Tak.
1: Także no, ja wiem, że może tak trochę na luzie za bardzo rozmawiamy, ale no, rzeczywiście sporo nas połączyło, bo to się dużo działo w tym czasie, wiesz?
0: No bardzo dużo.
1: To jest
0: dużo.
1: Prawie 25 lat, prawie. Także no, to tak na ten temat. Dobrze, ten
0: No to
1: jak
0: pytasz o zawodowe rzeczy, to rzeczywiście i ja to uważam za jedno w ogóle z takich ważniejszych rzeczy, jakim się od lat przytrafiły, to spotkanie na tym planie i też ta rola, wiesz, bo ona się okazała bardzo takim reżyserem, który bardzo widzi i no, ponieważ zna mnie, to postawiła mnie, nie chcę tutaj, jak to się brzydko mówi, spoilerować, ale postawiła mnie w takiej sytuacji, gdzie musiałam naprawdę inaczej trochę funkcjonować jako aktorka. Nie będę zdradzać, ale bardzo ciekawe to było doświadczenie. A przede mną wiele, wiele takich, taki będę miała intensywny dość ten sezon. Teraz akurat jestem w samym środku tematu, wyobraź sobie, Komitetu Obrony Robotników, ponieważ jest w tym roku 50-lecie, jak pewnie państwo wiedzą, ale...
1: 76.
0: No, 76 rok. Szczerze mówiąc, wiedziałam o tym, ale nie wiedziałam, nie znałam szczegółów historii KOR-u. I ponieważ tam kilka różnych uroczystości będzie, to mam tę przyjemność przygotowywania jedną z nich i zagłębiłam się od 2 tygodni. Mam takie szczęście, że po prostu przeczytałam książkę, którą bardzo państwu polecam. Już premiera tej książki wyszła, więc mogę chyba o tym powiedzieć.
1: Koniecznie.
0: Pan Zbigniew Gluza opracował książkę Autoportret KOR-u wydawnictwa Karta. I jest to fascynująca rzecz. To znaczy, on zebrał wypowiedzi wielu osób, które uczestniczyły w jakiś sposób, czy też były świadkiem, czy wypowiadały się na temat Komitetu Obrony Robotników przez te lata od 76 do 81, 2. I jest to książka w formie tylko i wyłącznie fragmentów wypowiedzi. To znaczy nie ma tam, wiesz, narratora, nie ma tam opisu, nie ma tam komentarza, interpretacji jakiejś, tylko jest na czysto wypowiedzi. I tam każdy ma głos. Jest to książka niezwykła, ponieważ ona jest ponad podziałami w tej chwili politycznymi naszymi.
1: Tak.
0: To znaczy ponad tą polaryzacją, która w tej chwili w Polsce jest. Tam tyle samo ma do powiedzenia Antoni Macierewicz, co Bogdan Borusewicz, rozumiesz? No to jakby... I to jest naprawdę fascynująca lektura i pozwalam sobie o tym powiedzieć, bo też my zawsze rozmawiamy o książkach, to tak sobie pomyślałam, że może warto o tym powiedzieć.
1: Jeszcze raz, autor tytułu?
0: Autoportret KOR-u. To się nazywa Zbigniew Gluza.
1: To bardzo dziękuję. Nie słyszałam o tej książce z przyjemnością.
0: Zdaje się, że w ostatni weekend chyba była premiera tego dopiero. Aha. Wiesz, to się zaczyna w ogóle.
1: No bo to w pobliżu tego jubileuszu, czyli powstania 23 września 76 roku. Rozwiązanie, zapisałam sobie, też 23 września, tylko że 81.
0: Nie zapamiętałam tego akurat.
1: A ja też gdzieś przeczytałam, to oczywiście w sieci, że KOR to była matka Solidarności. I to Seweryn Blumstein powiedział. No a wśród tych wielkich KOR-u, no to chyba no właśnie dobrze będzie przeczytać, co mówili, pewnie fragmenty rozmów, no nie wiem, jak to jest zbudowane. Halina Mikołajska, twoja starsza koleżanka, zaledwie 2 sezony w Teatrze Dramatycznym, ale bardzo taką wyrazistą pieczęć pozostawiła.
0: No bardzo. Ona w ogóle jakoś taka po tym autoportrecie

0: się ta Halina Mikołajska, bo wiedziałam wiele o Halinie Mikołajskiej, no wiedziałam, wiem o jej rolach, wiem, ale jakoś bardzo mi się bliska taka zrobiła. Znaczy ja rozumiem ten charakter społecznikowski, jeżeli ktoś go ma. Ja rozumiem, że czasami nie ma możliwości, bo wiesz, mówią czasami, artyści niech siedzą cicho, bo się nie znają. Wiesz, co, takie czasami jest podejście do tego, a ja jestem z tej drugiej strony. Myślę, że ponieważ jesteśmy osobami, które właśnie czasami idą do radia o czymś, wiesz, mogą powiedzieć, mają głos, który może być usłyszany, to mam takie poczucie, że naszym obowiązkiem nawet jest czasami mówienie o, nie wiem, słabszych, o trudnych sytuacjach, o niesprawiedliwości. Oczywiście, jeśli ktoś ma na to ochotę i w ogóle ma taką przestrzeń na to i siłę, bo to też trzeba mieć odwagę czasami, żeby coś mówić. A ona niewątpliwie miała odwagę niezwykłą. Zresztą, wiesz, tam jest taki fragment, bo dużo o niej jest z dzienników Mariana Brandysa. Tam fragmentów cytowane. I wiesz, że ona tak w pewnym momencie nie wytrzymała tego, w tej chwili powiedzielibyśmy hejtu zorganizowanego, ale tak nie wytrzymała wtedy tej inwigilacji, nie wiem jak to, nękania wręcz jej, że próbowała popełnić samobójstwo, wiesz? Ja o tym nie wiedziałam. Ja się dopiero dowiedziałam z fragmentów dziennika Brandysa. I oni ją odratowali i rozpaczała, że ją odratowali. Miała strasznie trudną rzecz. A Kuroń powiedział, że że to samobójstwo jej przestraszyło wtedy UBSB i wtedy zmniejszyły się to nękanie, wiesz, troszeczkę odpuścili, a w każdym
1: razie
0: tak, odpuścili te represje, rzucili się wtedy na młodych, na młodszych, na ten młodszy kor, ale on mówi, że to też ona w pewnym sensie uratowała tę grupę, że nie wyszła z koru w tym sensie, że siebie wolała poświęcić niż zrezygnować z bycia członkiem koru. Och, to jest tak, słuchaj, pojemna historia, że ja nie chcę teraz, bo to nie przestanę mówić o tym, bo jestem w samym środku odkrywania tego. Jakieś wielkie szczęście mi się po prostu zdarzyło. Czasami tak jest, że ktoś ci coś zaproponuje, a nagle tu się czegoś dowiesz, jakąś wiedzę zyskujesz, wiesz, która jest fascynująca, pasjonująca. A potem mam taką bardzo ciekawą, bardzo fajne też, bo będę reżyserować w Och Teatrze po latach na dużej scenie, pierwszy raz. I robię, słuchaj, angielski kryminał. Nazywa się to Pięć kobiet i trup. I to jest, wyobraź sobie, koniec XIX wieku, napisany przez kobietę. Bardzo zaskakujące, bardzo taki odważny tekst w ogóle, naprawdę. Teraz przepraszam, bo nie pamiętam nazwiska autorki, bardzo mi głupio, ale za dużo mam tego w głowie, nazwisk. I mam super w ogóle już zebraną ekipę do pracy i się tak powolutku przygotowuję do tego. I to jest w ogóle, no to jest oczywiście kryminał, więc retro. Nic nie mogę na ten temat mówić, bo nie, ale to jest, słuchaj, takie... Wiesz, o czym to jest? To jest takie trochę oskarżenie i w ogóle takiej hipokryzji, wiesz? I takiego, i to można się zabawić, co to w ogóle jest, wszystkie aspekty kłamstwa kobiecego.
1: No coś
0: jak
1: takiego.
0: Jak kobiety potrafią kłamać. Ja myślę, że to jest, wiesz, można o tym książkę napisać.
1: I jak bardzo też mężczyźni potrafią kłamać.
0: Wiadomo. Cudowne. Ale akurat tutaj
1: ja wiem, tak.
0: To mężczyzna jest zabity.
1: Tu jest trupem. To, tytułowy tak bohater, jest. Prawda? I to w Och Teatrze, rozumiem, teatrze, na tak. Przyszły rok, ale w tym sezonie.
0: Na wiosnę, tak. Premiera w maju 2027.
1: O, to będzie piękny czas, to dobrze.
0: No mam nadzieję.
1: Bo wiesz,
0: chociaż wiesz, że taki jest czas wokół nas, że w ogóle nie wiadomo, co się...
1: No nie wiadomo.
0: Także ja tak w ogóle jest dziwny stan umysłu też, takiej ducha, nie? Nie wiem, bo ja tak jak mówię o moich planach, to takie mam... A może nie? A może, wiesz, bardzo dziwny, w dziwnym czasie żyjemy.
1: Tak. I musimy być przygotowani. Niestety, że się

0: wyrażę tak trochę poważniej, takie zadanie otrzymałam, nie wiem, czy wolno mi to ujawniać, ale może o tej porze tak, żeby aktorzy, zresztą ciebie też chciałam do tego zaprosić, tylko nie miałam odwagi do tej pory, żeby aktorzy czytali coś, co wszyscy otrzymali albo w wersji mailowej, albo papierowej.
1: Ty mówisz o
0: poradniku
1: tym
0: bezpieczeństwa.
1: Poradniku bezpieczeństwa. No mam go w domu, jasne.
0: Tak, że my tego nie czytamy. Po prostu nie zajmujemy się taką lekturą, bo nic się nie wydarzy. Lub po prostu nie mamy na to czasu, zainteresowania.
1: Albo wypieramy to, wiesz, bo
0: tak,
1: to jednak budzi
0: lęki.
1: To
0: nie jest przyjemne.
1: To znaczy, wiesz, ja słucham radia zawsze w samochodzie, no i w tej chwili te wiadomości są bardzo już takie, wiesz, mocne i budzące lęk. I wiesz, nie wiadomo, gdzie jest ta granica, czy budzić lęk w ludziach, czy nie. Ja bym wolała, żeby we mnie nie budzili lęku, wiesz. Mm-hmm. No, ale...
0: Znaczy, ja wymyśliłam sobie, żeby to czytać tak troszkę w takiej konwencji science fiction. Znaczy, że my nie straszymy, ale że dobrze wiedzieć, że tak mogłoby się wydarzyć, no bo na tym polega SF, prawda? Że to może się wydarzyć. Lemowi się wszystko posprawdzało prawie. A może nie. Ale nie jako takie ostre ostrzeżenie, tylko właśnie to będzie taką muzyką właśnie w stylu no właśnie filmu Lema, czy według Lema oczywiście. No i że aktorzy będą w różnych konwencjach to czytać. Aktorzy, reżyserzy, również kilku kolegów zaprosiłam do tego. Pracujemy nad tym, jeszcze mamy jakieś 2-3 tygodnie. No i jeszcze się do ciebie odezwiemy w tej
1: Super.
0: Sprawie. Także to tak na marginesie. To już wiemy, na jakim jesteś etapie. Żadnego filmu nie planujesz, bo ja bym bardzo chciała cię w Gdyni zobaczyć.
1: Ja bym bardzo planowała. Na razie zrobiłam film dyplomowy, jak ci mówiłam, wiesz, Szkoły Katowickiej, więc... ale no nie.
0: No dobrze, to w tej sytuacji przejdziemy do trzeciej części naszego spotkania, ostatniej już. Słuchając piosenki, poprosiłabym, byś wymyśliła, czy zaproponowała na razie sobie i skonsultowała to ze sobą, jakieś hasło, które Michał później umuzyczni. Piosenka trzecia tej nocy będzie dobrana przez Michała do słowa prościutkiego, ale jakże ważnego, imię.

0: tego imienia brzmi po francusku?
1: Michel.
0: Też Michel?
1: Tylko bez LL, z jednym L,
0: a,
1: bez E.
0: Inaczej się pisze, tak? A, to ciekawe. Panie Michale, bo nasz oprawca muzyczny, zwany także Michałem Aniołem, jest właśnie Michelem. No dobrze, ale ten oto Michel wygrał, przepraszam, wybrał, nic nie wygrał. O, powiedział, że wiele, to wszystko do mojego ucha, wiesz? Zamiast tu przyjść, powiedzieć to nam, tak normalnie, z mężczyznami, tak się właśnie dzieje. No, ale o czym chciałam powiedzieć, że ten oto Michał Anioł Michel wybrał tę oto piosenkę dla ciebie specjalnie.
1: O, dziękuję.
0: Tak, tak.
1: Bardzo piękna to jest piosenka.
0: Mm-hmm. No to jak wiemy, wersja oryginalna.
1: Zresztą znam ją prawie na pamięć, bo słuchałam jej w wykonaniu Beatlesów jako no młoda dziewczynka, bo kochałam Beatles. Mówi się Beatlesów czy Beatlesów, bo mi ciągle mieszają to, ale no...
0: Ja mówię Beatlesów i to gdzieś przeczytałam, że Beatlesów, ale ponieważ po angielsku jest The Beatles, to wszyscy myślą, że Beatles.
1: No właśnie, dobra, Beatlesów.
0: Beatlesów. Tak. No cóż, wróćmy w takim razie do spraw poważnych. Otóż nasza, nie powiem gościni, aktorka, przyjaciółka występująca w roli głównej w tym wydaniu Trójki pod Księżycem jest właśnie osobą bardzo nagradzaną. Uważaj.
1: No co ty?
0: Tak, w plebiscycie Fundacji Teraz Polska zostałaś wybrana do grona 25 liderów Polski na przyszłe 25 lat. Czy ty coś
1: co
0: o tym wiesz?
1: Opowiadasz? Nie.
0: No widzisz, jesteś liderką nieświadomą.
1: Nieświadomą zupełnie.
0: Serio. No tak jest w sieci, wiesz, może to
1: okay,
0: jest...
1: Okej, okej, nie.
0: No to może to sprawdźmy gdzieś jeszcze. Ale to
1: ale
0: bardzo,
1: to bardzo
0: brzmi,
1: miłe.
0: Prawda?
1: To bardzo miłe.
0: 25 osób tylko. Na całą Polskę.
1: To bardzo jest mi miło.
0: No, ja też tak
1: to jest
0: uważam.
1: Poważna sprawa.
0: No, tak.
1: Taka zobowiązująca, powiedziałabym.
0: Ale wiesz, gdybyśmy mieli... No dobrze, chciałam o polityce, ale wycofuję się. Wygrałaś również w plebiscycie Gwiazda Dobroczynności. Widzisz? Ty też tego nie wiesz.
1: A nie jestem nominowana tylko, bo takie coś, a może nie, wcześniej?
0: Nie, no znaczy, wiesz, tam jest parę osób, które...
1: A no właśnie, że tak. To jest po prostu, że tak. Tak.
0: Znaczy zostałyście...
1: To wiem.
0: Zostali państwo wytypowani w tym plebiscycie i ty w kategorii gwiazda dla odporności społecznej. No, czy jesteś w stanie nam to wytłumaczyć?
1: Nie wiem, gwiazda dla odporności społecznej, to nie umiem ci teraz tego wytłumaczyć, tego hasła, ale ja wiesz, po prostu w zeszłym roku, czy na wiosnę, już nie pamiętam, wzięłam udział, byłam w kampanii, ambasadorką kampanii dla Fundacji Twarze Depresji.
0: Aha.
1: I poprosiły mnie dziewczyny z Fundacji Twarze Depresji, czy wzięłabym w tym udział. I tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, że jeżeli ma się siłę na to i przestrzeń i można, wiesz, w jakiś sposób wspierać takie,
0: no tak,
1: takie działania, to myślę, że ja z radością to zrobiłam. Mhm. Nie jest to łatwe, bo wiesz, to są delikatne sprawy bardzo, ale nie trzeba... wiesz, wspierać fundację zajmującą się depresją, pomagającą ludziom w depresji i nie musisz mieć depresji, od razu rozumiesz, nie musisz nim, chodzi o to, żeby być obecnym, tak, żeby móc o tym powiedzieć. A jeżeli się choć trochę o tym wie, a ja trochę wiem, to czułam, że mogę to zrobić.
0: Wiesz, to jest bardzo ważne, ponieważ ja spotkałam się już z takimi osobami, no tak najogólniej, żeby niczego nie ujawniać, które przeżyły takie odrzucenie swojego, jak to nazwać, swojego stanu przez otoczenie. Znaczy, że otoczenie, jeżeli mówi mu się, jestem w depresji, nie mogę.

0: to ono reaguje, a tam to wszyscy mamy depresję, a tam, wiesz, inaczej mówiąc, lekceważą taką autodiagnozę, jeżeli już ktoś się z tym ujawnia, jeżeli o tym mówi, to znaczy, że prosi o pomoc. I jeżeli się to lekceważy i mówi, a tam daj spokój, wiesz, zmobilizuj się, będzie dobrze, a ty nie możesz wyjść z domu, nie możesz wstać, to jest ten taki podstawowy symptom, pierwszy. Budzisz się i nie wychodzisz, jak to się mówi, z łóżka, bo nie możesz, bo nie jesteś w stanie. Więc myślę, że to jest taka choroba trochę rzeczywiście tego wieku, może tego czasu, społeczności na pewno miejskich. Nie wyobrażam sobie ludzi ciężko pracujących na roli, żeby byli w depresji. Musi wstać, żeby oporządzić. Wiesz, tak. Ja też nie słyszałam o tym, żeby dzieci
1: mnóstwo...
0: popełniały samobójstwa na wsi tak często, jak w mieście.
1: No, coś jest.
0: Znaczy, biednych rodzicach rzadziej.
1: Wiele rzeczy, to teraz mówię o sobie, że ja sobie zdałam sprawę. Ja, będąc osobą, która zawsze była tam dynamiczna, szybka, wiesz, z temperamentem, robiła 7 rzeczy naraz, wiesz, uważałam, że to jest zresztą moja świetna zaleta w ogóle, że umiem tak robić.
0: I że nie jest to ADHD.
1: Zresztą tam. ale ja ostatnio dopiero tak zaczynam czuć takie rzeczy jak przebodźcowanie. Że to dopiero teraz zaczyna do mnie to docierać, wiesz? A myślę, że to było dużo wcześniej we mnie i w ogóle takie. Ale my jesteśmy wszyscy potwornie przebodźcowani, mam wrażenie. Potwornie wszyscy. A szczególnie myślę, że ludzie żyjący w mieście.
0: No właśnie. To są takie choroby miejskie. Powiedziałam, społeczne to jest złe określenie, cywilizacyjne. No bo wiadomo, że o właśnie dzieje się to. Co teraz słyszymy, prawda? SMS-y, e-maile, korporacje i ten cały rytm korporacyjny i to...
1: No wiesz, i tempo,
0: presja,
1: nie? Tempo totalne komunikacji w ogóle, które nie wiem, czy ty pamiętasz te czasy, że... No. Się wychodziło z domu bez telefonu, a potem się wracało i...
0: No nie.
1: I to już było niezwykłe, że tam jakieś wiadomości były na sekretarce, jak były, to już sekretarki się pojawiły. No tak. Ale przecież nie było żadnych sekretarek przecież.
0: A w większości nie było w ogóle telefonów.
1: No, ja jestem tym...
0: Chodziło się do budki.
1: Ja w ogóle cieszę się w sumie z tego, że jestem tym pokoleniem, które jeszcze dokładnie pamięta, że... Czekało się na telefon w domu, by się umawiało, że między tą a tą godziną będę w domu, to zadzwoń. Albo...
0: Ale zamawiało się międzymiastowo.
1: Tak, zamawiało się międzymiastowo. Albo co? Albo na przykład jak się z kimś umawiałaś na coś, nie? To nie mogłaś go odwołać 5 minut wcześniej telefonem, tylko naprawdę to była też poważna sprawa. Umówić się z kimś to była poważna sprawa. To jakby się, jeżeli ktoś nie przyszedł na spotkanie, to znaczy, że coś mu się stało. Nie? Bo to w ogóle inne w ogóle podejście było bardzo ciekawe to jest.
0: No, wiesz, telefon jest bardzo ważny, kiedy jesteś w górach. No. I to dobrze go mieć, żeby powiedzieć, że się zagubiłeś. To można potraktować jasne. Metaforycznie również. Ale nadużywanie, no tak jak każda przesada, no. Jest szkodliwe. Za chwilkę będziemy już kończyć. Nie będę cię już męczyć, a wiesz...
1: Nie, ja się teraz nie męczę, słuchaj.
0: O, no wiesz, ale ja mam to też z wszystkimi gośćmi, którzy mają wielki...
1: Nie, ja pierwsza
0: opór.
1: I w ogóle...
0: Wiesz, nie, ale wiesz, przed przychodzeniem tutaj na 12 w nocy, no nie. O 23 mają już kryzys taki, że po prostu marzenie to właśnie pójść spać. I tak dalej. I tak dalej. Oczywiście to jest też ważne. Natomiast kiedy już zbliża się tak pierwsza 15, to już koniec?
1: No tak, bo to prawda, że to przeleciało bardzo.
0: No jakoś tak. Za krótka audycja. Czy masz jakieś hasło w takim razie dla mnie? Hasło takie, że musi być oryginalne, bo my mamy już ich kilkaset.
1: Ale właśnie nie mam nic oryginalnego, kurczę. Zawsze się ma... Ja w ogóle nigdy nie umiem wymyślić czegoś oryginalnego.
0: Ale to nie jest tak, wiesz, to spontanicznie takie coś.
1: Ja pomyślałam spotkanie.
0: Spotkania?
1: Spotkanie.
0: Spotkanie.
1: To nie jest jakieś takie bardzo efektowne, ale ważne
0: szefie,
1: dla mnie.
0: Czy było spotkanie? Szefie, czy ty nas słuchasz?
1: Było.

0: powiedział, że było, ale cytuję
1: śnieg.
0: Spoko.
1: To śnieg.
0: Czy śnieg był w zeszłym roku, szefie?
2: Może być śnieg.
0: No to, ale dwa mamy hasła, no wiesz, to trzeba zrobić jakieś zapasy na zimę teraz. Wiesz, bardzo ładne, naprawdę nie cierpię śniegu, więc... ale nie. A, o nie, to tego nie powtórzę, bo to tak troszkę zabrzmiało pejoratywnie. Szefie, bo ja już lewe ucho mam, że tak powiem, lekko uszkodzone. Także zapraszamy do nas, gdybyś chciał jeszcze chwilkę porozmawiać, na przykład z Marią, masz minutę. Lubisz takie krótkie formaty, takie krótkie wejścia. Nie, szef się teraz przestraszył. Milczy i milczy. Dobrze. To my teraz zajrzymy do scenariusza, co my tam jeszcze mamy. Mario, będziemy się teraz powolutku żegnać.
1: Dobra.
0: Przyjmujemy oba hasła, bo są bardzo, znaczy pierwsze jest bardzo ładne i bardzo ważne, a drugie, no może jakoś tak oswoi sytuację.
1: Śnieg może być zaskakujący, coś może mieć skojarzenie.
0: Zeloneże. Nie, nie, on taki piosenek.
1: Ja gram w takim spektaklu 50 słów. Który mam taki monolog, mówię, nagle wyznaję miłość mojemu mężowi i mówię, kocham cię tak samo jak kiedyś. I się peszę i mówię, ale to jest takie słowo, nie? Słyszysz w ogóle takie, no, takie pojemne uczucie, tylko takie jedno słowo jest, nie? Kocham, miłość. Jak to brzmi? Słyszysz, jak to brzmi? A Eskimosi mają 50 słów na określenie śniegu.
0: A, niesamowite. To może sprawdzimy, jak w językach ich, czy w języku ich, to brzmi i może da się też w jakąś taką właśnie pieśń z północy zacytować. Dobrze, troszkę już teraz szyję, bo już nie bardzo wiem, co mam powiedzieć. Maria Seweryn, no to na pewno była naszą przyjaciółką i zostanie i będzie. I zagrała dzisiaj rolę główną w Trójce pod Księżycem.
1: Dzięki, Baszko.
0: To ja bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego na tę jesień, oby była taka, wiesz, jakby to powiedzieć, przede wszystkim spokojna, tak. Spokojna, zdrowa, tak jak święta. Tego sobie zawsze życzymy, ale też taka efektywna artystycznie, żeby się czuła spełniona. Spełnienie, to jest fajne hasło. Chyba.
1: O, bardzo fajne, prawda? Spełnienie
0: biorę,
1: jest świetne,
0: prawda?
1: Hasło,
0: dobrze. Tak. No to Mario, samochód już podjechał, bo... Mój SMS poinformował, że tak się właśnie stało.
1: Dobrze.
0: Także zapraszamy. A teraz zacznie się już druga część tego wydania Trójki pod Księżycem i wystąpi Jacek Borusiński, jak zapowiadałam. Pomoże nam przygotować się na równonoc jesienną, proszę państwa, niestety 23 właśnie września, czyli za niecały tydzień. No i teraz będzie słowo klucz białe. Białe wybraliśmy zainspirowani tytułem premiery Mumio. Czarno-białe. Mumio, czarno-białe. Będzie o tym mowa. Serdecznie zapraszam. 17 minut po godzinie której? Pierwszej. No to do zobaczenia, Mario. Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.
3: Słowa, słowa, słowa.

0: przypomnieliśmy na początku finał poprzedniego wydania, finał, ale jakże mocny, przyznają Państwo, na Łączach z Tychami, gdzie Mumio przygotowywało się do premiery. Jacek Borusiński mówił do nas wtedy z kanapy, więc dzisiaj solo. Witaj w przedpremierową noc.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Też akurat siedzę na kanapie w tę przedpremierową noc, ale w innej garderobie, bo tym razem garderobie numer 3, gdyż ta jest najluźniejszą garderobą i najspokojniejszą w chwili obecnej.
0: Numer 3 to jest najspokojniejsza garderoba. Na świecie to słuchacze Trójki doskonale wiedzą. Taki będzie wstęp. Państwo Basi tam, czyli w Tychach, mieszkają pod lasem, a ty dojeżdżasz do Tych. Proszę mnie nie poprawiać, bo można w dwojaki sposób odmieniać nazwę tego miasta. Ty natomiast dojeżdżasz. Oni pod lasem, a ty pod górami.
1: Ja dojeżdżam z Bielska Białej, ale i tak jestem czasami wcześniej. Znaczy, nie miał być żaden przytyk, broń Boże, do kolegów, no ale tak to jakoś wypadło. No ale niespełna godzinę, prawda, i też nie jest daleko.
0: Podobno jakaś nowa trasa została wytyczona. Nowa w stosunku do tego, co było 50 lat temu.
1: Znaczy ona jest wytyczona, to prawda. Jeszcze nie do końca przebiega. Znaczy przebiega może już, ale nie do końca i w części można. Jeszcze musimy niespełna rok poczekać, żeby zażywać tej przyjemności i tej swobody poruszania się tutaj po śląskich terenach. I nie tylko śląskich, bo również podbeskidzkich, prawda?
0: Prawda. Czekaliśmy 50 lat, poczekamy 51. No ale wracając do tych okoliczności, w jakich państwo przebywają na

0: na co dzień, kiedy nie podróżują. Jak nie kochać życia w tych właśnie okolicznościach, wcale nie czarno-białych?
1: Nie lubię rzeczywistości sam czarno-białej, oczywiście nasz spektakl tak się nazywa, ale proszę mieć na uwadze, że rzeczywistość czarno-biała jest w ogromnej części szara. I to nie pejoratywnie szara, gdyż ja kolor szary bardzo lubię, gdyż kolor szary łączy. To jest bardzo rzadkie ostatnio, że tak powiem, że jakby spotykają się te dwa żywioły, biały i czarny, w takim uścisku i są szare. Ale szary jest piękny. Popielaty może nawet bardziej taki.
0: Ale tak. Zwróć uwagę, że na przykład klawisze pewnego instrumentu właśnie są w tych dwóch kolorach.
1: To prawda, że nie ma klawiszy szarych. To jest podobno król wszystkich instrumentów, więc to jednak ta bielin czerny. No czasami się przydaje, żeby widzieć, prawda, w który klawisz uderzamy, czy biały, czy czarny. To jednak jest istotne, to prawda.
0: Ktoś kiedyś powiedział mi, że gdyby nie było czarnego, to biały byłby nie do zauważenia.
1: No, a teraz czy to działa odwrotnie? Chyba też, jakoś tam.
0: No ale teraz dzisiaj solo, także dlatego, że poznałeś też życie artystyczne, zawodowe bez Mumio. Na 49., o ile dobrze pamiętam, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, do którego właśnie się przygotowujemy, przepraszam, do tego festiwalu, oczywiście do 51., zagrałeś reprezentanta ginącego gatunku, tak można by powiedzieć, ptaków i zawodu, czyli listonosza o nazwisku wdzięcznym wróbel. Pamiętasz?
1: Tak, pamiętam i teraz tak właśnie przychodzi mi do głowy, że ten nasz wróbelek jest również takim przedstawicielem koloru szarego. Dlatego jakoś tak, no, całe moje życie to jest właśnie troszkę popielate. Ale też z jednej strony oczywiście byłem bez Mumio, ale byłem z kolei z wielką, wspaniałą ekipą filmu Wróbel, czyli głównie z Tomkiem Gąsowskim, który był reżyserem. No i tutaj już nie wymienię pozostałych, bo czas antenowy nam się skończył, ale też nie byłem sam, prawda? Bo to był cudowny zespół, który tworzył z wielką taką pieczołowitością ten obraz filmowy, jeśli tak mogę powiedzieć.
0: Największe poświęcenie wykazał, jak sądzę, Krzysztof Stroiński, który niestety nie mógł się uczyć tekstu na pamięć.
1: Krzysztof się jak to teraz, żeby to dobrze wypowiedzieć, powściągnął, tak? Chyba mi się udało. Miał niebywale trudne zadanie, żeby wyrazić swą postać bez użycia tak zwanej mowy. Ale wyszło mu to naprawdę cudownie i tym, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu, bardzo, bardzo polecam. Również właśnie ze względu na kreację Krzysztofa Stroińskiego, którego bardzo, bardzo cenię i jest takim aktorem, który, nie wiem, czy państwo wiedzą, że nie wszystkie role przyjmuje, raczej więcej nie przyjmuje niż przyjmuje, a tutaj przyjął i myślę, że z wielkim sukcesem.
0: A czy mówił ci podczas kręcenia tego filmu, że on w Bielsku Białej chodził do liceum?
1: To było dosyć trudne, gdyż powzięliśmy takie założenie, że podczas kręcenia tego filmu my się w ogóle nie będziemy, że tak powiem, relacjonować. Czyli zajęliśmy, ja kamper prawy, on absolutnie lewy. Chodziło o takie wrażenie obcości, ponieważ ja tutaj uchylę rąbka tajemniczy, jeżeli ktoś nie widział filmu, że to są osoby, które po latach się spotykają i tak naprawdę się poznają. I chcieliśmy to znaleźć w tych przygotowaniach i tak dopiero się tak spotykać ze sobą na planie i tak naprawdę z Krzysztofem, to ja sobie pogadałem dopiero na premierze. Wtedy coś tam na temat tego Bielska padło, pamiętam, ale...
0: Coś tam. Wielkie, tak. Wspaniałe, wybitne liceum imienia Mikołaja Kopernika, no litości. No
1: rozumiem, że też byłaś uczestniczką tegoż liceum.
0: No oczywiście o wiele później, prawda, niż Krzysztof. No, tak. Przepraszam bardzo, ilekroć z tobą rozmawiam, czy z Mumio, niestety nie mogę się powściągnąć i chichoczę. Ale jeszcze jedna postać musiała powściągnąć podczas kręcenia wróbla. Mianowicie Piotr Rogucki musiał się powściągnąć, żeby nie śpiewać rockowych pieśni. To członek zespołu Koma.
1: No, aczkolwiek była taka próba, żeby Piotr zaśpiewał taką pieśń, ale chyba ona w końcu nie zaistniała w filmie. No ale to była kompletnie antykomowa pieśń. To może dlatego, bo to była taka pieśń o kormoranach. Aczkolwiek myślę, że fani Komy z chęcią był usłyszeli Piotra w tym wykonaniu.
0: Tak, chcemy jeszcze wrócić do głównej postaci, którą ty wykreowałeś. Za tę rolę otrzymałeś główną nagrodę męską na wspomnianym festiwalu. No i to było wspaniałe. Ja byłam tak wzruszona i taka dumna z ciebie, jakbym co najmniej współtworzyła postać Wróbla.
1: Bardzo się cieszę, że ci towarzyszyły takie uczucia.

0: uczucia. Mi towarzyszyły również, ale inne uczucia, ponieważ ja byłem absolutnie, absolutnie zaskoczony i nie tylko taki zaskoczony, że jestem taki pokorny i że na pewno nie zasługuję, tylko tutaj uchylając troszeczkę takiej festiwalowej kuchni, z tymi nagrodami to mniej więcej jest tak, że na dzień wcześniej są jakieś takie, nawet nie przecieki, tylko takie informacje pod tytułem, proszę pana, albo proszę pani oczywiście, gdyby pani lub pan miał, albo pani jakieś plany wyjazdu, to proszę może je zmienić, bo chcielibyśmy, żeby na tą galę został. No mniej więcej tak to się odbywa w takim uproszczeniu. Natomiast ja takiej informacji nie dostałem i tak zostałem w zasadzie tylko i wyłącznie, ponieważ w następnym dniu miałem po prostu spektakl w Warszawie i najprościej mówiąc, nie opłacało mi się wracać z Gdyni do Bielska, by później jechać znowu do Warszawy. Więc zostałem na gali od tak sobie i właśnie to niewiarygodne zaskoczenie mnie zastało. Nie byłem ani tak ubrany, jakbym chciał, a już nie mówiąc o żadnej przygotowanej kwiecistej mowie, więc wszystko było absolutnie improwizowane.
1: To, co powiem, nie jest pejoratywnym określeniem, ale to mały, skromny film w relacji do tych gigantów, które zazwyczaj wygrywają ten festiwal. Tym większa radość, że Wróbel przyniósł tę nagrodę i że został zauważony. No ale to był rok 2024. W tym roku nie będziecie w Gdyni, bo będziesz akurat w Warszawie, bo właśnie w relaksie 24 państwo pokazują spektakl pod tytułem raz jeszcze...
0: Mumio czarno-białe.
1: Tak. Grasz natomiast w serialu Gra z cieniem. Tym razem nie rola główna, ale z tytułowym cieniem grasz w rzeczy samej.
0: Tak, znowu, prawda? Znowu cień, czyli znowu nie, ani biały, ani czarny. Znowu gdzieś tam z boku, w szarości. Proszę zauważyć, że absolutnie konsekwentny w doborze ról.
1: Mamy za sobą dwa pierwsze odcinki nowego sezonu. Tak więc już sporo wiemy, nie będzie tego psucia państwu przyjemności, jeżeli powiesz, kto to jest ten twój bohater o pseudonimie Prot.
0: Gram osobę po właściwej stronie tego konfliktu, a więc tej sytuacji w latach 50. No i staram się tym wszystkim biednym, akurat tutaj kobietom, jakoś pomóc w tej trudnej rzeczywistości pozwojennej się odnaleźć, jak tylko mogę. A jednak ta współpraca z Londynem nabiera lubieńców i cały czas staram się tej naszej władzy komunistycznej trochę napsuć nerwów i trochę te szyki, jak to się mówi? Szyki, co zrobić?
1: Pomieszać. Szyki?
0: Po prostu, oczywiście.
1: Ale ujawnię, że umówiliśmy się już z reżyserką tego serialu, która pojawi się gościnnie na festiwalu. Nie ma tam swojego filmu, ale się pojawi i prawdopodobnie będzie z nami w Trójce pod Księżycem. I mimo, że to nie festiwal telewizji polskiej, to jednak o takim kontekście tego święta filmu fabularnego też będziemy rozmawiali. Jedno zdanie i się musimy pożegnać.
0: To pani Barbaro Baszko, kochana, proszę bardzo serdecznie uściskać panią Kingę Dębską, którą darzę ogromną sympatią. I teraz już wiemy, pani Baszko, pani Barbaro, dlaczego Kinga Dębska nie pojawi się na naszej premierze. I powiedziała, że z wielką chęcią, ale niestety nie może, gdyż jest umówiona z tobą na rozmowę.
1: Tak, bo to jest właśnie noc z 24 na 25. Tak. No dobrze. Przekaż proszę 2/3 Mumio, oj, to chyba dobrze odmieniłam, nasze kciuki za jutrzejszą premierę w Teatrze Małym w Tychach Pięknych. No i podziękujmy sobie za dzisiaj, Jacek Borusiński. Oj, znów kończymy wydanie, ale też lato 2026 w TPK. No to zobowiązuje, panie Jacku.
0: Drodzy państwo, bardzo serdecznie państwa pozdrawiam. Proszę sobie wyobrazić, że znowu przed nami cudowna jesień. Ani to lato, ani to zima, ani białe, ani czarne. Tylko po prostu, prawda, kolorowe. Naprawdę zapraszam na cudowną jesień, a jeżeli ktoś gdzieś tam poczuje jakąś chęć do takiego biało-czarnego świata, to zapraszam bardzo serdecznie na nasze spektakle.
1: No to do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Pozdrawiam, do zobaczenia.
1: Jacek Borusiński. Przypomnę, że on otrzymał nagrodę za rolę główną męską, bo to nieprecyzyjnie zostało podane przez panią redaktor parę minut temu. I to była właśnie rola listonosza Wróbla w filmie pod tym właśnie tytułem Wróbel. I to wydarzyło się 2 lata temu.

podczas festiwalu filmów fabularnych w Gdyni. Nawet ładne zdjęcie zrobiłam wtedy Jackowi i było opublikowane w naszym portalu. Już pewnie zniknęło. Kto oglądał wcześniej wiadomości publikowane w portalu Trójki, ten widział to zdjęcie. Proszę Państwa, to jest przedfestiwalowe wydanie Trójki pod Księżycem o 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Już opowiadali goście Rika we wczorajszym klubie Trójki. No, znów precyzyjnie zapowiadali ten festiwal. W Trójkowo-Filmowo dzisiaj o nowych polskich filmach będzie rozmawiał Riko ze swoimi gośćmi, więc myślę, że też tam będą filmy festiwalowe. No a my za tydzień będziemy w Teatrze Muzycznym w Gdyni raczej wspominali, bo o tym, co dzieje się na samym festiwalu, o tym każdym z dni będą opowiadali koledzy, znaczy głównie Riko oczywiście. Podsumowanie później u Kasi Borowieckiej także. Natomiast ja wymyśliłam takie hasło na przyszły tydzień, nie do umuzycznienia, tylko takie hasło, tytuł 51 na 100, czyli 51 festiwali tych filmowych na 100 lat Gdyni. No bo to jest ten rok jubileuszowy. No, przekonamy się, czy uda mi się zgromadzić gości, którzy by chcieli na ten temat opowiadać. No i mam nadzieję, że rzeczywiście pani Kinga Dębska będzie z nami w Teatrze Muzycznym w Gdyni po godzinie 12, czyli po północy, z 24 na 25. Tymczasem teraz wprowadzamy hasło podpowiedziane nam tydzień temu przez Pawła Łysaka, pana dyrektora Teatru Jaracza w Łodzi. Hasło rośliny, a Michał, ten nasz Michał Anioł, dobrał do nich piosenkę pod tytułem Trujące rośliny. Uwaga, w wykonaniu Komy. No proszę, skąd Michał wiedział?

0: Piotr Rogucki, ten sam, który zagrał we Wróblu. Rośliny, właśnie, rośliny jeszcze wystąpią w piosence, bo Michał do naszego cyklu, nowego cyklu, od paru miesięcy, wybrał fragment rozmowy Justyny Grabarz z Pawłem Sztarbowskim. My też go gościliśmy przed tygodniem wraz z Pawłem Łysakiem, ale właśnie posłuchamy fragmentu rozmowy koleżanki.
1: Między słowami.
2: Paweł Sztarbowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Paweł, którego można usłyszeć w audycji Królestwo Roślin w co drugą niedzielę na trójkowej antenie. Twoja książka, Domowe Królestwo Roślin, która się ukazała całkiem niedawno. Tytuł nawiązuje dość mocno do tych trójkowych spotkań ze słuchaczami, ale jednak dopisek domowy coś nam sugeruje, prawda?
1: No tak, nie byłoby tej książki, gdyby nie audycja Królestwo Roślin, bo to ona dodała mi odwagi, żeby w ogóle pomyśleć o takiej książce. Też oczywiście rozmowy z osobami, które zapraszam do audycji, były dla mnie niezwykłą inspiracją. Ta książka dotyczy jednak takich roślin doniczkowych, zwykle egzotycznych, które możemy uprawiać w naszych mieszkaniach.
2: Tutaj dużo mówisz o dialogu, właśnie rozmowie z roślinami, teoretycznie milczącymi, ale jednak rośliny trochę potrafią nam powiedzieć o tym, co im dolega. Czy ty masz jakąś szczególną relację z którąś ze swoich roślin?
1: Mam nadzieję, że mam szczególną relację ze wszystkimi tymi roślinami.

0: Oczywiście czasem te relacje, jak to z relacjami bywa, są łatwiejsze, a czasem trudniejsze. I tutaj w tym domowym Królestwie Roślin, w tej książce, starałem się też bardzo szczerze opisywać te moje relacje i pisać też o tych relacjach, które są łatwiejsze i które generalnie polecam, szczególnie osobom, które mają mniej czasu i też o takich relacjach trudniejszych. Więc takie trudniejsze relacje mam na przykład z alokazjami. Mhm. Ale też uwielbiam te alokazje, więc to jest
1: ale
0: tak,
1: to
0: że...
1: buntują się? O co
0: buntują
1: właściwie chodzi?
0: Się, tak. Mówi się o tym, że alokazja zjada swoje stare liście, czyli że no to jest naturalny proces akurat w tej roślinie, że ona szczególnie jak ma właśnie za mało nawozu, a są mocno żarłoczne, to poświęcają swój najstarszy liść po to, żeby wypuszczać te młode. I to oczywiście świadczy o takiej mądrości takiej alokazji, że ona no właśnie ekonomiczny rachunek jakiś przeprowadza, że okej, jakby chce się odmładzać, jakby chce rosnąć, te stare liście są mi niepotrzebne. Albo tam, nie wiem, jakaś plamka na tym starym liściu się pojawia, to alokazja właściwie sama już ten liść będzie poświęcała. Ta książka powstała generalnie z miłości do roślin, a szczególnie do tych roślin domowych. I mam nadzieję, że tutaj osoby czytające jakoś choć troszkę tej emocji, tej miłości też nabiorą i odważą się eksperymentować. Mam nadzieję, że jest to książka dla każdego, a myślę, że wręcz szczególnie ona jest dla takich osób, które jeszcze nic nie wiedzą o roślinach domowych, albo wiedzą niewiele, albo wiedzą już coś, a chciałyby się dowiedzieć więcej, bo starałem się, żeby to był taki poradnik przede wszystkim i wyobraziłem sobie siebie, dajmy na to, sprzed 10 lat, kiedy bardzo lubiłem rośliny. Często zdarzało mi się je kupować i one trafiały do mojego mieszkania, ale jakoś tak nie zadawałem sobie trudu, żeby znaleźć wiedzę na temat tego, jak dłużej one mogłyby w tym mieszkaniu pobyć i jak stworzyć im warunki. Więc ja tutaj tak dość krok po kroku tłumaczę, w jaki sposób dobrać podłoże, w jaki sposób dobrać stanowisko i światło, jak podlewać, jak nawozić, a jednocześnie moją ambicją było to, żeby dodać do tego choć trochę takiego sznytu literacko-eseistycznego i żeby to były po prostu ciekawe, wciągające opowieści, żeby te rośliny stały się takimi bohaterkami, no bo one też, każda z nich ma jakąś swoją historię do opowiedzenia.

No i proszę, stokrotka muzyczna odpowiedź Michała na hasło rośliny. Proszę Państwa, jednym z gości Erika Jaźwińskiego w Klubie Trójki wspomnianym był reżyser pan Janusz Zaorski, który będzie miał swój film w konkursie na festiwalu w Gdyni, ale okazało się, że zdążył jeszcze wyreżyserować gigantyczny spektakl, którego premiera odbędzie się 20 września, czyli w tę niedzielę, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Współtworzył ten spektakl z Robertem Talarczykiem, czyli Ślązakiem, dyrektorem teatru imienia Wyspiańskiego w Katowicach. Widowisko zostało zainspirowane życiem legendarnego piłkarza ruchu Chorzów i reprezentacji Polski Gerarda Cieślika. To będzie pieśń o Gerardzie Cieśliku, ale jeszcze był inny moment inspirujący to widowisko. Pamiętny, wygrany 2-1 mecz Polska-Związek Radziecki z 1957 roku, właśnie rozegrany na Stadionie Śląskim. Wystąpią bardzo znani aktorzy, a przede wszystkim trzeba wymienić Macieja Musiała, tak, to ten z rodzinki, proszę Państwa. W roli Gerarda Cieślika zobaczymy Macieja Musiała, powtarzam wyraźnie, w roli na przykład Jerzego Ziętka, generała, Olek Krupa, pani Dorota Pomykała jako mama Gerarda, Dariusz Pakowski jako wieczny komentator i młody aktor Jacek Beller, Łącznik. Taki jest tytuł tej premiery. Połączy on, nomen omen, sport, teatr, muzykę, film i nowoczesne środki wizualne, tworząc, cytuję, poruszającą opowieść o pasji, odwadze oraz sile sportowych marzeń. Taki piękny finał lata mamy, podając tę oto wiadomość w najbliższą niedzielę na Stadionie Śląskim, przepięknym w Chorzowie. No i tak zamykamy lato 2026 w Trójce pod Księżycem. Za tydzień tradycyjna od lat noc skończącego się już festiwalu polskich filmów fabularnych.

Parlamentarnych. Michał będzie czuwał w studiu tutaj, trójki, tak, przy tym mikrofonie, przy którym teraz ja jestem, a my z Andrzejem Dubasem z Radia Gdańsk będziemy w usypiającym już Teatrze Muzycznym w Gdyni podejmowali goście i to będzie druga noc jesieni. Proszę Państwa, pozostało jeszcze nieumuzycznione słowo czarne. Białe więc powinno mieć swojego towarzysza. No i cóż, my nie mamy czarnych myśli, ale proponujemy teraz piosenkę pod tytułem Black, oczywiście nomen omen, zespołu Pearl Jam. Bardzo dziękujemy. Kto? Beata Wolska, Michał Żołądkowski oraz BM. Natomiast szczęśliwi Beata i Michał pozostają tutaj do godziny 6, jak zwykle im potwornie zazdroszczę. No i do jesieni.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: W tym uniwersum Wiedźmin spotyka Spidermana, chłopaki z osiedla Swoboda przybijają piątki z Jerzem Jerzym, a w dodatku każdy może zostać superbohaterem. Wystarczy, że przygotuje odpowiedni cosplay, to znaczy kostium. Komiks, przepastny świat gier, wystawa magazynu Produkt, spotkania, rozmowy, wszystko wszędzie teraz. Prosto z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do usłyszenia jutro. Zaczynamy tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
1: Autopromocja.